Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the checks.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo, Koshi Sessions, Kosma Król, Podziemie Centrum. Nie wiem. Yo.

Sklepikarka pyta, czemu nie śpię, bo nie chcę. Tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bajerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie.

0: silnik, włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję na delocji i ewersny mężem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie.
1: Hello,
0: drych, bajo. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment, jak ciebie zrojenie, chyba nich obie żonę.

0: palen wat niet. Gewoon Sambra.
1: Słuchasz czwórki. Gramy!

2020 to amulet talizman. Ja może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

0: Ringa.
1: Jeszcze wczoraj jak choinka, obwieszony łańcuchami, latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii, kamperem do Katalonii, ktoś skanuje mnie jak QR kod.
2: Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić? Kręcę TikTok w czasie wojny, one zwrócą, mam za ciężki lot.

zwierzątka. Kotka i bobra i do mnie żal. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy. Rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papier.

chociaż mam raciona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz co przeżywam? Nie dziw się, że jadę niebezpiecznie.

0: tego muszę słuchać.
1: Wczoraj mi CEO mówi, żebym na ASAPie spięła wszystko, bo jeśli nie, to koniec świata przyjdzie bardzo szybko. Czasami czuję się, jakbym świat widziała za szybko i myślę o nim brzydko, rzeczy dzieją się tak szybko. Oj, oj.

macie kapcie. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie innego po nowych sławach.

0: Zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy.
1: Co?
0: Wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy.
2: Nie.

0: przestaje działać tak zupełnie nagle, bo wcześniej wysyła nam całą masę sygnałów. Sygnałów o zmęczeniu, o napięciu, o spadku energii albo drobne bóle. Problem w tym, że wielu z nas te sygnały po prostu ignoruje i idzie bądź biegnie dalej. Dopiero wtedy, kiedy coś zatrzyma nas naprawdę, zaczynamy reagować. O tym, dlaczego warto słuchać swojego ciała już, kiedy wysyła nam te pierwsze sygnały, porozmawiam dziś z Moniką Świątek, trenerką mentalną sportowców, psychologiem sportu i biegaczką na dystansach ultra. Cześć, dzień dobry, witam w czwórce.
1: Cześć.
0: Ale ja chcę najpierw sprawdzić to, czy to, co powiedziałem, jest z twojej perspektywy prawdą, bo ciało zawsze wyśle nam sygnały wcześniej, zanim powie tak ostatecznie dość?
1: Tak, nasze ciało i nasz mózg jest o tyle mądre, że stara się nas uprzedzać i wysyłać sygnały, żebyśmy w porę zareagowali. Natomiast tak jak powiedziałeś, niestety mamy tendencję do tego, żeby tych sygnałów nie słuchać, ignorować. I to też ma związek z naszymi jakimiś schematami, z którymi idziemy przez życie.
0: A twoim zdaniem, jakie są takie sygnały, albo z jakimi sygnałami spotykasz się najczęściej, rozmawiając ze swoimi podopiecznymi, pacjentami, sygnały, które najczęściej się ignoruje?
1: Myślę sobie, że u sportowców to są takie drobne odczucia bólowe z różnych części ciała. A coś tutaj kuje w kolanie, coś ciągnie, co jesteśmy w stanie ignorować. To są takie też przejawy przetrenowania, zmęczenia, trudności z koncentracją, więc to są takie rzeczy, które wydają się błahe, bardzo małe, więc jesteśmy w stanie to zignorować, bo to możemy rozbiegać na przykład w takim myśleniu, a potem okazuje się, że to może przerodzić się w poważniejsze kontuzje.
0: Myślę sobie, że dużą rolę w tym wszystkim ma takie przekonanie, że skoro aktywnie trenujemy, to po prostu musimy być zmęczeni. No inaczej się nie da, trzeba to przeczekać. Ale jeśli ten etap przeczekania trwa aż do pogłębionej kontuzji, no robi się niebezpiecznie.
1: Tak, ja myślę, że to też jest efekt tego, że jeśli my jesteśmy w jakimś procesie treningowym i to ciało wysyła nam oznaki, że pora może zwolnić albo się zatrzymać, na chwilę odpuścić, ale my w naszej głowie mamy takie schematy nie tylko, że to musi boleć, bo to jest aktywność, ale też, że ja nie mogę odpuścić. Ja muszę dokończyć ten proces, bo to odpuszczenie będzie miało dla mnie takie znaczenie, że ja mogę albo coś stracić, mogę nie osiągnąć tego celu w taki sposób, w jaki chciałem osiągnąć, albo to będzie o mnie znaczyło, że może jestem jakiś słaby, skoro odpuszczam.
0: Skoro już wywołałaś temat siebie, no to pytam, czy szewc w butach, czy jednak bez butów chodzi? Ty biegając swoje najdłuższe dystanse, miałaś takie momenty, o których rozmawiamy, że ciało wysyłało sygnały: Moniko, zatrzymaj się, zwolnij, a Monika biegła dalej.
1: Niestety tak, muszę się do tego przyznać, nie będę tutaj kłamała, bo też mam taką świadomość i tutaj myślę sobie, że z tym tematem balansujemy na takiej cienkiej linii, bo z jednej strony jest wiele takich momentów, gdy to ciało wysyła nam taki sygnał: hej, jesteś zmęczony, może odpuść. Natomiast to nie mówi o tym, że to jest moment do odpuszczenia, tylko to wynika raczej z tego przekonania, że boję się, że sobie nie poradzę dalej, więc ja w takich momentach też lubię testować swoją głowę i zobaczyć, okej, jeśli pójdę o krok dalej, jeśli właśnie na tym ultramaratonie nie zejdę z trasy, tylko jeszcze spróbuję, jeszcze do kolejnego punktu i obserwuję, co się wydarzy, to zazwyczaj jest tak, że ja jestem w stanie dobiec do tej mety. Jeszcze na szczęście nie zdarzyło się tak, że ja jakaś kontuzja, czy coś się wydarzyło takiego, co mnie wykluczyło z biegu. Natomiast oczywiście, że są momenty, kiedy to ciało już strajkuje i warto wtedy obserwować, czy jeśli ja pójdę o krok dalej, czy to się pogarsza, czy się czy okazuje się, że to jakoś znika. Więc myślę, że to jest taki sygnał, który może

0: możemy obserwować i to będzie nam różnicowało, czy mamy do czynienia z takim bólem, który trzeba wziąć pod uwagę, czy możemy pójść dalej.
1: O tym, dlaczego jest tak trudno się zatrzymać, nawet kiedy

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Twórca w rozgrzewce, wracamy do rozmowy o tym, dlaczego tak trudno zatrzymać się w odpowiednim momencie. Tu pod hasłem zatrzymanie myślimy o takim momencie, kiedy ciało wysyła nam jakieś sygnały, mówi o tym, żebyśmy się zatrzymali, a my je ignorujemy. Ja dziś ten temat rozkładam na czynniki pierwsze z Moniką Świątek, psychologiem sportu. Co sprawia, że mimo tych sygnałów z ciała myślimy, jeszcze jeden trening, na pewno się zmieści?
2: Nasze przekonania, nasze mechanizmy, z którymi funkcjonujemy, może perfekcjonizm, z którym idziemy przez życie, czyli ta myśl, nie mogę odpuszczać, muszę wyciskać z siebie więcej, muszę testować swoje granice i iść dalej.
1: A skąd się bierze takie przekonanie, że przerwa, nawet przerwa może zrobiona troszkę za wcześnie, po takich bardzo wstępnych sygnałach z ciała, kojarzy się wielu osobom z tym, że to jest jakiś krok w tył, uwstecznienie się w sportowych wynikach?
2: Myślę, że duże znaczenie ma tu raz nasze doświadczenie, tego, czego my byliśmy uczeni, bo mogliśmy iść przez życie słysząc, nie możesz być słaby, musisz być silny, musisz sobie dawać radę. Więc to tworzy takie przekonanie, że ja jeśli odpuszczam, to jest dla mnie równoznaczne z tym, że nie daję rady. Więc ta przerwa będzie dla mnie miała taki kontekst słabości i kontekst robienia kroków wstecz. Ale to też może być ten efekt porównywania się i taki kontekst społeczny, że my widzimy, że jeśli ja teraz odpuszczę, a obok ktoś jest w procesie i go kontynuuje,

0: To ja mam takie poczucie, że ja teraz nic nie robię, a ktoś obok robi, więc on może dojść dalej, więc mi trudno jest się zatrzymać, bo ja się boję, że zostanę w tym, w cudzysłowie, wyścigu gdzieś z tyłu.
1: No myślę, że niebagatelną rolę odgrywają w tym wszystkim aplikacje, które zachęcają do uprawiania sportu, media społecznościowe, gdzie widzimy relacje znajomych, trening wykonany i ręka podniesiona z napiętym bicepsem, wyniki i porównywanie się. No w takich czasach przyszło nam po prostu żyć, ale trzeba jakoś z tym całym szaleństwem umieć sobie radzić.
0: Nawet warto by się było tego nauczyć, bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy tym zalewani i sami wpadamy w taką pułapkę porównywania. Dlatego warto trochę zmienić kontekst tego porównywania, czyli uświadomić sobie, że my porównujemy się często do osób, które raz pokazują jakiś wycinek swojej rzeczywistości, pokazują często tylko te dobre momenty, a nie pokazują tego, ile ich kosztuje na przykład zrobienie tego treningu, albo co było przed, ale też oni mogą być w zupełnie innym punkcie niż my, mogli z innego punktu zaczynać, albo mogą w innym punkcie skończyć. Więc ja lubię przekierowywać swoją uwagę, ale też i pokazywać, że warto to robić, żeby porównywać się do siebie samego, bo nigdy nie wiemy właśnie, na jakiej drodze jest ktoś obok, ale my wiemy, jaką my zrobiliśmy drogę, w jakich punktach byliśmy i do czego dążymy. I mając na względzie swój proces, swoje doświadczenia i porównując siebie do swojego przeszłego ja, jesteśmy w stanie wtedy rzetelniej podejść do tego procesu.
1: A jak często w twojej praktyce zdarzają się takie momenty, że tobie zapala się czerwona lampka, słuchając kogoś, kto mówi o tym, wyraża swój jakiś strach związany z tym, że straci formę, więc woli złapać kontuzję niż stracić tę formę, i wtedy ta czerwona lampka jest o tym, że ty już słyszysz, że ta relacja ze sportem do najzdrowszych nie należy. To jest częste?
0: Może to jest kwestia mojego środowiska, w którym się obracam, że mam poczucie, że jest taka większa świadomość, przynajmniej w takim bliższym moim otoczeniu, gdzie jednak osoby starają się nie balansować na tej granicy, bo wiedząc, że teraz i mając na względzie to, że jeśli ja teraz nie odpuszczam i nawet jestem w stanie poświęcić te kontuzje, bo chcę zaryzykować, bo może się uda, to mamy tak naprawdę wizję tego, że zaraz możemy mieć o wiele dłuższą przerwę i pytanie, na czym nam bardziej zależy i jaki jest nasz cel. Czy jeśli trudno jest mi zrobić chwilową przerwę, to czy potem w tej dłuższej przerwie, która doprowadzi, jakby będzie spowodowana kontuzją, nie będzie jeszcze trudniej?
1: O tym, jak realnie nauczyć się zatrzymywać w odpowiednim momencie, porozmawiamy w kolejnej części naszej rozmowy wspólnie z Moniką Świątek, psycholog sportu. Spróbujemy zrobić taki radiowy poradnik.
2: To jest rozgrzewka.

0: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
1: Zatrzymanie się w sporcie często kojarzy się z pewnego rodzaju porażką, a przecież w wielu przypadkach działa to zupełnie inaczej. Robię przerwę po to, żeby potem zrobić kilka szybszych kroków naprzód. Monika Świątek, psycholog sportu i ultramaratonka, cały czas gości w rozgrzewce. To jak nauczyć się odpuszczać bez poczucia straty?
2: Rozmawiać ze sobą i mieć taką świadomość celu, do którego dążę. Bo jeśli ja jestem świadoma, co chcę osiągnąć i właśnie zostawiam te porównania do osób, które są obok mnie i myślę o swoim procesie i o swoich celach, to jestem w stanie bardziej świadomie do tego podejść. Czyli jeśli włącza mi się taka lampka, jeśli odpuszczę, to będę w tyle, to mogę zapytać siebie, ale o czym to jest? Co to dla mnie oznacza, że będę w tyle? Bo będę gorsza od kogoś, czyli tutaj włącza nam się to porównywanie. Czy odpuszczając teraz, dbam o to, żeby być w tym sporcie, czy w tym procesie o wiele dłużej? Bo

0: ten odpoczynek może spowodować, że jeśli ja po nim wrócę, to będę silniejsza, że o wiele więcej będę mogła osiągnąć. Więc taka świadomość tego, o czym są te nasze myśli i o czym są te sygnały, które się włączają, jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć z tym pracę.
1: I niech to będzie te myśli dość zachęcające albo bardzo zachęcające. Zamiast myśleć, cofam się, pomyślmy, dbam o progres. Masz jakieś inne przykłady takich mądrych afirmacji?
0: Ja usłyszałam kiedyś, myśląc sobie o budowaniu swojej formy przed zawodami, że na zawodach lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym. Mm. Czerpię to w ogóle dla całego swojego procesu, nie tylko dla tego okresu przed zawodami, że zmęczony organizm, przetrenowany organizm, jest mu trudniej dojść do tego progresu. Więc ja lubię bardziej rozumieć i patrzeć na to z szerszej perspektywy niż zamykać się w afirmacjach, bo może być tak, że my możemy do siebie mówić różne fajnie brzmiące hasła, ale jeśli nie spojrzymy na to z takiej szerokiej perspektywy, to te afirmacje mogą do nas wcale nie trafiać, więc to może cały czas być taka trudność z tym, żeby odpuścić, więc to myślenie o tym, że ja to robię dla siebie, żeby właśnie się rozwijać i to mnie buduje, a nie cofa, myślę, że jest takim najważniejszym przekazem.
1: Brzydkie słowo na W teraz będę musiał powiedzieć. To wina. A konkretnie poczucie winy, które myślę sobie, że wiele osób ma w sobie, kiedy rezygnuje z treningu. Jak sobie z tym brzydkim słowem radzić?
0: Znowu odwołuję się do myśli i przekonań, które mamy. Bo jeśli myśl przy odpuszczeniu wywołuje we mnie poczucie winy, to o czym jest to poczucie winy? Bo może być o tym, że ja nie robię wystarczająco, że ja się nie staram, że ja odpuszczam, to oznacza, że jestem słaba. I to jest cała masa przekonań, z którymi wyszliśmy z dzieciństwa, z takiego wczesnodziecięcego okresu, gdzie dostawaliśmy często taki przekaz, że musimy się starać, musimy zawsze sobie dawać radę, musimy być lepsi niż kolega czy koleżanka z klasy. I często to staranie się też powodowało, że my dostawaliśmy jakąś uwagę, albo byliśmy chwaleni, albo to pomagało nam trochę ukryć takie myślenie o naszej słabości. Więc warto mieć z tyłu głowy, że właśnie takie dociskanie siebie może być też taką kompensacją do tego, że ja myślę o sobie, że jestem słaba. I jak ja wychodzę już z tego poziomu, że mam tego świadomość, z czego to się bierze, to mogę zobaczyć, co ja mogę zrobić innego, żeby jakoś się zbudować siebie i zaopiekować się tym swoim poczuciem słabości.
1: A czy jesteś w stanie podać taką jedną bardzo konkretną rzecz, którą z twojej perspektywy należy zrobić na samym początku, kiedy pojawia się ta myśl: jadę dalej mimo wszystko?
0: Zapytać siebie po co i w jakim celu? Bo mogę jechać mimo wszystko i właśnie doprowadzić do tego momentu, kiedy się przetrenuję i dojdę do kontuzji. Czy taki jest mój cel? Ja wiem, że może nie odpowiadam tak konkretnie na pytanie z konkretną techniką, ale w ogóle dyskusja ze swoimi myślami jest dla mnie taką podstawą do tego, żeby w ogóle wprowadzać jakieś zmiany. Więc jeśli ktoś powie, że ma taki cel, że on chce po prostu sprawdzić swoje granice, to trudno będzie z tym dyskutować i w ogóle przekonać kogoś, żeby robił inaczej. Więc ta uważność na to, jaki mam cel, będzie pomagała zatrzymywać się, bo może być tak, że ktoś wcale nie będzie odczuwał takiej potrzeby.
1: I o tym wszystkim dziś pięknie opowiadała Monika Świątek. Bardzo konkretnie to jedna z niewielu rozmów z psychologiem, gdzie nie pojawiło się ani razu to słynne "to zależy". Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Z tej strony Michał Piwowarek. Kolejne rozgrzewki ze mną w poniedziałki i we wtorki rano. A teraz zostańcie z czwórką, przed nami poranek czwórki. Życzę wszystkim dobrego dnia.

0: Minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: Ładnie, 15 stopni Celsjusza w Warszawie na termometrach. No i temperatura dzisiaj dobije do 25 stopni. No i potem oczywiście w ciągu nocy spadnie do 14, więc tak jak poranek praktycznie temperaturowo. Ciśnienie dzisiaj to 1027 hektopaskali. Wiatr wieje delikatny, 18 km na godzinę z zachodu. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, no to dzisiaj jest całkiem dobra.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2030.

0: 2026.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.

0: Poranek czwórki.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie. Tu Dominika Płonka, tylko zmienił mi się trochę głos, bo weekend ciężki miałam. Żartuję oczywiście, Dominiki dzisiaj nie ma, wyjątkowo jestem w zastępstwie ja, ale trochę to jest powrót do moich korzeni, no bo na samym początku w poniedziałki miałem poranek czwórki, więc no nie jest to dla mnie taki teren totalnie niezbadany, bo jednak te poniedziałki zaczynałem wcześniej i byłem z tego zadowolony, ale potem były zmiany, no i przewędrowałem na piątek, co oczywiście też mi pasuje. Myślę, że każdy dzień tygodnia by pasował, no jak jest jeden, no góra dwa takie poranki, to wtedy można spokojnie na luzaku prowadzić i nie być zmęczonym, bo jednak jak ma się na przykład pięć poranków, no to wtedy to zmęczenie niestety pokazuje się, nawet jeżeli staramy się oczywiście funkcjonować w tym świecie trochę inaczej, czyli kłaść się wcześniej, organizm też musi do tego się dostosować. No u mnie to było naprawdę ciężkie i przez pierwszy czas

0: No nie byłem zbytnio może wypoczęty i wyspany, ale teraz już, poza tym wczoraj się wyjątkowo wcześnie położyłem, oglądałem fajny serial na Netflixie, przynajmniej dla mnie fajny, ponieważ to film o dziadkach, no a jak film o dziadkach, no to wiadomo, że od razu siadam przed telewizorem z wiadrem popcornu, bez popcornu co prawda, ale faktycznie wciągnąłem się wczoraj w nowy serial The Boroughs, chyba to się nazywa, o dziadkach, o starszych ludziach, którzy mieszkają w takim miasteczku dla starszych, taki dom starców, tylko jako miasteczko i tam no przeróżne rzeczy się dzieją, nie będę spoilerował, bo wystarczy, że powiem jedną rzecz, no i już wtedy wszystko zdradzę, więc nic nie będę zdradzał, ale polecam, jeżeli nie widzieliście, to naprawdę bardzo ciekawa pozycja dla tych wszystkich, którym na przykład podobał się serial Stranger Things, to tak. No ale wczoraj była niedziela, więc dzień odpoczywania. Ja z kolei wczoraj nie odpoczywałem. Calutki dzień wczoraj sprzątałem i to jest też satysfakcjonujące, że jak się tak po południu już usiądzie w tym czystym mieszkaniu, to jest tak fajnie. Szkoda, że ta czystość nie trwa za długo, no bo niestety, no brudzimy, automatycznie brudzimy, czy to wracając z dworu. Ja jeszcze wiadomo, że muszę wychodzić na spacery z moim filetem. No to wiadomo, że tego brudu się trochę znosi, ale tak czy siak te parę godzin czystości, to jest naprawdę cudowne uczucie. Od razu człowiek taki jest fresh. No ale mam nadzieję, że przy poniedziałku również wy jesteście fresh. Tym bardziej, że mamy piękny dzionek, 25 dzień maja, więc myślę, że możemy zacząć ostatni tydzień maja. Ostatni tydzień maja i już za chwilę czerwiec, no i pierwszy dzień czerwca, czyli dzień dziecka. Dla tych wszystkich dzieci, którzy jeszcze są dziećmi, no to myślę, że będzie można również trochę poszaleć. Natomiast kolejny tydzień to będzie festiwal w Opolu. No ja, nie to, że się nie mogę doczekać, ale cieszę się, że tam jadę i że będę miał okazję zagrać dla wszystkich ludzi, bo jednak to będzie transmitowane, więc fajnie, że to się uda. Tajga, zaczynamy od Tajgi, Two Pups, a potem Twist AK i Get Into It. Także zaczynamy od takich dwóch numerów. 9 minut, prawie 10 po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza numer raz.

Takie dwa kawałeczki na początek, Twist AK i Taiga. No a przed nami z jednej strony dobry kawałek, a z drugiej strony dosyć przykra wiadomość, ponieważ niejaki Rob Bass z duetu Rob Bass i DJ Easy Rock odszedł z tego świata. Odszedł chyba przedwczoraj. Obudziłem się i znowu zobaczyłem. To często tak jest, że wstajemy, patrzymy na ten telefon, przeglądamy tego Instagrama i nagle taka wiadomość się ukazuje. No nie byłem super wielkim fanem Rob Bassa, ale no chyba nie ma hip-hopowca, który nie znałby tego właśnie kawałka, który za chwilę poleci w czwórce, ponieważ to taki totalny klasyk, samplowany wielokrotnie przez producentów, przez DJ-i, skreczowany, katowany. No myślę, że sam ten beat jest tak energiczny i te pododawane okrzyki, no bo to taki bardzo charakterystyczny numer, który przewijał się przez chyba wszystkie te lata, jeżeli chodzi o hip-hop i w ogóle o muzykę taką, która pochodzi właśnie prosto z serca Nowego Jorku, czyli z Harlemu, ponieważ stamtąd właśnie pochodziła ekipa Rob Bass i DJ Easy Rock. Ale myślę, że ten singiel był najbardziej znanym kawałkiem. To jest 1988 rok. It Takes Two. No wtedy to był totalny hicior i myślę, że na wszystkich imprezach było szaleństwo przy tym utworze, ponieważ no, te początki w ogóle były dosyć ciekawe, bo wtedy można było nawet nie tyle co eksperymentować, czyli po prostu robić swoje, bo nie było specjalnych inspiracji, oczywiście oprócz muzyki źródłowej, z której był rap samplowany, ale nie było inspiracji, nie było się jakim zainspirować jakimś innym raperem, bądź też inną ekipą. To wszystko było tworzone, to są protoplaści, którzy mieli bardzo duży wpływ na to, co później się działo. W tym utworze oczywiście również wykorzystano, jako że on był potem samplowany, no karma wraca. To również w tym utworze wykorzystano wiele sampli, no chociażby z utworu Jamesa Browna i Lil Collins z 1972 roku, Think About It. Więc dla tych wszystkich ludzi, którzy siedzieli w tej kulturze i znali funkowe oblicze Jamesa Browna, no to myślę, że taki

kawałek po prostu był kolejnym krokiem i też powtarzam to już wielokrotnie, że ludziom podoba się to, co już słyszeli wcześniej, jako że tutaj ten James Brown, no król funku, totalny król funku, miał w swoich kawałkach i potem zostało to przekute w kawałek hip-hopowy, no to myślę, że ta popularność jeszcze bardziej się zwiększyła. Multiplatyna w ogóle tego singla, więc panowie w tym 89 roku, 88 roku, przepraszam, myślę, że zarobili niezły cash i no, żyło im się całkiem nieźle, ale to był tylko przebłysk geniuszu, ponieważ kolejna płyta w 94 roku już nie odniosła takiego sukcesu, no i panowie już przestali tak naprawdę działać. 99 rok to jeszcze ostatni kawałek, który się pojawił. Gotowi na imprezę, tak nazywał się ten kawałek po polsku. Więc po prostu chyba poszli w imprezę, jak byli tacy gotowi. Także It Takes Two, Rob Bass i DJ Easy Rock, a potem trochę tak przełamanie tej surowizny, czyli najnowszy kawałek od Nio, utwór Miss Tundra. Right about now, you're about to be possessed by the sounds of

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Neo w stylu country, a na zegarach 26 minut, 27 minut po godzinie 7. No właśnie, trochę czasami przy takim country kowbojskim można trochę się wyluzować, bo to taki rytm, który powoduje, że chcemy od razu wsadzać sobie takie źdźbło trawy do żucia, założyć kowbojski kapelusz, no i najlepiej jeszcze jakiegoś rumaka pod sobą i wtedy można sobie tak pląsać po takich pięknych przestrzeniach, po ranczu swoim na przykład. No myślę, że BDS tak może robić, no bo ma chłop ranczo, ma koniki, więc jeżeli tam faktycznie codziennie mieszka, to wstaje rano, no i co? Hulaj dusza.

Opuszcza sobie takiego Nio, no i od razu na koń i galop gdzieś przed siebie. Bardzo pięknie, moim zdaniem, tak się żyje i jeżeli ktoś ma taką możliwość, no to super, bo ja uważam w ogóle, że w życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, że planuje no wyprowadzkę na wieś, żeby trochę odpocząć, szczególnie ci, którzy wychowali się w mieście, uciekają na wieś, a z kolei chyba ci, którzy przyjechali z troszkę mniejszych miejscowości, jednak lubią ten hałas miasta, lubią w ogóle miasto i często ja się dziwię na przykład, że ktoś mieszka przy głównej ulicy, przy jakiejś głównej arterii w Warszawie, no ale taka potrzeba, może też nie na stałe, ale na chwilę, żeby zobaczyć, jak to jest. Ja lubię ciszę i tak naprawdę ulica Wilanowska, która biegnie niedaleko mojego bloku, no jest słyszalna i teraz jak popadał deszcz, to wiadomo, że trochę ten hałas jest większy, bo bardziej słychać ten dźwięk, jakoś się inaczej odbija i faktycznie wczoraj wieczorem, jak sobie tak leżałem i słuchałem muzy, to te samochody gdzieś tam jeździły i trochę mi przeszkadzały, ale szybko o tym zapomniałem, bo mózg i człowiek jest w stanie się szybko przestawić, jak chce się żyć komfortowo, szczególnie, no bo oczywiście mógłbym marudzić i cały czas narzekać i mówić, ejku, ale mi te samochody, i pewnie bym o nich nie zapomniał, ale jak człowiek o tym nie myśli, no to one po prostu sobie przejeżdżają i za chwilę ich nie ma, a potem przyjeżdżają następne. No, zaczyna się sezon oczywiście na motocykle i to faktycznie czasami nawet się można przestraszyć, jak taki wariatuncio tam przejedzie w 180 na godzinę, gdzie można jechać 50, no to wtedy wiadomo, że ten hałas się delikatny robi. Ale my nie w tym celu się spotkaliśmy. Molesta, Evenement, 16 liter, utwór, który pojawił się w piątek, zapowiedź, no właśnie, zapowiedź nie wiadomo czego tak naprawdę. Znaczy ja wiem, bo ja gadałem z chłopakami i jak na razie no nie będę zdradzał tutaj, bo ja nie wiem, czy oni już o tym mówili, czy nie, więc ja nie będę zdradzał, ale jest w przygotowaniu coś fajnego dla fanów. Czy będzie to płyta, zobaczymy, ale na pewno dostaliśmy pierwszy singiel, nabicie Kuzyna, 16 liter, Molesta w pełnej krasie, Wienio, Włodi, Pelson i Wilku, to znaczy tutaj w Pelson, Wilku, nie, Wienio pierwszy, potem jest Pelson chyba, potem jest Wilku i potem jest Włodzi, czy jakoś, no, tam się dobrze poukładali, no ale moi drodzy, to jest historyczny moment, Molesta powróciła, znowu powróciła, bo oni mieli takie okresy, że trochę mniej grali, ale znowu są, ja z tego powodu się bardzo cieszę, bo to jednak jest ten zespół, który ja sobie bardzo cenię, bardzo szanuję, tym bardziej, że ostatnio i miałem okazję współpracować z chłopakami i zrobić klip, więc dla mnie jest to totalna religia, fajnie, że wracają. Molesta, Evenement, Ave Evenement, 16 liter, a potem, żeby połączyć te dwa oldschoolowe wątki w nowoczesnym wydaniu, to będzie Mike D z zespołu Beastie Boys i What We Got. Totalna nowość od tego gentlemana. Zupełnie inny klimat, ale naprawdę hip-hopowy. Posłuchajcie.

jakiś taki, może nie tyle co problem, bo z jednej strony tyle lat grania na jednej scenie, siedzenia w jednym studiu i tworzenia, komponowania, wariowania, imprezowania i wszystkich tych rzeczy, które wiążą się z byciem artystą, no i nagle ta pustka, myślę, że zostaje. Nawet jeżeli we dwóch spotykali się w studiu jeszcze i coś tam robili, no wiadomo, że i wywiady, i jakieś jeszcze koncerty pewnie, no to dają radę zagrać we dwóch, tym bardziej, że grają z ekipą, z zespołem, no to da się to zrobić, ale tak, żeby na dłuższą metę ten swój artystyczny worek gdzieś tam totalnie schować, no to myślę, że to jest duży problem. No dlatego Mike D stwierdził, że będzie działał sam. No i mamy namiastkę Beastie Boysów w sumie, bo to takie Beastie Boysowe granie, no ale ciężko by było, żeby nagle Mike D zaczął robić country na przykład, no albo disco polo, tak jak co po niektórzy w naszym kraju. Widać, że tutaj jednak ci starsi raperzy mają więcej w głowie niż taką tylko pustkę i chęć zarabiania kasy. No myślę, że w ogóle Mike D, Beastie Boys zarobili bardzo dużo pieniędzy przez całe swoje życie, więc tutaj myślę, że o kasę to się za bardzo nie rozchodzi, tylko o to, żeby robić fajną muzę. Ja wychodzę z takiego samego założenia, że jak już przechodzimy na trochę taką muzyczną emeryturę, to wtedy już możemy sobie pozwolić na wszystko, no bo z drugiej strony przez całe życie zarabialiśmy naprawdę dużo kasy, więc możemy robić wszystko. I co siedzi w ludziach, żeby pójść w taką stronę właśnie mało popularną, chociaż dzisiaj bardzo popularną, ale co musi być w głowie, żeby na przykład właśnie zacząć tworzyć z artystami disco polo? Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że mnie to nigdy nie spotka. Czy ja za siebie mogę powiedzieć, chyba że nagle nastąpi coś, co nazwane jest po prostu utratą pamięci, gdzieś tam, czy demencją, nie daj Boże, no i nagle zapomnę o tym, że robiłem rap i będę robił inną muzykę, ale raczej chyba do tego nie dojdzie, przynajmniej mam taką nadzieję, a za tych wszystkich, którzy robią dobrą muzykę, trzymam bardzo mocno kciuki, niech robią, nawet jeżeli to nie przynosi jakichś strasznych kokosów, to pamiętajcie, że to jest coś naszego i na pewno znajdzie się zawsze garstka ludzi, która tego posłucha, no i chyba o to też chodzi. A już za moment nowość totalna od DJ-a Blika i Dominiki Płonki. Jako że jestem fanem Domi, jeszcze psychofanem nie zostałem, ale jest taka szansa, ponieważ uwielbiam ją, jej muzę i w ogóle podejście do tego, jak to wszystko wygląda, bliska z hashtagiem, tak nazywa się ten kawałek, i jak wrzuciła informację, że ten kawałek będzie i co to za kawałek, to ja mówię, przecież ja ten kawałek dobrze znam, mówię, co ta Domi odświeża, jakieś stare kotlety. Otóż nie, otóż moi drodzy nie, bo to jest właśnie sposób młodszych artystów na promowanie swojej muzyki. Domi po prostu ten kawałek wcześniej na TikToku maglowała, także jak on wyszedł, to on już był znany. To jest niesamowite narzędzie, ten TikTok, że może naprawdę zrobić hit z czegoś, co jeszcze nawet się nie ukazało. No ale na tym chyba to polega. Parę sekund i mamy kawałek. Także bliska DJ Bliki, Dominika Płonka, a potem będzie Sienia? Od razu dołączamy Sienię? Nie, dobrze. No to niech będzie bliska w takim razie, a potem zobaczymy co. No ale Sienia dzisiaj również się w czwórce pojawi.

0: expected anything like this. It's been too good.
1: J. Dilla, Come On, E równa się MC kwadrat. Taki kawałek za nami. No a przed nami album tygodnia. No i zrobi się zimno, chociaż myślę, że może nam powiedzieć, że zrobi się gorąco, ponieważ Drake i mowa o płycie Iceman, no ale o tym więcej opowie DLM.
2: Rapowy album tygodnia. Rapowy album tygodnia. Poleca DLM.
3: Po głośnym bifie z Kendrickiem Lamarem Drake powrócił coś udowodnić i wydał nie jeden, a aż trzy nowe krążki. Habibti, Made of Honor i długo wyczekiwany przez fanów i od dawna zapowiadany album Iceman. Jest to jego pierwszy solowy projekt od 2023 roku, kiedy wydał For All The Dogs. Od tamtej pory wiele się zadziało w jego karierze. Oprócz wspomnianego już konfliktu z K-Dotem, disował się również z A$AP-em Rockim, Rickiem Rossem, DJ-em Khaledem i The Weeknd'em. Rok temu wydał wspólny projekt Spartan Next Door, a 15 maja tego roku powrócił z kolejną głośną premierą. Posłuchajmy teraz intra do Icemana. Make Them Cry, już teraz w czwórce. Mówił do was DLM.
4: Yeah. Ice. Yeah.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Słonecznie i ciepło, tak zapowiada się dzisiejszy dzień. Zachmurzenie będzie umiarkowane, jakość powietrza bardzo dobra. Zerkam na mapę Polski, tak samo podobnie w całej Polsce, no tak samo, a podobnie to delikatna różnica, ale faktycznie trochę tak jest. Suwałki, czyli tam, gdzie najzimniej, faktycznie jest najzimniej, 9 stopni tylko, ale również słońce pojawi się. Jeżeli chodzi o całą północ, no to mamy również słońce i więcej słońca niż chmur. Temperatura to 13 stopni w Gdańsku, 11 w Koszalinie, 11 w Olsztynie. Jeżeli chodzi o drugą stronę naszego kraju, czyli południe, zjeżdżamy do Zakopanego, no i tam niestety mogą wystąpić dzisiaj opady deszczu. Temperatura to 12 stopni, ale w Krakowie o stopień cieplej, czyli 13. Natomiast na zachodzie 11 stopni słonecznie, na wschodzie o 1 stopień niżej, ale również słonecznie.
1: Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 6 minut po godzinie 8, no i druga godzina rozpoczęta. No jak już druga godzina rozpoczęta, to można powiedzieć, że prawie już koniec audycji. Nie, żartuję, jeszcze 2 godziny, więc zdążę się z wami nasiedzieć, a wy ze mną. Tym wszystkim, którzy są zaskoczeni, że słyszą dzisiaj mój głos, to już spieszę z wyjaśnieniami. Dzisiaj zastępuję Dominikę Płonkę. W poranku czwórki trochę trzeba dać Dominice odpocząć, bo ona ostatnio tyle poranków ma, że no 4 w tygodniu to naprawdę jest dużo i ostatnio jak z nią rozmawiałem, to faktycznie widać było te poranki, że no to wielka przyjemność, ale jednak no 4 z rzędu no to już może się trochę mogą się dać we znaki jednak, bo to codziennie trzeba wstać o tej godzinie 6, no minimum o 6. Ja dzisiaj się obudziłem 6:15 i pomyślałem sobie, czy to nie jest 7:15 i drugi raz spojrzałem na zegarek, bo coś mi się nie zgadzało. Nie, przepraszam, obudziłem się chwilę przed 7:00. 5:55 i zobaczyłem tą godzinę i faktycznie już trzeba wstawać, ale dobra, jeszcze wiedziałem, że budzik nastawiony na 5 po chyba 1, drugi na 15 po, na wszelki wypadek i no gdzieś tam wydawało mi się przez chwilę, że to jest godzina później i sprawdziłem dokładnie, ale na szczęście jednak była to taka godzina, o jakiej miałem wstać i no dalej już dzień się zaczął pięknie układać, spacer z psem, co prawda bez śniadania dzisiaj, ale no postanowiłem, że w tym tygodniu po prostu nie będę jeść w ogóle. Nie, ale ostatnio rozmawiałem z kimś a propos takich głodówek, ja nigdy nie byłem fanem głodówek i uważam, że to nie jest zbyt dobre dla organizmu.

Ale myślę, że dla każdego organizmu jest co innego dobre i niektórym faktycznie te głodówki pasują i organizm wtedy się oczyszcza. No i jesteśmy zdrowsi oczywiście, ale czy ja bym był gotowy na taką głodówkę? Chyba raczej nie. Szczególnie, no, że dużo się dzieje i gdzieś tam tę energię trzeba skądś brać, a jednak energia jest w jedzeniu. Poza tym jedzenie to przyjemność. Więc szkoda by mi było odpuścić sobie tak cudownej przyjemności codziennie, jak na przykład zjedzenie kanapki z masłem i z serem żółtym, co akurat bardzo lubię. A że serów żółtych jest dużo, to można sobie przebierać te trzy kolory żółty, albo nawet więcej. Dobrze, Anderson .Paak, Make It Better ze Smoke. Smokey Robinsonem. Jeżeli nie wiecie, kim jest Smokey Robinson, to sprawdźcie sobie, bo jest to bardzo ważna postać w świecie hip-hopowym, ale nie tylko w świecie funkowym, soulowym, pewnie w ogóle dobrym świecie muzycznym. Smokey Robinson tutaj z Andersonem .Paakiem, a potem będzie Blast, czyli BLXST, Just My Type. No i już za chwilę będziemy rozmawiać na pewno o ciekawych rzeczach, bo Alicja Michalska już przygotowuje się do wejścia do studia, więc pewnie przygotowała coś specjalnego, a wy posłuchajcie muzyki.

0: 8.
1: 15 minut, 16 minut po godzinie 8, a w naszym studiu już Alicja Michalska, o której mówiłem.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Działają słuchaweczki?
2: Działają.
1: Tak? Czy trzeba coś tam przylutować, jakiś kabelek?
2: No weź mi trochę głośniej.
1: A, dobrze. To mogę zrobić
2: teraz
1: od razu.
2: To można.
1: Jedną ręką. No dobrze, słuchaj, no bo poniedziałek, to wiadomo, że poniedziałek fajnie zacząć od przyjemnych rzeczy, od pozytywnych informacji, żeby po prostu lepszy był tydzień, bo faktycznie czasami zdarza się, że na tkniemy się w poniedziałek na jakieś wiadomości, które nas od razu obciążają i jest smutno. Fajnie, jak jest wesoło.
2: Dokładnie, szczególnie, że z tymi poniedziałkami to różnie bywa, no bo są tak. Takie osoby, które budzą się w poniedziałek i myślą sobie, Jezus Maria, kiedy ten piątek? Ja jestem z tych osób, które uwielbiają poniedziałki, przyznaję
1: to. Tak, i budzisz
2: to.
1: Się, juhu, od razu skoki w ogóle.
2: No przecież to jest cały tydzień przed tobą.
1: No,
2: budzisz się, jest dosłownie początek tygodnia, pierwszy tak. Dzień, wszystko się może zdarzyć, masz przed sobą tyle dni, masz ten weekend. On w końcu przyjdzie, ale zanim
1: szybko.
2: Przyjdzie ten weekend, to masz jeszcze cały tydzień i naprawdę całe życie ci się może zmienić
1: można
2: w ciągu tego następnego
1: zrobić,
2: tygodnia.
1: To prawda, tak dużo rzeczy w ciągu tygodnia, tym bardziej, że naprawdę im człowiek starszy, tym ten czas leci szybciej i ten tydzień, te tygodnie mijają w takim tempie no, przyspieszonym, więc fajnie faktycznie robić dobre rzeczy. I
2: warto doceniać poniedziałki.
1: Warto.
2: Naprawdę poniedziałki są super.
1: Bo to wszystko przez
2: założenia.
1: Ten film, który był nagrany w latach 80.
2: Nie lubię poniedziałków.
1: Tak, to wszystko przez to.
2: Poniedziałki są super, tylko trzeba może zmienić czasem podejście albo
1: oczywiście.
2: Właśnie przeczytać o czymś pozytywnym. Ja przygotowałam na dzisiaj taki malutki serwis pozytywnych wiadomości, właśnie taki na początek tygodnia. To takie informacje, do których się uśmiechniemy i właśnie może lepiej zaczniemy ten cały tydzień, mając tę świadomość, że nie cały świat żyje dramami, konfliktami, ale wśród tego wszystkiego jest też czas i miejsce na dobro i na piękno, na te mniejsze lub większe gesty, bo to wszystko się dzieje, tylko nie czytamy o tym na pierwszych stronach
1: oczywiście.
2: Gazet. Czasem jak odpalimy pierwszy, lepszy portal, to od razu czytamy o tym, że jak

0: jakiś polityk powiedział komuś to, tamto,
1: zazwyczaj
0: tutaj jakiś
1: tak
0: konflikt, tutaj jakaś bardzo nieprzyjemna sytuacja, jakiś wypadek. No i tak żyjemy w tym sosie negatywnych wiadomości. Chociaż jeśli chodzi o te pozytywne wieści właśnie z pierwszych stron gazet, to tutaj warto wspomnieć krótko w kontekście takich wiadomości o kolejnej zbiórce Łatwoganga, któremu udało się pobić tak kolejny rekord. Wczoraj wieczorem Łatwogang zakończył przejazd rowerem z Zakopanego do Gdańska. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców. Jechał, słuchajcie, 53 godziny, pokonał 662 kilometry oczywiście na mecie w Gdańsku. Czekał na niego tłum, były też fajerwerki i mnóstwo wdzięcznych ludzi, więc to są te informacje, które akurat znajdziemy na pierwszych stronach.
1: A on to zrobił na raz? Czy miał jakąś...
0: Nie, no spał tam trochę.
1: Spał. Myślałem, że po prostu jest takim a jest, no żeby nie było, jest chojrakiem, więc myślałem, że po prostu przejechał. Ale
0: no,
1: spał
0: wiesz,
1: jadąc,
0: były...
1: rozumiem.
0: Spał, aha, spał jadąc i może też jadł jadąc.
1: No, jadł no
0: jadąc,
1: jechać,
0: spał jadąc.
1: Jechać i jeść jadąc można, ale już spać nie za bardzo, chyba że mamy automatycznego pilota jakiegoś.
0: Słuchaj, ja mam problem z samym jeżdżeniem na rowerze, nawet nie robiąc nic w trakcie tej jazdy, więc podziwiam wszystkich, którzy na przykład jadąc sprawdzają telefon na przykład w trakcie.
1: Tak, wczoraj to widziałem jedną rzecz na rowerze, ale nie mogę o niej powiedzieć, więc powiem ci po antenie po prostu, bo widziałem niezłą sztuczkę, ktoś na tej rowerze zrobił, ale nie jest to sztuczka do radia.
0: No to słuchajcie, ale już kontynuując i z takimi bardziej tematami, których trzeba było się trochę naszukać, ale rzeczywiście są bardzo śmieszne. Zaczniemy od pewnego kulinarnego fenomenu, który w ostatnim czasie podbija amerykańskie social media, a jest nim, uwaga, uwaga, kompot z truskawek.
1: O masz!
0: Właśnie tak, nasz polski kompot, kulinarna duma narodowa, zyskuje teraz, pomyśl sobie, popularność wśród młodych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Od jakiegoś czasu na amerykańskim TikToku roi się od takich viralowych filmików, na których influencerki, ale nie tylko, nagrywają siebie, jak jedzą truskawki, wyławiając je z wody pałeczkami. Więc bardzo ciekawy sposób, ciekawe połączenie. No. Jest naprawdę mnóstwo filmików z wodą, z owocami, w misce, w roli głównej. Materiały te zdobywają miliony wyświetleń, a ich autorki przekonują, że naprawdę odkryły jakiś nowy, wyjątkowy smak. Cały paradoks polega jednak na tym, że to wszystko dzieje się w wielkiej nieświadomości, że oni wszyscy mówią i pokazują ten nasz polski kompot. No dla amerykańskiego internetu jest to naprawdę jakieś wielkie odkrycie. Te wszystkie osoby zachwycają się tą miksturą, nazywając ją Magic Fruit Water, opowiadając o niej, o jej takich niesamowitych, dobrych właściwościach na cerę i na zdrowie. No naprawdę śmiesznie to wygląda. No, możecie sobie odpalić w internecie Fruit Water, truskawki, Ameryka. To wygląda całkiem zabawnie, jak ktoś zachwyca się takimi zmiękczonymi owocami i kolorową wodą, podczas kiedy my mieliśmy to tak naprawdę na każdym obiedzie u babci czy w stołówce szkolnej. Powstało
1: tak
0: potem też mnóstwo prześmiewczych memów, filmików i artykułów o treści. Przykładowo Amerykanki ugotowały truskawki i ogłosiły przełom. Twoja babcia pęka ze śmiechu.
1: No. Myślę, że tak, ale to niesamowite jest, że tak bardzo zwykła rzecz, jaką są truskawki, no chociaż nie wiem, czy właśnie z wodą, bo no, my to mieliśmy od zawsze, a tak naprawdę takie koktajle teraz, które możemy sobie zrobić do naszych termosików, czyli woda, tam truskaweczka, jakieś inne owoce, mięta, to ładnie wygląda i też dobrze smakuje, ale dlaczego Ameryka, skoro oni mają zawsze wszystko pierwsi, są tyle lat po nas?
0: Słuchaj, no właśnie, można powiedzieć, że amerykański internet po prostu znowu odkryły coś, co dla reszty świata jest codziennością, a z drugiej strony to też jest bardzo ciekawy przykład, jak czasem bardzo zwyczajna rzecz potrafi nagle stać się modą, trendem, jakimś viralowym filmikiem, bo już było parę takich sytuacji, jak na przykład kapusta stała się czymś viralowym i
1: tak
0: nagle
1: jest.
0: Wszyscy zaczęli po prostu tę kapustę obrabiać na social mediach. To też jest jakieś pokłosie tego, że w Stanach Zjednoczonych jednak to jedzenie jest bardzo przetworzone, jest bardzo niezdrowe, więc może ten magiczny polski kompot z truskawek, wiesz, może być dla nich jakimś takim naprawdę
1: jest taka
0: czymś...
1: natura. no i takie nowym. Wszystko dobre, no i zdrowe, jeszcze ma takie właściwości. Chociaż myślę, że nie każdy no tak o truskawkach sądzi, że one mają jakiekolwiek właściwości, bo to tak naprawdę woda.
0: Słuchaj, nieważne...
1: O smaku truskawek.
0: Nieważne, jak viralowe te filmiki

0: truskawkami by nie były, to niestety nie przybiją naszych polskich truskawek, bo prawda jest taka, że jedne z najlepszych truskawek na świecie rosną właśnie w Polsce. U nas nawet były kiedyś takie badania, Taste Atlas przygotował te całe rankingi truskawek, no i właśnie truskawka kaszubska zajęła pierwsze miejsce na liście najlepszych owoców świata, więc słuchajcie, możemy dzisiaj docenić nie tylko poniedziałek, ale nasz polski kompot, nasze polskie truskawki, bo naprawdę amerykański internet szaleje teraz i stały się wielkim trendem i modą. A my mieliśmy to od zawsze, mieliśmy to pierwsi.
1: Tak, ale wiem, że ceny truskawek na razie są jeszcze, nie wiem jak teraz, bo jest coraz cieplej, ale widziałem też takie informacje, że te ceny truskawek były bardzo duże, bardzo wysokie. I
0: na początku maja, tak, szczególnie.
1: Na początku maja. Jadłaś już truskawki?
0: Tak, tak, tak, tak. Ja zawsze jest taki moment na początku maja, kiedy myślę sobie, czy to już one są z Polski, czy jeszcze przywożone z Hiszpanii, ale zazwyczaj w połowie maja to są już te z Polski. Na początku maja to jeszcze trochę shady kupować te truskawki,
1: no
0: ale tak już od połowy to tak, nawet tydzień temu kupiłam sobie i były takie słodkie i pyszne.
1: O, to ja jeszcze nie kupiłem, ale myślę, że dzisiaj to jest ten dzień, kiedy to zrobię, bo zachęciłaś mnie, dokładnie. Zrobię sobie taki viralowy
0: kompot z truskawek.
1: Kompot z truskawek.
0: Fruit water numer. Fruit water.
1: Excuse me, fruit water. Dobrze, posłuchajmy utworu, a i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: z wami.
1: Poranek czwórki.
2: Poranek czwórki, ja nazywam się numer raz. Dzisiaj zastępuję Dominika Płonka, a w studio Alicja Michalska i rozmawiamy o bardzo fajnych rzeczach. No i na początek te truskawki z wodą. Myślę, że po dzisiejszym poranku wszyscy, nawet polscy influencerzy będą już robić takie koktajle.
3: Będą pić kompot.
2: Tak,
3: wracamy po prostu do korzeni, bo amerykański internet nagle odkrył fruit water, czyli nasz polski kompot z truskawek. No a ale myślę, że może to być jakiś taki ciekawy, wiesz, takie odświeżenie tej naszej polskiej kultury. Bo z tego, co wiem, oni też nie dodają do tego cukru. A w Polsce jednak bardzo często ten cukier w kompotach jest. Więc może teraz będzie to jakaś taka zmiana, że przestaniemy słodzić ten kompot na przykład.
2: Ale dla Amerykanów myślę, że to jest dobre rozwiązanie, gdzie spożywają bardzo dużo słodzonych napojów, więc taka woda z truskawkami.
3: Niech piją sobie to fruit water.
2: Tak, dokładnie tak. Będą zdrowsi na pewno.
3: No dobra, słuchaj, kontynuujemy kulinarne fenomeny. Trochę tak się złożyło, że drugim pozytywnym newsem jest też coś związanego z jedzeniem, chociaż tak pół na pół. No ale sytuacja naprawdę niecodzienna i związana też z podróżami. Ale najpierw, lubisz chłodnik?
2: Wiesz co, wiele lat nie lubiłem i w pewnym momencie spróbowałem.

0: Kupowałem tego chodnika, nie wiem, gdzieś jadłem w jakiejś restauracji, pokochałem od razu.
1: Tak? Po prostu jakoś się świetnie zrobili może.
0: Możliwe, no bo nie każdy chodnik jest dobry, ale faktycznie... Tak. Ale powiem ci szczerze, że nawet takie czasami kupne w sklepach... ostatnio gdzieś kupiłem w jednej z takich sieci sklepów o pseudonimie, jak nasza koleżanka z radia, Marta Hoppe. I tam kupiłem chłodnik i on był przepyszny. Naprawdę żałowałem, że go już zjadłem, bo był taki dobry.
1: No. Ale
0: a ty nie lubisz?
1: No właśnie na początku jakoś tak nie mogłam się przekonać. No zupa i zimna jakoś
0: szawiowej
1: tak...
0: nie lubię, ale chłodnik uwielbiam.
1: No ale jedno trzeba mu przyznać. Ma piękny kolor.
0: Oj tak. Tak.
1: Kolor ma piękny, naprawdę. To jest wręcz jakaś sztuka kulinarna. No i teraz możemy wybrać się, słuchaj, w podróż inspirowaną chłodnikiem do Wilna. Bo chłodnik to w ogóle jest zupa litewska. Cała ta podróż różowa chłodnikowa ma związek z nadchodzącym festiwalem chłodnika, bo Wilno zaprasza na najbardziej różowy festiwal lata, Vilnius Pink Soup Fest.
0: Czyli u nas dzień ziemniaka, tam dzień chłodnika.
1: Dokładnie, odbędzie się już niedługo, słuchajcie, więc jeśli szukacie idealnego pretekstu, żeby pojechać do Wilna, to 29 maja trzydniowe święto chłodnika, ale... Żeby dopełnić to doświadczenie, przygotowano, uwaga, specjalny pociąg, cały różowy, który nas zabierze na ten festiwal. Od 15 maja do 30 sierpnia polscy podróżnicy mogą wybrać się w podróż różowym pociągiem, który nazywa się dokładnie pociągiem różowej zupy z Warszawy do Wilna. Możecie zobaczyć sobie zdjęcia, bo wygląda to naprawdę fenomenalnie. Organizatorzy zapewniają, że ma to być niezapomniane przeżycie. No, z tych zdjęć wynika, że czekają nas różowe ściany, sufity, podłogi, dekoracje. Wszystko to w takim oczywiście klasycznym, ale bardzo przestronnym wagonie. Wszystko nawiązuje do tego chłodnika litewskiego, różowej zupy. Jest nawet taka uśmiechnięta pluszowa maskotka, która ma rozbawiać dzieci. No całe wnętrze tego pociągu po prostu zostało. Widzę, że już skrolujesz tam.
0: Tak. Sprawdziłem. Bo
1: cały różowy, prawda?
0: Cały różowy, tak. Ale to bardzo ładnie, bo to różowy to w ogóle ładny kolor.
1: Tak. Szczególnie, że naprawdę to jest taki kolor tego chłodnika. Po prostu jesteśmy w tym chłodnikowym sosie w pociągu i jedziemy na ten festiwal chłodnika, no how
0: tak,
1: crazy
0: można się nieźle wczuć już w rolę, ale tu nawet widzę lustro, nie wiem czy widziałaś to,
1: tak,
0: to lustro z jajkiem, z ogórkiem w ogóle, no czad.
1: Tak, więc no nie zabrakło oczywiście takich akcentów instagramowych, które na pewno byśmy mogli sobie zrobić z nimi zdjęcie. Polscy podróżnicy mogą wybrać się w taką podróż od 15 do 30 sierpnia. Ceny też nie są jakieś wysokie, z tego co patrzyłam, 60 zł za bilet, więc czemu nie? Jeśli ktoś lubi chłodnik, no to wydaje mi się, że taki trzydniowy festiwal może być strzałem w dziesiątkę, chociaż ciekawe, co można robić w trakcie trzech
0: jeść chłodnik.
1: Ale przez trzy dni, rano, w południe i wieczorem.
0: To są dla psychofanów chłodnika po prostu, że przyjadą tam i jedzą tylko chłodnik. No ale nie, myślę, że tyle taka ilość chłodnika może również źle wpłynąć na nas jelita. O, nawet się zrymowało.
1: Ale z tego, co czytałam, to główne atrakcje festiwalu odbędą się właśnie w sobotę i niedzielę. Ten pierwszy dzień będzie taki bardziej otwierający. Na uczestników będą czekać oczywiście dania i napoje też inspirowane chłodnikiem, więc to nie jest tak, że będzie jedno danie przez trzy dni. Będą pewnie różne rodzaje tego chłodnika. Będą też jakieś atrakcje, strefy relaksu, aktywności sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. No i będą też wydarzenia, takie jak, o właśnie, wydarzenia. To jest prawdziwy hit, słuchaj. Odbędzie się na przykład różowy bieg kelnerów.
0: O, z chłodnikiem?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Dokładnie, żeby nic nie wylać, więc to akurat ciekawe. Albo na przykład konkurs na najbardziej oryginalne kostiumy, czy tematyczne strefy z atrakcjami trwającymi przez cały weekend. I będzie też na przykład uroczysta parada chłodnika ulicami miasta, a także koncert wieczorny, który jakimś cudem ma nawiązywać do jedzenia i do zupy.
0: No ciekawe, może zespół się nazywa po prostu litewski. A jak jest ciekawe po litewsku chłodnik?
1: Pink soup, nie wiem.
0: No właśnie, bo to ciekawe.
1: Czyli mamy fruit water i pink soup. Zobacz w ogóle, jakie dane zestawienie.
0: Zapytałem się o nazwę, dlatego że tutaj widzę nazwisko dyrektorki do spraw komunikacji w Go Vilnius. Ona się nazywa Egle Girdziansk. Kaite. Bardzo łatwe nazwisko. Dlatego pomyślałem sobie o tej nazwie chłodnika po litewsku, ale nie, myślę, że jest jakaś tam zbliżona, ale to można sprawdzić. Możemy to
1: chłodnik po litewsku.
0: No
1: to sprawdzimy i zaraz wrócimy z tą jakże arcyciekawą wiadomością.
0: Tak, bo jeżeli jedziemy do nich, no to fajnie, jakbyśmy widzieli, jak zamówić taki chłodnik.
1: Prawda? No to jest w ogóle...
0: Chłodnik, poproszę.
1: Fundament.
0: Tak jest. 8:33.

0: Wiz Khalifa i Cyryl Niejaki, a my rozmawiamy o pozytywnych rzeczach. Alicja Michalska w studiu. Saltibarszczai.
1: Tak, tak się mówi, chłodnik po litewsku.
0: Tak, tak, sprawdziłem.
1: Czyli jak teraz będziesz jechać tym różowym pociągiem na festiwal chłodnika w Wilnie, który startuje 29 maja, to już będziesz wiedział, jak zamówić chłodnik.
0: Ale to tak naprawdę to oznacza po prostu zimny barszcz, więc to nie jest takie... Więc chłodnik to pewnie nasza nazwa, a może oni mają jakąś swoją, ale faktycznie
1: ta nazwa uważam, że chłodnik jest... to jest bardzo urocza nazwa.
0: Bardzo.
1: Taka... Fajne takie słowotwórstwo.
0: Słowotwórstwo, ale z drugiej strony takie zimne słowo.
1: Chłodnik.
0: Mocno zimne słowo, no ale faktycznie to jest...
1: Lato idealne.
0: Ten czas, w którym w lato tym chłodnikiem możemy się zajadać. Oczywiście możemy tam dodawać przeróżne rzeczy, ale botwina, tak naprawdę ogórek, koperek to jest taka podstawa. No i młode buraki.
1: I możemy to popijać kompotem.
0: Możemy to popijać kompotem, jesteśmy wtedy super fancy.
1: No. Dokładnie tak.
0: No zdjęciówki oczywiście z każdej strony.
1: Dokładnie. Dobra, to w takim razie zamykamy już tematy kulinarne. Dobrze. Teraz przejdziemy do dwóch pozytywnych historii z dwóch miast. Jedna z Warszawy, druga z Kowar, więc żeby nie było tak warszawsko. No ale na razie zatrzymajmy się na chwilę w Warszawie. Fani teatrów i alternatywnej kultury na pewno kojarzą Teatr Komuna. Jeden z najważniejszych niezależnych ośrodków sztuk performatywnych w Polsce. Ważne i potrzebne miejsce dla sztuki, ale też dla artystów przy Emilii Plater. Ja byłam tam kiedyś swoją drogą na świetnych spektaklach też, ale koncertach, ale byłam też na świetnym spotkaniu autorskim. Było to spotkanie z autorem komiksu. Ten komiks traktował o grze w koszykówkę. Mhm. Obok Teatru Komuna jest boisko do kosza i oni to bardzo fajnie połączyli, bo to była rozmowa o komiksie, a potem wszyscy poszliśmy grać w kosza. Więc uważam, że świetna inicjatywa i właśnie takie rzeczy działy się, dzieją się w Teatrze Komuna. I całkiem niedawno miasto chciało zburzyć się cały ten kompleks i postawić tam komercyjną, wysoką zabudowę. Wysoki 125-metrowy budynek, jakby nam takich w centrum miasta brakowało.
0: Tak.
1: A więc toczyła się...
0: A w którym to jest miejscu dokładnie na Emilii Plater?
1: To jest jak idziesz z dworca centralnego w stronę Chorzej.
0: Okay.
1: I tam jest taki kościół i tam jest taki piękny neon teraz nowy, All the things that could happen next.

0: to tak się świeci na czerwono. Jest boisko do kosza, a obok jest
1: to
0: teatr
1: Komuna. To chyba wiem gdzie.
0: Dokładnie. No i wiesz, toczyła się taka walka kultura czy deweloperzy, która...

0: piękne, bo tam jest bardzo dużo zieleni wokół tego miejsca, no i właśnie to boisko, czy bardzo dużo przestrzeni do organizowania takich wydarzeń performatywnych. Na całe szczęście po wielu walkach mieszkańców, artystów, po wielu protestach, kompleks tych budynków szkolnych w ogóle przy ulicy Emilii Plater, w którym siedzibę ma Teatr Komuna w Warszawie, został w zeszłym tygodniu wpisany do rejestru zabytków. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ścisłą ochronę budynki z tego całego zespołu, no i podkreślił oczywiście wyjątkowość tego układu urbanistycznego, ale też artystyczną, historyczną i społeczną wartość kompleksu. A więc wszystko dobrze się skończyło, Teatr Komuna zostaje.
1: Przetrwał. Dobrze, to najważniejsze. Ja teraz sobie przypomniałem, że ja na tym boisku jakiś czas temu, w zeszłym roku, teledysk skręciłem właśnie przy Emilii Plater. Więc i też to jest najlepsze, że przejeżdżałem, przechodziłem tamtędy wielokrotnie, a nigdy na to boisko nie wszedłem. No i fajnie było, bo to centrum Warszawy i tak naprawdę dużo zieleni, wieżowce, bloki, kurczę, i to boisko, fajny klimat, naprawdę.
0: No właśnie. Także więc sam dobrze widzisz, że lepiej by było mieć coś takiego niż wielki wieżowiec, bo naprawdę uważam, że kolejny wielki wieżowiec nie jest nam potrzebny, tylko właśnie takie miejsca jak Teatr Komuna. No ale dobra, żeby nie było tak warszawsko, to wybierzemy się teraz do Kowar. Kowary, miasto na Dolnym Śląsku, które słynie z dywanów, a konkretniej z fabryki dywanów, zakład włókienniczy działający tam od drugiej połowy XIX wieku do 2009. No generalnie jeden z takich najstarszych na świecie markowych producentów wykładzin i dywanów. Tam mieści się fabryka dywanów, która no, była w 2009 roku już zamknięta, ale została taka piękna na mozaika w Kowarach, która no, od końca lat 70. zdobi jedną ze ścian tej hali dawnej fabryki dywanów. To jest taki olbrzymi dywan, naprawdę prawdziwe dzieło sztuki. Oczywiście całość jest zrobiona z tych mozaik. No i znowu była taka sytuacja, że był pomysł, żeby to wyburzyć i postawić coś oczywiście bardziej komercyjnego. Też dużo osób protestowało i tak naprawdę mieszkańcy Kowar pokazali, jak bardzo im zależy na tym dziedzictwie włókienniczym, na tej mozaice, na tym wielkim dziele sztuki tak naprawdę. W efekcie tego sporu, w efekcie tych wszystkich protestów, znowu Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oficjalnie wszczął postępowanie o wpisanie mozaiki do rejestru zabytków ruchomych. No i się udało. Wszystko zostaje, dziedzictwo włókiennicze w Kowarach zachowane. Więc no takie super dwie sytuacje, które pokazują, że jeśli się chce, to można.
1: Tak, tak. No tym bardziej, że dywan to jest... No właśnie, czy ty masz dywan w domu?
0: Nie, nie mam ani jednego.
1: Ani jednego dywanu. Kiedyś była moda, że dywany były na ścianach. Też się wieszało dywany na ścianach. Dziwna ta moda była, ale była.
0: Natomiast... U moich dziadków jest taki dywan.
1: No właśnie, tak. To często te starsze pokolenia. No też jakieś ocieplenie na pewno mieszkania, ale z drugiej strony no, tych dywanów jest tak duży wybór, że ja szczerze mówiąc lubię jednolite dywany, ale kiedyś popularne były te właśnie takie mozaikowe, w sensie, że tam się naprawdę dużo działo na tym dywanie.
0: Tak, to właśnie jest taki dywan, to właśnie jest taka mozaika.
1: To był jeden duży plus, tam brudu za bardzo nie było widać na tym dywanie. To pewnie dlatego robili takie dywany, że tam dużo tych kolorów i ten brud, a ja zawsze miałem zwierzęta, zawsze miałem psy, więc tych włosów było dużo. No wiadomo, że trzeba było odkurzać, ale jednak tak tego nie było widać.
0: Jestem ciekawa, czy kiedyś wróci moda na dywany, no bo w ogóle z tymi trendami jest tak, że one wracają. Tak jak na przykład teraz wraca moda na kompot, czy na fruit water z truskawek, to ciekawe, czy kiedyś wróci moda na dywany.
1: Ja myślę, że ta moda, bo są ludzie, którzy używają tych dywanów na przykład w studiach nagraniowych, nie wiem, czy zauważyłaś, często, albo na koncertach kameralnych, często na scenie leżą dywany, żeby sprawić taki domowy klimat, na tym lampki nocne. I na przykład mi się to bardzo podoba, tak samo wchodząc do studia, gdzie leżą takie dywany, oldschoolowe właśnie dywany, z takimi, już rozwaliłem studio.
0: Aż po prostu tak się ekscytowałeś.
1: Mozaikami, tam, bo te dywany w ogóle w mojej głowie cały czas.
0: Chłodnik kompot. To są te pozytywne wiadomości,
1: Jezu,
0: teraz będziesz jechał przez cały tydzień będziesz jechać na tych wiadomościach pozytywnych.
1: No, ale coś w tym jest na pewno, bo na pewno chłodnika spróbuję. No dywanu może nie kupię, ale chłodnik na pewno wjedzie. I co jeszcze było? I kompot. To kompot to jest must have, bo myślę, że nawet z mrożonych truskawek często tak się robiło w moim domu, że mrożone truskawki w lato do wody jak kostki lodu, ale również o smaku truskawek, więc cudowne.
0: Doceniajmy to, co swoje.
1: Doceniajmy, oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo, Alicja.

0: Michalska. Rozmawialiśmy o bardzo pozytywnych rzeczach. Mamy nadzieję, że wy również już się szykujecie na przykład do zrobienia pysznego chłodnika albo kompotu z truskawek. Także dziękuję serdecznie.
1: Dzięki bardzo i miłego poniedziałku.
0: Również miłego poniedziałku, a my za chwileczkę jeszcze wracamy.

0: 10 minut do godziny 9, a właściwie 9 minut do godziny 9. No a przed nami ktoś wyjątkowy. Wyjątkowy dlatego, bo będzie głośno, to wyjątkowa rzecz w czwórce i dzięki temu, że będzie głośno, promuje dobrych, nowych, młodych artystów, no to już niebawem będziecie mogli zobaczyć niesamowity koncert.
1: Siema, z tej strony Sienia. Już 25 maja zawitam do czwórki po to, aby specjalnie dla Was zagrać swój koncert, który odbędzie się o godzinie 18. Będzie to głównie repertuar rapowy, ale wrócę też na chwilę do korzeni, biorąc do ręki gitarę. W większości piosenek, które wykonam, nie ma jeszcze w żadnych serwisach streamingowych, także będzie to niepowtarzalna okazja do tego, aby usłyszeć je po raz pierwszy. Nie zabraknie też oczywiście piosenki Jak na kobietę, której możecie słuchać od jakiegoś czasu na antenie czwórki, a już od 25 maja właśnie będzie dostępna we wszystkich serwisach streamingowych. Piosenka została nagrodzona podczas tegorocznej edycji konkursu Będzie Głośno. Oprócz mnie na scenie razem ze mną wystąpi świetna DJ-ka DJ Bizzy. Co tu więcej mówić? Będą dobre teksty, energia, chwila na zabawę, na refleksję, a zresztą przekonacie się sami. Także już w ten poniedziałek rozpalimy radiową scenę czwórki. Nie może Was z nami zabraknąć. Pozdrowienia, Sienia.
2: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Czwórka Radio i Podcast.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Bardzo przyjemna pogoda, ciepło, słonecznie, no i tak będzie przez cały tydzień z tego, co widzę na mapie. No i całe szczęście, bo w końcu musiało zrobić się ciepło. Jakość powietrza bardzo dobra, zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, no wilgotność na niskim poziomie, no ale popadało troszeczkę wczoraj. Co prawda nie wiem, czy to było dużo, czy nie, bo popadało chwilę, ale na pewno powietrze się troszeczkę odświeżyło. No i w całej Polsce bardzo podobnie. Na północy od 11 do 13 stopni, na południu od 12 do 13, no i najzimniej Suwałki, Białystok, a na zachodzie 11 stopni Celsjusza. Także pogoda dzisiaj naprawdę bardzo przyjemna.
1: Autopromocja.
2: Rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno. Sięg

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
9: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
8: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
10: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: raz.
1: 6 minut po godzinie 9:00, poranek czwórki. Dzisiaj przypominam wyjątkowo, dziwny mam głos jako Dominika Płonka, ale specjalnie tak zrobiłem się na numer raza, żeby brzmieć jak on. Tak naprawdę żarty, no bo oczywiście Dominika Płonka dzisiaj no poprosiła mnie o zastępstwo, więc zgodziłem się z wielką przyjemnością, no bo zacząć poniedziałek od 7 rano, kto by nie chciał. Tym bardziej, że dzisiaj jeszcze mnie czeka druga praca, no która będzie trwała jeszcze dłużej, bo tu tylko 3 godziny, a tam jednak od 12 do 21, ale z fajnym lektorem dzisiaj cały dzień w fajnym studiu, więc myślę, że to po prostu będzie bardzo fajny dzionek. Długi, bo długi, ale fajny. Natomiast jutro, no właśnie, w tym tygodniu mam cztery wizyty w czwórce, czyli dzisiaj, jutro numer raz na fali, w czwartek poranna rezydencja i w piątek poranek. No i to jak na ten miesiąc i w ogóle chyba jak na razie to będzie ostatni poranek, bo potem mamy dwutygodniowy przerwę ze względu na festiwale, które się odbywają i w przyszłym tygodniu w piątek już wiem, że mnie nie będzie. No a za dwa tygodnie Opole. W ten piątek jestem, w przyszły i chyba jeszcze w kolejny może mnie nie być, ale tego nie wiem, może teraz coś mi się pokićkało. Na pewno w piątek, 5 czerwca nie będzie mnie z wami, no bo będę w Opolu, więc myślę, że tutaj będziemy musieli coś wymyśleć, a może Domi, a nie, bo Domi też musi być w Opolu. To ktoś na pewno godny mnie zastąpi, ważne, żeby grał dobrą muzę, no a z tym to akurat co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo każdy z naszych prowadzących gra po prostu dobrą muzę, no i prowadzi świetne audycję. No dobrze, szykujcie się już za chwilę goście w naszym studiu i to cztery osoby, więc wyjątkowo dużo. Mam nadzieję, że będzie rap, wiem, że będzie rap, ale że będzie po prostu dobry rap. Też będzie dobry rap, to myślę, że akurat bez tego się nie obejdzie, także zostańcie z nami, jak na razie, no taka rozgrzewka hip-hopowa, czyli Nikap, ekipa z Irlandii, bardzo mocno szarżująca w tej chwili po scenie. Jest też

0: 15 minut po godzinie 9. No a w studiu, tak jak już wcześniej zapowiedziałem, ekipa, i to mocna ekipa Yellow Palmas. Dzień dobry, panowie.
1: Siemanko.
0: Możecie się przedstawić, bo ja nie znam waszych ksywek, więc przedstawcie się.
2: To co, zaczniemy od prawicy? No, no to siemanko, ja jestem Kesil.
0: Dobra.
3: P.A.T.O.
4: Tam pełka, yo.
5: Jest punch.
0: Dobrze, przesuńcie się bliżej mikrofonów, jak możecie troszeczkę, tak, bo wiem, że wyluzowani jesteście jak hip-hopowcy, ale jednak, żeby was dobrze było słychać, to trzeba być trochę bliżej mikrofonu. Yellow Palmas. Nazwa, powiedziałbym, taka kalifornijska, bardzo mocno, więc jak zobaczyłem tą nazwę, to mówię, no jacyś wyluzowani, jakieś wyluzowane mordeczki, którzy lubią dużo słońca i pewnie grają G-Funk. Okazuje się, że jednak nie do końca, ponieważ nazwa nie do końca idzie w parze z waszą muzą. I to jest może durne pytanie, ale ja musiał się zapytać, skąd pomysł na taką nazwę?
5: Po pierwsze Yellow, od Jelonek, gdzie fenomen już zapoczątkował Jelonki przez Y.
0: Okej.
5: A po drugie Palmas, dlatego że na bloku, gdzie nagrywaliśmy pierwsze numery, na samej górze bloków są palmy narysowane po prostu.
0: Okay.
5: Stąd się to wzięło, Yellow Palmas.
0: Czyli geneza, geneza dosyć prosta, ale ciekawa. No właśnie, Jelonki z nami od dziecka. Dla mnie Jelonki były kiedyś bardzo odległą krainą. Ja się wychowałem na Mokotowie tutaj i podróż na Jelonki to była ze 3 dni co najmniej się jechało.
5: No,
0: na te Jelonki, ale taka jest prawda. Ja się bałem tam jeździć, bo Jelonki zawsze były trochę owiane. Taką złą sławą. Dokładnie. Potem zespół Fenomen i oczywiście te Jelonki zaczęły istnieć na mapie Warszawy hip-hopowo, ale faktycznie Jelonki były dla mnie trochę przerażające. Jak się teraz żyje na Jelonkach? Czy dalej jest hardkorowo, ulicznie, czy trochę to jest już takie bardziej pozytywne jednak?
3: Nie, raczej to już jest Jelonka w tym momencie.
0: Okej.
3: Okay. No tak jak wszędzie w Warszawie. Myślę, że już nie ma
2: życie całe w Warszawie do
3: niebezpiecznych
2: przodu.
3: Dzielnic.
0: Mhm. Znaczy wiesz co, no Ja ostatnio, jakiś czas temu sprawdzałem, to Mokotów, na którym się chowałem, ponoć Mokotów teraz został owiany taką złą sławą, że tutaj ponoć jest najniebezpieczniej, ale nie wiem, bo nigdy mnie tu nic złego nie spotkało. Natomiast na Jelonki się rzadko wybieram, chociaż niedawno mieszkałem na Bielanach, więc stosunkowo blisko Jelonek i dosyć często przez Jelonki przejeżdżałem, ale totalnie nie znam osiedli, nie znam tych miejscówek, jedynie no to dzięki Fenomenowi wiedziałem gdzieś tam, jakie elementy Jelonek są. Jak, no bo oprócz Fenomenu, który był ponad 20 lat temu.
3: I Freeze jeszcze.
0: I Freeze, świętej pamięci świętej Freeze, dokładnie tak, genialny raper. Fajnie, że w ogóle o nim wspominasz, że ta spuścizna jednak po nim gdzieś tam jest i że jest o nim wiedza. Czy dzisiaj na Jelonkach jest dużo ekip takich jak wy, czyli hip-hopowych, czy też pojedynczych raperów, że się spotykacie, nie wiem, na osiedlach, cyfery, siedzicie po prostu, gadacie, rapujecie?
5: No my się staramy zrzeszać tych

0: młodych ludzi z Jelonek, którzy mają taką samą zajawę i dalej to kultywować, aczkolwiek no mało, no poza nami to nie ma ekipy stricte rapowej na osiedlu.
1: Taki w naszym wieku typowo.
2: Założyć taki można, że w każdym bloku ten raper jest, tak jak to się mówi.
1: No, w, czasach to, w tych czasach to wręcz normalne.
2: Tak, ale też nie, no, nie znamy wszystkich. Mhm. Też osiedle się bardzo postarzało na pewno. Jest więcej starszych ludzi niż
3: no tak
2: teraz.
0: I rozbudowało, więc wielu ludzi nie znamy po prostu.
2: Tak. Mhm. Nie jest już takie hermetyczne jak kiedyś.
0: 10-15 lat temu, jak wyszedłeś na osiedle, to wszystkich znałeś, to ze wszystkimi
3: no,
0: siema, tak. Sąsiadki też
1: przez
0: wszystkie.
1: Park Górczewska leciałeś i na każdej ławce był kolega, siema.
2: Widziałeś gdzieś, żeby kogoś znaleźć.
1: Tak.
3: To prawda, wy jesteście pokoleniem już takim, no, ode mnie co najmniej, nie wiem, pewnie ze dwie dekady młodszym i to też jest fajne, że wy mówicie, że jeszcze jak wy byliście młodsi, to ta kultura osiedlowa była. Bo to jest moim zdaniem też dosyć słabe, że to się zaciera, bo faktycznie ludzie udają, że się nie znają.
0: No tak.
3: To jest dla mnie przerażające.
0: Tak
3: nie?
0: Jest.
3: Mieszkając w jednym bloku i ja wychodzę, nawet jak kogoś nie znam, a ktoś wchodzi czy wychodzi z mojego bloku, zawsze mówię dzień dobry. Jakoś tak zostałem wychowany. I nieważne, czy jestem złym hip-hopowcem, czy dobrym hip-hopowcem, to jednak dzień dobry mówię, ale faktycznie bloki kiedyś niosły za sobą to coś, że
1: no,
3: ludzie ze sobą żyli, potrafili się dogadać. Wiadomo, że zawsze były jakieś sfary, jakieś kłótnie sąsiedzkie.
2: Potrafili pod blok wyjść i grilla rozpalić.
3: Dokładnie, stało się pod blokiem, cała ekipa się spotykała czy na Trzepaku, w moim przypadku
2: tak,
3: na Mokotowie, czy gdzieś na Piaskownicy i tam się spotykaliśmy i tam to życie było. No dzisiaj trochę jest na pewno tego mniej, no bo już młodzież bardziej siedzi w telefonach, w domach. Mamy te możliwości, żeby robić rap, ale też o to was chciałem zapytać, no bo wy dopiero zaczynacie swoją drogę, jeżeli chodzi o rap wspólny, czy nie? Czy już robicie kupę lat i tak naprawdę to jest decyzja, że teraz...
0: Znaczy, my robiliśmy rap generalnie już bardzo długo, tylko nigdy do tego nie podchodziliśmy na poważnie, no bo to były jakieś tam freestyle na osiedlu, czy na imprezie się gdzieś wbić, coś nagrać. A teraz rok temu stwierdziliśmy, że może warto spróbować zrobić coś normalnego, zrobić to w jakiś bardziej profesjonalny sposób, kupić bity przede wszystkim, zrobić klipy z kimś, kto się na tym zna, no i pokazać to szerszej publice, no i jak widać to wychodzi, no skoro jesteśmy tu zaproszeni, to znaczy, że idzie to w dobrym kierunku.
3: No właśnie, ktoś o was się dowiedział, ktoś o was też mnie poinformował, bo ja nie wiedziałem o waszym istnieniu, dopóki się nie dowiedziałem dzięki wydawcy, że Yellow Palmas wpadnie do czwórki i że muszę się przygotować do tego wywiadu. Aczkolwiek ja to się nigdy nie przygotowuję, posłuchałem waszych utworów, ale ja jestem ciekawy ludzi zawsze mega naturalnie, więc też chcę was o to spytać, bo dzisiaj początek, właśnie też skąd ta chęć, żeby jednak, czy to jest pokusa trochę zarobkowa, że może akurat to jest ten moment, że wam się uda, że będziecie na tym zarabiać, no bo umówmy się, kto by nie chciał zarabiać na swojej zajawie?
1: Mi się wydaje, że to takie niespełnione marzenie z zamałolanskich lat i teraz po prostu nasze życie doszło do takiego etapu, że mamy odpowiednie budżety, że możemy sobie w to zainwestować trochę pieniędzy, a kiedyś po prostu nie mogliśmy, nie było stać nas na kupienie bitu, nie było nas stać na pójście do studia, na jakiś porządny mix master kawałka.
2: Jak z wędkarstwem, wiesz, kiedyś z teleskopówką z Olimpijki sobie biegałeś na stawik, a teraz wydajesz połowę pensji na...
3: Kiedyś to ja jeszcze z bambusem. Ja to z bambusem latałem.
0: No, dokładnie.
3: Tak, ale to jest taki moment, w którym faktycznie coś chcemy zrobić i też budżety mamy inne, ale dzisiaj mamy też dosyć, z jednej strony, bardzo łatwe czasy, żeby zrobić muzę i to też się zawsze zastanawiam, jak przychodzą do mnie młodzi raperzy, że wykupujecie bity. Czy dzisiaj nie ma... Znaczy wiadomo, że zawsze musi być ten człowiek, który się zna na tym. I w moim środowisku jakiś zawsze taki ziomek był, który się znał na robieniu bitów, wszystko potrafił rozkręcić, skręcić, wiedział, jak to działa.
2: Właśnie, widzisz, a naszą piętą achillesową na jamkach było to, że my takiej osoby nigdy nie mieliśmy.
3: Okej,
2: sami się też nigdy nie interesowaliśmy, co ja na przykład bardzo żałuję osobiście, że tych bitów sobie stukałem zawsze jakimś FL-u czy coś.
3: No właśnie.
2: I zawsze był z tym problem i to było chyba głównym też takim taką ścianą, która nam przeszkadzała coś robić, tak? Bo zawsze te bity się kradło z YouTube'a, czy tam
3: no, no wiadomo,
2: pałką.
1: Wiadomo, to nie było profesjonalnie.
0: Poza tym one wszystkie brzmią bardzo podobnie na YouTubie. Ciężko jest znaleźć bit, który się wyróżni gdzieś. Jak już przesłuchasz ich multum na YouTubie, to każdy później ci przypomina inny. No ciężko znaleźć coś, co powiesz, kurde, no to jest to, co coś innego, chcemy to zrobić.
2: Więc jak słucha tego jakiś producent, to zapraszamy.
0: Ale w tym momencie też pozdrawiamy KD'ego, który wyprodukował nam tą płytę. Znaczy,

0: produkował praktycznie wszystkie bity.
1: Co nam się bit spodobał, wysyłaliśmy jemu, zaraz wysyłał nam parę wersji tego bitu. No, generalnie bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi, bo to jest młody.
0: Młody chłopak z Rzeszowa. Tak, i też spotkaliśmy, poznaliśmy go w internecie przez przypadek, tak naprawdę. Tak, i pozdrawiamy.
2: No właśnie, zajawka, ale wasze też brzmienie jest dosyć specyficzne, to brzmienie waszego producenta. I to też jest fajne, bo to jak zacząłem tego słuchać, to mówię, no z jednej strony jest to nowy rap, ale z drugiej strony brzmieniowo no jest to coś innego, więc to ani nie jest trapowe, ani nie jest grajmowe, ani nie jest boom-bapowe, po prostu jest to wasze. Można chyba tak to określić, że wpasował.
1: Tak, starał się.
2: Wpasował się dobrze.
1: Wpasował się, no generalnie to świetnie się wpasował, no i bez kitu taka współpraca była z nim naprawdę.
2: A czy jak jest was czterech, to czy bit na przykład jednemu się podoba, a reszcie nie i wtedy jest problem?
0: Zdarzają się takie momenty.
1: Ale zazwyczaj
0: wysyła się jakiś pilot, dostałem ja na przykład bit, wysłałem pilot z pierwszą zwrotką na dyktafon jeszcze nagraną w domu na Messengerze i zaraz ktoś mówi, ty w sumie fajne, dogram. No, i tak to wychodziło i tak to poszło.
2: No tak, czyli sprawnie. Dobrze, posłuchajmy kolejnego kawałka z waszego nadchodzącego, zostaw, ja coś zaraz naprawię, przed chwilą sam to rozwaliłem, więc nic nie, to jest tak przyczepione. Kolejny kawałek, Element tym razem, tak?
0: Element był, teraz
2: był.
0: Stereo.
2: A dobrze, Wembley. Stereo... Tak, posłuchajcie, utworu Stereo i Las Palmas, nie wiem skąd.
0: Yellow Palmas.
2: Yellow Palmas, jedziemy.

0: kręgosłup pod ciężarem zarzutów lub nadmiarem mocnych proszków.
1: Prosto z Jelonek, Yellow Palmas, utwór Stereo z nadchodzącej płyty, tak?
2: No tak, tak. Generalnie no, mixtape, ale przerodził się w album podczas robienia tego.
3: Nazywa się mixtape, ale jest to płyta.
4: Tak.
1: Dobrze, no właśnie, dzisiaj jest trochę ciężko rozróżnić, bo wielu artystów nazywa swoje płyty, szczególnie tych zagranicznych, mixtape'ami, a no są tak. To po prostu albumy. Tylko, że ta nazwa jest inna, ale szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego tak jest. No właśnie, czy długo... tak naprawdę zajęło wam nagranie tych kawałków?

0: Czy już jak żeście znaleźli producenta, który wam podpasował, to, to zaczęło iść?
1: Najwięcej chyba energii i czasu idzie na organizację, nie, nie, tak. nie na robienie kawałków.
0: A mieszkacie wszyscy blisko siebie, czy...
2: Tak. No tak, ale każdy ma swoje dorosłe życie, każdy ma pracę, każdy ma jakieś swoje inne jeszcze zajęcia, pasje, zainteresowania. No i w dorosłym życiu ciężej już jest znaleźć ten czas, żeby spotkać się i cały dzień poświęcić sobie, plus jeszcze kobitki nasze serdeczne, kochane, które też nas pchają w dobrą stronę i namawiają, żeby to robić. No ale to wszystko, wszystko jest czasochłonne, ale cały projekt zajął nam 8 miesięcy.
3: 8 miesięcy.
2: Więc nie tak długo.
0: Czyli tak w miarę okej.
2: Okay. Wydaje mi się, że sprawnie.
3: Tak. Jeszcze no, z produkcją tych bitów w międzyczasie.
2: Z okładką,
3: bo tu mamy kolegę, który nam wszystko robi. Huger, też go pozdrawiamy. No, poszło 8 miesięcy. No.
2: Ale kawał roboty.
3: Kawał roboty.
0: Jesteście dumni z tego swojego dziecka?
3: Jesteśmy dumni, no w końcu coś dowieźliśmy do końca i to jest taka satysfakcja. Przez taki czas tylko tak wydawać wszystko na pół gwizdka, w końcu dopchać coś, no nie, no jest to satysfakcja na pewno, jest to jakiś tam życiowy sukces odhaczony.
0: No i też zamknięcie jakąś klamrą pewnego etapu, bo tak jak mówiliście, no przez długi czas żeście po prostu sobie rapowali i nie wiązaliście z tym żadnych planów wydawniczych. No dzisiaj z wydawaniem płyt jest o tyle ciężko, że fajnie tą płytę wydać, pojawić się na tym rynku, a z drugiej strony naprawdę ciężko jest, żeby się przebić. Dzisiaj króluje no, taki rap, którego wy też nie robicie i nie gracie, no bo jakby nie było, ja też jestem z tego, wychodzę z takiego założenia, że ja trochę zawsze szedłem pod prąd, znaczy ja wam oczywiście życzę tego, żeby to się wpasowało w jakiś taki kierunek, który ludzie łykną, który ludzie kupią, ale jak w ogóle wy podchodzicie do tego nurtu, co teraz się dzieje? Wszyscy ci gracze mainstreamowi, Mata, Taco Hemingway, Quebo na Fide, BDOS, czy to są dla was jakieś wzory do naśladowania, czy raczej nie, czy w ogóle raczej chcecie iść zupełnie w innym kierunku i fajnie oczywiście, żeby był sukces, ale czy to wzorujecie się na takich artystach, czy zupełnie co innego?
3: Nie, no chyba zupełnie co innego, aczkolwiek na przykład BDOS poprzez to, co robi ostatnio swoimi ruchami, na pewno jest głosem młodego pokolenia. No nie, tak samo Maczczak jest głosem młodego pokolenia. No.
1: Promocyjnie nie, warto ich naśladować na pewno, ale to są, myślę, że produkty, tak?
2: Co innego, no nie, my to dla nas to jest głównie zajawa, więc my gdzieś tam, nie, tak jak słychać w kawałkach, też nie gryziemy się w język, no i nie mówimy rzeczy, które wszystkim będą gdzieś tam pasowały i gdzie... No nie każdy się z tym utożsami. Myślę, że główna grupa odbiorców to będą ludzie właśnie wychowani gdzieś tam na osiedlach jeszcze, nie?
0: To też jest fajne, bo teraz Molesta wypuściła nowy kawałek, 16 liter. Nie wiem, czy słyszeliście. Tak. Jak dla mnie Molesta to jest klasyka ulicznego rapu w Polsce i pomimo tego, że tych odmian już było później dużo więcej, i Hemgru, i Bonus i tak dalej, to dla mnie jednak Molesta, jako że to moi koledzy i razem się wychowywaliśmy na tych osiedlach, to dla mnie była to ważna rzecz i to też byli niepokorni młodzieńcy, bo to byli chuligani przede wszystkim. Chuligani Legii, proste ze stolicy. Dokładnie tak. Mocna ekipa. Fajnie, że wrócili. Wtedy nie było takiego określenia, że to jest, nie wiem, patusiarski rap. Po prostu to był rap.
1: No bo też taka była Warszawa wtedy, nie?
0: Taka była Warszawa. Ale wy często w swoich kawałkach gdzieś tam poruszacie temat tego patusiarstwa i tego patustwa.
3: Tak zawsze właśnie.
1: My mieliśmy dobre wzorce za młodu. My wychodziliśmy pod blok grać w piłkę na boisku żwirowym tak zwanym i tam siedziała cała banda 30 osób. Mm-hmm. Właśnie w twoim wieku, tak? No. Może trochę młodszych.
2: I zawsze
1: byliśmy dobrze kierowani od początku.
3: Zawsze było mało laci.
0: Okej. Okay. No ale to, kurczę, to jest też niesamowite, że nie wiem, czy wy jesteście na przykład, nie wiem, jednym z takich ostatnich pokoleń, jeżeli chodzi o wiek. Który rocznik jesteście w ogóle?
3: Ja 98.
0: Okej.
1: Okay. 96.
2: Okay. 99.
0: Okej. Okay. I to też bardzo miło słyszeć, że to mówicie o tym, że jeszcze jak wy byliście młodsi, to osiedle żyło. Wrażenie, że te osiedla już trochę są martwe, w sensie...
1: Są hotelami mieszkalnymi, tak. nie ma tam...
2: To widać po podwórku, nie ma ekip dzieciaków takich, tak jak my byliśmy małolatami po 15, 16 lat czy 17, to nas siedziało na podwórku po 20-40 osób nieraz.
3: Tak
2: przyjechały ekipy z innych osiedli czy z podwarszawskich miejscowości, z Bożęcina, to i 50 czy 60 osób potrafiło nas się zebrać na stołach do ping-ponga.
3: Jechaliśmy na jakieś tam undergroundowe koncerty naszych tam ziomków, którzy tam próbowali swoich sił w rapie, to też się zbieraliśmy zawsze 50-60 osób, zapełnialiśmy

0: zazwyczaj prawie takie sale te, mm-hmm, takich małych,
1: niszowe, no
0: tak, tak, klubach.
2: A to akurat fajne, bo to kurczę, undergroundowe zespoły często mogą liczyć tylko na swoich ziomków po prostu i na ziomków, no bo dzięki tym ziomkom ziomków potem idzie to dalej ewentualnie jeszcze,
0: no
2: więc...
0: My też tak się nieśliśmy tym, co nas wtedy otaczało, no wychodziło JWP, wtedy pamiętam, dobre numery, to taki też nasz właśnie
1: był okres. JWP cały czas idą dobre
0: tak,
1: numery.
0: No, no tak, prawda, no cały czas, wiadomo, ale wtedy nas to jakoś tak zajawkowo też mocno złapało. Pamiętam płyta też w moim okresie życiowym, która wychodziła, to był Stage Diving od Solara i Białasa, też taka mocno zbuntowana. I tak właśnie to tak nas złapało, no, tak wtedy. No
2: a czy to był ten początek, bo mówicie o JWP, o Białasie i Solarze, a ten wasz początek, gdzie pierwszy raz, żeście się zajawili rapem, pamiętacie ten moment? I co to było za nuta?
3: Ja nawijałem Bezele Kochana już na scenie.
2: Co to opowiadasz?
0: Ojciec rapu.
3: Też głównie dzięki bratu, tak? To był on 85. rocznik, zawsze tam jakieś te kaseta się pojawiła, czy płyta, czy kawałki, czy już później MP3. I to tak szło, ale tak, no, na 30 lat życia to na pewno z 24 słucham rap.
2: Okej, okay, no czyli od przedszkola Bezele, a wy panowie?
0: No ja też od zerówki, tak pamiętam, kiedyś byłem na wakacjach w Radomiu, bo mam rodzinę z Radomia i w mojej świętej pamięci brat mi pokazał Love Forever Słonia i tak mnie mocno.
3: To mocny początek.
0: Tak, i to był taki, kiedy naprawdę ja A do Z się nauczyłem kawałka na pamięć, ja chodziłem go i go nawijałem jeszcze z drugim kolegą z klasy, którego też zajawiłem zaraz. No i tam potem zacząłem słuchać dalej tam Poznania, no nie?
2: No tak.
0: Właśnie Dom Góralesko, Szlerini.
2: No dobry rap, no tak. Ogólnie dobry rap. A wy panowie macie jakieś swoje takie
1: ja
2: wzory?
1: Ja pamiętam, że, wzory mnie, ale pamiętam, co pierwszy usłyszałem rapowe, to mi znajomy na MP3 zgrał Pezeta Seniorite i wtedy to było dla mnie zupełnie coś innego. Później mi też inny kolega już zgrał cały projekt Własny Styl, tam Szelerini, Góral, Szpaku. I gdzieś tym się zajarałem, później Fokus był i dalej to już wszystko
3: no
1: poszło.
3: No i wiadomo, ten efekt fenomenu.
1: No
3: tak?
1: Nie, no to tak.
3: To było w domu, w każdym warszawskim jąkowskim mieszkaniu.
1: U nas to musiało na osiedlu grać.
3: Dostępne.
2: A tutaj ty kolega?
4: Tak, no u mnie to smysł rap, słyszałem od dziecka, u mnie ojciec rapu słuchał, wujek. Ale tak, żeby sam siebie, no to przez brata w sumie, on Hemp Groove wtedy katował, no i tak przeszło na mnie, no.
2: Czyli tak naprawdę bardzo mocno, bardzo duże zróżnicowanie jednak między wami, bo no wy mieliście ten wybór.
3: Był wybór szeroki.
2: Tych artystów sobie poszukać takich, jakich wam pasują, no bo na samym początku, no to naprawdę wyboru nie było, było Wzgórze, był Kaliber, był Leroy, była Molesta, no byliśmy my, był Zip Squad i tak naprawdę gdzieś tam wszyscy trzymaliśmy się razem, ale nikt jeszcze wtedy od nikogo nawet nie ściągał, nie inspirował się, no bo my byliśmy wszyscy na tym samym poziomie, zaczynaliśmy, to było cudowne, ale te czasy nie wrócą, dzisiaj mamy 2026 rok i Yellow Palmas w czwórce, kolejny kawałek, tym razem Wembley.
3: Wembley.
2: To wasz flagowy kawałek?
3: Nie.
2: Taki
1: najmocniejszy.
0: Jest jeden ze spokojniejszych.
3: Myślę, że najbardziej radiowy.
2: Najbardziej radiowy. Dobrze. Poza tym Wembley dobrze się kojarzy. Wszyscy pamiętamy w 1974 roku.
3: My w szczególności pamiętamy.
2: Dokładnie. Posłuchajcie utworu Wembley.

0: Yellow Palmas, Wembley, najbardziej radiowy kawałek, tak jak tutaj z panami rozmawiam, no bo dzisiaj zespół Yellow Palmas prosto z Jelonek w czwórce. No totalna świeżość, mam nadzieję, świeżość na polskiej scenie hip-hopowej, undergroundowej, bo jednak wy jesteście w undergroundzie. Tak ja jest. Wam powiem jedną rzecz, bo ostatnio naprawdę sporo osób z undergroundu zapraszam. Ja mam takie poczucie, że underground zwycięży mainstream i że to underground będzie tym prawdziwym, prawdziwą drogą prawdziwego hip-hopowca. I moim zdaniem tak było od zawsze i tak będzie, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale też no jak zawsze moda zatacza koło, muzyka też trochę zatacza to koło, wracamy do korzeni, a z drugiej strony właśnie jest ta niesamowita rzecz w świecie hip-hopowców, że co prawda to jest niby trochę głupie, że pytając nas, czy my to robimy dla hajsu, mówimy, nie no, gdzie dla hajsu, tam dla ziomków, ale jak jest hajs, bo to może być czysty przypadek, że nagle się okaże, wasz kawałek trafia gdzieś no, robi się wiralem.
1: W jednym kawałku to małolaci domy budują, no nie? No, jak no, pójdzie no, wiralem, odbije się.
0: Ja wam tego oczywiście życzę, bo myślę, że to jest spełnienie każdego artysty, który robi coś z miłości do muzyki, a jak ten skutek uboczny powoduje, że możemy kupić sobie dom i utrzymać rodzinę, no to już w ogóle jest świetnie. I mi też się to nigdy nie marzyło, bo zaczynałem od tego, że no po prostu tylko i wyłącznie dla ziomków i rapowanie na ławce. Płyta, kiedy się płyta ukazuje? Powiedzcie.
2: Generalnie płyta już jest gotowa, teraz jesteśmy w trakcie rozmowy z tłocznią, kiedy w końcu oni się za to zabiorą, bo oczywiście rozmowa drogą mailową, odpowiedzi raz na 3-4 dni. My już jesteśmy gotowi, żeby oni zaczęli to robić, a oni cały czas nie są.
3: Ja myślę, że Max do połowy czerwca będzie
2: już
3: u nas,
2: fizyk.
3: Tak, fizycznie.
0: No bo wydajcie tą płytę sami za pośrednictwem platformy Mugo, która wspiera tak naprawdę młodych artystów i no, przy tej platformie tak naprawdę artysta musi zrobić wszystko sam, tak? Bo tam nikt wam nic nie daje, nikt za was nic nie zrobi, więc jest to też trochę taka niesamowita nauka na początek, że nagle się okazuje, że z tej zajawki, no jednak trzeba poważniejsze rzeczy zrobić, żeby to się udało.
3: No fajnie trzymać nawet tą płytę matkę, tak? Oczywiście, jaką sobie wypaliliśmy tak przed do odsłuchu, to już jest takie budujące.
0: No jest zajawa.
3: Też
0: no.
3: My to nie nastawiamy się na to, żeby to sprzedawać, tylko bardziej promować, więc rozdać to nawet ludziom, tak? Inwestując tam w 500 czy 1000 sztuk.
0: Oczywiście, że tak, ale dzisiaj nie ma sensu robić też dużych nakładów, bo trochę tak jest, że no, przede wszystkim też mamy muzykę na streamingach, bo rozumiem, że wy będziecie na wszelkich platformach.
3: Tak.
0: Ostatnio, czyli kto to zrobił taki myk, że teraz jakaś płyta wyszła, że wyszła tylko i wyłącznie na Agural. Nie wrzucił na streamingi i powiedział, że on nie wrzucił tej płyty na streamingi.
3: Żeby ludzie, ma prawo do tego.
0: Agural może sobie
3: tak
0: na to pozwolić. Dokładnie tak. A z drugiej strony ta kultura słuchania muzyki z płyt no trochę już zanika. Co prawda winyle znowu
3: prędzej podejrzewam, że kaseta wróci niż płyta teraz.
2: A to już widuje się, dodawało teraz tak, kasety.
3: Widuje się jakichś małolatów, co chodzą z tymi.
0: Z Walkmanami.
3: Z Walkmanami.
0: Tym bardziej zaczęli znowu robić Walkmany. Ja dostałem ostatni Walkman zrobiony teraz niedawno i mówię, wow, to jest niesamowite, że ta kultura, no i winyl.
3: Jak ktoś lubi ten analogowy podźwięk, tak to mu będzie pasowało.
2: No ale płyta, no to my zawsze chcieliśmy mieć płytę. No to jest
1: fizyka swojego. Tak, no tak, ona pamiątkę, żeby nawet.
2: Nieważne, czy to ile sztuk. My chcemy mieć swoją, że zrobiliśmy.
0: Ale to jest mega ważne, myślę, że dla każdego artysty po prostu mieć w rękach tą swoją muzykę.
1: Zwiększenie takiego swojego sukcesu muzycznego.
3: Szkoda, że nie możemy ci wręczyć teraz.
0: No, no ja liczę na to, że po prostu...
3: Ale może wyślemy, no.
1: Na pewno się odezwiemy gdzieś na Instagramie, jak już będziemy mieli na pewno. Jak przyślemy do Radia Czwórki.
0: Przyślijcie albo jak będziecie przejeżdżać, to po prostu wpadnijcie, zostawcie.
1: Dobrze, nie ma problemu.
0: Na recepcji albo, a chyba, że ja będę akurat przez Jelonki przejeżdżał, to...
1: Zapraszamy.

0: Co? No,
1: to wydanie będzie ładne.
2: Nie, no,
3: ładne będzie?
2: Kurczę, Hugh, który odpowiada za projekt graficzny, to też warto wspomnieć, graficiarz od nas osiedla,
4: z Warszawy,
2: upływa tak. Lata maluje, też pozdrawiamy chyba już drugi raz, poświęcił masę czasu na ten projekt i jest tam ta okładka, tak jak i muzyka, wszystko jest dopracowane, co do dopracowywania i takiego samouków, no to za miks odpowiada też nasz kolega z osiedla Mumin, który również uczył się robić to i 30 całych dni spędził w projektach, miksując nam kawałki, okay. Na próbach i błędach.
4: Chodząc do pracy jeszcze, wiadomo,
1: znosząc nasze
4: narzekanie,
1: to nie brzmi tak, jakby się chciało.
2: Nie, tego się nie da słuchać, dawaj jeszcze raz. I gościu, po 8 godzin w projekcie, jeb, od zera.
3: No to dobrze, ale to widzicie, to czasami metodą prób i błędów dochodzimy do takiego etapu, że nam się coś zaczyna podobać, szczególnie jak się uczymy sami tego wszystkiego, ale to myślę, że to dodatkowy w ogóle plus do szacunku, że wy robicie wszystko sami i tak naprawdę staracie się zamknąć
4: rodzinnie,
3: to.
4: Rodzinnie, że tak powiemy. Tak.
3: Rodzinnie, wśród ziomków, nie wychodząc za bardzo poza swój teren, bo to też jest taki lokalny patriotyzm. Ja uważam, że w WAP-ie to jest w ogóle mega ważne. Dla mnie Mokotów w sercu, dla was Jelonki. Fajnie jest żyć wspólnie, ale jednak mieć tą swoją jakąś oddzielną bajkę, w której czujemy się dobrze. No tak jak wy jesteście z Jelonek i na Jelonkach czujecie się po prostu dobrze, bezpiecznie i pewnie...
1: Słuchaj, no ja nie wyobrażam sobie przyjechać z, nie wiem, jakiejś mniejszej miejscowości do Warszawy i udawać, że jestem warszawiakiem, tak?
3: Ale
1: to jest w ogóle... A dużo osób tak robi, wiadomo. Sporo. Nawet z większych miast przyjeżdżają tutaj, tak? Raperzy i...
3: Tak.
1: Robią klipy tutaj i tak dalej. No to tak jest.
3: A chciałem jeszcze was zapytać, bo ostatnio wróciło, to jest niesamowite, że w ogóle wróciło pytanie, które w latach 90. było dosyć częstym pytaniem zadawanym przez dziennikarzy, którzy jeszcze wtedy nie znali się totalnie na rapie. Czym różni się hip-hop od rapu? Czy dzisiaj, bo wiecie, to jest pytanie tak durne, jak dla mnie, przez tyle lat było, ale to pytanie wraca i to wraca...
1: To proste, no rapowanie to się rapuje, hip-hop to kultura cała, tak? Składa się na to wiele elementów, nie tylko muzyka, ale rapowanie.
2: Między innymi rap.
1: Jest to deskorolka, jest to malowanie, jest to breakdance, jest to beatbox.
3: Dobrze, wy wiecie, macie świadomość, czy dzisiejsi raperzy, ci mainstreamowi są hip-hopowcami?
2: Zależy, którzy,
4: no jeżeli... Pytając na przykład JWP, no to tak, no to są to hip-hopowcy.
3: JWP jest poza skalą, to są, to oni są
2: hip-hopem.
4: Oni są hip-hopem, tak jest.
3: Ale ja mówię o tych nowych produktach troszeczkę.
2: Nie, no to produkty. Produkt to produkt.
1: Każdy to widzi, każdy to słyszy, tak.
3: Okej, czyli tutaj nie ma...
1: Widzieli rower Błażeja, pytali jak się witamy.
3: No, dokładnie tak. To myślę, że dzisiejsze czasy są jeszcze troszeczkę inne, bo są nafaszerowane właśnie mediami społecznościowymi, że możemy dostawać coś tak naprawdę, czego nie oczekujemy, a zaglądając głębiej możemy się zawieść, albo wręcz przeciwnie, czasami dostaniemy próbkę rzeczy, która może nie do końca nam się spodobać, a zagłębimy się dalej. Tak jak myślę, że wasz rap i wasza płyta, że to nie jest też rap do posłuchania na raz, tylko do wielokrotnego posłuchania, żeby jednak zobaczyć, o czym wy rapujecie i o co wy walczycie. I czy wy w ogóle walczycie o cokolwiek w dzisiejszych czasach? O co walczycie?
2: O co walczymy?
4: O to, żeby to nie... O
1: wolność i swobodę.
3: Wolność i swoboda, czyli trochę jak bonus RPK.
4: Walczymy o to, żeby to nie umarł ten taki rap, żeby on był dalej taki też brudny, a nie tylko
3: fajnie.
4: Taki... wiadomo, tęczowy.
3: Nie
4: obrażając do tych wszystkich nowych artystów, którzy tam robią sobie muzykę, no nie? No ale nie są to tacy stricte raperzy, no.
2: Pchać dalej swoje zajawki, no nie?
4: Tak,
2: nie
4: no
2: tylko wszystko robić pod jakieś tam liczby, no. Robić to, co się czuje.
3: Dla każdego jest miejsce na tej scenie, a to, jak my się na tej scenie umieścimy i umościmy, to tylko od nas zależy, bo...
1: Skoro znajduje to swoich odbiorców.
3: Oczywiście, że tak
4: jest.
3: Oczywiście. Życzę wam jeszcze większej ilości odbiorców i życzę wam tego, że jak, nie wiem, kolejny krążek wydacie, to będziecie już tu wpadać z innej pozycji, nie z pozycji takich undergroundowców zaczynających, tylko z pozycji już raperów, którzy mają coś do powiedzenia i są na tej scenie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Yellow Palmas w czwórce. Niedługo album. Spodziewajcie się. Szukajcie, gdzie będzie można znaleźć informacje.
4: Na Instagramie Yellow Palmas.
3: Dobrze. Tak, czyli Instagram, sprawdzajcie. Tam nowe informacje
1: przez
3: się będą pojawiać.
1: Przez Y.
3: Jak Jelonki przez Y. Chociaż też gramatycznie nie do końca.
4: Y element.
3: Dobrze. Na koniec Oczami Wandali i to jest...

0: zapowiedź właśnie, czy to jest nowy singiel po prostu?
1: Tak, następnego numeru, który ukaże się w piątek.
0: Okej. Okay. Także posłuchajcie, dziękuję wam za rozmowę serdecznie. Do zobaczenia. Mam nadzieję. A ja się z wami żegnam również. 10 minut do godziny 10 zostało. Dziękuję wam dzisiaj w imieniu Dominiki Płonki, ale też swoim, że miałem okazję poprowadzić dzisiejszy poranek. Justyna Majszak siedziała za komputerem, a Kuba dzisiaj realizował, więc dziękuję serdecznie wszystkim. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: WWA styl, otworzona każda furtka.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc.

0: to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Po reklamie.
6: Czwórka. Polskie Radio.

0: Jest godzina 10.
1: Pogoda.
0: Początek tygodnia przyniesie nam dużo słońca, brak opadów i temperatury, które w wielu regionach będą wręcz idealne do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Oczywiście to nie jest dobra informacja dla tych, którzy głównie w ciągu dnia będą w pracy, będą w szkole, ale ponieważ te dni nadal są coraz dłuższe, na pewno uda się wygospodarować kilka chwil, żeby spędzić je na zewnątrz. Chłodniej będzie jedynie na Podlasiu, nad morzem i w rejonach podgórskich. A jak wyglądają te maksymalne temperatury? W Katowicach dziś termometry pokażą 25 stopni, w Lublinie 24, a w Zielonej Górze nawet 27.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media

To był rok 1997. Wtedy zadebiutowała płytą Baduizm Erika Badu i ona też rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie w porannej rezydencji. My mamy rok 2026, coraz bliżej nam do wakacji. Jeszcze tylko czerwiec, no i będzie wielka laba. Już teraz warto przygotować sobie te piosenki, których będzie się słuchało w trakcie radosnego nic nie robienia, a kilka takich dni przecież przed nami. Najbliższy długi czerwcowy weekend. Mam nadzieję, że dzisiaj w trakcie audycji znajdziecie kilka takich podpowiedzi i utworów, które można sobie wpisać na listę do słuchania w trakcie bujania się na hamaku. A Erika Badu poleca się przede wszystkim. To utwór Apple Tree, no, utwór, który uznawany był i do dziś zresztą chodzi za manifest niezależności i ochrony własnych granic. Jeśli chodzi o tę niezależność, no to Erika Badu jest jednym z najważniejszych symboli niezależności i wolności w muzyce. Teraz przeniesiemy się do Kanady, skąd pochodzi, gdzie mieszka i tworzy, ale także pamięta o swoich kolumbijskich korzeniach Jessie Reyes, artystka nominowana do nagrody Grammy. Dziewczyna, która ma już kilka albumów na koncie, ten ostatni ukazał się w ubiegłym roku. Dziewczyna, która oprócz tego, że ma świetny głos, duże pokłady surowości w swojej twórczości muzycznej, to znaczy to nie jest dziewczyna, która śpiewa gładkim głosem gładkie piosenki, potrafi być bardzo drapieżna. No i to też jest rzecz, która mnie urzekła w jej działaniach artystycznych. Ta dziewczyńskość taka stuprocentowa. Jessie Reyes zaprosiła do współpracy koleżankę Moni Love i razem

Muni Long i razem stworzyło utwór, który opowiada o takiej sytuacji w relacji z drugim człowiekiem, kiedy ten drugi człowiek ma wątpliwości, co dalej, nie jest przekonany, czy związek, w którym się znajduje, jest jedynym słusznym wyborem. No, a ta druga strona przygląda się temu uważnie, ale coraz mniej cierpliwie. Świetna piosenka, Ain't You Tired. To już teraz na rozpoczęcie, takie pełne rozpoczęcie, pełnoprawne rozpoczęcie porannej rezydencji. Ula Kaczyńska, witam raz jeszcze. 9 minut po godzinie 10. You know, I can't speak for all girls, but we just be mad that you didn't leave us alone. You keep fucking with me. Leave me alone. If I'm not the one, ghost me. Gone.

Jess Reyes i Ari Lennox to przed momentem w porannej rezydencji, to czwórka. 16 minut temu minęła godzina 10. My teraz przenosimy się zza oceanu, przenosimy się na polską scenę muzyczną. Dziś wyjątkowo ważny dzień, jeśli chodzi o polski przemysł muzyczny, o polskich artystów, artystki i zespoły, a mianowicie wieczorem zostaną wręczone Fryderyki nagrody, które cały czas, wierzę w to, staną się tak prestiżowymi wyróżnieniami jak choćby statuetki Grammy albo Brit Awards, bo wydaje mi się, że polska muzyka jak najbardziej zasługuje na takie nagrody i polscy artyści, artystki również. Kto otrzyma te statuetki? No to dziś przekonamy się wieczorem. Będzie można obejrzeć relacje z Fryderyków w TVP. Jeśli ktoś interesuje się takimi galami, takimi muzycznymi przedsięwzięciami, to jak najbardziej może sobie popatrzeć, ale można też po prostu sprawdzić listę już po wszystkim, który artysta, która artystka otrzymała Fryderyka. Na pewno na scenie pojawi się Kasia Linz, która ma szansę na Fryderyki, choćby dlatego, że nagrała bardzo dobrą płytę. Płytę co prawda nie autorską, ale z autorskim sznytem. Nie autorską, bo na najnowszej płycie Kasia Linz zinterpretowała utwory Grzegorza Ciechowskiego. A dlaczego ze sznytem autorskim? Bo zrobiła to naprawdę po swojemu, w dużym szacunku dla oryginału. Natomiast nie korzystając z żadnych półśrodków, nie chodząc na skróty, zrobiła to po swojemu. I to jest bardzo dobry album. Trzymam mocno kciuki za Kasię Linz. I w ogóle myślę sobie, że to jest artystka, która po pierwsze jest wyjątkowo jakaś na naszej scenie. Nawet jeśli można zauważyć, że inspiracje Kasi Linz sięgają innych twórców z innych części świata, no to jednak jest to wszystko filtrowane przez jej wrażliwość. Ostatnio Kasia Linz postanowiła połączyć siły z moim ulubionym duetem, który po chwili przerwy powrócił, czyli z duetem Calls, i razem nagrali piosenkę o miłości. Tak, najwięcej piosenek ostatnio powstaje o miłości. To jest utwór Fanga, który znacie prawdopodobnie dobrze już z naszej anteny. To jest też utwór, który jeśli chodzi o odnośnik muzyczny, tego nie wiedziałam, to musiałam sobie doczytać. Jeśli chodzi o odnośnik muzyczny, to Fanga odwołuje się do małych szczęść Roberta Jansona, które, jak tłumaczą w wywiadzie artyści, wpłynęły na ostateczny kształt perkusji. W utworze wyraźnie słychać także inspirację dream popem lat 90. i 2000, a szczególnie estetyką takiego zespołu jak chociażby Cranberries. Jak to wszystko

To Kols i Lawa w czwórce w porannej rezydencji. 25 minut po godzinie 10. Przed nami nowy tydzień. Ten akurat nie będzie skrócony, bo potrwa do piątku, ale już w przyszłym tygodniu szykuje się całkiem niezła zabawa. Czwartek, piątek, sobota, niedziela wolne, a to przecież czerwcówka. Liczymy na ładną pogodę. Sporo rzeczy się będzie u nas działo na antenie. Och, jaki program przygotowaliśmy dla Was na te 4 dni. No i całkiem niezłą imprezę w Barze Studio. Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie. Znajdziecie też w audycjach prowadzonych przez osoby najbardziej zainteresowane, może nie najbardziej zainteresowane, ale te, które u źródła tworzyły koncepcję potańcówki dla dorosłych. Dzień Dziecka dla Starszych. To jest bardzo fajna nazwa. No i też okazja do tego, żeby przypomnieć sobie, że w życiu naprawdę ważne jest to, żeby być dzieckiem i mieć cały czas ciekawość świata. Dzięki temu dłużej zachowamy młodość. Ciekawość świata, którą pielęgnuję w sobie i bardzo mi właśnie na tym zależy, żeby nie stracić tej radości w odkrywaniu nowych rzeczy. Ta ciekawość świata doprowadziła mnie do dziewczyny, którą znacie z naszej anteny. No i to jest też dziewczyna, o której być może na naszej scenie będzie bardzo, bardzo głośno. Ayla to jest ten głos, to jest ta wrażliwość, ten sposób opowiadania o świecie, który jest mi bardzo bliski, a teledysk do numeru, który już hula po naszej antenie, to jest jakieś mistrzostwo świata. Powiem wam szczerze, kiedy zobaczyłam obrazek do utworu Bibe Wagon, chyba tak się to czyta, no w każdym razie do utworu, najnowszego utworu Ayli, no to pomyślałam sobie, świat, gdyby nie język polski, to równie dobrze taki teledysk mogłaby zrobić Rosalia. Dlaczegoż by nie? Zrobiła Ayla, zrobiła ze sztabem ludzi, z zespołem, z którym współpracuję. Chwyciła za serce i mam nadzieję, że ten numer znajdzie się na waszej wakacyjnej ścieżce dźwiękowej.

Miss Bashful, czyli dziewczyna z Meksyku wychowywana w Teksasie w Stanach Zjednoczonych, która teraz działa i tworzy w Berlinie. Muzycznie charakteryzuje swój gatunek jako slut tech i identyfikuje się jako seksowna gaduła, a nie raperka. Więcej od tej artystki na płycie, która ukazała się w piątek. To jest czwórka i poranna rezydencja. Za 29 minut będzie godzina 11. Trochę zmieniamy klimat i trochę wracamy do korzeni muzyki elektronicznej. Bo jeśli mówimy o tych korzeniach sięgających początków tego wieku albo końcówki ubiegłego, no to sięgają one pewnej niezwykłej artystki pochodzącej ze Skandynawii, Lika Lee. Mniej więcej ten sam rząd i jakość muzyczna jak Robin. Wtedy zaczynała, wtedy nagrywała także z Royksop, a teraz wydała nową płytę. Płytę, która już w tytule wydała się dla mnie poruszająca, The After Party. To jest wszystkie afterparty, które mieliśmy w życiu. Suma doświadczeń, przeżyć i wspólnych poranków. Tak sobie pomyślałam o tym krążku. No i byłam bardzo ciekawa, co zaprezentuje na nim Lika Lee. No i okazało się, że zaprezentowała hipnotyzującą podróż przez noc od mroku beznadziei po niemal triumfalną celebrację. Jeśli chodzi o przesłanie tego albumu, to właściwie artystka podkreśliła, że chodziło jej o to, żeby zadać podstawowe pytanie, pytanie, które prawdopodobnie zna większość z nas. Jest czwarta godzina nad ranem. Czy zdążymy jeszcze na ostatni euforyczny taniec, zanim rzeczywistość nas dogoni? No jestem ciekawa, kto z was zadawał sobie takie pytanie, na przykład w ten weekend. To jest muzyka, czy nie chcę powiedzieć, że w klubach się nie sprawdzi, bo pewnie kiedy doczeka się swoich remiksów i pewnie w klubach też będzie działała, ale jeśli miałabym gdzieś wziąć ten album ze sobą, to na pewno do nocnej jazdy samochodem.

No i jeszcze ta końcówka. Nawiązanie do muzyki klasycznej. Ciekawa jestem, czy kojarzycie, jaki to kompozytor i jaki to utwór muzyczny. Tu

wygląda jej droga artystyczna, która bardzo prężnie się rozwija. No i Sia do kolejnych swoich osiągnięć dołącza następne rekordy. W ubiegłym roku, o ile dobrze, nie, w 2022 roku udało jej się pobić rekord, a mianowicie ten rekord dotyczył listy Billboardu Top R&B and Hip Hop Albums. Album SOS spędził najwięcej tygodni na pierwszym miejscu tego notowania i zdetronizował tym samym legendarny krążek Thriller Michaela Jacksona. Przyznacie, że to nie byle jakie osiągnięcie. To teraz SZA.

Boy in Red, i duet Aizah Rashad i SZA. Bardzo dobra piosenka. Posłuchałam jej kilkanaście razy przed podjęciem decyzji, żeby zagrać również ją wam w porannej rezydencji. No i to będzie taki numer, który sobie wpiszę na listę dla wakacyjnych numerów do słuchania w trakcie lata. Podobnie jak całą najnowszą płytę amerykańskiego rapera, która właśnie się ukazała, to jest płyta zatytułowana It's Been Awful i za chwilę wrócimy do tego krążka, żeby posłuchać jeszcze kilku nowych numerów. Natomiast jeśli chodzi o samego artystę, to jest człowiek, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, uprawia hip-hop z soulową wrażliwością, potrafi do swoich utworów wkomponować i tradycję funkową, posługuje się także jazzowymi samplami. W jego muzyce słychać także głębokie zakorzenienie w brzmieniu amerykańskiego południa. Aizah wydaje w tej samej płycie, w tej samej wytwórni, w której płyty wydają m.in. Kendrick Lamar. To posłuchajmy.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie. Tu czwórka.

0: Junior Jack, kto pamiętał? Godzina 11.
1: Pogoda.
0: Jeśli wierzyć synoptykom, a ich prognozy pozwalają się zorientować w tym, co będzie się dziać w pogodzie w najbliższych dniach, no to jeśli wierzyć im, to dziś nie będzie padać. To jest dobra informacja. Wczoraj zaglądałam w prognozy pogody, też miało nie padać w Warszawie. Umówiłam się na partyjkę badmintona, no i jak się rozlało, to tyle było z grania. Więc takie jakieś ostatnio mam wątpliwości co do tego deszczu, czy będzie, czy nie będzie padać. W końcu wiosna, wszystko się może w pogodzie zdarzyć. Jeśli chodzi o temperatury, to te najniższe utrzymają się nad morzem oraz w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie od 15 do 19 stopni. Natomiast na pozostałym obszarze kraju mocno powyżej 20 stopni. W Białymstoku 23, w Krakowie 25, w Olsztynie 24, a w Szczecinie 25. No i jest jeszcze Toruń. Tam 27 stopni. Oczywiście na plusie.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
2: Po reklamie.
9: Na poranną rezydencję zaprasza Ula Kaczyńska. Ula Kaczyńska.

6 minut po godzinie 11, mocny wjazd w drugą godzinę porannej rezydencji, nie bez powodu, problem i Tata Dilera, czyli utwór zespołu Kazik na żywo, który po raz pierwszy został wydany w 1995 roku i wtedy chyba nikt nie myślał o tym, że Kazik być może jest jednym z pierwszych raperów w Polsce. Bardzo lubiłam płytę, która z tym numerem, ta płyta była zatytułowana Porozumienie ponad podziałami. Kazik Staszewski w projekcie Kazik na żywo powróci w tym roku. Powróci w trakcie trasy koncertowej Męskie Granie Orkiestra, bo to właśnie te utwory zinterpretuje na nowo problem. Mamy przedsmak Tata Dilera w pierwszej części. Żywe nawiązanie do oryginału, w drugiej już zwrotka zrobiona przez chłopaków. Myślę, że to może być duże wydarzenie sezonu, a przy okazji szansa, żeby sprawdzić, czy Kazik Staszewski rzeczywiście utorował tą hip-hopową ścieżkę. Dlaczegoż by nie? Teraz w porannej rezydencji Natalia i Paulina Przybysz. Świetny czas mają dziewczyny, wraca z E-Stars, ale także artystki postanowiły połączyć siły z innymi raperami, z innymi artystami reprezentującymi tę scenę muzyczną i to takimi raperami, którzy należą do tej legendarnej części i tworzyli w legendarnym okresie Focus i Rahim. U nas już zapowiadali nową płytę. Ta płyta ukaże się w czerwcu. Zatytułowana jest Katarzys. Znajdzie się na niej 13 utworów oraz starannie dobrani liczni goście. Po kolei oni są odsłaniani. No i w kolejnej odsłonie właśnie siostry Przybysz. Krok w tył.

Inspirations i Sisters. 15 minut, a właściwie 16 minut po godzinie 11 w porannej rezydencji Polski Kącik i nowość. Nowy utwór, a także nowy projekt, po którym wiele sobie obiecuję, bo ten projekt tworzą 88, czyli ex-syny, między innymi współpraca z Brodką nad epką Sadza, i Rosalie, która po wydaniu 3 albumów, nie chcę powiedzieć, że zniknęła ze sceny, bo to nie do końca byłaby prawda. Natomiast, jak sama napisała w jednym z postów na Instagramie, wróciła do tego, do czego tęskniła najbardziej, czyli do tworzenia muzyki w zadymionych pokojach. No i mamy efekt, pierwszy efekt Lovra, bo tak nazywa się ten projekt, wyruszyła właśnie w trasę koncertową, a my możemy posłuchać i cieszyć swoje uszy, właściwie masować swoje uszy utworem You.

Brodka Margaret i Rosalie w utworze Błyszcze, przebój ubiegłego lata, dla niektórych być może tak. Tu czwórka, poranna rezydencja, 23 minuty po godzinie 11. Wróćmy do tego, co wydarzyło się w Warszawie 18 maja, wtedy to na scenie wystąpił Puma Blue, czyli Jacob Allen, znany w świecie artysta, który miesza gatunki, robi kompozycje mroczne, ale jednocześnie pełne przestrzeni. No w ogóle dobrze kombinuje w oparciu o to, co wydarzyło się na londyńskiej scenie jazzowej. Artysta zaprezentował materiał ze swojego najnowszego albumu Croak Dream, tak się ta płyta nazywa. Więcej o niej dowiecie się, zaglądając na naszą stronę internetową. Tam jest obszerna informacja o tym, jakie utwory na tej płycie się znalazły. Ale też ważne dla mnie jest, bo to zawsze mnie interesuje, kiedy artyści opowiadają o swojej drodze muzycznej od korzeni, od tych inspiracji. Dzięki temu mogę sprawdzić, czy tych artystów, te artystki, których słuchali, rzeczywiście odbiły jakoś wyraźne piętno na najnowszych kompozycjach twórców. W każdym razie Puma Blue w tym gronie artystów, którzy stanowili dla nich improwizację, dla niego improwizację, no to przede wszystkim brytyjską scenę dubową wymienia, ale także Portishead i Toma Waitsa. Posłuchajmy, jak to brzmi.

Czwórka. Polskie Radio.

Puma Blue Hold You. Nie śpimy, wstajemy. Przed nami cały tydzień. Chciałam powiedzieć pracy, no ale może są tacy szczęśliwcy, którzy akurat w tym tygodniu ani pracować, ani uczyć się już nie muszą. Maturzyści chyba mają taki w miarę luźny teraz czas. No to właściwie możecie się polenić. Teraz w czwórce w audycji Poranna Rezydencja Arlo Parks, czyli dziewczyna, która dość często pojawia się i na antenie czwórki, i w porannej rezydencji. Świetny głos, bardzo dobre życiowe teksty. Jedna z ważniejszych artystek młodego pokolenia? Wydaje mi się, że trochę tak, ale przede wszystkim dziewczyna, która w niezwykły sposób układa sobie melodie i te melodie zostają na dłużej. Arlo Parks nagrała właśnie duet z Sampą. Posłuchajmy, jak to brzmi, a brzmi moim zdaniem wyśmienicie.

Sampa i Little Sims. Za 20 minut będzie godzina 12. To jest czwórka, czyli taka stacja, w której znajdziecie najlepszą muzykę. Prezentujemy ją i na naszych codziennych playlistach, ale także w audycjach autorskich, więc jeśli ktoś zastanawia się skąd albo gdzie znaleźć takie źródło sprawdzonej informacji dotyczącej i nowości, i tych rzeczy, które ukazują się na rynku i są naprawdę dobre, to oczywiście zachęcam do słuchania czwórki. Można też sobie scrollować internet, można szukać grup społecznościowych, które polecają sobie dobrą muzykę. Ja jakiś czas temu trafiłam na instagramowy profil Pigeons and Planes, takiej grupy ludzi, którzy postanowili dzielić się swoimi muzycznymi fascynacjami i odkryciami. Najpierw głównie dotyczyło to po prostu prezentacji w sieci twórczości tychże artystek i artystów i artykułów, tudzież wywiadów z nimi. A w 2021 roku ukazała się pierwsza taka składanka w stylu starych, dobrych składanek prezentujących na przykład katalog danej wytwórni, składanka z różnymi artystami, którzy specjalnie dla tego portalu, dla tej platformy muzycznej Pigeons and Planes nagrywali swoje utwory. See You Next Year, tak się nazywa ta kompilacja, która okazuje się doczekała się właśnie trzeciej części. Warto sprawdzić wszystkie trzy wydawnictwa, ponieważ i tam nowi artyści, ale także nowi artyści, mówimy o nowojorskiej scenie przede wszystkim. Nowi artyści, nowe numery, ciekawe współprace, i jeszcze koncept wizualny, który akurat w przypadku tej trzeciej części moim zdaniem jest bardzo interesujący, a mianowicie artystki, osoby artystyczne, które brały udział w tym projekcie i tworzyły muzykę, jednocześnie reżyserowały sobie nawzajem teledyski i to wszystko można obejrzeć w sieci i posłuchać muzyki. U nas Samara Sin, którą doskonale znacie z naszej anteny, ona też jest z tego rozdania. Jej numer znalazł się na See You Next Year. Świetny, moim zdaniem świetny wakacyjny numer nagrany z Hitboyem zatytułowany Klink.

To też duet z kompilacji, o której dziś wam opowiadałam. Samara Sin i Sherwin. Tak chyba czyta się pseudonim artystyczny tego człowieka. No fajne, bujające dźwięki na długie letnie wieczory. To wszystko jeszcze przed nami. Za 12 minut będzie godzina 12. Przed nami także audycja Piotra Galusa Grzejemy. To już za moment. Chyba Piotr pojawił się w studiu. A nie, to Marta Hoppe się pojawiła. Więc nie będę jej pytała, co tam Piotr w audycji ma. Zostawiam was z Caitlin Aurel Liam Smith, która wydała właśnie bardzo dobry elektroniczny numer zatytułowany Ruin. Ula Kaczyńska, do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość, dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty.

0: Niepodlanek, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert,
5: po reklamie. Czwórka.

0: Poniedziałek, 25 maja, minęła 12.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, ja jestem z tych czepialskich. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić dziś w pogodzie, to nie mam do czego, no bo naprawdę jest super. W całym kraju świeci słońce. Gdzieś od czasu do czasu na niebie pojawia się chmura. Temperaturowo...

0: Idealnie, nie za zimno, nie za gorąco. No, no dobra, może gdzieś w Szczecinie 25 stopni, jeżeli ktoś się schowa pomiędzy jakimiś budynkami, to tam może być bardzo gorąco. Ale nawet w całym kraju mamy delikatny wiatr, więc powietrze nie będzie stało tak jak wczoraj i nie będziemy mieli piekarnika. No dobra, może taki piekarnik z obiegiem powietrza, więc całkiem spoko. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to to, że teraz w Ustce jest najzimniej, bo zaledwie 15 stopni. Jeżeli po linii wybrzeża przeniesiemy się do Świnoujścia, to tam jest najcieplej, bo już 22 stopnie. Pogoda jest naprawdę super.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was. Dobry wieczór.
4: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotr Galus. Piotr
1: Galus. Cześć, dzień dobry, odpalamy sport w czwórce pomiędzy 12 a 14, a myślę, że nieźle odpala się właśnie teraz na korcie centralnym w Paryżu, czyli na nasza Iga Świątek. Swój tegoroczny Roland Garros rozpoczyna. Nasza czterokrotna triumfatorka właśnie tego turnieju mierzy się z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dopiero stawia pierwsze kroki w wielkoszlemowym tenisie. I to będzie takie starcie doświadczenia z młodością i ogromnym talentem. Dla Igi to również bardzo ważny moment, bo Iga wraca do miejsca swoich największych sukcesów. Tym razem jako trzecia rakieta świata. Czy ta paryska mączka znów okaże się dla niej szczęśliwa? Pierwsze odpowiedzi pewnie poznamy już niebawem. To się będzie działo podczas Grzejemy, a już za chwilę u mnie kolejna gościni rakieta. Naprawdę dużo dzisiaj będzie się u nas odpalało, bo odpali się za chwilę Anka Budnicka, trenerka, instruktorka, fantastyczna kobieta rakieta. Ja przynajmniej jak ją obserwuję, czasami spotykam na żywo, to dokładnie tak ją odbieram i chciałbym dzisiaj pokazać wam ją przez radio, przez antenę czwórki. Porozmawiamy sobie o trendach w fitnessie i jak znajdować w tej branży ciągle nowe zajawki, bo to jest ważne, myślę, że dla każdego trenera i instruktora. A po godzinie 13 również przeniesiemy się trochę w przyszłość, bo jak co roku czwórka zaopiekowała się mistrzostwami Polski w ratownictwie i wpadną do nas ratownicy i organizatorzy i organizator tychże właśnie mistrzostw. Zaczynamy!

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Słuchajcie, tak jak mówiłem, kobieta petarda, od 5 minut naprzeciwko mnie przy czwórkowym studyjnym stoliku zasiadła Andzia Ania Budnicka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: I tak od 5 minut opowiadaj i o to mi właśnie chodziło. Słuchajcie, tak. Śmiało mogę powiedzieć, że za rok będziesz miała kolejny jubileusz swojej pracy artystycznej.
2: Dziękuję.
1: Gwiazdy wielkiego formatu, piosenkarze, aktorzy na festiwalach mają tego typu swoje 10-20-lecia.
2: Jak będę robić, na pewno cię zaproszę.
1: Tak, ja chciałbym, aby kluby fitness w Polsce również obchodziły tego typu jubileusze swoich instruktorów.
2: Pomysł.
1: Nikt tego nie zrobił jeszcze.
2: To jest dobry pomysł.
1: Ja
2: to
1: chcę
2: jest bardzo
1: przyjść
2: dobry pomysł.
1: Na jubileusz pracy Anny Budnickiej.
2: Fantastycznie.
1: Na 20-lecie zrobisz.
2: Zrobimy, tak.
1: Czyli mamy jeszcze rok, bo 19 lat pracujesz w zawodzie.
2: Tak.
1: Kupię to, jak ty to robisz? Co zrobić? I to jest, słuchajcie, krótki wstęp. Audycja dla młodych instruktorów, dla trenerów i dla tych, którzy chcą poznać trochę ten backstage pracy trenera. Co zrobić, aby się nie wypalić w tym zawodzie przez prawie 20 lat, przez dwie dekady? Jak kombinować, jak szukać nowych wyznań, jakimi ludźmi się otaczać? Naprawdę, o tym będzie dziś do godziny 13. Aniu, ja zamieniam się w słuch. Proste pytanie. Co zrobić, aby przez 20 lat mieć chęć wejść na zajęcia i powiedzieć: cześć, dzień dobry, piąteczek, piątunio, poniedziałek, poniedziałunio, zaczynamy.
2: Tak. To jest tak, że wiesz, jakby czasem bywa różnie w życiu i co do tego właśnie naszego zawodowego podejścia i tego, ile lat siedzimy w tym, na przykład oczywiście, że miałam swoje słabe momenty, miałam wypalenie zawodowe i potrzebowałam tej przerwy. Potrzebowałam się trochę wyciszyć, wyczuwałam to. Od razu pierwsze co, to nie miałam tego fanu. Ja mówię, coś jest nie tak.

0: coś jest nie tak, bo to ja zawsze szłam i to było dla mnie taką energią. I to było, sprawiało mi radość, do tej pory mi to sprawia, ale wtedy, kiedy byłam w tym słabym momencie, no to nie było to...
1: Po prostu zrobiła się przerwa. Anka, obserwuję cię również od wielu lat i śmiało mogę powiedzieć, myślę, że się nie obrazisz, bo jesteś fajną dziewczyną. Dobra konserwa z ciebie. I to jest właśnie dowód na to, że sport powoduje, że wyglądamy, jesteśmy odbierani ciągle bardzo młodo. W życiu bym nie powiedział, że masz 38 lat.
0: Dobrze, dziękuję.
1: Ale... Naprawdę w życiu, Anka, obserwuję cię od kilkunastu lat. Ciągle wyglądasz tak samo.
0: Jezu,
1: jak ty to robisz?
0: Nie wiem.
1: Leżę, śpię, odpoczywam, dobrze się odżywiam, piję dużo wody.
0: Poczekaj, poczekaj, wiesz jak to jest?
1: To stref
0: w świecie naszej branży fitnessu czasem, jak to się mówi, szewc bez butów chodzi. To niestety jest to... uważam, że jest to nieuniknione, bo... mając to doświadczenie, chcesz nabrać tego doświadczenia, to jakby angażujesz się w to, dajesz siebie te 100%, tak, chcesz pokazać się z tej strony, że to jestem ja. I w ogóle jakby a propos dla młodych ludzi i młodych instruktorów, zawsze bądźcie sobą, bo to zawsze wygra.
1: Czyli nie bądźcie jak zupa pomidorowa po prostu, która jest lubiana przez wszystkich. Bądźcie sobą i otaczajcie się ludźmi, którzy kochają waszą energię. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy będziemy naprawdę sobą, będziemy otaczali się ludźmi, którzy będą kochali naszą energię, ale nie będziemy wyrabiali norm w klubie fitness, bo takie też trzeba wyrobić. Masz założenie, że 90% miejsc na twoich zajęciach powinno być wypełnionych. No ale niestety to co, odchodzimy wtedy? I szukamy nowego miejsca dla siebie?
0: Myślę, że nie. Jakby myślę, że tyle jest teraz tego miejsca, tych miejsc, jakby, które powstają, tego społeczności takich w ogóle. Jakby ja bym raczej powiedziała, żebym poczekała, żeby dała... Taki podejść do tego troszeczkę też z dystansem. Nie być takim, że już jest źle, już coś się dzieje, bo to nie wyrabiamy, ale wiesz, czasem są też takie sezony, jak to ja to mówię w cudzysłowie, martwe. No mamy wakacje,
1: lato,
0: mamy...
1: jest takim sezonem właśnie.
0: No więc jakby to też trzeba na to patrzeć, że i myślę, że jakby osoby wyżej postawione i robiące właśnie takie... imperium fitnessu wiedzą o tym, jak wygląda sytuacja. Aczkolwiek ja zauważyłam, że to jest moje spostrzeżenie, że coraz więcej też ludzi, kiedyś był taki up and down, jeśli chodzi o ilość ludzi na zajęciach. No wiadomo, zima, jest
1: dużo.
0: Zimno, dużo, jakoś trzeba sobie zająć czas. Teraz wiadomo, nie, jakby jest ten wow, nasycamy się tym słońcem i świetnie, bo i wychodźmy i zróbmy, bo chcemy czegoś też nowego. Jakby mamy do tego prawo, żeby to robić. Czy to rower, czy rolki, czy bieganie, jakby najważniejsze jest znaleźć sobie swoją tą aktywność, nie?
1: Ale w klubach nie widać dużego spadku, prawda?
0: Tak.
1: A ja ci powiem po krótkiej za chwilę, dlaczego tak jest. Przynajmniej to jest moje spostrzeżenie, czy się ze mną zgodzisz, czy nie. Dlaczego tak jest, o tym za chwilę w czwórce. Naszą gościnią jest Anka Budnicka, instruktorka, trenerka z ogromnym doświadczeniem. Zostańcie z nami.

0: Żyjemy. Żyjemy.
1: Cienie i blaski życia trenera i instruktora. Dziś poznajecie historię Ani Budnickiej w mediach społecznościowych i generalnie w świecie fitnessowym, znanej jako Andzia. Myślę, że tak. Te czerwone, rude, takie ogniste włosy, ten uśmiech i cała sylwetka jest dobrze rozpoznawalna, ponieważ Anka zaprzecza wyglądem swoim nasze wyobrażenie co do instruktora i trenera. Ponieważ myślimy sobie, umięśniony facet, szczupła, umięśniona dziewczyna. Mhm. Aniu, ty wyglądasz zupełnie normalnie i zakładam, że ktoś, kto na ciebie patrzy, nie pomyślałby, że możesz być instruktorem fitness. Ale i to mi się właśnie podoba w tobie, że wygląd zewnętrzny zupełnie może nie tyle przekłamuje, co kryje. Nie widać po wyglądzie zewnętrznym tego, co kryje twoje wnętrze. I to jest cudowne, bo ciebie się tak powoli otwiera, prawda? Mhm. Ale to, jak dziś wyglądasz, zakładam, jest sumą twoich wyborów i twojego życia przez ostatnie 20 lat. Co byś powiedziała dzisiaj 20-letniej Ani?
2: O, dobre pytanie.
1: No dobra, co byś powiedziała? Wiesz, ja zaraz ci powiem, dlaczego o to
2: co bym
1: pytam.
2: Powiedziała? Mhm. Gdybym była teraz, jakby na ten moment,
1: tak,
2: który...
1: spotykasz siebie 20-letnią.
2: Ojeju, to bym jej w ogóle wszystko inaczej powiedziała. W ogóle zaczęłabym mówić jej, żeby nie przejmowała się tym, co ludzie o tobie mówią. Że ten hejt, jaki dostawałaś, to nie było prawdą. To nie
1: A za
2: było.
1: Co dostawałaś hejt?
2: A wiesz, za wygląd zazwyczaj. Straszne. No, to jest jakby... Nawet do tej pory, wiesz, ostatnio
1: dostałam. Ja to doceniam, dla mnie to jest cudowne, że nietypowy wygląd, po prostu zupełnie normalny, ale fantastyczna energia i to jest coś, co przyciąga do ciebie ludzi. Dlatego właśnie oni tak. Idą za tobą, oni idą za energią, oni nie idą za wyglądem, bo oni wiedzą, że u ciebie znajdą zupełnie coś innego, coś dobrego dla głowy, czyli miałaś hejt, był hejt.
2: Był i to od najmłodszych lat, ale już ten etap zamknijmy. Mhm. Natomiast nawet teraz niedawno dostałam hejt od osoby, która do mnie napisała, cytując, widzisz, bo to widzisz, jak dostajesz hejt, to aż taki gdzieś te twoje...
1: Trzewia się odpalają i tak, wychodzi tak, ten i ból ukryty
2: hej,
1: gdzieś.
2: Mam pytanie, bo pracujesz z Lewandowską, a ty nadal taka gruba jesteś i dlaczego ty z nimi nie...

0: Nie nadążasz, przecież to widać. Już nie pamiętam tak do końca.
1: Rozumiem kontekst.
0: Właśnie,
1: jak
0: nie?
1: ty możesz pracować z najbardziej umięśnioną i wylaszczoną fitnessiarą w Europie, czyli Anną Lewandowską? Dlaczego ona w ogóle ciebie zatrudnia? No to powiedz nam, dlaczego?
0: Dlaczego? Bo może właśnie na tym świat polega, że jesteśmy różnorodni, tak? Że każdy z nas jest inny. To, że każdy z nas ma inną genetykę. Ktoś jest po prostu, wiesz, to tak jak... Mamy talenty, ktoś ma talent rywalizacji, to jest super. Ktoś ma talent na przykład tego, żeby być, no, nie wiem, punktualny, no bo chce być. I jakby każdy z nas ma jakieś swoje talenty, ja też mam swój jakiś. Ja mam talent po prostu, żeby robić, ja to mówię w cudzysłowie, show, żeby rozśmieszyć ludzi, żeby dawać im tą energię. Ja to czuję, ja to... Teraz
1: a jednocześnie
0: świadoma.
1: Pomiędzy wrzucić konkretne ćwiczenia i trening, tak. który mają wykonać, czyli zajmujesz im głowę, tak. a ciało pracuje.
0: Tak, tak, tak. Zawsze mówię też na zajęciach u siebie, że halo, jesteśmy tu i teraz, zapominamy, tu jestem, halo, ja cię widzę, jakby wiesz, na zajęciach grupowych to też jest tak, że ja w ogóle lubię, ja jestem człowiekiem stadnym, więc dla mnie takie zajęcia to jest... Ja się czuję jak ryba w wodzie.
1: Dobra, to skoro jest hejt, to powiedz mi, czy zdarzyły się sytuacje, w których osoba, która może nie wprost hejtowała cię w myślach, po jakimś czasie, chodząc do ciebie na zajęcia, mówi, zakochałam się w prowadzeniu twoich zajęć, zakochałem się, to jest to, tego szukałem, zupełnie spodziewałem się czegoś innego, miło mnie zaskoczyłaś, czyli poznając cię, nagle
0: tak,
1: zmienił
0: jakby,
1: się ten odbiór.
0: Wiesz, co jest najlepsze? Że ludzie, jak mnie pierwszy raz jakby widzą, poznają, to oni myślą, że ja jestem taka, wiesz, twarda, wiesz, jeszcze
1: a nie jesteś?
0: Okej, okay, ale ja też jestem, jakby mam swoją część kobiecości. Wiesz, o czym mówię? Jakby
1: tak,
0: takiego,
1: tak.
0: że ja, o, widać, o, dobra, konkret, baba, tego, tu, takie... I jak później, jak z tymi osobami rozmawiam, no to później oni do mnie podchodzą i mówią, że Jezu... I zajęcia. Po prostu dawno na takich nie byłam. Rewelacja, energia. Po prostu skąd ty to bierzesz, dziewczyno? Więc jakby, wiesz, hejt, a to, co dostaję od ludzi i ten feedback taki pozytywny, i że ja później następnego tygodnia widzę tych ludzi, tych samych, i że tworzę jakąś taką społeczność fitnessową, no to jest dla mnie miód na serce.
1: Miałaś również przygodę z kulturystyką, startowałaś jako właśnie...
0: Fitness sylwetkowy.
1: Fitness sylwetkowy w takiej kategorii, dwudziestokilkuletnia Ania wtedy. Opowiesz nam tę historię i chętnie dowiem się, jaką szefową jest Anka Lewandowska. Zostańcie z nami, Ania Budnicka, naszą gościnią do godziny 13:00.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Zacznijmy od tego, że w Paryżu dzieje się, bo Iga Świątek prowadzi 3-1 i ja nie mogę tego oglądać, ale podobno jest to dobre granie z obu stron. Emerson Jones, która jest rywalką w tym starciu z Igą Świątek, stawia jej naprawdę mocny opór. To tyle w Paryżu, a u nas w Warszawie w studiu czwórki Ania Budnicka, Vel Andzia, obgadujemy trochę Ankę Lewandowską, jaką jest szefową. Tak, już wiemy, że radzisz sobie świetnie z tym hejtem, który czasami do ciebie trafia, bo z drugiej strony przychodzi tyle samo miłości. No dobra, to jaką szefową jest pani Anna Lewandowska?
2: Ona jest bardzo dobrym człowiekiem, wspaniałym, jeśli chodzi o
1: prawdę mów.
2: No wiem, prawdę mówię, ja zawsze mówię prawdę. Wiesz, że ja nie umiem kłamać? Ja naprawdę nie umiem kłamać. Ona jest bardzo dobrym, pomocnym człowiekiem, jest bardzo wrażliwym.
1: I też mierzy się z hejtem?
2: Bardzo.
1: Rozmawiałyście kiedyś o tym?
2: Tak. Ja ją podziwiam. Ja ją podziwiam. Dla mnie to jest po prostu... dla mnie w tym momencie, nawet teraz to mówię, to dla mnie to jest nieosiągalne. Jakby nie życzę nikomu tego, co ona się, z czym oni muszą się zmierzyć, bo to też jest obustronny hejt.
1: Ale chodzą spać spokojnie, co?
2: Tak.
1: No to dobrze, tak. No to wracając do tego. Wymagająca?
2: Jest, oczywiście. Musi być, nawet bym powiedziała, że też jest perfekcyjna, bo ona lubi mieć wszystko dograne. Lubi być przygotowana, jest poukładana w kontekście takim treningowym, w tym, co ma do zrobienia. No, ona jest niesamowitym człowiekiem, ja zawsze to mówię, że ona łączy ludzi. Ona tak łączy ludzi, że jak połączy tych ludzi, to tak jak nas połączyła, my mamy, to są przyjaźnie na lata. To się dzieje na obozach, to się dzieje na eventach, ludzie się poznają. To są po prostu później przyjaźnie na wiele, wiele lat.
1: Najdziwniejsze zadanie albo najtrudniejsze, które dostałaś od Anki? Z którym powiedziałaś albo nie, nie zrobię tego.
2: Wiesz co, chyba nie miałam. Nie miałam takiego czegoś. Serio.
1: Wszystko, co wymyśla, jest zawsze
2: Jakby,
1: do zrobienia.
2: Tak, nie miałam czegoś takiego. Teraz sobie tak pomyślałam, ale to była taka sytuacja awaryjna, ale to były na przykład... Ale to było... Ja oczywiście się zgłosiłam i bez problemu. Dla dzieci niepełnosprawnych była jakaś akcja i potrzebowała ludzi, więc jakby od razu.
1: Rzuciłaś wszystko i zrobiłaś.
2: Oczywiście.
1: Czy jest elastyczna? Pod względem chyba, coś że... wymyśli i podrzucasz swoje pomysły i ona też je łyka, czy wszystko musi być tak, jak ona chce?
2: Jest, jakby jest elastyczna, ale też czasem za dużo bierze sobie na głowę, co jakby też sama ja też wiem po sobie, jak ja za dużo coś wezmę na siebie, to później jakby też z pewnymi sprawami coś tam zawsze coś ucierpi, ale ona zawsze wybrnie. Ona ma zawsze pomysł, ona zawsze potrafi tu, słuchajcie, zróbmy to i tego. Jakby ona ma pomysł i to się dzieje. I to jest niesamowite.
1: I tu zamykamy temat Anki jako szefowej. Cieszymy się, pozdrawiamy i gratulujemy tej współpracy. Wracając do ciebie, Aniu. Mhm. Kulturystyka, fitness, sylwetka. Pragnienie wielu młodych mężczyzn i kobiet. 20 lat temu zupełnie inna wiedza, inne treningi, inne suplementy, powiedzmy, mniej badań, to też jest ważne, i mniej pieniędzy, bo tak. Jacy byliśmy 20 lat temu, każdy wie. Tak. Wracamy do tego, co dzisiejsza Ania powiedziałaby tamtej. Powiedziałabyś, Anka, idź tą drogą, rób sylwetkę, wystartuj w tych zawodach?
2: No właśnie nie.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że powiedziałabym tą świadomość, że jakby nie oceniamy człowieka po...

0: Po tym wyglądzie, okej.
1: Okay. A co było z tobą? Wtedy nie tak, że zdecydowałaś się na tak radykalną zmianę.
0: Miałam problem z wagą, jakby potrzebowałam takiej pomocy i wtedy dostałam to...
1: Za chuda? Zbyt otyła?
0: Zbyt otyła.
1: I chciałaś zrzucić zbędną masę ciała, aby się wylaszczyć i wyrzeźbić.
0: Tak. Jakby najpierw to było to, że chciałam schudnąć, jakby to był taki mój... To był mój cel, jakby ja wiem, bo też... zdrowotnie to mi przeszkadzało. Potem zaczęło mi się to dobrze jakby rozkręcać.
1: Młody organizm.
0: Tak.
1: Adaptował
0: to wszystko pięknie, jakby nie było żadnych problemów. No i dostałam taki jakby power kolejny od mojej, pozdrawiam cię Agatko, mojej takiej podopiecznej wtedy, która mnie przygotowywała do zawodów.
1: Twoja podopieczna czy trenerka?
0: Trenerka. Przepraszam.
1: Przepraszam. A wzięłam podopieczną.
0: Nie, przepraszam. Ja się pomyliłam. Trenerkę, tak. A Agata była wtedy mistrzynią świata w fitnessie sylwetkowym. Wtedy jeszcze był ten moment, kiedy to było... Ja już nie wiem, jak jest, ale ja byłam wtedy, kiedy były te kategorie wzrostowe. Więc ja tam byłam 1,68 m. tej kategorii.
1: Ile ważyłaś, zanim rozpoczęłaś przygodę z fitnessem sylwetkowym, czyli...
0: W tym najgorszym momencie, no to taka była 3-cyfrówka.
1: Okej.
0: Okay. Serio.
1: Z jedynką na początku.
0: Tak.
1: Później było 0 czy 1?
0: 0-0.
1: Okej, dobrze.
0: Tak.
1: No jest nieźle, dobra. To tu się zatrzymujemy. Dodam tylko, że w Paryżu jest już 5-1.
0: Dla Igi
1: oczywiście.
0: Jest.
1: A u nas w dalszym ciągu Ania Budnicka. Piękna historia będzie, czekam na to. Zostańcie z nami.

0: o tenisa, ponieważ Maja Chwalińska, młoda tenisistka, po raz pierwszy w swojej karierze gra w tej drabince, tej finałowej, gra z mistrzynią olimpijską Queen Zheng, także bardzo dobrze jej idzie i wygrywa.
1: Wow,
0: wygrywa, także polski kobiecy tenis jest na topie w Europie, na świecie i w Paryżu. Także trzymamy kciuki i za Igę, i za Maję. I mam najświeższą informację. Majka wygrała. Maju,
1: yes,
0: brawo!
1: Brawa.
0: Pokonać Queen Zheng. Dokładnie. A my wracamy do pokonywania siebie i własnych słabości. Szybko, w skrócie telegraficznym wam powiem. Ania Budnicka 20 lat temu była nieco większa niż dziś. Miała problemy z tuszą, masą ciała. 100 kg na plusie. Zapragnęła wziąć udział w zawodach sylwetkowych i chciała być taką kobietą kulturystką. Znalazła trenerkę, była pomoc. Aniu, to była pomoc dla twojej głowy. Samo w ogóle to pójście w kierunku tej kobiecej kulturystyki, tego fitnessu takiego kulturystycznego z małą ilością tkanki tłuszczowej, odkrytymi mięśniami. Opowiadaj.
1: Ojej, wiesz co, no jakbym teraz na to spojrzała w stronę teraźniejszości teraz, gdybym była tą Anią właśnie, no to nie poszłabym w tym kierunku.
0: Jakby, dlaczego?
1: To jest za taką cenę, jakby wszystko jest poświęcone temu, jakby masz ułożony dzień, jakby wtedy byłam na studiach, była praca dodatkowo, swoje treningi, inne treningi, brak takiego towarzyskiego życia, jakiegoś wychodzenia, takie było wszystko podporządkowane
0: kobieta
1: treningom.
0: Robot.
1: Mhm. Dokładnie tak.
0: Jak szybko ciało zaczęło się zmieniać?
1: Wiesz co, najbardziej to jak zaczęłam widzieć
0: mięśnie.
1: Mięśnie, tak. No i jak to się mówi, te żyły, kable, tak? Jak to tak zwane kable, no to już wtedy było oho, dzieje się.
0: Jak wyglądała reakcja twojego otoczenia na zmiany w twoim ciele? Zachodzące.
1: Na początku moi rodzice się bali, ale jakby oczywiście środowisko, wow, ale zmiana, wow, ale
0: bo oni super. Tylko widzą to, co na zewnątrz.
1: Dokładnie. Natomiast no, najbliżsi tacy trochę się martwili. No najbardziej, no mój świętej pamięci tata się najbardziej martwił.
0: Ale martwił się o co?
1: O to, że żebym uważała, o zdrowie, o to, żebym jadła, bo się ma. Sam mi to mówił.
0: No ale żeby mięśnie rosły, trzeba jeść, więc...
1: Wiem, tylko on chyba trochę też pewnych rzeczy nie rozumiał, jakby on... dla niego trochę to było trochę, jak już był ten taki finisz tego przygotowywania się, no jednak jest to cięcie kalorii, jest ten ubytek, dużo... jest bardzo była wtedy rygorystyczna dieta i on wtedy się martwił, tak? Na początku mi kibicował, ale później się zaczął martwić. Takie typowe...
0: Jak poszło na tych zawodach?
1: Boże, ja już nie pamiętam. Poczekaj, przypomnę sobie.
0: No.
1: To jest tak, debiuty, chyba, a w ogóle to był taki moment, że było bardzo dużo na debiutach osób. To był mój pierwszy debiut. A, i byłam w pierwszej dziesiątce.
0: Byłaś.
1: Byłam. Ósma była.
0: No bro, czy warto było poświęcić tyle czasu, poświęcić zdrowie i energię na to, aby być ósmą?
1: Znaczy, i tak i nie, kurczę.
0: Ale musimy pogrzebać, co?
1: No i tak i nie, ale wiesz co, na tym już bym nie chciała.
0: Dobra, to była radość wtedy.
1: Wtedy, tak.
0: Ile razy na takich zawodach udało ci się wystartować?
1: Ja byłam dwa razy startowałam.
0: I dlaczego to porzuciłaś?
1: Bo to nie było dla mnie do końca takim spełnieniem tego, co chciałam robić. To było zbyt dla mnie ciężkie. Tak jakby fizycznie, psychicznie też, bo musiałam wszystko pod to podporządkowywać. Całe takie życie było, jakby jeżeli ktoś to lubi, to okej, jakby super. Ktoś lubi mieć wszystko uporządkowane. To jest jego droga. Dla mnie to było za dużo, jakby ja jednak jestem też wolną osobą, ja lubię mieć też taki, cieszyć się z życia, robić to, co teraz robię, odnalazłam się w tym, co teraz robię, czyli zajęcia grupowe.
0: I pewnie nie byłabyś sobą, gdyby nie tamta przygoda. Jak twoje zdrowie zareagowało na tak drastyczne podejście?
1: No,
0: czy było odbicie? Było jojo?
1: Było jojo. Oczywiście, że było jojo. Była depresja i były różne inne sytuacje. No,

0: niefajny miałam czas. Natomiast wyszłam z tego, wybrnęłam. I...
1: Sama czy dostałaś jakąś pomoc profesjonalną?
0: Dostałam pomoc profesjonalną, byłam u psychologa, byłam też u psychiatry, też miałam taki epizod bardzo ciężki, więc jakby wszystko było pod kontrolą lekarzy, ale naprawdę wyszłam z tego. Jestem
1: jesteś dzisiaj dwa razy bardziej, jesteś wzmocniona, mocniejsza, masz grubszą zbroję dzięki temu.
0: Tak, jakby i wiesz co, bardziej jak przeszłam terapię, to więcej rzeczy teraz widzę, co inni nie widzą, ale ja to widzę. I później w momencie, kiedy ja, przypuśćmy, nie wiem, z kimś rozmawiam i ja zadaję pytanie, tak jakby to ta osoba jest taka, o Jezu, ale, to, ale skąd ty to? Jakby...
1: Bo sama to przeszłaś.
0: Tak.
1: A powiedz mi, czy ta Anka z nadwagą przed... fitnessem sylwetkowym już potrzebowała tej terapii? Czy doprowadzenie organizmu i psychiki do stanu nieużywalności po tych zawodach spowodowało, że dopiero zdecydowałaś się na pomoc? Czy już przed tym warto było się w jakiś sposób zgłosić po pomoc? Czy...
0: Myślę, że warto było się też wcześniej. Myślę, że tam były też dużo kwestii zaburzeń odżywiania, samoakceptacji tego podejścia. Wiesz, cały czas jesteś... nasza branża to w sumie teraz to jakby cały czas jest oceniana. Do tej pory jakby widzę w różnych social mediach, x portalach, jak znowu cały czas jest brane pod uwagę sylwetka, a nie jakby wiedza i podejście jakby do osiągnięcia, nie wiem, przez swojego trenera podopieczny osiąga swoją jakby sylwetkę. Jakby no to jest, cały czas jesteśmy to o to osądzania. To nie jest jakby najważniejsze. Jakby ważne jest mieć w sobie zdrowie, mieć tą świadomość, że twoje ciało, żeby żyło długo, żebyś była sprawna, to jakby bez tej aktywności no nie da się.
1: Aniu, co zrobić, aby ta twoja mądrość życiowa, sportowa, którą masz, była jeszcze lepiej dostępna i przekazywana młodym adeptom sportowym, którzy lądują w klubach fitness i wiesz, że dzieje się to samo, co się działo 20 lat temu. Dziewczyny chcą wyglądać szczupło, chłopaki, chłopacy próbują ciągle pracować nad klatą i nad bicepsem i to ciągle wygląda tak samo.
0: Wiesz co, kiedyś zrobiłam taki post na X portalu, w którym pokazałam swoje ciało i pokazałam je no, jakby w stroju bikini. Nie było to, to było normalne ciało. Ja patrząc z biegiem czasu, patrząc na to ciało, to ja widziałam po prostu normalną dziewczynę, a ja tam widziałam cały czas za gruba, jak ona wygląda, jakby cały czas komentarze, dociskania, o więcej się ruszaj, o przybrało ci się, jakby... Ja powiedziałam wtedy dość. Ja pamiętam, że ten mój post bardzo poszedł o jakby taki, osiągnął taką skalę, że wszędzie
1: wiralowy
0: był...
1: Wiralowy.
0: Wiralowy został. Ale widzę, że coraz częściej te młode dziewczyny, czy młodzi chłopaki dają właśnie to poczucie takiego, że bądź sobą takim, jakim jesteś.
1: Czyli
0: jakby
1: czujesz, że to się zmienia. Że to nie zmienia. Jest do końca tak. Dobra, ja rzeczywiście trochę myślę naszą warszawską bańką i obserwuję to, co się dzieje w klubach, ale może nie do końca jest tak wszędzie. Zresztą pokolenie Z tak jak wymaga więcej od nas, jest bardziej sobą niż my może
0: wiesz co,
1: kiedyś
0: ja myślę,
1: byliśmy.
0: Tak? Ale ja myślę, że z każdej, jakiejkolwiek bańki, czy to jest sport, czy to jest muzyka, czy to jest, no nie wiem, sztuka. Gdy każdy z nas by wyszedł z tej bańki i by poszedł w taką całą przestrzeń, to też by widziałby bardziej szerokokątnie na to, co dzieje się w naszym społeczeństwie, co ludzie na co patrzą, co lubią, co czują. Taki... To mi się wydaje, że w każdym, to tak jak teraz na siłowni, my pracujemy w fitnessie, jestem na tej grupie, jestem w tym takim społeczeństwie, z tymi ludźmi, grupą ludzi, ale jakbym wyszła na zewnątrz, czyli i tych w mniejszych miastach, to prawdopodobnie nie byłoby tego.
1: Na pewno wszyscy kibicują Idze Świątek. W drugim secie już prowadzi 2-1.
0: Iga, go Iga.
1: Tak,
0: go,
1: tak. Mam
0: Iga.
1: Nadzieję, że nas Iga słyszy. 2-0, przepraszam, 2-0. Także tak, to jest sprostowanie szybkie. Aniu, wiesz, że mamy teraz minutę na to, żeby opowiedzieć.

0: O tym, co tam w trendach fitnessowych aktualnie jest na topie i mam wrażenie, że Polska została zalana studiami Pilates, wszyscy pokochali Hyroxa i zajęcia typu beat, czyli nie chodzimy na imprezy wieczorami, tylko idziemy do klubu, do ciemnej sali, która jest wyposażona w milion kolorowych światełek, głośna muzyka, jest impreza, a przy okazji ćwiczymy. Czy ty odbierasz podobnie ten świat treningowo-fitnessowy?
1: Tak, jakby zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Dla mnie to jest teraz jakby był, ja to mówię, boom. Pierwszy boom był na Pilates, potem Pilates na reformerach, potem teraz właśnie, a był jeszcze CrossFit, później po CrossFitie pojawił się, jeszcze był Runmageddon. Jakby.
0: Nadal jest i z tego co wiem, w weekend były największe zawody Runmageddonowe w Polsce.
1: Tak, widziałam, bo mój znajomy startował, tak, rzeczywiście. Mm-hmm. No i jakby cały czas, no i teraz powstał Hyrox. No, cały czas to ewoluuje, cały czas będzie.
0: Jakby. A zajęcia beat jak się mają?
1: Ach, fantastycznie.
0: To jest impreza,
1: to
0: prawda?
1: To jest impreza, ale wiesz, no tak jak coffee rave teraz są na czasie. Idziesz na kawę i potańczyć sobie, nie?
0: Do bułki i kawy.
1: Do bułki i kawy, dokładnie.
0: I tak samo możesz iść i potańczyć, i posłuchać głośno muzyki, tak. I pobawić się razem z instruktorem. To jest dobry vibe i to jest właśnie fitness XXI wieku. Anka, bardzo dziękuję ci za wizytę
1: w Ja również, dziękuję.
0: Super było.
1: No super.
0: Ach, oby więcej takich gości. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki.
0: Po godzinie 13 będziemy rozmawiać o Mistrzostwach Polski w ratownictwie morskim. Ania Budnicka była naszą gościnią. Do zobaczenia.
1: Dzięki, pa.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Tak jak regularnie we Wrocławiu wykolejają się tramwaje, to ja sprawdzam, czy w Ustce nadal najzimniej. Tak, 15 stopni, za to pałeczkę pierwszeństwa w prowadzeniu temperaturowym przejęła po Świnoujściu Ostrołęka i tam już w tym momencie 23 stopnie. Pogoda w całej Polsce idealna. Trochę słońca, trochę chmur, delikatnie wieje, więc mamy taki piekarnik z termoobiegiem. Z tego, co widzę, w górach może wiać nieco mocniej, ale nigdzie nie zamierza padać, choć wieczorem mogłoby, to taka prośba, bo tego nie ma w prognozie pogody. Nie zapowiadam żadnego deszczu, niestety.
1: Autopromocja.
2: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kół.

0: Trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny
10: taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert.

0: Na audycję Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus.
1: Od 12 trzymamy rakietę na pulsie, sprawdzamy, co się dzieje w Paryżu. Iga Świątek prowadzi z Australijką Emerson Jones 5-2 i z tego, co się orientuje, to został jej jeden gem do wygrania meczu, więc słuchając czwórki przynajmniej wiecie, co dzieje się w Paryżu i jak sobie radzi dziś Iga Świątek. A już za chwilę przenosimy się, na razie tak w myślach przyszłościowo, nad wodę, bo już niebawem wystartują Mistrzostwa Garmin Open Water 2026 i moimi gośćmi będą Krzysiek Piotrowicz, organizator wydarzenia, oraz Radek Kawęcki, pływak, czterokrotny mistrz świata na 200 metrów i mistrz Europy. Zaczynamy!

0: Grzejemy.
1: No dobra, to z mączki na kortach w Paryżu, z sali fitnessowej, o której przed chwilą opowiadaliśmy, przeniesiemy się do wody i kiedy na zewnątrz jest gorąco, to wszyscy myślimy o tym, żeby się wykąpać, na przykład w jakimś otwartym zbiorniku, i tak 3 razy w tym roku będą się moczyć, kąpać i pływać najlepsi ratownicy w Polsce, czyli już w najbliższy weekend, jeżeli nic nie przekręciłem, startuje cykl sportowych imprez Garmin Open Water 2026. Już teraz razem ze mną w studiu organizator wydarzenia Krzysiek Piotrowicz i Radek Kawęcki, 4-krotny mistrz świata na 200 metrów i mistrz Europy. Dzień dobry panowie.
2: Dzień Cześć. Dobry.
1: Niczego nie przekręciłem, już weekend startują zawody?
3: Już weekend, ale nie tylko ratownicy, ale też po prostu pływacy.
1: Po prostu pływacy, czyli... Każdy, kto ma ochotę zmierzyć się z ratownikami?
3: Praktycznie tak. Praktycznie no, trzeba umieć pływać, bo do pokonania są 3 dystanse, 500 metrów, 1000 i 2000 metrów oraz wyścigi na deskach ratowniczych.
1: I mówimy o zbiornikach otwartych, nie basenowych. Z basenu już wyszliśmy, bo wiem, Krzysiu, że ty na WUM-ie i trenujesz, i prowadzisz zawodników, i organizujesz również zawody, i w końcu trzeba wyjść z tej bezpiecznej wody.
3: Dokładnie tak. Radek jest tego najlepszym przykładem, że to nie jest takie proste. W zeszłym roku miał okazję po raz pierwszy ścigać się w naszych zawodach Open Water i może powiedzieć o swoich doświadczeniach.
1: Radku, w takim razie oddaję ci czwórkowy mikrofon. Bezpieczna woda, myślimy o basenie, o zbiorniku, który jest przewidywalny, i nagle wskakujesz do wody, w której może się wydarzyć wszystko. Może być fala, może być wiatr i mogą być sinice czasami.
2: No niestety...
1: I prądy!
2: Nie wiedziałem, że jest taka styczność, nie taka odwrotna sytuacja, że no, przestraszyłem się trochę, bo dostaliśmy falę od motorówki, która przepłynęła może nie tak blisko, ale trochę dalej i przeraziłem się tej fali, bo z ręką na sercu nie pływałem w ogóle w open water, tylko na żywioł poleciałem.
1: Więc... Czyli chcesz powiedzieć, że bezpośrednio z basenu, bez żadnego przygotowania, w ubiegłym roku pierwszy raz skoczyłeś do otwartej wody, żeby wziąć udział w zawodach, bo zakładam, że zdarzyło ci się kiedykolwiek pływać w morzu i w jeziorze.
2: No tak, ale nie pływałem takiego jakiegoś...

0: dystansu odcinku typu właśnie 500, 600 czy kilometr, więc to był taki żywioł i sobie stwierdziłem, no ja nie dam rady, no przecież umiem pływać, no i jestem w stanie przepłynąć z punktu A do punktu B.
1: Potrzymaj mi wodę, tak, ja biorę udział w tych zawodach.
0: No tak można powiedzieć. On się śmiał ze mnie, że zwymiotowałem po wyścigu, ale zachłysnąłem się dwa razy, odbiło mi się parę razy i zwymiotowałem. No.
1: Tego typu sytuacje również bywają? Byłem tyle razy i nie widziałem. Ukrywałeś to zawsze przede mną, przed mikrofonem czwórki. Wszystko super, Piotrek.
2: Oczywiście, że tak. Te osoby wymiotujące zawsze chowamy za namiotami, więc nigdy na pierwszym planie.
1: A my tam nie mamy dostępu.
0: Jest specjalny kubełek.
1: Wiesz co, okej, to dlaczego ty wypuściłeś Radka takiego nieprzygotowanego do wody, żeby zmierzył się z tym żywiołem, po prostu żeby zobaczył, jak to naprawdę jest?
2: Dokładnie tak. Wielu pływaków, którzy trenują na co dzień, powiedzmy to, na pływalni, na basenie, często właśnie nie mają styczności z tymi zawodami open water. A jest to jednak trochę różnica, więc warto czasami też jakby wyjść z tej swojej strefy komfortu, z tych swoich bezpiecznych warunków, gdzie mamy przejrzystą wodę, gdzie widzimy linię na dnie, gdzie woda ma 27 stopni Celsjusza, a tutaj jednak na wyciągnięcie dłoni nie widać ręki czasami, czy dłoni. Woda ma, no w tym sezonie mamy słabo, więc około 15-16 stopni powiedzmy. Nie ma tej linii, która nas prowadzi, tylko trzeba pilnować tego kierunku w inny sposób, więc to jest to troszeczkę coś innego.
1: No dobra, to ty tak ochoczo zapragnąłeś tej wody, czy po prostu znudził ci się basen?
0: Może nie znudził się basen, ale chciałem spróbować, no ja lubię spróbować, lubię jakieś inne doświadczenia, czy to nawet na swoim ciele, czy sprawdzić, jak ja zareaguję, jak mój organizm zareaguje, no i już powiedziałem, byłem dwa razy na tych zawodach, pierwszy i ostatni, bo no, nie lubię lęku, nie lubię lęku.
1: Poczekaj, pierwszy i ostatni, czyli w ten weekend, później w Świnoujściu, w Pogorzelicy, nie widzimy się?
0: Widzimy się w weekend teraz.
1: Dobrze.
0: Oczywiście.
1: Czyli płyniesz.
0: Nie, na skuterze będę asekuratorem.
1: Znalazłeś nowe zadanie dla siebie.
0: Tak, i będę zdjęcie wam robił.
1: O tym lęku w takim razie również za chwilę porozmawiamy. Świnoujście, kiedy dokładnie?
2: Świnoujście 11-12 lipca i tam mamy Mistrzostwo Polski w ratownictwie morskim, ale jeszcze mamy dodatkową rzecz, na którą mam nadzieję też, gdzie również się spotkamy. W Chałupach organizujemy Mistrzostwa Polski w surfingu. Tylko to jest impreza na prognozę, więc takie okno, że tak powiem, imprezowe jest pomiędzy 25 lipca a 5 września.
1: Spore to okno.
2: Jest spore okno, no, ale musi mieć dobre warunki, musi mieć fale przede wszystkim, więc tak naprawdę będziemy wiedzieli na 3-4 dni przed imprezą, kiedy się widzimy.
1: Dobra, i w sierpniu druga impreza z cyklu Garmin Open Water 2026 Pogorzelica.
2: Dokładnie tak, tam będziemy się ścigać na odcinku Pogorzelica Niechorzej z powrotem, czyli takie wyścigi wzdłuż plaży na morzu, też może być ciekawie. No i na koniec sezonu 17 września widzimy się w Kiekszu pod Poznaniem, gdzie zrobimy takie podsumowanie sezonu i będziemy robić wyścigi zamykające cały ten sezon.
1: Nie mów o tym, bo to smutne. Dopiero wakacje, wiesz, się zaczną.
0: Nawet dopiero ciepło się zaczęło.
1: A ty już o tym, co zamykamy we wrześniu. Pogorzelica 15 sierpnia, dobrze?
2: Tak,
1: to pamiętam. Okej, to w takim razie już kalendarz znamy, no to pływamy dalej. A ten tatuaż to nowy?
2: Nie.
1: To tego wieloryba to nie widziałem.
0: Bo był długie koszuli.
1: Okej, wszystko jasne, tak na galowa dzisiaj w t-shircie. Surfer.
0: Surfer, dokładnie.
1: Krzysiek Piotrowicz i Radek Kawęcki gośćmi do 14 w czwórce.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Słuchajcie, na szczęście ja mogę sobie pozwolić i myślę, że my w ogóle w czwórce mamy na tyle elastyczne podejście do rozmów. Ja żałuję czasami, że nie ma mikrofonu takiego włączonego pomiędzy tymi naszymi wejściami antenowymi, ale ja zdradzę naszym słuchaczom, no bo tyle razy rozmawiałem z Krzyśkiem. Krzysiek Piotrowicz, organizator Open Water, Garmin Open Water 2026, pracuje na co dzień na basenie i tak dalej. Myślę sobie, a zapytam, czy ta woda naprawdę barwi się na niebiesko w momencie wiadomo jakim? Mówi, że nie, ale za to Radek Kawęcki, który jest także dzisiaj z nami, mówi, że spotkał się raz z taką sytuacją. To były Stany Zjednoczone, tak? Mówi,
2: tak, że... myślę, że, że to było w Stanach Zjednoczonych, że ktoś...
1: Ale opowiadajcie o tym z taką energią, jak przed chwilą. Teraz nagle
2: świętoski. Ktoś się wysikał i było...
1: I było, czyli to nigdy nie wiesz, gdzie trafisz.
2: Nigdy nie wiesz, nie znasz składu tej wody. No. Mhm. Czujesz tylko raczej... Pachnie chlorem.
1: Moja ciekawość została zaspokojona. Też gdzieś czytałem...
2: Ale już przez to, przepraszam, że wejdę w słowo, przez te 25 lat, które ja pływam, to spotkałem się raz tylko, no to więc tu nie ma...
1: No to tylko raz zrobiłeś, tak?
2: Tak, raz zrobiłem.
1: Okej. Okay. No dobra,
2: raz się wydało. Pierwszy i ostatni, bo już się przestraszyłem.
1: I masz zakaz wstępu do
2: zakaz wstępu na tamtej pływalni.
1: Nie tylko do całej Ameryki Północnej. Częściej mówi się o innych incydentach, ale może nie idźmy w tym kierunku, bo tam trzeba basen zamknąć, wymienić całą wodę. Musi przyjechać sanepid. Oj, panie, dzieje się. Ale za to Zalew Zegrzyński, gdzie również mieliśmy okazję często się spotykać, podobno z roku na rok ma coraz lepszy stan wody.
2: Tak, jest coraz czyściej. Pamiętam, że w 2020 roku, jak była pandemia, to wywaliłem się i rozwaliłem łokieć i miałem bakterię coli.
1: Świetnie.
2: Świetnie, tak. Przez półtora miesiąca nie mogłem wyprostować ręki i miałem taką rękę, jak miałem udo.
1: Tak, na napuchniętą.
2: Napuchniętą i tyle ropy miałem, więc nie...
1: Nie wywracajcie się i nie uszkadzajcie sobie ciała. Tak. Kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne, zwłaszcza na wodzie. Wracając do twojego lęku, Radku, o którym nam opowiadałeś, bo to rzeczywiście trzeba mieć odwagę, aby wejść do otwartej wody i nie pływać turystycznie, tylko wziąć udział w zawodach. Mogłoby się wydawać, że tak doświadczony zawodnik z tyloma medalami, mistrzostwami na koncie nie będzie się bał. Ty się przeraziłeś fali od... motorówki podczas zawodów, podczas momentu, w którym płynąłeś. Czego się przestraszyłeś?
2: To można powiedzieć, że to jest śmiechem pół żartem, bo pół żartem, pół serio, bo niestety, niestety, bo to był mój błąd, bo nie pływałem, nie zrobiłem sobie treningu open water, nie przepłynąłem się, nie wiem, przez 500 czy tam przez kilometr, tylko po prostu...
1: Fafarafa.
2: Tak, no, mówię, dobra, ja nie dam rady, no i się przestraszyłem, dostałem tą boczną falę, złapałem przysłowiowego kufla i nie mogłem...
1: Co to znaczy w waszym żargonie? Zachłysnąłeś się wodą.
2: Zachłysnąłem się wodą. I niestety nie mogłem tego, nie mogło mi się odbić to w trakcie pływania, więc taki lęk...

0: Nika była i już powiedziałem Krzyśkowi, mówię, Spike, to jest pierwszy i ostatni raz, któryś wystartowałem.
1: Dobra, ale jako sportowiec nie byłeś przygotowany na tego typu sytuacje? Nie mówię o tym, o zachłyśnięciu, tylko jak sobie poradzić z lękiem i z paniką.
0: Ja znam bardzo dużo osób, które pływają open water.
2: Ciekawe, dlaczego?
0: No właśnie nie wiem. No, jest Krzysiu Chmielecki, który pływał open water. Jest właśnie Bartek Kapała, który pływał ze mną w tamtym roku. I Szymon Kapała też w tamtym roku pływał. Bartek notabene teraz jest na Pucharach Świata. Przepraszam za pomyłkę. I oni mówią, że oni mają to notorycznie.
2: Kufla.
0: I zdecydowanie. Lęk. Może nie lęk, tylko już, bo jeżeli trenujesz i robisz to tak jakby na co dzień, to nie boisz się tego robić. Tak jak i wsiądziesz do ciężarówki, no to się trochę boisz. Ale później po tych 12 godzinach to już...
1: Jestem zupełnie zielony w tym temacie, ale wydaje mi się, że dobrze sobie to zwizualizowałem. Wychyliłeś głowę, chciałeś nabrać powietrza i fala tak. Od motorówki, która przepłynęła jakiś czas temu, zamiast powietrza zachłysnąłeś się Dokładnie. Tą wodą z tej fali. Nieświadomie, bo to jest milisekunda, kiedy wyłaniasz głowę poza taflę wody i chcesz nabrać
0: powietrza. No to oddychasz
1: powietrza.
0: Raz na prawo, raz na lewo i do przodu musisz oddychać. Znaczy nie oddychać, tylko
1: za
0: patrzeć.
1: Za dużo dla mnie.
0: Patrzeć się do przodu. A ja właśnie przy tym, że złapałem kufla przysłowiowego, no to wziąłem oddech tylko na lewo, złapałem kufla i chciałem podnieść jeszcze raz głowę do przodu i znowu się zachłysnąłem.
1: Okay.
0: Więc dwa razy pod rząd i dlatego myślę, że się przestraszyłem tego, bo nie byłem świadom tego, no.
1: To Krzysiek, dobrze, że jesteś z nami, bo ty jako trener za chwilę nam opowiesz, jak sobie z takim kuflem poradzić, jeżeli coś takiego jak Radkowi, któremuś z zawodników się wydarzy. Jeżeli są bardziej doświadczeni, nie wydarzy się, ale
0: tylko
1: również
0: ja powiem szczerze, mogłem się obrócić na plecy i sobie uspokoić się, a ja jestem zawzięty.
1: A możesz nie zdradzać
0: jestem
1: tego, co powie Krzysiek za
0: zawodnikiem,
1: chwilę?
0: Ale on sobie już dopowie. Ja jestem zawziętym zawodnikiem i mówię, nie, muszę dogonić Szymona. No i nie dogoniłem go, bo się przestraszyłem. No,
1: sportowiec z krwi i kości, Krzysiek Piotrowicz i Radek Kawęcki do 14 w Szurce.

0: Żyjemy.
1: Żyjemy.
0: Przy okazji Garmin Open Water 2026 dziś w czwórce sporo protipów. Jeżeli ktoś zapragnął, by pływać, a myślę, że wielu z nas zapragnie latem, czy w morzu, czy w jeziorze. I co zrobić, kiedy pojawi się fala i my tej fali nie widzimy. I na szczęście jest z nami ten, który wodą się zachłysnął, czyli Radek Kawęcki. I ten, który nam powie, jak się tą wodą nie zachłysnąć, czyli Krzysiek Piotrowicz, organizator wydarzenia Garmin Open Water 2026. No to Krzyśku, przejdźmy z tej opowieści Radka, który przestraszył się fali i bardzo dobrze, do tego, jak pływać, żeby z falą sobie poradzić, jeżeli ktoś chciałby po prostu latem popływać sobie w morzu.
2: Nie chodzi tylko o falę. Przede wszystkim, jeżeli ktoś korzysta z zajęciu trenerów na swoich pływalniach, wielu z takich trenerów potrafi je przygotować do zawodów open water, zna takie wskazówki, czasami właśnie są specjalne treningi, przygotowanie do startu w tego typu imprezach, bo tych rzeczy jest kilka. Fala to jest jedno, na jeziorze zdarza się częściej bądź rzadziej, na morzu częściej. To chodzi tutaj o umiejętność prawidłowego oddechu. W momencie, kiedy zdarzy się coś nieprzewidzianego, właśnie zachłyśnięcie wodą, najważniejsze wtedy, żeby opanować swoje emocje. Wiadomo, że w takiej sytuacji to jest trudne, ale najlepiej wtedy się po prostu zatrzymać, położyć na plecach i chwilkę odpocząć.
0: Nawet z tą wodą i teraz gdzie? W przełyku, w miejscu, w którym próbujemy oddychać, a nie możemy? Jak to opanować?
2: Chodzi o to, że jeżeli nabraliśmy tej wody do ust niechcący, tak naprawdę te pierwsze zachłyśnięcie nie jest aż takie groźne. Groźniejsze jest to, żeby w momencie, kiedy chcemy złapać ten oddech, nie złapać kolejnej wody. I to jest właśnie ten moment, żeby się
0: Czy
2: prostu
0: chcesz powiedzieć, że woda w płucach jest okej?
2: No nie jest okej, ale przeżyjemy z jedną, że tak powiem, szklanką wody w ustach, damy radę to zrobić. Oczywiście fajnie, żeby to szybko się tego pozbyć. Natomiast no, nie będziemy tutaj teraz robili jakiejś reanimacji albo czegoś takiego w sytuacji zagrożenia, chyba że faktycznie, jeżeli ktoś czuje się niepewnie albo właśnie zagrożony, podnosi rękę i wtedy służby ratownicze, które zabezpieczają taką imprezę, podpływają do tej osoby i udzielają pomocy.
0: Okej, okay, tak jest na zawodach, a kiedy tak sobie po prostu pływamy, zachłyśniemy się, kładziemy się na plecach i?
2: Jeżeli pływamy sami,
0: Czego nie polecamy.
2: Warto mieć wtedy ze sobą bojkę, czyli taki specjalny pływak, tak, one są czasami dmuchane albo takie plastikowe, który jest wyporny, tak? Do tego pływaka możemy wtedy sobie tam schować jakieś rzeczy, nawet wodę i w sytuacji zagrożenia możemy się go po prostu złapać, tak? On jest wyporny, będzie nas utrzymywał na powierzchni wody. Możemy się po prostu położyć na plecach, przytrzymując takiego pływaka i po prostu uspokoić organizm. Uspokoić się, złapać oddech i po tej chwili wrócić do płynięcia.
0: Dobra, to w takim razie potrzebujemy po prostu protipów. Mówiliście o tym, że należy patrzeć w prawo, w lewo, brać oddech z prawej, z lewej, w zależności od fali i jeszcze patrzeć przed siebie.
2: To jest istotne w pływaniu open water, że musimy trzymać kierunek. Na pływalni mamy tory, mamy liny, mamy narysowaną linię na dnie basenu, wiemy jak się poruszać. Natomiast na wodach otwartych te takie punkty kontrolne to są przeważnie boje, albo jakieś takie punkty, które widzimy gdzieś w oddali, więc żeby trzymać tą linię prostą, musimy tak naprawdę unosić głowę trochę przed siebie, tak, żeby widzieć, w jakim kierunku płyniemy. Częstym błędem jest to, że osoby uczą się na pływalni oddychać tylko i wyłącznie na jedną stronę. Może to nie jest błąd w pływaniu na basenie, natomiast osoby, które pływają w zawodach open water, powinny jednak potrafić oddychać na dwie strony, lewą i prawą, ponieważ to też jest istotne w zależności od tego, z której strony mamy na przykład wiatr czy falę. Bo jeżeli ktoś potrafi oddychać tylko na prawą stronę, a ma falę z prawej strony, to może dojść do tego, że za każdym razem, kiedy będzie próbował wziąć wdech, będzie łykał wodę. Dobrze wtedy potrafić mieć oddychać też na inną, na drugą stronę.
0: Wiesz co? Dobra. Wiem, jak zrobić i wziąć oddech podczas robienia przysiadu. Wiem, jak oddychać pływając żabką dyrektorską. Kraul ciągle gdzieś tam jest tą słabszą moją stroną i leży, ale myślę, że to nie jest łatwy styl pływacki. Jak oddychać pływając kraulem? Kiedy bierze się oddech? Przy którym ruchu? Wiadomo, że wtedy, kiedy pusia jest na zewnątrz, nad taflą wody, ale rozłóżmy to na łopatki.

0: Tak naprawdę oddech to jest jedna z takich kluczowych rzeczy w pływaniu, aby móc robić to efektywnie, czyli płynąć na długi dystans czy na krótki dystans i jak najmniej się męczyć. W pływaniu dystansowym ten oddech bierze się raczej częściej. Tak, przeważnie to jest co jeden cykl, czyli co dwa bądź trzy pociągnięcia ramionami. Zdarza się, że
1: a mogłoby się wydawać, że jeden cykl to jedno pociągnięcie.
0: Cykl to jest przełożenie obu rąk, czyli lewa-prawa.
1: Tak.
0: W delfinie to są dwie ręce naraz, w grzbiecie, w kraulu lewa-prawa. Chodzi o to, żeby nabrać powietrza tylko i wyłącznie tyle, żeby wystarczyło ci do wzięcia kolejnego wdechu. Więc tak naprawdę na sekundę, dwie, czasem może trzy. Więc to jest klucz, żeby nauczyć się właśnie, żeby nie napełniać całych płuc od razu, tylko żeby wziąć małe wdechy po to, żeby wystarczyły, żeby zdążyć wypuścić to powietrze przed kolejnym wdechem.
1: I zawsze buzią?
0: Wdech raczej buzią.
1: Wydychamy. Wiesz co, przenoszę to po prostu na przykład z biegania. Dlaczego myślę tak wielokierunkowo? Bo uczymy się biegając oddychać nosem, wciągać powietrze powoli i spokojnie, aby pracować też przeponą, aby z tego powietrza wykorzystać jak najwięcej tlenu, które bardzo powoli wpływa do płuc. I myślę sobie, że jak ktoś będzie właśnie w ten sposób biegał, lepiej poradzi sobie w wodzie, bo nabierze mniej powietrza, a ciało lepiej poradzi sobie z tym powietrzem.
0: Trochę tak, natomiast faktycznie w pływaniu raczej ten wdech bierzemy ustami, wydychamy powietrze nosem, też ustami, to też nie jest błąd, to też zależy od tego, gdzie mamy taką bańkę powietrza podczas trakcie płynięcia, tak? Kiedy bierzemy wdech, robimy tak zwaną rotację, czyli odkręcamy się do wzięcia tego wdechu, ciało się skręca i od, że tak powiem, prędkości przy ustach robi nam się też taka pewnego rodzaju bańka powietrza, którą możemy, dzięki czemu możemy to powietrze nabrać. Wydychając powietrze nosem pod wodą, z kolei tworzymy też tylko pewnego rodzaju bańkę powietrzną pod ciałem, która też daje nam dodatkowe takie uniesienie.
1: Czyli dodatkową wyporność. Tak. Słuchajcie, widziałem wczoraj biegaczkę, która biegała z zaklejonymi ustami. Ja się trochę przestraszyłem, bo to wyglądało jak trochę creepy, jak z jakiegoś horroru. Miała fioletowym plastrem zaklejone usta. Okej, słyszałem o tym, że można w ten sposób spać, że lepszy, głębszy sen można testować, można w to wierzyć lub nie, ale wczoraj rzeczywiście widziałem na ścieżce biegowej osobę z zaklejonymi ustami. Tak, chodzi tutaj o oddychanie nosem. Przy tych temperaturach oddychać tylko nosem, no ta termoregulacja też jest potrzebna. No ale to też jest element treningu. Radek, to dla ciebie. Jak kiedyś wejdziesz do open water, zaklej sobie po prostu buzię, też nie zachłyśniesz. Proste, nie?
2: Nie zachłosnę się, ale też może nosek nałożę jeszcze, co?
1: I nosek, i spoko, nie ma sprawy. Dzięki, Krzysiek, za te protipy. Wracamy za chwilę do rozmowy. Krzysiek Piotrowicz i Radek Kawęcki z nami do 14:00.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: 25 maja o godzinie 13.40, czyli 3 minuty temu, dowiedziałem się czegoś nowego. Zupełnie się nie spodziewałem i wy też teraz powinniście usiąść i wyobrazić sobie, co robi Radek Kawęcki, który razem z Krzyśkiem Piotrowiczem są dzisiaj gośćmi. Krzysiek tego nie potrafi, Radek potrafi i to się przydaje podczas pływania na grzbiecie, podczas tego momentu, w którym pływak odbija się od ściany basenu, żeby nie stracić powietrza. Myślałem, że Radek się wygłupia, oczywiście pod wodą, ale nie, nie, on się nie wygłupia, on, słuchajcie, potrafi przykleić górną wargę do nosa. Pokazywał mi, jak to wygląda. Ma jakoś dziwnie rozwinięte mięśnie, szczęki. Wargi nie robiłeś. Medycyna estetyczna tutaj ponton to nie jest.
2: Nie, nie, nie, nie, nie robiłem, ale nauczyłem się tam, myślę, że z 20 lat temu.
1: Jaka jest tego geneza? Przyklejania górnej wargi do nosa podczas
2: nie
1: tego ruchu.
2: Nie ucieka ci powietrze i możesz dalej pływać pod wodą. A ja słynę z pływaniem pod wodą.
1: No jakoś tak wyszło, ale to w domu się tego nauczyłeś, przed lustrem to trenowałeś. Czy wyszło w wodzie i nagle stwierdziłeś, że przyklejenie górnej wargi, próbujecie to teraz zrobić? Ja słyszę, mam wrażenie, że nasi słuchacze tak próbują górną wargę przykleić do nosa. I...
2: Wyszło tak samo z siebie, że to mi pomaga. Że nauczyłem się tak samo z siebie i nie robiłem tego przed lustrem. Później to sprawdzałem, jak to wygląda.
1: Czyli robiłeś to pod wodą nieświadomie, tak. Przyklejając, żeby nie było, to nie jest tak, że on sobie rękoma odchyla tę wargę, tam zaciąga nosem warę, żeby się nie odkleiła. Nie, nie, nie. Dolną wargą podnosisz górną.
2: I jesteśmy...
1: Jestem w szoku, co ty potrafisz zrobić aparatem gębowym, ale no dobrze, dobrze. Czyli to pomaga. Bardzo można pomaga. Pływać z noskiem przecież.
2: Można pływać z noskiem, ale mnie to dekoncentruje i nie jestem w stanie pływać, bo ja oddycham, biorę powietrze ustami, wypuszczam nosem, więc mi jest łatwiej tą wymianę tlenową robić i myślę, że to jest to do nauczenia, ale nie dla wszystkich.
1: Z głębi wody, z głębin wyciągnął ten protip Krzysiek. Ty potrafisz, nie?
2: Nie. Chciałeś coś nowego w tej edycji. No to
1: boję
2: proszę cię
1: się,
2: bardzo.
1: Co powiecie za rok. Piotrek, bo żeby nie tracić powietrza, to musisz... Nie, nie, nie, nie, idźmy tą drogą, panowie. No way. Dobrze, ale to się na szczęście sprawdza przy pływaniu na plecach. W open water tego pływania na plecach chyba nie ma, z tego co pamiętam.
3: To znaczy w open water jest dowolność. Czyli tak naprawdę można płynąć każdym stylem. Można i przepłynąć cały dystans z delfinem, jeżeli ktoś jest na tyle, że tak powiem, silny, odważny. Natomiast jeżeli faktycznie poczujesz się słabiej, możesz się odwrócić na plecy, przepłynąć kawałek na grzbiecie, złapać ten oddech, wyrównać tętno i wrócić do płynięcia kraulem, który jest najszybszy. Tutaj nie ma zasad, chyba że regulamin danych zawodów wskazuje inaczej, ale raczej to się nie zdarzy.
1: Opowiedz mi, co i gdzie będzie działo się w najbliższy weekend, później w Świnoujściu, bo to już będą wakacje. Już wielu turystów, plażowiczów będzie oglądało i podziwiało te zawody i ja myślę, że wy macie najfajniej wtedy, kiedy jest pogoda, bo nie musicie zapraszać kibiców, bo turyści

0: uwielbiają oglądać te zawody i zawsze stoją dookoła i kibicują ratownikom i tym, którzy biorą udział.
1: Tak jak powiedziałeś, pod warunkiem, że mamy pogodę, bo z tym też bywa różnie. Już w najbliższą sobotę, 30 maja, widzimy się nad Zegrzem Południowym na plaży obiektu Relax Place and Restaurant, gdzie odbędą się zawody właśnie Open Water, Garmin Open Water and Rescue. Tutaj też oprócz samego pływania wzbogacamy imprezę o wyścigi na deskach ratowniczych, tak zwanych apronach, pod patronatem Polskiego Związku Surfingu. 11-12 lipca, Świnoujście, piękna, najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych plaż w Polsce, gdzie drugi rok z rzędu będziemy rozgrywali Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim, na które serdecznie zapraszamy. W dalszym ciągu kontynuujemy imprezy Open Water. 15 sierpnia widzimy się w Pogorzelicy, a 17 września w Kiekszu. Po drodze, tak jak jeszcze wspominałem, mamy Mistrzostwo Polski w surfingu, ale to jest impreza na prognozę, więc dokładna data będzie wiadoma później.
0: I wiesz, co jest fajne w tych imprezach, w tych mistrzostwach, które organizujesz i w których Radek również już w tym momencie jako pracownik bierze udział, że... Bo my jeździmy już chyba od 5 lat za wami, prawda? Że towarzystwo się powiększa i pojawiają się te same twarze, które dojrzewają. Są sytuacje, gdzie poznaję pływaka, pływaczkę, ratownika, ratowniczkę w wieku 17 lat, bo taka młodzież również się pojawia. Po kilku latach dalej jest na twoich zawodach, czyli nie porzuciła ratownictwa, dalej pływa i idzie w tym kierunku. I to jest naprawdę piękne i pokazuje, że można się rozwijać w tym kierunku.
1: To jest super, a jeszcze dodatkowo to, że my ten jakby zakres imprez mamy dosyć szeroki, bo to jest to i ratownictwo wodne właśnie, i open water, a teraz też surfing, są konkurencje na deskach ratowniczych i często osoby, które gdzieś tam wywodzą się po prostu z pływania, też chcą podejmować rękawice w tych innych dyscyplinach, co nas bardzo, bardzo cieszy. Bo udało się namówić Radka w zeszłym roku do startu w open water, tutaj się zrzeka, że w tym roku nie, ale ja bym jeszcze tak nie skreślał.
0: Nie skreślamy, Radka, z twoimi umiejętnościami, ja myślę, żeby tego kufla nie mieć, to po prostu tę wargę musisz to opatentować, to nie trzeba jakoś nazwać, wiesz, jest fala, jest warga, jest git.
2: Może zostańmy przy tym, że ja na skuterze będę siedział i będę asekurował ludzi, ja z miłą chęcią będę pomagał ratownikom. I
0: ja dodam jeszcze od siebie, że obserwuję, że to nie jest tak, że zawodnicy, ratownicy i ratowniczki pracujące sezon i mieszkające nad morzem lepiej radzą sobie od tych śródlądowych. Bardzo często jest tak, że na podium właśnie stają ci, którzy mieszkają gdzieś w Poznaniu, na Dolnym Śląsku, nie mając dostępu do Bałtyku i nie mogą sobie przetrenować tych wszystkich sytuacji.
2: Kto na Bałtyku sobie radzi z takimi falami?
1: Najlepiej? Zdecydowanie tak, ale to też wynika... Wynika trochę z tego, że ten sezon w Polsce jest dosyć krótki, więc tak naprawdę czy mieszkasz w Gdańsku, czy we Wrocławiu, nie ma aż tak dużego wpływu. Jakby tutaj bazą sportów ratowniczych jest pływanie, więc to i tak trzeba po prostu wyrobić na pływalni, a pozostałe elementy techniczne, typu tam właśnie bieganie, posługiwanie się sprzętem, czy deski, no to jest po prostu na to osobny czas.
0: Jesteśmy przed startem Garmin Open Water 2026, więcej na antenie czwórki w najbliższych 4 miesiącach. Krzysiek Piotrowicz, organizator, i Radosław Kawęcki, czterokrotny mistrz świata na 200 metrów i mistrz Europy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Słuchajcie, co tu się działo przed chwilą? Krzysiek i Radek opuścili studio. W międzyczasie wpadł Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Zapytałem Kamila, czy potrafi zrobić ratka pod wodą, czyli zatkać sobie górną wargą nos. I uwaga, Kamil to potrafi.
1: Żałujcie państwo, że tego nie widzicie.
0: Jak to? Przecież mogą włączyć czwórkę online, no, no a ty tak, to pokazujesz
1: do kamerki.
0: Teraz. Ja nie pokazuję. Czym wypełniłeś? Czym wypełniłeś górną wargę? Dobry ponton.
1: Tłuszczykiem, tłuszczykiem.
0: Ach, to o
1: pierogi mamusi z okrasą. No i proszę bardzo, no i od razu wary potem.
0: Jak to wśród chłopaków, a potrafisz rurkę nosem. Potrafisz.
1: No nie potrafię, ale potrafię inne. Potrafię pięść włożyć do buzi, ale nie będę tego teraz robił. To na jakiś special tam.
0: Nawet jakiś special na mediach społecznościowych.
1: 50-lecie pracy artystycznej, coś takiego.
0: Co u ciebie? Może...
1: Adam Mirek pojawi się dzisiaj w studiu czwórki, pojawi się ze swoją nową książką i porozmawiamy o nauce, ale nie tylko tak z przymrużeniem oka, mam nadzieję, dużo różnych mitów rozwiewa w swojej książce i o tym na pewno będziemy rozmawiać. Dlaczego pokrzywa parzy, a później można ją jeść i nie parzy w buzie? Jak to się dzieje?
0: I wracając do domu, odpalę sobie czwórkę, żeby się dowiedzieć. Piotrek Galus, dzięki za dziś, zostawiam was z popołudniową Kamila.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
0: Po reklamie.
6: Tu Czwórka Polskie Radio.
7: Czwórka Polskie Radio.
8: Czwórka

0: Text.
1: Minęła godzina 14.
2: Pogoda.
1: Poniedziałek do końca dnia będzie pogodny i słoneczny w całej Polsce. Termometry pokażą maksymalnie od 21-22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25-26 na ziemi łódzkiej i Mazowszu, do 28 na terenie ziemi lubuskiej, czyli wychodzi na to, że Anetka pewnie przyszła do pracy w sandałkach.
2: Autopromocja.
3: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
4: Siemano, z tej strony Rao Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
3: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: No, działka wygląda jak należy.

0: te podlane grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
5: Czwórka. Radio i podcast.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 10 minut po godzinie 14, po takim rapowym początku to tylko można powiedzieć yo, na dzień dobry. Także yo, ziomeczki, przez najbliższe dwie godziny jesteśmy razem. Poniedziałek to dzień zwałek powikendowych, więc mam nadzieję, że dochodzicie do siebie po weekendzie, że trochę jednak jest już siły, w końcu godzina 14. Bój się Boga, jak można o tej porze jeszcze nie mieć sił po weekendzie. Przez najbliższe dwie godziny jesteśmy razem. Już za moment odpalimy nasze zgadywanki, natomiast po godzinie 15 Adam Mirek pojawi się w naszym studiu ze swoją najnowszą książką. O tej książce sobie porozmawiamy, ale też będziemy rozmawiać oczywiście poważnie o nauce. No nie tak poważnie, z przymrużeniem oka, bo to wszystko można znaleźć też na jego profilu na TikToku i na Instagramie, więc mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy razem. Kamil Jasieński, kłaniam się, zapraszam.
2: Nowość na playliście.

0: tylko o jednym myśli.
1: Song for you za nami, 17 minut po godzinie 14. Był w tym utworze słychać krowi dzwonek. Bardzo lubię ten

dźwięk w muzyce tanecznej. Uwielbiam, uwielbiam. 226452100. Dzisiejsze hasło absolutnie nie ma nic związanego z krowami. Tak, chciałem tylko o tym powiedzieć. Ach, ale się fajnie siedzi przy takich dźwiękach. 226452100. Numer do naszego studia. Przypominam zasady dla tych, którzy rzeczywiście mają zamułkę poniedziałkową. To wy dzwonicie i to wy zadajecie pytania. Ja tylko znam hasło i ja tylko odpowiadam tak lub nie. Pierwsza dzwoniąca osoba może zadać aż dwa pytania, bo ma oczywiście najtrudniejsze zadanie. Ja dla ułatwienia podaję tylko kategorie. A dzisiejsza kategoria, żeby nie było tutaj zbyt trudno, żeby nie było trzeba się za bardzo wysilać. Jedzenie. Tym, tym, tym, tym. Jak wszyscy dobrze o tym wiemy, każdy z nas jeść musi. Inni jedzą więcej, inni mniej, no ale jednak każdy coś tam musi zjeść. 226452100, więc każdy może się wypowiedzieć i każdy może zadzwonić do naszego studia. Czwórkowe gadżety do zgarnięcia, a do tego też interesujące książki, więc warto. 226452100. Czekam na wasze telefony. Na was czekają gadżety. No i już nie mogę się doczekać, żebym mógł powiedzieć tak, nie, tak, nie. Co to może być za hasło? Kategoria jedzenie. 226452100. Dzwońcie do naszego studia. Pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. Ja czekam na wasze telefony. 226452100. Kategoria jedzenie. Łatwo będzie w poniedziałek. To nie może być zbyt trudno. Niggas do. I ain't doing no motherfucking anything. Fuck what they do. I don't do that shit. I do me. This what I do. This my shit. This nation is doing.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14. Tomasz jest na linii. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, cześć Tomku.
1: Dzień dobry, jak samopoczucie poniedziałkowe u kolegi?
2: A dziękuję, całkiem dobrze.
1: Dajesz radę, a jak weekend ci minął?
2: No, z córką.
1: Pasywnie, czy bardziej aktywnie?
2: Aktywnie.
1: Rowerek jakiś, coś tego, szmegę, świeże powietrze?
2: Ruch. Był, więc teraz czas na tarcie, i było takie pytanie.
1: Mówi się, że ruch to zdrowie i w twoim głosie rzeczywiście słychać to zdrowie. Tomaszu, przechodząc do konkretów, słuchamy twoich dwóch pytań. Dzwonisz jako pierwszy.
2: Dobra. Na badania?
1: Jeszcze raz?
2: Na badania, czy to jest jakaś? Nie wiem.
1: Czy to jest nazwa dania? Tak, to jest nazwa dania.
2: Okej, dobra. No to spaghetti.
1: Nie, to nie jest spaghetti. Szybkie pytanie, szybki strzał, to nie jest to. Ale domyślam się, że właśnie dzisiaj spaghetti u ciebie będzie na obiad. Albo już było, skoro tak szybko...
2: Było wczoraj,
1: dlatego tak szybko strzeliłeś. No dobrze, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki, hej, hej. To był Tomasz, na linii mamy Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
3: Dzień dobry.
1: Głodny czy najedzony?
3: Głodny,
1: no to szybko musimy...
3: Jeszcze obiadu nie jadłem.
1: Jeszcze nie jadłeś obiadu. To musimy szybko załatwić sprawę w takim razie. Wojtku, słuchamy pytania.
3: Czy to jest na zimno, czy na gorąco?
1: Mogę odpowiadać tylko tak lub nie.
3: No to pytanie, czy to jest na zimno?
1: Nie. Znaczy wiesz, jak się uprzesz, to zjesz na zimno, ale ja bym nie jadł.
3: Gołąbki?
1: Nie, to nie są gołąbki. To nie są gołąbki. Pozdrawiam cię, smacznego, wszystkiego dobrego. No i mamy drużynę. Emilka i Jagoda się do nas dodzwoniły. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy była już u was narada?
4: Tak.
1: No dobrze, to słuchamy w takim razie pytania.
4: Czy to jest coś typu roślinnego, warzywa?
1: Jest to roślinne, ale nie w 100% roślinne.
4: Czy to jest golonka?
1: No, golonka to jest moje ulubione warzywo. Jedno z ulubionych. Naprawdę w pierwszej piątce ulubionych warzyw goloneczka. Szczególnie jak taka skórka jest chrupiąca, to jest to. No niestety nie, to nie jest golonka. Może później się uda, ale bardzo apetyczny strzał. Czy u was dzisiaj golonka na obiad?
4: Nie.
1: Nie. A lubisz golonkę?
4: Nie jadłam.
1: Jeszcze nie jadłaś. No to wszystko przed tobą. Tyle smaków jeszcze do poznania. Powodzenia życzę i smacznej goloneczki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Emilka i Jagoda były razem z nami, a teraz do gry przyłącza się Mateusz. Dzień dobry.
5: Oto i on. Oto witaj, i on. Kamilu.
1: Cały na biało chciałbym powiedzieć, ale nie wiem, w jakiej jesteś stylizacji.
5: Cały na biało, dokładnie.
1: Niech będzie,
5: dokładnie.
1: Niech będzie, cały
5: Niechaj
1: na biało.
5: Niechaj będzie. Jak tobie minął weekend? Robiłeś coś aktywnie?
1: Byłem bardzo aktywny. Trochę sobie leżałem, łono natury, wyjechałem, spotkanie rodzinne, więc tak.
5: Łono i Weber.
1: Łono też, ale ich akurat tego nie słuchałem, Chłe. Bateryjki podładowane.
5: No.
1: Mamy dobrze, nadzieję, że u ciebie też.
5: Kamil, u mnie jest zawsze świetnie. Nie ma co tutaj gadać. Słuchaj, czy to jest białe?
1: Bo nie ma białego! Niestety nie,
5: to nie jest... Nie ma czego? Białego! Czy to jest brokuł?
1: Nie, to nie jest brokuł, niestety nie. Mama Mama wysłała Hejzela do sklepu, bo brokuł, ale to nie jest brokuł. Bo nie ma brokuła. To był Mateusz. Dziękujemy ci bardzo, do usłyszenia później. Na razie, hej, hej. No i mamy Kasię na linii. Dzień dobry, Kasiu.
6: Dzień dobry.
1: Słuchamy pytanka.
6: To jest polskie danie mięsne?
1: Zawiera mięso, ale nie jest to danie mięsne i polskie, więc i tak i nie. No właśnie. I teraz książka kucharska.
6: Mama Łyga.
1: Mama Łyga to jest chyba kuchnia rumuńska, bym powiedział.
6: Rumuńska i nie, wydaje mi się, że bezmięsna, ale teraz tak...
1: No ale możesz tam mięcha dowalić do Mama Łygi.
6: No,
1: sama Mama Łyga jako...
6: No to Mama Łyga.
1: Ale nie, to nie jest to. A lubisz?
6: Próbowałam, ale nie jest to specjał, którym bym się zajadała na co dzień.
1: Nazwa jest odrzucająca. Nazwa jest odrzucająca, a sama Mama Łyga w sobie... Powiedziałbym, że okej, ale też codziennie tego nie wybierał. Kasiu, dziękuję ci bardzo serdecznie
6: za
1: telefon.
6: Pozdrawiam.
1: Smacznej Mama Łygi życzę, może się przekonasz. I Edward jest razem z nami. Dzień dobry.
7: Tak, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, po obiedzie czy przed?
7: Przed obiadem, tak.
1: No dobrze.
7: Przejeżdżam z synem koło restauracji i będziemy na powrocie tutaj jeść.
1: Okej, czy to jest ta restauracja, o której myślę?
7: Myślę, że nie.
1: No to dobrze, to na zdrowie na pewno wam.

0: wyjdzie i słuchamy pytania.
1: Czy to jest polskie danie?
0: Tak.
1: Typowe polskie danie?
0: Tak.
1: Kurde, poniedziałek. Może być to schabowy.
0: Schabowy w niedzielę chyba. Dzisiaj pomidorówka z rosołu, ale nie. To nie. No zależy w jakim domu, prawda? Różne są tradycje, tak, ale tak, nie. To nie jest schabowy. A co u was będzie dzisiaj schabowy właśnie na obiad?
1: Nie, nie. Będziemy w restauracji. Myślę, że coś wybierzemy mięsnego.
0: No dobrze. To smacznego życzę w takim razie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za telefon. I zachęcam was cały czas, żebyście dzwonili. Mamy poniedziałek, ale już widzę, że jesteście rozkręceni. 226452100. Kategoria kuchnia. No i wiemy, że szukamy czegoś z kuchni polskiej. Więc sprawa jest do dosyć jasna. 226452100. Numer do studia czwórki. Czekam na wasze telefony. 226452100. The Groove.

0: remember all.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: No jest groove i jest Janusz razem z nami. Dzień dobry.
3: No cześć, słonecznego, miłego.
2: A dziękujemy i wzajemnie. Januszu, pytanie na początek. Czy ty czujesz groove?
3: Czuję co?
2: Groove. No był w piosence teraz groove, tak, że buja cię. Jest dobra muza, to nie, czujesz nie. Groove i cię buja.
3: Nie wiem,
2: ale wnoszę po naszych wielu rozmowach, że playlista zawsze ci się podoba. Skoro podoba ci się playlista, to czujesz groove.
3: Playlista się podoba, no.
2: No właśnie, to czujesz groove.
3: Jest okej.
2: To jest ta taka linia, która płynie w każdym utworze. Znaczy nie w każdym, nie każdy utwór ma groove, ale tam gdzie jest, no to jest to, że utwór sprawia, że płyniesz. Dobrze, przechodzimy do konkretów. Kategoria jedzenie i słuchamy pytania.
3: Czy to zawiera ryż?
2: Weź ryżu, bo bez ryżu się nie najesz. Nie zawiera.
3: Nie zawiera ryżu.
2: Wiem, o czym myślałeś z ryżem. Wiem, o czym myślałeś.
3: No to już na to nie odpowiadać, bo...
2: No właśnie.
3: Gołąbki, gołąbki.
2: No wiadomo. Ale to coś innego musisz wykombinować. Co to może być? Bez ryżu. Myślę, że jest całkiem sporo dań kuchni polskiej bez ryżu. Ryż wcale nie jest aż tak popularny. Strzelamy, Janusz.
3: Kapuśniak,
2: niestety nie. Czyli rozumiem, że kapustka. Jak nie gołąbki, to sam
3: jak
2: kapuśniak.
3: Jak nie z ryżem, to z kaszą może być.
2: Ale nie, to nie jest kapuśniak. Pozdrawiamy i smacznego, trzymaj się, wszystkiego dobrego. I Kasia jest razem z nami. Halo Kasiu, dzień dobry.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy już jesteś po obiedzie?
1: Ja już jestem po obiedzie.
0: No dobrze, to można zagadać. To co było na obiad w takim razie? Czy danie kuchni polskiej?
1: Nie, danie kuchni polskiej, pizza sponsorowana przez pracodawcę.
0: Czyli dzisiaj ten dzień pizzy, tak? Na poprawę humoru?
1: Dzień spedytora.
0: Okej, okay, no i co, dobra była?
1: Pyszna.
0: Czy napchałaś się po korek? Jeszcze takie ostatnie pytanie. Jak darmowa?
1: No, no starałam się nie napchać, ale jak darmowa,
0: no
1: to
0: właśnie, trudno, trudno. Jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek. Ze mną tak się jest. Nie najesz, wiadomo jak jest. Kasiu, słuchamy pytania. Tak.
1: Czy to danie zawiera kapustkę?
0: Nie.
1: No nie.
0: No właśnie, a młoda kapustka już teraz.
1: A miałam pewniaka.
0: No właśnie.
1: No to dobrze, strzelimy barszczyk.
0: Barszczyk? Niestety nie, to nie jest barszczyk. Pozdrawiam, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam,
0: i smacznego.
1: Pa.
0: Na razie, hej, hej. 226452100. Numer do naszego studia i do gry wraca Kasia. Halo, Kasiu.
2: Halo, Kamilu, myśmy się chyba nie dogadali, bo ja zapytałam, czy to jest polskie danie mięsne, ty powiedziałeś, że mięsne, ale nie polskie, tak?
0: Polskie, ale nie bezpośrednio mięsne. Zawiera Aha. mięso. Może zawierać, ale nie musi. Może być też wersja bez mięsa.
2: A, dobra, to flaki.
0: Flaki?
2: Tak.
0: Rozumiem, że bez mięsa to flaki z boczniaków. Staropolskie.
2: Ja nie wiem, jak się kupuje te w sklepie, to tak wydaje się, że to mięso, ale ja nie okay. wiem.
0: Nie wiadomo, co tam jest. Flaki sojowe. Nie, to nie są flaki. Dwa razy flaczki, raz kuper skaczki. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymaj się, Kasiu, wszystkiego dobrego. I Justyna jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Cześć,
0: cześć. Cześć, Justyna.
3: Ja mam pytanie.
0: Tak.
3: Czy to jest zupa?
0: Nie.
3: O.
0: No, a zupami polska kuchnia stoi.
3: O, właśnie. To może naleśniki też mogą być z mięsem, z warzywami.
0: Krepsuze, staropolskie naleśniki, nie, to nie jest to. To nie jest to, jest to. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. I Szymon jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Siema.
0: Siemaneczko.
4: Moje pytanie brzmi, czy to jest danie typu świetniczek?
0: Świetniczek. Słuchaj, no możesz coś tam dorzucić. Możesz coś tam dorzucić, ale są pewne podstawy, które trzeba zachować.
4: No ja myślę o leczo.
0: No musisz mieć te warzywa. No to nie jest aż taki śmietniczek. Co do kiełbasy i szynki, co tam do wkładki mięsnej, no to tak. Już może być czyszczenie lodówki, ale jednak warzywa muszą być. Niestety nie. To nie jest leczo. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, Szymonie. Wszystkiego dobrego, okay. smacznego. I Paweł jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
0: Siemaneczko, słuchamy.
5: Czy to jest jeden wyraz?
0: Nie.
5: Czy to jest fasolka po brytońsku?
0: Tak, to jest fasolka po brytońsku,
5: yeah.
0: brawo! Ale. Lubisz?
5: Uwielbiam.
0: No właśnie, właśnie.
5: Dlatego zgadłem.
0: No to elegancko. A sam robisz, czy tak jest w słoiku kupujesz? Czy ktoś ci robi?
5: Robi mi dziewczyna, ale czasami też kupuję gotowce.
0: No i które lepsze, gotowiec czy dziewczyna?
5: No dziewczyny.
0: No wiadomo, wiadomo, innej odpowiedzi nie ma. No to w takim razie nagrody i gadżety czwórkowe możesz przekazać dziewczynie na poczet tych wszystkich pysznych fasolek po brytońsku, prawda? Czy ma jakieś jeszcze inne popisowe danie?
5: Naleśniki.
0: A właśnie, no to super. A robiłeś połączenie? Takie naleśniki po meksykańsku z fasolką po brytońsku w środku? Kuchnia Fusion?
5: Jerzyn,
0: więc
5: to spróbujemy, dobry pomysł.
0: No właśnie, co będzie później, to nie na mnie, nie dzwońcie z reklamacją. Ale pozdrawiam was bardzo serdecznie, gratuluję, czwórkowe gadżety i książki są już twoje, wszystkiego dobrego, trzymajcie się,
5: Dzięki.
0: Miłego popołudnia i pozdrawiamy ciebie i dziewczynę, wszystkiego dobrego, na razie. To był Paweł, któremu się udało, no ale spokojnie na otarcie bez. Przypominam, że nasze zgadywanki powrócą jutro o tej samej porze.

0: 17 minut pozostało już tylko do godziny 15. No i można powiedzieć, że koncertowy tydzień przed nami. Bardzo dużo dzieje się w czwórce. Już dzisiaj o godzinie 18 w audycji Będzie Głośno wystąpi Sienia, laureatka naszego konkursu. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do słuchania po godzinie 19 po całym koncercie. Oczywiście także wywiad z artystką, porozmawia z nią Damian Sikorski. To dzisiaj o godzinie 18. Później ten wywiad pojawi się na naszym kanale na YouTubie, ale przed nami także występ RAU, który zagra już 28 maja, czyli w najbliższy czwartek o godzinie 23 w naszym czwórkowym studiu. Niestety wejścióweczki już się rozeszły, bardzo bym chciał, ale niestety już powędrowały do naszych słuchaczy, więc kto nie może dotrzeć, no to będzie mógł posłuchać, a później też będzie mógł zobaczyć na naszym kanale na YouTubie. RAU w czwartek, a już dzisiaj Sienia i Sienia już teraz w czwórce.
1: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

I już tylko 10 minut pozostało do godziny 15. Jutro Dzień Matki, jakby ktoś zapomniał, to ważna przypominajka. Natomiast dokładnie za tydzień już Dzień Dziecka i my w czwórce też będziemy świętować. I zapraszamy was na specjalne wydanie audycji Ja w Twoim Wieku. Będziemy nadawać prosto z Baru Studio na placu Defilad, czyli w samym centrum Warszawy od godziny 18 do godziny 20. Specjalna audycja, dyskusja otwarta właśnie w nawiązaniu do tematu przewodniego audycji Ja w Twoim Wieku, którą prowadzi Rodzina Święch w czwórce od pewnego czasu. Natomiast po godzinie 20, po audycji, zaczyna się impreza i solidna reprezentacja naszej redakcji za dekami. Cougar Bert i Naked Relaxing. Będziecie mogli usłyszeć ich sety, więc zapraszamy was bardzo serdecznie. No, jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć w Dzień Dziecka do Baru Studio, no to zachęcamy do słuchania od godziny 18.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia będzie ciepło i bezchmurnie, w nocy też bezchmurnie lub ewentualnie zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 9 do 14 stopni, cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku, tam 15 stopni, a także chłodniej na Podhalu, tam tylko 8 stopni.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, cześć, witam Was. Dobry wieczór.
4: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

0: Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15, a razem z nami w studiu czwórki Adam Mirek ze swoją najnowszą książką Ktoś tu kręci. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
1: Adamie, no, nie będę zadawał tego pytania, kto tu kręci. Bo
2: absolutnie nie. Nie spoilerujemy.
1: Nie. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do sprawdzenia tej książki, w której wyjaśniasz wiele poważnych zagadnień w taki przystępny sposób.
2: Tak.
1: Natomiast na samym początku chciałem zapytać jedną bardzo ważną rzecz.
2: Słucham.
1: Bo ty potwierdzasz jednak ten stereotyp, że naukowcy zawsze mają rozwichrzoną fryzurę. Z czego to wynika? Czy jest na to jakaś naukowa teoria? Dlaczego naukowcy zawsze mają długie włosy? Dwóch najbardziej znanych naukowców, czyli Albert Einstein i ten naukowiec z powrotu do przeszłości, też ma taką fryzurę.
2: Tak, i ja też mam. No, bo nie mają czasu na to, żeby iść do fryzjera i żeby się uczesać porządnie. A tak serio, to po prostu tak wyszło. Ja w ogóle chciałem sobie tę fryzurę zmienić po obronie doktoratu, ale wyszło, że tego nie zrobiłem i tak już się przyczepiła do mnie i trwam w takiej fryzurze.
1: Nie zmieniaj, dopóki same nie wyjdą, trzeba trzymać. Dobrze, nie tylko o fryzurach będziemy rozmawiać, ale o teoriach naukowych i mitach, z którymi się rozprawiasz w tej książce, więc pozostańcie z nami, jesteśmy razem do godziny 16.
3: To jest nowość czwórki.

rozum i rozumiem skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

0: całe planety. Bombardowanie, orbitalne rakiety, drony, roboty. Mówię, nie wiem o czymś, nie na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp czuję w głębi trzewi. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud omegi, mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor mamy Messi Steel.
1: Popołudniowa w czwórce.
2: Adam Mirek jest dzisiaj naszym gościem. Wpadł do Studia Czwórki przy okazji premiery swojej najnowszej książki Ktoś tu kręci. I zastanawiam się, jak opisać właściwie, jak komuś polecić tę książkę. Czym ona jest?
3: Bo jest...
2: To jest zagwozdka, bo to nie jest książka popularno-naukowa. To nie jest powieść. Jak ty to rozpatrujesz?
3: No to łączy wiele gatunków, faktycznie. Podtytuł już dużo mówi, bo to jest przygoda naukowo-detektywistyczna. No i faktycznie tak jest, że no, główną bohaterką tej powieści jest nauka, można tak powiedzieć. Natomiast są tam też bohaterowie, którzy faktycznie przeżywają różne przygody. Mamy do czynienia z porwaniem ich najlepszej przyjaciółki, jaką jest kura Kokoriko. No i tę kurę trzeba uratować. Zegartyka. Żeby to zrobić, trzeba rozwiązać cały szereg zagadek i łamigłówek chemicznych głównie. No i bohaterowie w poszukiwaniach tej kury, podczas tych poszukiwań trafiają do różnych miejsc, gdzie widzą, jak nauka jest umiejscowiona w naszej codzienności.
2: No i też są różne formy w tej książce. Tak. Nie będziemy zdradzać, ale naprawdę bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo dzieje.
3: Dużo się dzieje, dużo się dzieje. Faktycznie na różnych warstwach i takiej fabularnej, i tej naukowej, i merytorycznej. Naprawdę jest to książka, która szeroko opisuje naukę, naukowców, cały proces naukowy, krytyczne myślenie, poszukiwanie odpowiedzi, zadawanie pytań. Naprawdę dużo się tu dzieje.
2: Gdybym może z taką książką spotkał się w czasach szkolnych, to ta fizyka i chemia nie byłaby takim straszliwym cierpieniem.
3: No, bardzo możliwe, bo ja też głównie do takich osób kieruję tę książkę, albo do osób, które jeszcze w szkole chemii nie miały, więc kiedy już się z tą chemią polubią dzięki mnie, to potem w szkole ona ich nie przestraszy. Albo do osób, które bardzo chemii nie lubiły w szkole, i to po latach mają taką myśl, że kurczę, może jednak coś w tej chemii jest takiego, co mogłoby mnie zaciekawić, i ja tutaj udowadniam, że tam jest całkiem sporo takich rzeczy.
2: Bo my mamy takie wyobrażenie o chemii. W twojej książce też pada takie zdanie, że chcemy tylko eksperymentów z wybuchami, a rzeczywiście ta chemia trochę inaczej wygląda, ale można polubić chemię właśnie przez eksperymenty, że tej chemii można się nauczyć właśnie tylko eksperymentami, czy jednak muszą być te wzory?
3: Wzory, jeżeli ktoś potraktuje chemię jako swoją pasję i tylko taką zajawkę, to tak naprawdę te wzory nie są potrzebne. I w ogóle taka chemia, jakiej my się uczymy w szkole, no z mojej perspektywy ona też nie wymaga znajomości wzorów chemicznych, symboli chemicznych, zapisów reakcji, bo moim zdaniem chemia, która jest w szkole, ona powinna pokazywać nam, jak te procesy różne przebiegają w różnych miejscach, w różnym czasie. No a takie zapisywanie tego w podręcznikach czy w zeszytach, no to jest takie oderwane od rzeczywistości.
2: A u ciebie jak lekcje chemii wyglądały w szkole? Były jakieś wybuchy?
3: No właśnie chodzi, to jest tak, że faktycznie u mnie były eksperymenty i ja szczególnie w liceum pamiętam, że obok mojej sali chemicznej było takie małe laboratorium, gdzie jako osoba, która też się przygotowywała do konkursu chemicznego, miałem dostęp również po lekcjach i mogłem tam eksperymentować. Czasem robiłem różne eksperymenty, niekoniecznie wybuchowe, ale też z ciekawymi skutkami typu, nie wiem, sztuczna krew, którą potem gdzieś tam rozlewałem i udawałem, że to jest miejsce zbrodni. Proszę tego nie powtarzać. Natomiast faktycznie te eksperymenty i to, że można tej chemii dotknąć, to jest coś, co zachęca do jej odkrywania.
2: No i w książce jest przepis krok po kroczku, jak przygotować sztuczną krew wspomnianą.
3: Jest.

0: trochę inny niż ten, co ja robiłem w laboratorium, zdecydowanie bezpieczniejszy, bo wszystkie eksperymenty, które ja polecam zrobić, to są eksperymenty z rzeczy, które możemy znaleźć w łazience, kuchni, ewentualnie aptece, bezpieczne, sprawdzone. Jeżeli zrobimy zgodnie z poleceniami, to nic się nie wydarzy, nic nie wybuchnie.
1: Całkiem sporo eksperymentów z balonikami też.
0: Z balonami też są, tak.
1: Więc można kombinować, no dobrze, ale nie tylko samą chemią ta książka stoi, też pojawiają się mole, pojawiają się różnego rodzaju trucizny i o tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 21 minut po godzinie 15. Adam Mirek jest cały czas razem z nami, cały czas ze swoją najnowszą książką Ktoś tu kręci. Mamy dla was kilka egzemplarzy, więc zostańcie z nami. Te książki powędrują oczywiście do was. Dużo pytań w książce pada, dużo też odpowiedzi. To, co mnie zaciekawiło, to jak to się dzieje, że te złowieszcze mole jedzą nasze ubrania?
2: Mole włosienniczki. Ja o nich piszę w tej książce nie bez powodu. Tylko larwy żywią się tymi ubraniami i to głównie ubraniami, które są zrobione z włókien naturalnych, z wełny, bo te larwy potrzebują białka, jakim jest keratyna, do tego, żeby się rozwijać, żeby się przeobrazić w ćmę, w takiego motyla, który już nic nie je i żyje tak naprawdę tylko kilka tygodni, składa jaja i ten cykl się powtarza. To są te mole włosienniczki, takie, które zjadają nam ubrania i tkaniny, ale mamy jeszcze mole spożywcze. To jest zupełnie inny owad, który podobnie jak tamten żywi się naszym jedzeniem, ale tylko jeżeli mówimy o larwach, dorosłe motyle nie jedzą. Mamy też mole książkowe, które żywią się książkami, i mamy też mole w chemii. Właśnie dlatego ja o tych molach w tej książce piszę, tylko że to już nie są zupełnie owady, to są jednostki chemiczne, o nich właśnie też piszę.
1: No dobrze, czyli taki mol, ten pierwszy z szafy, jeżeli mamy coś z jakiejś sieciówki fast fashion poliestrowe, to raczej nam tego nie zje.
2: Raczej tego nie zje, chyba że to jest jakiś bardzo nowoczesny owad i się skusi na to i nic innego nie znajdzie. Natomiast faktycznie raczej tego nie zje. Mole też nie lubią ubrań, które są prze,

0: pocone. Więc jeżeli ktoś wrzuci do szafy stare skarpetki, to może w ten sposób się potem tłumaczyć, że po prostu odganiał mole.
1: Okej, czyli jest na to sposób, tak? Jesteśmy usprawiedliwieni.
0: Tak, no jeszcze lawenda odstrasza mole. No dużo, dużo jest takich sposobów. Oczywiście są też jakieś takie bardziej syntetyczne środki, ale faktycznie możemy sobie z nimi poradzić.
1: Tak zwane kulki na mole.
0: Tak zwane kulki na mole, tak jest.
1: Dobrze, ale też zostawmy mole, ale chociaż ten wątek spożywczy się pojawił w swojej książce, też piszesz o różnych poprawiaczach smaku. Które, tak, o różnych... To wszystko zaczyna się na literę E.
0: Wszystko zaczyna się na literę E i ja trochę z tym E się rozprawiam. To znaczy ja tłumaczę, że to nie jest tak, że każda substancja, która na opakowaniu ma przypisany sobie symbol z E, to jest od razu jakaś zła substancja, złowroga, której trzeba bardzo, bardzo unikać. Bo na przykład taka witamina C również ma swoje oznaczenie E300 i może się pojawić normalnie w naszym jedzeniu nie jako rzecz, której potrzebujemy do suplementacji witaminy, ale jako konserwant, czyli coś, co utrzymuje dłużej świeżym ten produkt. I faktycznie takich składników, które mają te symbole E, jest bardzo dużo, one mogą być lepsze, one mogą być gorsze, ale one wszystkie są przebadane, dopuszczone do użytku. No i te symbole E to jest po prostu taki kod międzynarodowy, żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej wiadomo było na opakowaniu, że E300 to jest witamina C.
1: No dobrze, ale jeżeli bierzemy jakiś produkt spożywczy, tak, i odwracamy, czytamy etykietę i tam jest E takie, no to przyjęło się, że to nie jest chyba zdrowe.
0: No to jest inna kwestia tego, czy to jest zdrowe, czy to jest szkodliwe. To znaczy, wiesz, no to stężenia tych substancji, które są w takim jako dodatki do tej żywności, to one są stężeniami bezpiecznymi. Natomiast spożywanie tych substancji przez dłuższy czas faktycznie może mieć jakiś wpływ na nasze zdrowie. I oczywiście dużo, dużo zdrowszym jest wypicie soku, który tych wszystkich dodatków nie będzie miał. Ale z drugiej strony trzeba na przykład uważać na to, czy on nie jest zepsuty, bo jeżeli tych konserwantów nie ma, to możemy się nadziać na taką minę.
1: I tak źle, i tak niedobrze. Jeżeli wy macie jakieś pytania do naszego gościa, to śmiało dzwońcie, bo my mamy dla was książki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Adam Mirek i jego książka Ktoś tu kręci jest cały czas razem z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 28 minut po godzinie 15. Adam Mirek jest razem z nami. Rozmawiamy o jego książce Ktoś tu kręci. I razem z nami też jest Natalia. Halo, halo Natalio.
2: Cześć, cześć.
1: Dzień dobry. Czy ty masz jakieś tutaj poważne pytanie do pana doktora?
3: Cześć.
2: Słuchaj, pytań nie mam żadnych, bo ja wiem wszystko. Mój mąż się śmieje, że jestem lekarzem tutaj domowym bez wykształcenia i że nasza córka po urodzeniu to zacznie wystawiać recepty. No jeszcze nie wystawia, ma 5 miesięcy, ale myślę, że dobrze jej
3: idzie.
2: Jeszcze
3: chwilka, jeszcze chwilka.
1: Okej, okay. Czyli potwierdzone info, wiesz wszystko, nie musisz o nic pytać, tak?
2: A czego nie wiem, to doczytuję, także bardzo chętnie w książce doczytam.
1: Natalio, no to mam nadzieję, że może to będzie książka, którą poczytasz swojej córce. Może nie teraz, ale za jakiś czas.
3: Bardzo dobry pomysł.
2: Jak najbardziej, słuchaj. No w sensie, oczywiście to pół żartem, pół serio, dużo rzeczy nie wiem, ale czego nie wiem, to wszystko doczytuję i wszystko muszę sprawdzić, więc jak najbardziej na pewno poczytam.
1: Książka jest już twoja. Wszystkiego dobrego życzymy. Udanego popołudnia. Dzięki bardzo
2: za
1: telefon.
2: Dzięki wzajemnie, hej.
1: No widzisz, Adam, nie było wcale takiego strasznego, trudnego.
3: Nie było, ale doceniam tę postawę dowiadywania się, krytycznego myślenia, zadawania pytań, szukania odpowiedzi na te pytania, bo faktycznie to jest bardzo, bardzo potrzebne.
1: Wiesz co, bo ja teraz się zastanawiam, tak jak mówisz, że to doczytywanie to jest bardzo ważna rzecz, ale już coraz rzadziej spotykana niestety. Teraz już trochę czasu minęło, ale też w czasie pandemii te wszystkie filmy z żółtymi napisami.
3: O tak.
1: To, że ten dystans się zmniejszył. Teraz każdy właściwie może być ekspertem. I to, co jest najstraszniejsze, to my nie sprawdzamy już źródeł. Żyjemy w takich czasach, o, ktoś coś powiedział. I słyszałem, widziałem rolkę, wiem coś na ten temat i już nie doszukujemy się dalej.
3: Tak, właśnie dlatego tym ważniejsze jest krzewienie takiej postawy, zadawania pytań, krytycznego myślenia, bo faktycznie ta dezinformacja jest wszędzie, ona nas dotyka, my musimy z nią się mierzyć. Sprawdzanie źródeł, to jest ważna rzecz, o której wspomniałeś, sprawdzanie źródeł, szukanie informacji w kilku źródłach, weryfikowanie ich, sprawdzanie, kto jest autorem tych informacji, autorem artykułów, jaki miał cel, czy faktycznie nas poinformować, czy może wywołać w nas jakieś emocje. Więc faktycznie ta postawa takiej otwartości to jest coś, co ja mocno promuję i żeby nie dać się wkręcić w coś, co ktoś może na nas zastawić, jakąś pułapkę.
1: No a ty jako naukowiec nabrałeś się kiedyś na jakiegoś fake newsa? Albo uwierzyłeś w jakąś teorię spiskową?
3: Może nie aż tak. Dosyć szybko udało mi się to zawsze rozwiać. Natomiast kiedyś faktycznie dosyć szybko uwierzyłem w informację. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś była taka sytuacja, że było zatrucie w Odrze i tam dużo było śniętych ryb i poszła taka informacja, że tam była rtęć. Mhm. I ja w to na początku uwierzyłem. Potem się okazało, że to jest nieprawda.
1: Tak, pamiętam. No, kilka lat temu to chyba
3: tak,
1: było.
3: Tak.
1: A widzisz, tak dużo rzeczy się dzieje, że trudno sobie niektóre rzeczy przypomnieć. No, a to przecież prawda. Była poważna sytuacja. Łukasz jest razem z nami. Halo, halo, dzień dobry, Łukaszu.
4: Dzień dobry, witam was.
1: Słyszymy. Coś przerywa. Chyba możesz jeszcze raz? Może w złym miejscu?
4: Witam.
1: Bardziej do okna. Łukaszu, czy masz jakieś poważne pytanie natury naukowej?
4: Halo, ciężki zasięg chyba mam, halo?
1: No to chyba się nie dogadamy, co? Jeśli chodzi o pytania naukowe. Chyba, że to jest krótkie bardzo pytanie.
4: Halo,
1: dobrze. Najważniejsze, książka jest już twoja. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymaj się, Łukasz.
3: Fale elektromagnetyczne przeciw nam.
1: No właśnie, tutaj poważne sprawy, książki, a pewnych rzeczy nie przeskoczymy.
3: No nie, niestety.
1: Adam Mirek jest cały czas razem z nami. Możecie dzwonić do naszego studia, jeżeli chcielibyście zgarnąć książkę albo zadać jakieś pytanie. 226452100, a my za moment wracamy do rozmowy.

0: Adam Mirek jest cały czas razem z nami. Ktoś tu kręci, rozmawiamy o tej książce. Zbliżają się wakacje.
1: Tak jest.
0: No i coraz liczymy oczywiście na to, że coraz więcej słonecznych dni przed nami. W książce też o tym piszesz.
1: Tak.
0: Filtry UV. Jak one działają? Co one nam dają? Jak to się dzieje, że nie jesteśmy później sparzeni?
1: Tak, faktycznie piszę o tym, w ogóle piszę o wielu różnych kosmetykach i między innymi o filtrach z UV. No to jest tak, że to promieniowanie ultrafioletowe ze słońca jest dla nas szkodliwe, bo słońce wysyła do nas światło, wysyła do nas ciepło, ale też właśnie ten ultrafiolet. I ten ultrafiolet ma taką złą zdolność zabijania naszych komórek skóry. Nasze ciała się przed tym bronią, wytwarzając melaninę, taki barwnik brązowy, dlatego właśnie się opalamy. Natomiast czasem tego słońca jest za dużo i my musimy nałożyć na siebie, powinniśmy nałożyć na siebie taką warstwę ochronną z takimi substancjami, które faktycznie mogą nas przed tym promieniowaniem UV ochronić. One biorą to UV na siebie, przez to nasze komórki są bezpieczne, przez to na przykład chronimy się przed nowotworem, przed zmarszczkami, przed poparzeniami.
0: No dobrze, ale taki krem mocny, on, mamy gwarancję, że on nas uchroni przed tymi wszystkimi chorobami.
1: Oprócz tego, że go mamy, to musimy go jeszcze nałożyć na skórę w odpowiedniej ilości. Na ogół my nakładamy za mało tych kremów, musimy nakładać ich na ogół więcej. Warto sobie sprawdzić ile, bo to zależy też od wielkości ciała. No i też trzeba reaplikować te kremy, bo one się ścierają. My wchodzimy do basenu, wchodzimy do jeziora, wchodzimy do morza, pocieramy się ręcznikiem. Naprawdę tutaj ten krem może zniknąć, zmyć się, zetrzeć. Trzeba to reaplikować.
0: No dobrze, Adam, a ty się opalasz?
1: Ja nie lubię się opalać. Nie. Ja nie lubię się opalać. Ja lubię filtr 50 mieć nałożony i ze spokojem przetrwać lato.
0: Znaczy, jak są wakacje i gdzieś wyjedziesz, to wychodzisz na słońce.
1: No tak, oczywiście, oczywiście, ale bardziej w takim klimacie, że sobie coś zwiedzam albo coś robię, ale nie, że leżę plackiem na plaży. Nie, to nie dla mnie.
0: Ewelina jest razem z nami. Halo, halo, Ewelino.
2: Halo, halo, witam.
0: Dzień dobry. Ja dostałem informację na słuchawkę, że ty bardzo dużo się opalasz. Jesteś strzaskana na machoń. Uwielbiasz to.
2: Kiedyś tak, w gimnazjum tak było.
0: Dobrze, ale już zluzowałaś trochę, tak? Trochę mniej się opalasz.
2: Ja jestem, Kamilu, w takim wieku, że bez filtra 50 nie wychodzę z domu.
0: Rozumiem.
2: Niestety.

0: Pochwalam.
1: Odpowiedzialność. Ewelino, czy masz może jakieś pytanie do naszego gościa?
2: Pytania nie mam, tylko mam słowa uznania, bo naprawdę akurat jestem od jakiegoś czasu z dziećmi, czytam bebechy. Mam już też glutologię, także jestem po prostu pod wrażeniem, szczególnie, bo kupiłam tą bebechy z racji na to, że uczę anatomii i byłam bardzo ciekawa podejścia, jakby jak, w jaki sposób właśnie dla dzieci jest to wszystko przedstawione. Także naprawdę super jest książka i fajnie to wszystko tłumaczy dzieciom.
0: Bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję.
1: Świetnie się składa. Ewelino, no to książka do kolekcji na półeczce, cały zestaw.
2: Bardzo chętnie, jestem bardzo zadowolona, bo już dwie mamy i naprawdę super. Tylko mam taki, skąd w ogóle taki pomysł, żeby właśnie w taki sposób to przedstawić, bo naprawdę rewelacja. Wszyscy moi znajomi, niestety dzieci mają nudne prezenty, w sensie takim nie zabawki, wszystkim rzucam tą anatomię i wszystko ode mnie dostają te książki po prostu i każdy jest zachwycony, naprawdę.
1: Można powiedzieć, że ambasadorka twoja.
0: Bardzo się cieszę, bardzo jest mi miło.
2: Na Podlasiu.
1: Pozdrawiamy. Ewelino, dzięki bardzo za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy.
1: Ale milutko. I jeszcze mamy Sebastiana na linii. Halo,
3: proszę.
1: Halo.
3: Hej, hej.
1: No cześć, witam. Sebastianie. Cześć. Czy ty masz może...
3: Tak? No, mów, przepraszam.
1: Czy my masz jakieś pytanie natury naukowej?
3: Mam. Właśnie słucham. Wrócę do tego, co wcześniej było poruszone na temat filtrów 50, bo ja mam problem ze słońcem. Jestem po czerniaku i muszę się chronić przed tym słońcem. Co robić i jak się chronić, żeby nie stosować tych filtrów albo jakieś takie, które nie są tak intensywne w swojej konsystencji? Podpowiedz tutaj, ratuj człowieka, bo lubię słońca, muszę się wysmarować.
0: Filtry faktycznie mogą pomóc. Nie będę tutaj udzielał porad medycznych, lekarzem nie jestem, ale faktycznie taka kontrola lekarska i być może są jakieś preparaty, które nie są jako kosmetyki, a może bardziej jako leki, które mogą chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym. Myślę, że warto tutaj skonsultować to z lekarzem.
1: Albo musisz, Sebastian, po prostu więcej gotyckiej muzyki słuchać i wtedy nie będziesz już tak lubił słońca. Będziesz chciał posiedzieć sobie w piwnicy. Na przykład.
0: Może ale
1: tak.
0: można korzystać ze słońca faktycznie nie zawsze po prostu leżąc na plaży plackiem faktycznie można...
3: Nie,
0: można...
3: tego ja się oduczyłem już, bo to bardzo dobrze. Po epizodzie.
0: Bardzo
3: ale
0: dobrze.
3: No te filtry są na tyle intensywne, że człowiek się tym wysmaruje i no... Nie są zbyt przyjazne.
0: Przed promieniowaniem ultrafioletowym, właśnie, przed promieniowaniem ultrafioletowym może też chronić odzież, więc faktycznie wiem, że jak jest gorąco, to raczej nie chcemy się ubierać
3: się
0: grubo, ale to faktycznie warto o tę skórę zadbać.
3: Dbam.
1: Sebastianie, książka, ktoś tu kręci, do poczytania, siedząc w cieniu najlepiej, jest już twoja. Dziękujemy bardzo serdecznie za telefon.
3: Dzięki.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i mam jeszcze dla was kilka egzemplarzy, śmiało dzwońcie 226452100.

0: 17 minut pozostało do godziny 16. Adam Mirek jest cały czas razem z nami, odpowiada na wasze pytania i też zbiera komplementy od słuchaczek. Tak, cały czas jest razem z nami i Piotrek jest na linii. Halo Piotrku, dzień dobry.
1: Halo, halo, cześć, witam.
0: Dzień dobry, czy ty jesteś może jakimś naukowcem?
1: Nie. Tutaj do grona fanów się dołączę, bo właśnie córeczki czytają, także super.
0: Córeczki same czytają, czy ty czytasz córeczkom?
1: Jedna sama, a druga jeszcze ze wspomaganiem.
0: Okej, czyli już jesteście po lekturze pewnie bebechów.
1: Tak, no cały czas.
0: Okej, no to świetnie. I najnowszej książki Ktoś tu kręci jeszcze nie macie w kolekcji?
1: No nie, właśnie włączyłem się przed chwilą do radyjka i się super strzeliłem. Tak.
0: No to świetnie. Książka jest już wasza. Miłej lektury życzymy. Dzięki. W takim razie.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Trzymaj się.
2: Pozdrowienia.
0: Wszystkiego dobrego. No widzisz, Adam, sami fani.
2: Super, bardzo to jest miłe, bardzo też się cieszę, że tak ten naukową pasję udaje mi się przekazać międzypokoleniowo tak naprawdę, bo jeżeli rodzice czytają razem z dziećmi, no to jest super, bo jak ja piszę te książki, to właśnie w ten sposób, żeby one były interesujące nie tylko dla tych najmłodszych, ale też dla rodziców, którzy będą te książki czytać razem z nimi.
0: Ale też wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką dostępność albo zrozumienie, albo popularyzację nauki, no to Instagram i TikTok zrobił swoje.
2: Oczywiście, że tak. Tam zawsze jest bardzo, bardzo dobry odbiór takich treści popularno-naukowych, bo ludzie lubią się dowiadywać nowych rzeczy, lubią słuchać nie tylko ciekawostek, ale też takich rzeczy, które faktycznie pokazują, że to, co było powiedziane w szkole, że to naprawdę ma jakieś przełożenie na rzeczywistość i że coś tam z tej chemii w tej codzienności jest.
0: I można czegoś się dowiedzieć.
2: Tak.
0: Jak się scrolluje, to wszystko dużo jest jednak treści, nie aż tak dużo rzeczy interesujących, wnoszących do naszego życia, tak, więc tak, dobrze tak. Się czegoś dowiedzieć. No dobrze, Adamie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to,
2: dziękuję.
0: Że wpadłeś do naszego studia ze swoją najnowszą książką, wszystkim słuchaczom także dziękujemy. Adam Mirek był razem z nami. W najbliższym czasie będzie można cię spotkać w różnych miejscach w Polsce.
2: Tak, między innymi na targach książki w Warszawie będę podpisywał książki, nie tylko najnowszą, wszystkie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Adam Mirek był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.

0: 11 minut pozostało do godziny 16, proszę bardzo, w studiu czwórki. Też zainteresowany nauką Kuba Jambrozek.
1: No zdecydowanie, dzień dobry, cześć.
0: Co u ciebie dzisiaj w programie?
1: No dzisiaj będziemy zastanawiać się, dlaczego piłka nożna psuje nam inne sporty, mówiąc wprost. Ja trochę nad tym się zastanawiałem właściwie przez kilka lat, bo trenowałem piłkę ręczną i pamiętam takie sytuacje, że moi koledzy, którzy mieli olbrzymi talent do różnych dyscyplin, w pewnym momencie decydowali się na to, żeby je zostawić i iść do piłki nożnej. Poszli do piłki nożnej i przepadli, żadnej kariery nie zrobili. Będziemy zastanawiać się, czy jest tu jakaś zależność, że piłka nożna psuje rynek sportowy.
0: Czy co, nie można zrobić kariery w piłce nożnej?
1: To oczywiście, że można, ale jest dużo trudniej. Zastanawiam się, czy nie byłoby tak, że mielibyśmy więcej medali olimpijskich, gdyby jednak część tych młodych ludzi, którzy na karierę, biorę w cudzysłów, piłkarską się decydują, poszło na przykład do lekkiej atletyki, do siatkówki, do koszykówki.
0: Ale to chyba też decydują o tym fani. Że tak nie jest.
1: Fani w jakim sensie?
0: No kto co chce oglądać i jaka jest tego frekwencja.
1: No tak,
0: później.
1: Ale potem my w tych tabelach olimpijskich jesteśmy gdzieś w jakimś ogonie, bo się okazuje, że są igrzyska olimpijskie.
0: Tak, tak,
1: zdobywamy
0: sport najbardziej lubisz.
1: No zdecydowanie piłkę ręczną, lekką atletykę, siatkówkę też.
0: No to Kuba Jambrozek z wami zostaje
1: i, żurze,
0: zostaje,
1: i
0: będzie bronił innych sportów i będzie szkalował piłkę nożną. Zapraszamy do dyskusji, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 14. Kamil Jasiński, do usłyszenia, na razie. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

0: Reklama.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana

0: No dzień dobry, to już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Kremy z filtrem, domowe wiatraki i długie kolejki po lody. Brytyjczycy zamiast przed deszczem chowają się dziś przed słońcem. Służby wydały bursztynowe alerty ostrzegawcze, a termometry pokazują wartości bliskie rekordu sprzed prawie 80 lat. Choć lekarze ostrzegają przed niebezpiecznym żarem, mieszkańcy masowo ruszyli do parków i na plaże.
2: Londyński Hyde Park w centrum brytyjskiej stolicy przypomina dziś kurort na południu Europy. Zamiast eleganckich garniturów królują letnie stroje, a wysuszoną trawę przykryły kolorowe koce. Jak zatem Londyńczycy radzą sobie z afrykańską pogodą? Zdania są podzielone. To jakieś szaleństwo, jest za gorąco. Zdecydowanie za gorąco jak dla mnie. Dzisiaj w Londynie jest goręcej niż na Ibizie, a mi to nie przeszkadza. Uwielbiam taką pogodę. Słyszałaś? Dzieci są zachwycone, grają w piłkę na trawie. Cudna pogoda. Mówili mi Londyńczycy. Termometry w stolicy i w środkowej Anglii pokażą dziś nawet 34 stopnie Celsjusza. Synoptycy zapowiadają, że to będzie najgorętszy dzień roku. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia ogłosiła bursztynowy alarm medyczny. Szpitale już przyjmują więcej pacjentów z udarami słonecznymi, a lekarze apelują o szczególną opiekę nad dziećmi i seniorami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Tymczasem wracamy do naszych kurortów. We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie małe lub niebo bezchmurne. Jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie zachmurzenie będzie umiarkowane i tam też możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni. Nieco chłodniej będzie miejscami na północnym wschodzie 18-20 stopni oraz nad samym morzem. Tam od 16 do 17 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
3: Dobrze rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski. Dobrze rapujesz jak na
1: kobietę. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99.

0: 3,59 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: push the pipe.
1: Dzień dobry, witajcie, cześć. Czekałem na was, jest poniedziałek, 25 maja.
2: Na audycję Pogadajmy.
3: Pogadajmy.
2: Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Zapraszam na wielkie grillowanie piłki nożnej, dlatego że wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w futbolu, które odbędą się no już niedługo, bo od 11 czerwca w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych z udziałem rekordowych 48 drużyn. I ja tę futbolową radość chciałbym dzisiaj popsuć. Dlaczego? No dlatego, że piłka nożna w Polsce jest numerem jeden, nawet jeśli popatrzymy sobie na dane. W Polsce zarejestrowanych jest ponad

0: 400 tysięcy zawodników i zawodniczek grających w klubach zrzeszonych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. I czy nie jest trochę tak, że biorąc pod uwagę to, że piłka nożna faktycznie jest numerem jeden, jeśli chodzi o nasz kraj, to jest też sportem, który podbiera młode talenty innym dyscyplinom. To znaczy, gdyby część chłopaków albo dziewczyn nie poszła do piłki nożnej, powiedzmy w wieku 10-12 lat, a poszli do lekkiej atletyki, do siatkówki, do koszykówki, do piłki ręcznej, to potem by się okazało, że my w trakcie Igrzysk Olimpijskich zdobywamy zdecydowanie więcej medali. To jest moja teza. Ciekawy jestem, jaka jest wasza. Czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? Czekam na telefony 226452100. Pogadajmy o tym. Ja na przykład trenowałem piłkę ręczną i widziałem to, kiedy mieliśmy lat 15, że część chłopaków odchodzi od nas, pomimo tego, że mieli na przykład 1,90 m i rzucali lewą ręką, czyli w piłce ręcznej byli trochę takim skarbem, bo kiedy ktoś jest wysoki, leworęczny, no to nadaje się do tego sportu idealnie. I potem szli do piłki nożnej, a po kilku latach okazywało się, że z ich kariery w piłce nożnej, w futbolu zostało całe nic.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Czekam na telefony, czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach. 226452100, a my jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 18 w składzie następującym w trójce koszykarskiej. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg i Kuba Jamrozek.

0: Tu czwórka i pogadajmy. Dzisiaj grillujemy trochę piłkę nożną, a przy grillu stoję ja. Pytanie do was, czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? 226452100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Halo, halo, cześć Łukaszu.
3: Cześć. Jestem.
0: Zaraz się okaże, że dodzwonił się człowiek, który jest zarejestrowany jako zawodnik w Polskim Związku Piłki Nożnej i to ja będę grillowany. Witaj.
3: Witaj. Nie, chyba byłem może przez pół roku, być może, ale pewności nie mam. Natomiast to, co mówisz, jest mi totalnie bardzo mocno bliskie sercu, aczkolwiek nigdy nie zastanawiałem się pod kątem tego, co mówisz, czyli że zabiera talenty z innych dyscyplin.

0: Natomiast ja przestałem oglądać, wiadomo, że tam nawet spojrzę, ale przestałem się interesować mocno piłką po naszych sukcesach na Euro dwa lata temu, czy tak, dwa lata temu, kiedy nawet nie potrafiliśmy znowu kolejny raz wyjść z grupy. Rozmawialiśmy z kilkoma kolegami, jesteśmy w totalnym szoku, jak to możliwe, że osoby kopiące piłkę dostają tyle pieniędzy, które tak naprawdę mogłyby być przeznaczone na różne inne rzeczy, chociażby na ratowanie zdrowia, cokolwiek. Ja przez długie, długie lata próbowałem mojego syna odwlec od tego, żeby tej piłki nożnej nie trenował, bo tak jak właśnie mówisz, to było mniej więcej 8 lat, kiedy poszedł, bo wszyscy zaczęli chodzić. Po długich namowach, po jednym, dwóch treningach próbnych w siatkówce, w końcu mega, mega zajera. A piłka nożna została gdzieś tam w tyłu, więc 100% się zgadza.
1: Czyli rozumiem, wychowujesz teraz przyszłego Mariusza Wlazłego.
0: Wlazłego, bardziej Flala.
1: A jednak. Łukaszu, dzięki wielkie za ten telefon i za twój głos.
0: Również dziękuję.
1: Wszystkiego
0: bardzo.
1: Dobrego. 226452100. Pytamy was dziś o to, czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach, a nasza dyskusja trwa do godziny 18. Razem z nami dziennikarz sportowy radiowej jedynki Andrzej Grabowski. Dzień dobry, cześć Andrzeju.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Człowiek, który skomentował niejeden medal olimpijski, na przykład w skokach narciarskich, ale żadnego medalu olimpijskiego ani medalu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, bo od dawna takiego nie było.
2: No, oprócz tego, że się piłką nożną, jeśli chodzi o sztukę sprawozdawczą, raczej zajmuje rzadko, to jest jedna sprawa, a druga, że faktycznie tych sukcesów takich poważnych w piłce nie mamy od 34 lat, bo przecież wtedy ten ostatni medal polskiej kadry na Igrzyskach Olimpijskich, a potem jeśli chodzi o wielkie turnieje, to właściwie musieliśmy zadowolić się jedynie ćwierćfinałem Euro 10 lat temu, ale to, o czym mówimy, to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście u nas jest problem taki trochę szerszy, że samorządy traktują budżety swoich jednostek często jako takie narzędzie, którym można, mówiąc kolokwialnie, troszeczkę dorzucić, dopalić dane jednostki. Słynne są już historie ze Śląskiem Wrocław, gdzie pieniądze były przeksięgowywane z budżetu na wrocławskie ZOO, na jakichś piłkarzy, którzy raczej nie byli tego warci. Ale przypomina mi się też na przykład gmina Stężyca bodaj, to jest województwo pomorskie, gdzie lokalni działacze czy lokalni politycy tak się rozpędzili, że za pieniądze lokalne zbudowali klub na poziomie bodaj drugiej ligi, czyli trzeci poziom rozgrywkowy i o kilka lig awansowali, biorąc na przykład ludzi, którzy nawet grali w reprezentacji Polski swego czasu. Przykład Rafał Kosznik, to jeden z takich piłkarzy, który grał bodaj w pierwszym meczu za Adama Nawałki. Więc sprawa jest o tyle skomplikowana, że chyba musielibyśmy sami nauczyć się pilnować tych naszych lokalnych polityków, by po prostu nie pozwalali sobie na takie rzeczy, bo to stąd potem biorą się różne problemy i stąd jakby widzimy, że te pieniądze uciekają. Oczywiście to są często pieniądze niezwiązane ze sportem, ale skoro są takie problemy i są możliwości, by tego zaniechać, to może od tego trzeba zacząć.
1: Andrzeju, a czy my żyjemy w futbolocentrycznym kraju?
2: To Piotr Kowalczyk zwykł umawiać, nasz wieloletni korespondent z Rzymu, że Włochy to naród futbolocentryczny. Trochę tak, trochę nie. Z jednej strony sporo słychać takich głosów jak właśnie Łukasza, że gdzieś ta piłka trochę przesłania nam świat i ludzie trochę tacy zniechęceni tym, co się dzieje, od niej uciekają i widzimy, że jednak kiedy na przykład gra reprezentacja, to mamy te oglądalności telewizyjne na takim poziomie, jakiego nie generuje w Polsce dalej nic. Właściwie z tymi oglądalnościami kiedyś reprezentacji to mierzył się jedynie Adam Małysz właściwie i naprawdę historyczne wydarzenia typu pogrzeb papieża na przykład. Ale trochę taki jest i tak i nie, że żyjemy tą piłką, a z drugiej chwilami mamy jej dosyć, mam takie wrażenie.
1: No ja na przykład mam pewien problem z piłką nożną, bo doświadczyłem tego na własnej skórze, kiedy trenowałem piłkę ręczną, nie piłkę nożną, a moi koledzy, którzy zapowiadali się na znakomitych zawodników, kto wie, być może niektórzy z nich graliby dzisiaj w reprezentacji Polski, albo przynajmniej na poziomie ekstraklasy, nagle się okazało, że w pewnym momencie swojego życia, mając lat powiedzmy 13, 14, 15 zdecydowali się na to, żeby iść do piłki nożnej, bo wszyscy w piłkę nożną grają, bo to jest sport numer jeden. Tylko nagle się okazywało, że ktoś, kto ma 2 metry wysokości i waży mniej więcej 100 kilo, w tej piłce nożnej nie jest w stanie osiągnąć tyle, ile osiągnąłby w piłce ręcznej, gdyby w niej

0: został. I to są takie pojedyncze przykłady, które ja widziałem na własne oczy. Ale zakładam, że takich historii może być w Polsce mnóstwo.
1: Znaczy, problem chyba polega na tym, właśnie na tych pieniądzach, absurdalnych często.
0: Że każdy marzy o tym, żeby zarabiać jak Robert Lewandowski?
1: Nawet nie chodzi o ten pułap. To wiesz, to chodzi o często pułap dużo niższy, ale ostatnio takim szerokim echem odbiła się wypowiedź trenera Puszczynie Połomice, Tomasza Tułacza, bardzo porządnego klubu pierwszoligowego, który być może część z naszych słuchaczy pamięta, jeszcze niedawno grał w Ekstraklasie. I trener Tułacz był wręcz oburzony i przerażony tym, że menedżerowie w ogóle mają czelność proponować tak wysokie zarobki za piłkarzy, czy piłkarzom, którzy na przykład nie łapią się do pierwszego składu w pierwszej lidze czy w ekstraklasie. I mówił tutaj o kwotach rzędu 4-5 razy wyższych niż nauczyciele, że masz 18-letniego piłkarza, który idzie na maturę i zarabia 5 razy więcej od nauczyciela, który go egzaminuje. No widzimy te absurdy, a z drugiej strony no to jest prawo popytu, popytu i podaży. O ile nie doprowadzamy do takich skrajności właśnie jak Śląsk, Wrocław, Radunia, Stężyca i wiele innych klubów, które wciąż jest dotowanych z miejskich budżetów.
0: Czyli rozumiem, jesteśmy warci tyle, ile ktoś jest w stanie za nas zapłacić.
1: No jeśli mamy przykład, na przykład może Widzew Łódź, to jest trochę przesadzony, gdzie ostatnio przecież bardzo duże pieniądze były wydawane, bo nowy właściciel chyba w ciągu jednego sezonu wydał 17 milionów euro na piłkarzy, którzy nijak się nie spłacili, a kto z was śledzi Ekstraklasę, to wie, że Widzew rzutem na taśmę w Ekstraklasie się utrzymał. Więc to jest takie trochę właśnie złożone, bo z jednej strony te pieniądze to jest prawo popytu podaży, a z drugiej no właśnie, to, że ktoś chce płacić, niech płaci. Widzimy też stadiony Ekstraklasy, jak się zmieniają, jak ludzie chętnie zaczęli na tę Ekstraklasę chodzić, że moda na ligową piłkę pojawiła się, że ta kadra wciąż z nami żyje i choć wciąż mamy też właśnie ten odsetek ludzi, którzy trochę piłki mają dosyć, to wciąż widzimy, jak ta piłka elektryzuje.
0: No ja mam coś takiego, że zawsze będę mówił, że mam dosyć, ale potem jak gra reprezentacja Polski, to jednak włączę ten telewizor.
1: Ale zobacz, na przykład teraz mecz Lecha Poznań na koniec sezonu, 42 tysiące ludzi. W każdej kolejce naprawdę widzimy, że większość stadionów jest wypełniona przynajmniej w 60-70%, a często to są komplety, więc to też się z czegoś bierze. Wydaje mi się, że najważniejszym zagadnieniem, które musimy poruszyć, jest właśnie to, żebyśmy, powtórzę się drugi czy trzeci raz, pilnowali swoich radnych, swoich burmistrzów, swoich prezydentów, żeby nie wydawali pieniędzy na piłkarzy z drugiej czy trzeciej ligi hiszpańskiej, czy rezerwowych z innego klubu, których koniecznie musimy pozyskać, bo musimy sobie załatać skład, bo może wtedy będzie troszkę zdrowiej i troszkę normalniej. Teraz przecież dopiero co Górnik Zabrze zmienił właściciela. Po kilkunastu latach takich miejskich perypetii właścicielem został Łukasz Podolski i to jest droga, moim zdaniem, normalna, czyli niedoprowadzanie do sytuacji miejskiej, jeśli chodzi o sport.
0: Powiedziałeś o łapaniu się do składu, do naszego czwórkowego składu. Załapał się Arek, który w tym momencie jest napastnikiem. Halo, halo, cześć Arku.
2: Cześć, cześć, witam was.
0: Jak się miewasz?
2: Bardzo emocjonalny temat dzisiaj jest. Mam się świetnie. Jestem po meczu swojego syna, swojej drużyny wczoraj LKS Łódź, który dostał się do baraży. Ja chciałem ogólnie sport, piłka nożna, to jest głęboki temat i każdy go inaczej odbiera. Wiadomo, że ludziom potrzeba jest chleba i igrzysk i to są nasze igrzyska. Najwięcej osób ogląda ten sport, więc najwięcej pieniędzy trzeba w niego wrzucać, żeby był na odpowiednim poziomie. I ogólnie wiadomo, są bilety, jest największa liczba uczestników, największa grupa zainteresowanych. No to w tym sporcie jest najwięcej pieniędzy i najwięcej emocji. Ja to kiedyś zobaczyłem chyba... No w każdym razie tak. Uważam, że piłka nożna to jest przepiękny sport. Można... Jest to sport drużynowy. Jest tam strategia. Jest fizyczność. Jest technika. Kurczę, tam są... Ten sport nie składa się tylko z krzyczenia i jakby z obserwacji ludzi, jak to niektórzy mówią, biegających za piłką, tylko to jest naprawdę piękny sport, ma swoje zasady, odpowiedzialność jest zbiorowa, a na przykład w czasie meczu widzimy tylko napastnika, który strzela gole dla laików lub bramkarza, który ich nie broni. Jest ten zły i ten dobry, ale to jest piękny sport, jeśli patrzy się na niego

0: Na stadionie pozbywa się człowiek emocji złych, negatywnych, pozytywnych. Można przegrać mecz i poczuć się po prostu, przychodzi smutek, który mija zaraz po przyjściu do domu. Można wygrać. Kurczę, jest nośnikiem emocji, tak jak muzyka, tak sport. Według mnie piłka nożna to jest naprawdę piękny sport i samo wychowanie przez sport, bo jestem tego zwolennikiem. Mój syn trenuje od chyba 4 roku życia tylko po to, żeby był sprawny fizycznie, żeby miał kumpli, żeby społecznie się odnajdywał. To jest dla mnie głębszy temat.
1: A powiedz, w ogóle twój syn sam mógł wybrać dyscyplinę, jakiej spróbuje, jakiej zakosztuje i poszło w piłkę nożną?
0: W przedszkolu już tam reprezentanci Polski mieli taką szkółkę i z przedszkola zabierali chłopców, żeby sobie spędzali czas. I właściwie on wielu sportów próbuje, bo chciałem, żeby był rozwinięty w różnych. Za co się weźmie, to mu po prostu idzie. Ping-pong, siatkówka, piłka ręczna, wszędzie. Ale piłka nożna jest jakby jego głównym nurtem.
1: A słuchaj, nie włączała ci się taka myśl, to może jednak podpowiem mu, żeby w ten tenis stołowy poszedł, bo tam jest mniejsza konkurencja niż w piłce nożnej, to jakby chciał osiągnąć sukces, to w tenisie stołowym będzie łatwiej.
0: Mniejsza konkurencja, czyli coś ciekawi mniej ludzi, mniejszą liczbę osób.
1: To też prawda.
0: Jest mniejszym nośnikiem emocji. Myślę, że chyba szybciej poszedłby w piłkę ręczną, bo tam też osiągał sukcesy, ale to jest tak, że każdy z nas lubi coś bardziej robić. Chodzi o bieganie, o sport, o kontakty, no i przede wszystkim o to, co się dzieje na samym boisku, jak wygląda współpraca z innymi ludźmi. To uczy później nawet współpracy zawodowej. Dla mnie każda dziedzina, czy to jest sport, czy to jest muzyka, to nie jest tylko jeden gatunek muzyki albo jeden gatunek sportu. To jest naprawdę fajna przestrzeń, w której można się tą przestrzenią zająć, a nie zajmować się w tym czasie głupotami. Czyli zakręcić się czymś, co w życiu tylko przeszkadza i właściwie je komplikuje.
1: I to mogłaby być puenta naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze nie będzie. Arku, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego, pozdrów syna. Dobrych treningów i wygranych meczów. 226452100. Czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? Andrzeju, to co zrobić, żebyśmy mieli następnym razem więcej medali olimpijskich?
2: Wydaje mi się, że rzeczywiście tu znów jest dobry punkt wyjścia, bo jeśli te pieniądze, które wydamy przykładowo na jakiegoś piłkarza pierwsza czy drugoligowego i zapłacimy mu dość dużo, wydamy potencjalnie na
1: lekką atletykę na przykład.
2: Dowolnie, może być sekcja lekkoatletyki, może być sekcja judo, może być sekcja każdej innej dyscypliny olimpijskiej, to prawdopodobieństwo tego, że te pieniądze pod takim kątem szerszym, długofalowym bardziej nam się zwrócą, jest bardzo możliwe. Musimy pamiętać o tym, że często w tych mniejszych ośrodkach taka sekcja dyscypliny olimpijskiej ma długie tradycje i mamy wiele przykładów, że widzimy małe środowisko, które na przykład jest zakorzenione kolarstwem. Lekkoatletyka, judo i możemy...
1: Żużel, jest kilka miast żużlowych.
2: No ale z żużla nie będziesz mieć medalu olimpijskiego raczej.
1: No z żużla akurat jeszcze nie. Kto wie, jak będzie w przyszłości.
2: Tutaj raczej chyba jeszcze mało to prawdopodobne, bo trzeba zmieniać całe podejście do olimpizmu, do tego, żeby gdzieś włączać w to sport motorowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jeśli poszukujemy tych medali olimpijskich, to nie możemy też patrzeć tylko i wyłącznie na piłkę, bo to, że tam są duże pieniądze i zawsze będą, to jest jedna sprawa. To, że jest wciąż sporo pieniędzy, które są po prostu marnowane, to jest drugie. Ale my musimy chcieć rzeczywiście powalczyć o coś więcej, czyli widzimy, że jest bardzo dużo na przykład teraz tych inicjatyw. Przede wszystkim byłych sportowców z tych dyscyplin niszowych. Widzimy, jak oni się chętnie angażują, jak organizują różne projekty, wioślarze, kajakarze, biatloniści i możemy tak długo wymieniać. To prawdopodobnie może być prędzej droga do tego, że coś uzyskamy, ale wydaje mi się, że też warto, żeby polskie organizacje sportowe też trochę patrzyły na siebie, żeby była jakaś długofalowa myśl, żeby nie było tak, że co kilka lat, jeśli zmienia się, powiedzmy, władza w danym związku, to wywracamy kompletnie świat.
1: Ale to jest chyba dobry tego przykład, dlatego że ja do naszego spotkania oczywiście przystąpiłem z tą tezą, że piłka nożna psuje absolutnie wszystko.

0: wszystko i dlatego nie mamy innych medali, ale trochę tę moją tezę psuje z kolei siatkówka, która przecież jest takim sportem, w którym od lat Polska dominuje na całym świecie. Jednocześnie ten system szkolenia młodzieży jest chyba całkiem niezły, bo jednak co rusz pojawiają się nowe talenty, które wchodzą do reprezentacji Polski. No i ta moja teza trochę jest na takich glinianych nogach właśnie przez siatkówkę.
1: Więc wydaje mi się, że musimy sami chcieć też rzeczywiście dać sobie szansę o coś powalczyć, bo to wtedy możemy zbudować coś dużego. A widzimy, że chyba jednak mamy pewien problem z tą kulturą fizyczną. Coraz częściej słyszymy o tym, że jest coraz większa otyłość wśród młodzieży, że ta młodzież jest coraz mniej gibka, że coraz gorsze z roku na rok, patrząc na takie klasyczne ćwiczenia, które wykonuje każdy rocznik, prawda, w szkołach. Że widzimy, że tym grupom idzie po prostu coraz gorzej. Więc może tu powinniśmy poszukać rozwiązania problemu, ale też w patrzeniu trochę na ten sport szerzej olimpijski, bo to rzeczywiście nie jest przypadek, że tych medali nie ma tak dużo. A z drugiej strony, paradoksalnie, choć mamy niewiele medali olimpijskich, to jak patrzymy na grupę zawodników od miejsc od 4 do 8, to ta grupa w polskim sporcie jest dość szeroka, więc problem jest złożony i wydaje mi się, że trzeba na niego rzeczywiście dużo, dużo szerzej patrzeć niż tylko przez pryzmat pieniędzy, a często chodzi o pomysł.
0: Obiecuję, że będę to robił, ale mimo wszystko przypomnę to pytanie, które dziś do was kierujemy. Czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? 226452100, bo podbiera talenty, bo mówi: dam ci wszystko, ale potem nagle wypluwa, bo pojawia się kontuzja, no i przepadliśmy w ogóle.
1: Ale w każdym sporcie są jednak kontuzje,
0: no
1: z drugiej strony.
0: Andrzeju, psujesz mi moją tezę.
1: A z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy o tym tenisie stołowym, to też jest ciekawa sprawa, bo no wyobraź sobie sytuację, że ktoś idzie ulicą po prostu. Masz przykład osoby idącej ulicą i zastanówmy się, czy ta osoba jedna, która idzie, prędzej pozna piłkarza Legii na ulicy, czy tenisistę stołowego, który osiągnie jakiś duży wynik. Wydaje mi się, że piłkarz, nawet taki zwykły ligowy, na ulicy będzie dużo bardziej rozpoznawalny, nawet już nie mówiąc jakimś tenisiście stołowym, ale nawet o medaliście olimpijskim. I wydaje mi się, że to jest problem, że wciąż wieloma dyscyplinami żyjemy raz na cztery lata. I to, że mamy zakorzenione w głowie, w danych środowiskach, czy szerzej, jakąś miłość do piłki nożnej, do siatkówki, do skoków, do żużla, czasem do lekkoatletyki, no to jednak na dłuższą metę to z nami zostaje tylko to. A o tych medalistach, którzy nawet osiągają jakieś spektakularne sukcesy, dość szybko zapominamy. To musi być coś wyjątkowego, żeby ktoś nam zapadł w pamięć. Na przykład taka Aleksandra Mirosław. No ona ludziom zapadła w pamięć, ale wydaje mi się, że znajdziemy sporą grupę wicemistrzów olimpijskich, na przykład, o których bardzo szybko zapominamy.
0: Może Aleksandra Mirosław zapadła nam w pamięć, bo podobno każdy po 30 musi mieć jakąś pasję, jeśli chodzi o wspinaczkę. To jest akurat jedna z propozycji dla 30-latków.
1: To się modne zrobiło, rzeczywiście, bo wszędzie teraz mamy te ścianki. Więc jest to też takie proste i nośne, trochę przypominające skoki narciarskie, że szybko nam wpada w pamięć. Ale są takie dyscypliny, które, no nie wiem, pięciobój nowoczesny na przykład. Gdybyśmy teraz na ulicę wypuścili Oktawię Nowacką, medalistkę olimpijską sprzed 10 lat, to jak wiele osób by ją poznało?
0: No ja bym poznał akurat, bo no bardzo właśnie charakterystyczna uroda.
1: To prawda, wysoka brunetka, 1,85 m, atletyczna sylwetka, ale myślę, że nie wszyscy by poznali.
0: Ten głos, który słyszycie, należy do dziennikarza sportowego radiowej Jedynki Andrzeja Grabowskiego. Pytamy was o to, czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach. Stoję dziś przy grillu, jeśli chodzi o futbol, ale można zadzwonić i trochę takim słownym szlauchem zalać mi tego grilla. Bardzo proszę, 226452100. Do godziny 18 czekamy na wasze telefony.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: Sure.

0: nie zastanawiam.
1: Bartok Kat między innymi w czwórce, 35 minut po godzinie 16. Czy przez piłkę nożną mamy dzisiaj mniej sukcesów w innych dyscyplinach? To pytanie do was, 226452100, ale spokojnie mógłbym je zmienić. Co zrobić, żebyśmy tych sukcesów mieli dzisiaj więcej? No to czekamy na wasze telefony.
2: Pogadajmy.
1: Razem z nami Andrzej Grabowski, dziennikarz sportowy radiowej Jedynki. Michael Jordan, lata 90. to jest właściwie taki znak trochę. Wszyscy, którzy wtedy żyli, kojarzą Michaela Jordana. Jeśli koszykówka, to oczywiście Michael Jordan. Po kilku dekadach pewnie też moglibyśmy wymienić kilku takich sportowców. Nie wiem, czy na takim poziomie, ale Duplantis przychodzi mi do głowy. Szwed, fenomen skoku o tyczce. Ilja Malinin, jeśli chodzi o łyżwiarstwo figurowe. To już dla tych bardziej wtajemniczonych. Pewnie Jelena Nisimbajewa, gdzieś tu również tyczka, a myślisz, że jest wiele takich talentów, które miały większe predyspozycje niż ci, o których mówimy, których nigdy świat nie poznał?
3: Na pewno. Wydaje mi się, że sport w większości składa się z historii ludzi przegranych. Kamil Stochnia raz mówił, i nie tylko on przecież, że żeby raz wygrać, trzeba 100 razy przegrać. A często to jedyne zwycięstwo nie przychodzi, bo coś się po drodze wydarzy, bo przydarzy się kontuzja. Są skrajne przypadki przecież niestety śmierci w trakcie wydarzeń sportowych, czy śmierci w trakcie treningu. Często kariery, które kończą się nagle, bo zawodnik nie ma na to pieniędzy, żeby ją kontynuować. I możemy identyfikować talenty i dobrze, że teraz przykładamy do tego większą wagę niż kiedyś, ale wciąż jeśli coś nam umknie, jeśli nie dopilnujemy tego sportowca, to możemy stracić naprawdę ciekawą postać. To chyba trochę inny przykład, o którym powiem, ale też wydaje mi się, że nie do końca potrafimy wciąż wyciągać tych bardzo zdolnych ludzi. Pamiętam z 8 lat temu Polski Komitet Olimpijski przyznaje takie przeróżne nagrody i zawodnikom starszym, i młodszym, bodaj Nagrodę Nadziei Olimpijskiej, ile dobrze pamiętam, dostała taka kajakarka Paulina Paszek. No i ta kajakarka po kilku latach zaczęła zdobywać medale olimpijskie, ale dla Niemiec, bo u nas jednak okazało się, że przestrzeni na to, by zrobiła jakąś większą karierę, nie było, choć przecież kajakarstwo mamy rozwinięte na całkiem
1: przyzwoitym... Przestrzeni to jest bardzo delikatne słowo.
3: Tak, tak, tak. A może przecież właściwie kajakarze z drobnymi wyjątkami medale olimpijskie zdobywają regularnie, więc wciąż widzimy, że te problemy są i nie do końca jesteśmy w stanie te talenty wykrzesać. Wydaje mi się, że na przykład bardzo ciekawym przykładem tego, jak trudno jest czasem zrobić karierę, jest kolarstwo, dyscyplina mi bliska, bo nieraz widać, że jeśli tak wielkie problemy ma Polski Związek Kolarski, to ci sportowcy borykają się z przeróżnymi problemami. Nie jesteśmy w stanie konkurować na przykład sprzętowo z poważnymi reprezentacjami.

0: prezentacjami, które wydają dużo większe pieniądze na dane dziedziny. I możemy takich historii pewnie mimo wszystko mnożyć. Też są plusy, bo na przykład w biatlonie widzimy różnicę, że ci zawodnicy, którzy 20-30 lat temu zaczynali coś osiągać, poniekąd przecierali szlaki dla tych młodych. I ci młodsi teraz już z tymi przetartymi szlakami mogą mieć łatwiejszy dostęp do wiedzy, do tego, jak coś zrobić. Weronika Nowakowska, nasza dwukrotna wicemistrzyni świata, dwukrotna medalistka mistrzostw świata, opowiadała mi całkiem niedawno, że już po tym, jak była dwa razy na Igrzyskach Olimpijskich, chyba tuż przed tym, jak zdobyła swoje medale na Mistrzostwach Świata, pojechała do niemieckiego specjalisty od ustawiania broni, ustawiania karabinów, i on wielkie oczy zrobił, bo zobaczył, że przyjechała do niego dziewczyna utytułowana, walcząca o medale olimpijskie, osiągająca duże sukcesy. Dziewczyna 1,50 m, bodaj 8 wzrostu, która przyjechała z bronią dedykowaną właściwie zawodnikowi, który miał 1,85 m. Więc to tak jakby puścić skoczka narciarskiego na nartach zupełnie do jego rozmiaru nieprzystających, albo niewielkiego kolarza na zbyt dużym rowerze. Wciąż pewne problemy są, na szczęście one są niwelowane, ale wydaje mi się, że musimy po prostu pilnować się od dołu, i żeby nam po prostu musi zależeć też na tym, żeby ci sportowcy się rozwijali.
1: A nie jest trochę tak, że my po prostu sami nie jesteśmy świadomi, co dzisiaj możemy trenować i w jakiej dyscyplinie możemy się odnaleźć? Bo mówisz o biatlonie. Dzisiaj jak pójdziemy do pierwszego, lepszego hipermarketu, jakiegokolwiek sklepu z ubraniami, to będą tam koszulki piłkarskie od lewa do prawa, jaką tylko chcemy. Ja pamiętam, że nawet moja pierwsza koszulka piłkarska to był Batistuta, który grał w Juventusie bodajże przez kilka miesięcy, a jednak powstała koszulka i trafiła do jakiegoś małego sklepu.
0: Ale te podróby wciąż przecież krążą, jak pojedziesz nad morze, to masz mnóstwo podróby.
1: No oczywiście, tylko problem polega na tym, że koszulki biatlonisty albo czegokolwiek związanego z biatlonem gdzieś na wakacjach nie znajdziesz.
0: To prawda. I wydaje mi się, że jeśli w ogóle myślimy o czymś takim szerszym, to nawet przecież pewnie nie znajdziemy czegoś związanego z Igą Świątek, jak pojedziemy na wakacje, prawda? Tak nagle okazuje się, że w tym naszym postrzeganiu świata najważniejsze i tak są koszulki piłkarskie, więc z drugiej strony jesteśmy trochę jako Europejczycy, zwłaszcza jako Polacy, zakładnikami tej piłki, i pytanie, czy rozwijając inne dyscypliny w ogóle powinniśmy patrzeć na piłkę, bo wydaje mi się, że może niekoniecznie.
1: Może nie będziemy patrzeć na piłkę, ale możemy popatrzeć, a właściwie posłuchać Kamila, który razem z nami. Halo, halo, cześć Kamilu.
2: Cześć, witam.
1: Czy ja rozmawiam teraz z piłkarzem?
2: Piłkarzem, skoszystą, tenisistą.
1: No, czyli jednak człowiekiem wielu talentów. Ciekawy jestem, co dorzucisz do naszego grilla.
2: Znaczy powiem tak, bo tak zastanawiałem się nad tym pytaniem, które zadałeś, i pierwsze, co mi przyszło do głowy, to kwestia marketingu. Bardzo dużo robi marketing, nie oszukujmy się. Weźmy pod uwagę na przykład, jak zaczyna się ekstraklasa, tak? Sezon ekstraklasy, albo Champions League, albo Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, to u nas wszędzie w telewizji lecą reklamy, kto co będzie transmitował. Weźmy pod uwagę taką siatkówkę. Nie ma informacji, że na przykład w Polsacie czy gdzieś będzie transmisja Ligi Mistrzów, gdzie przypomnijmy, mieliśmy przynajmniej bardzo dobrą drużynę, Jastrzębski Węgiel, który kwalifikował się do półfinałów Ligi Mistrzów, no ale żeby obejrzeć mecz, naprawdę trzeba było czasami kombinować, tak samo w tenisa. Takie niszczowe telewizje transmitują Wimbledon czy Open Australian. Trzeba mieć na przykład dostęp do takich kanałów jak Eurosport, tak? No i tutaj, myślę, że tutaj jest problem.
1: Ja się pod tymi słowami podpiszę, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedy na platformę streamingową wchodził serial Gambit Królowej. Nagle się okazało, że wszystkie szachownice, no bo to w końcu serial o szachach, ze sklepów zniknęły. Nagle się okazało, kiedy, to chyba u Norwegów było, bo Magnus Carlsen to Norwek, dobrze mówię?
3: Tak.
1: Najlepszy szachista świata pojawił się na przystankach autobusowych, jego podobizna. I nagle ludzie zaczęli interesować się jeszcze bardziej szachami. Dlatego ta promocja wydaje się tutaj niezwykle ważne.
0: Ale jeśli chodzi o to, o czym mówimy w tym momencie, czyli o to, że trochę nam niektóre wydarzenia uciekają, no to tego nie unikniemy, bo właściwie musielibyśmy doprowadzić do monopolu, albo
1: ale
0: oligopolu.
1: Słuchaj, innych musisz poszukać wydarzeń, a piłka nożna znajduje się sama. Trochę tak to wygląda.
0: Piłka nożna faktycznie znajduje się sama, a czy też przecież nie każdy mecz. Bo to, że znajdzie się nam piłkarska reprezentacja Polski w TVP, jeden mecz ekstraklasy w tygodniu w TVP, kadra siatkarzy w otwartych kanałach Polsatu bodaj znajduje się tylko

tych ważniejszych, ale nie, zaraz, przy Lidze Narodów też jest, więc kadra siatkarzy tak, ale z kolei z europejskimi pucharami jest problem. No niestety, dane dyscypliny, ale też kibic musi poszukać teraz sobie źródeł. Nie ma innej możliwości, bo w tym nawale telewizji, przecież kiedy włączy się telewizor i wejdzie w pilota,

0: też jest w takim trudnym położeniu, bo sam musi zacząć pilnować swoich ulubionych dyscyplin i wtedy faktycznie dobrze, żeby czy dany klub, czy dana organizacja, zwłaszcza te biedniejsze, poszukiwały takiej przestrzeni, by do tego kibica dotrzeć. I wydaje mi się, że to jest teraz naprawdę bardzo ważne, żeby umieć zbudować sobie ten rynek po prostu.
1: Kamil?
0: Umieć wyjść.
2: Chciałem dodać jeszcze taką rzecz, bo jak mieszkałem w takiej miejscowości na Śląsku, mniejszej, i gdy się ożeniłem, przeprowadziłem się do większego miasta, to dopiero tutaj, w tym większym mieście, nie wiedziałem o tym wcześniej, bo nie interesowało mnie żużel, że niedaleko tego miasta jest zespół żużla, który gra w Ekstraklasie, to się chyba nazywa Ekstraklasa.
1: Ekstraliga.
2: Rybnicki, Ekstraliga, tak, dość popularny zespół rybnicki. No i byłem i usłyszałem o tym i pierwszy raz z synem pojechałem, jeden, drugi raz na taki mecz. No i wzięło się, spodobało, tak? No i tak, syn zapytał, bo kolejna kwestia, którą musiałem zaznaczyć, w czym jest problem? Kwestia kosztów treningu, było tak. Jeden syn chciał trenować żużle. No okazało się, że koszta trenowania takiego żużla naprawdę są horrendalne. Drugi syn od 4 lat trenował tenis. I teraz takie porównanie, bo u mnie w mieście również jest bardzo taki, można powiedzieć, dobry klub do trenowania tenisa i chodził na ten tenis, nie było problemu. No i taki prosty przykład. Za sam trening raz w tygodniu na miesiąc płaciłem 200 zł, no i po 4 latach syn zrezygnował, powiedział, że chce iść na piłkę nożną. No okej, nie ma problemu, zapisałem go do szkółki piłkarskiej, no i koszt szkółki piłkarskiej 150 zł na miesiąc, 3 treningi w miesiącu, plus dodatkowo mecz, tak? Czyli z automatu więcej ruchu i więcej kontaktu.
1: A to jest bardzo słuszna uwaga, że są dyscypliny dzisiaj w Polsce, w których próg wejścia jest dużo niższy niż w innych.
0: Coś w tym jest rzeczywiście, że jest prościej po prostu z niektórymi dyscyplinami, a z drugiej strony najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o takie wszechstronne budowanie młodego sportowca, idealnym rozwiązaniem byłoby, żeby on trenował kilka dyscyplin naraz i wtedy można wyłuskać naprawdę wielki talent, który się rozwija wszechstronnie, tylko kto ma na to czas. No,
1: a i pieniądze, jak to Kamil ma zorganizować, że na żużel, na tenis, piłkę nożną?
0: To przede wszystkim chodzi o pieniądze rodzica i być może pod tym względem na przykład Ministerstwo Sportu powinno się zastanowić, żeby zrobić taki multisport dla rodziców już, ale nie po to, żeby tylko rodzice wykorzystywali taki karnet multisport, ale też żeby na przykład mogły z tego korzystać dzieci, żeby ten rodzic nie płacił 2 czy 3 tysięcy złotych miesięcznie, jeśli ma dziecko, które chce uprawiać kilka dyscyplin na raz.
1: Kamilu, rozumiem, ty w samochodzie, a nie na motocyklu żużlowym.
2: Tak, ja teraz w samochodzie właśnie zawiozłem 2 synów na trening piłkarski.
1: Czyli możesz skręcać w prawo jako jeden z niewielu tych, którzy żużlem się interesują. Wszystkiego dobrego, dzięki za ten telefon.
2: Dziękuję.
1: 226452100. Czy to jest trochę tak, że piłka nożna sprawia, że mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? O to dziś was pytamy. Andrzeju, to jeszcze jedna rzecz. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale tak...
3: Śmiało.
1: Trochę off the record rzuciłeś dzisiaj takie hasło. A czy my w Polsce w ogóle mamy kulturę uprawiania sportu?
0: No właśnie z tym jest problem, że z jednej strony widzimy te imprezy masowe, prawda? Maratony, półmaratony, biegi na 5-10 kilometrów, 20 tysięcy ludzi, 25 tysięcy ludzi, w mniejszych miastach 5-6 tysięcy ludzi. Tylko że z drugiej strony to są w większości tacy trochę nawróceni grzesznicy. Nie oszukujmy się, w większości to są ludzie, którzy mieli powiedzmy przerwę po tym, jak byli uczniami, potem poszli na studia, potem poszli do pracy. Gdzieś w międzyczasie ten sport im uciekł i oni do niego wrócili. Mało jest w tych biegach masowych takich ludzi, którzy po prostu kontynuują od, nie wiem, gimnazjum czy liceum, gimnazjum już nie ma przecież, od liceów czy szkół podstawowych tę aktywność fizyczną, że nie mają tej przerwy, tylko idą w tym dalej, więc to jest z jednej strony dobre, że rozwijamy się pod takim kątem, że wracamy do tego sportu, jesteśmy dzięki temu zdrowsi i staramy się żyć jak najdłużej i jak najzdrowiej. No ale ucieka nam wtedy ten zawodowy sport. Trudno o to wszystko, po prostu trudno, bo jak to wszystko pogodzić? 8 godzin w szkole i jeszcze w szkole zawodowego sportowca.
1: To na pewno jest bardzo trudne. To na koniec jeszcze zdradź proszę, bo jesteś człowiekiem skoków narciarskich. Czy jak ktoś się urodził nad morzem, to on ma szansę zrobić karierę w skokach, czy przepadł?
0: To jest do zrobienia, tylko trzeba się odpowiednio wcześniej niestety przeprowadzić na południe. Da się na przykład urodzić w Bełchatowie jak Nicole Konderla, nasza skoczkini, która dwa razy była na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście ona nie uczyła się skakać w Bełchatowie, tylko dość szybko wyprowadziła się na południe Polski i tam

0: można podbijać świat, więc problemem nie jest miejsce urodzenia, problemem jest to, żeby w miarę wcześnie w te góry się przeprowadzić. A jeśli ktoś z Państwa chce, żeby wasze dziecko było mistrzem sportu, to po prostu chyba trzeba próbować zapisać je do szkoły mistrzostwa sportowego i rozwijać je od najmłodszych lat, najlepiej wszechstronnie, i wtedy będzie najprościej o to, żeby...
1: Szczególnie jeśli jesteście z Suwałk, a marzycie o tym, żeby to była szkoła mistrzostwa sportowego w Zakopanem.
0: To wtedy jest
1: transfer. Transfer, jednak tylko transfer.
0: Ale w biegach narciarskich, żeby daleko nie szukać, Maciej Staręga, przecież znakomity polski biegacz, który był 4 razy na igrzyskach, który był 8 na mistrzostwach świata, pochodzi z Siedlec, więc można.
1: Powiedział on, dziennikarz sportowy radiowej Jedynki, Andrzej Grabowski. Dzięki wielkie za to spotkanie. Pytanie do was, czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? Czekamy na telefony 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

Let me see your hands.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Wybiła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Prawie miesiąc wcześniej niż zwykle do Włoch nadeszło upalne lato z temperaturami, które od niedzieli w wielu rejonach kraju sięgną 33-35 stopni, ogłosili włoscy meteorolodzy. Upał będzie szczególnie odczuwalny w centrum i na północy kraju. Kulminacja pierwszej w tym roku fali upałów spodziewana jest w środę. 35 stopni będzie na nizinie padańskiej w tak zwanym gorącym trójkącie między regionami Lombardia, Emilia-Romagna i Wenecja Euganejska. W pozostałych regionach na północy i w centrum Włoch temperatury sięgną 32-34 stopni. Tak jest we Włoszech, a w naszych warszawskich Włochach trochę chłodniej, 22 stopnie Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rapujesz.
3: 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Lacium?
6: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności.

0: Sprawiedliwości i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Tu Czwórka Polskie Radio.
4: Czwórka. Radio i podcast.

0: przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach. Dzisiaj rzuciłem po godzinie 16 taką tezę. Czy mam na to badania? Oczywiście nie mam.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: No nie mam, ale pamiętam w gimnazjum bardzo wielu utalentowanych kolegów, świetnych lekkoatletów albo koszykarzy, którym nagle zamarzyła się kariera w piłce nożnej, no bo wszyscy w piłkę nożną grają. I faktycznie, tak jak ta piłkarska kariera się im zamarzyła, to tak szybko się też skończyła, bo konkurencja była zbyt duża albo wzrost do koszykówki tak, ale już do piłki nożnej, no może nie do końca. I tu pojawia się pytanie do was. Czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? Pogadajmy o tym. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: 226452100, a nasz reprezentacyjny skład wygląda następująco. Trenerka roku Magda Żelazowska, napastnik Grzegorz Maciąg i Kuba Jamrozek. Jakże je ławę dziś do godziny 18:00.

0: Tu Czwórka i Pogadajmy. Dziś pytamy was o to, czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach. No bo przecież chętnych do uprawiania sportu jest wielu, a co najłatwiej uprawiać? No piłkę nożną, bo piłka nożna jest wszędzie. Tylko że mamy tych młodych ludzi, którzy idą na boisko piłkarskie jeszcze w tych koszulkach od razu, które mogą sugerować ich marzenia, to znaczy w koszulce Barcelony, ale mają talent, tylko nie do tej piłki nożnej, tylko na przykład do lekkiej atletyki, do biatlonu, do skoków narciarskich to nie mówię, bo jak się ktoś w Gdańsku urodził, to trudno, żebyśmy teraz mieli do niego pretensje, że nie jest kolejnym Adamem Małyszem albo Kacprem Tomasiakiem. No ale jednak mimo wszystko, czy wszystko kręci się wokół piłki nożnej? Pogadajmy o tym. 226452100. Złapcie za telefon i dajcie znać.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Razem z nami Piotr Iwańczyk, współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry, cześć Piotrze.
3: Dzień dobry wszystkim.
0: Człowiek siatkówki, nie piłki nożnej.
3: Tak, zgadza się, aczkolwiek też poniekąd piłki nożnej. Mój brat gdzieś poszedł w tą profesjonalną stronę, ja też próbowałem z siatkówką. Niestety było tak zwane więcej sprzętu niż talentu i zabrakło co nieco.
0: Ja w ogóle szanuję ludzi, którzy tak mówią, dlatego że jak się z kimś spotykam po latach, to zwykle jest, a gdyby nie kontuzja, to ja bym teraz był w Bundeslidze na przykład albo w Serie A, jeśli chodzi o piłkarzy. Ja na przykład jak tę piłkę ręczną trenowałem, to ja wiem, że coś bym mógł osiągnąć, gdyby nie kontuzja, natomiast talentu na pewno by zabrakło.
3: No to tu było podobnie, 1,82 m to... Jest, znajdzie się kilka przykładów, ale to już trzeba być naprawdę wybitnym zawodnikiem i wybitnym siatkarzem. I tu też w grę wchodzą predyspozycje, o czym na pewno dzisiaj sobie powiemy przy okazji tego tematu. Natomiast no, piłka nożna też bliska sercu, ale siatkówka zwłaszcza, wiele lat treningów, wiele też historii, wiele też fajnych historii, bo miałem okazję na przestrzeni tej przygody, bo karierę to miał Zbigniew Boniek, na przestrzeni tej przygody siatkarskiej od najmłodszych zawodników, od mini siatkówki aż po rozgrywki seniorskie, poznać wielu reprezentantów Polski, niektórym nawet wystawiać te piłki, więc czuję się, że tak nieskromnie mówiąc, może mała cegiełka była do tego przyłożona.
0: Pamiętam, że no, właściwie powiedziałem to dziś po godzinie 16, że siatkówka to jest ta dyscyplina sportu, która psuje mi tę moją tezę, jeśli chodzi o piłkę nożną, która zabiera młode talenty z innych dyscyplin, dlatego że szkolenie akurat w siatkówce w Polsce jest chyba na bardzo, ale to bardzo dobrym poziomie.

0: Tak, to prawda, aczkolwiek musimy też patrzeć, że piłka nożna jest rynkiem o wiele bardziej konkurencyjnym i mniej zasobożernym, jeśli chodzi o infrastrukturę. Aby grać w piłkę nożną tak potocznie, trzeba dwie pary butów, żeby bramki sobie ustawić i to nawet nie musi być piłka, tylko można,
1: plecaki po szkole.
0: Można kopać puszkę, zwiniętą kulkę, folię aluminiową i grać w piłkę. Siatkówka jest dyscypliną o wiele bardziej techniczną, przez to też wymagającą. Wymagającą o tyle, że bardzo ciężko, jeżeli już w tym wieku 10 do 15 powiedzmy lat nie nauczy się techniki w tym sporcie, trudno później wskoczyć na taki wysoki poziom, aczkolwiek są i przykłady. Stefan Antiga bardzo późno zaczął, on miał chyba 18-19 lat, o ile się nie mylę, kiedy zaczynał grać w siatkówkę. Tu proszę bardzo, okazuje się, że nie tylko wybitny siatkarz, ale i wybitny trener, więc może ten potencjał faktycznie też jest w głowie.
1: Ty mi powiedz, czy się dołączasz do grillowania piłki nożnej, czy stoimy razem przy grillu, czy ty raczej jesteś z tych, którzy ten grill zalewają wodą?
0: Słuchaj, grillowanie to podobno narodowy sport Polaków, więc...
1: A w maju, chociaż nie, to potem cały sezon się rozpoczyna.
0: Dokładnie, ciepły kwiecień, to może niektórzy w kwietniu, no czy taki ciepły, końcówka ciepła, więc może niektórzy w kwietniu nawet zaczęli.
1: Ale wiesz, to grillowanie możemy też w taki metaforyczny sposób trochę potraktować, jeśli chodzi o nasze podejście do piłki nożnej. Czy faktycznie piłka nożna psuje sport w Polsce, jeśli chodzi o tych najmłodszych, którzy rozpoczynają ze sportem swoją przygodę?
0: Kurczę, i tak, i nie, i to zależy. I to jest zawsze ta ekspercka wypowiedź, której nikt nie lubi, a każdy musi to powiedzieć.
1: No i teraz wiadomo, że to jest człowiek z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
0: Bo zawsze mówi, to zależy.
1: Tak.
0: Natomiast to zależy. Przede wszystkim, no każdy, nie ukrywajmy, każdy chce zostać piłkarzem, bo nawet procentowo największe szanse na zostanie profesjonalnym piłkarzem, to znaczy zarabianie na tyle, aby sobie na to pozwolić na dostatnie życie i utrzymywanie się tylko z tego, jest możliwe głównie poprzez piłkę nożną.
1: Ale to jest życie już takimi mrzonkami. Ja wiem, ja też miałem swoje marzenia, jak byłem mały i marzyłem o wielkiej karierze, nawet wizualizowałem sobie, jak będę biegał po parkietach właśnie w Niemczech, w Bundeslidze. Życie jakoś przyniosło inny scenariusz, no ale umówmy się, to nie jest tak, że każdy, kto marzy o wielkiej karierze w piłce nożnej, będzie zarabiał pieniądze jak Robert Lewandowski.
0: Tak, i to są pierwsze słowa, które każdy rodzic powinien powiedzieć swojemu dziecku, czyli krótko mówiąc, to nie chodzi o podcinanie skrzydeł, ale szanse na to, że ty będziesz profesjonalnym piłkarzem, są bardzo małe, więc to nie jest tak, że teraz rzucasz plecak, książki, poświęcasz się tylko i wyłącznie piłce, bo tak naprawdę nawet z tych czołowych klubów piłkarskich w Polsce wychodzi z jednego rocznika dwójka, może trójka zawodników, którzy później z tego realnie mają szansę żyć. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że już na poziomie drugiej, trzeciej ligi w Polsce, nawet jeżeli, a nawet czwartej, jeżeli znajdzie się właściciel z pasją i dużym workiem pieniędzy, można z tego żyć. W przypadku innych sportów, takich jak lekkoatletyka, czy chociażby wspomniana siatkówka, gdzie też oczywiście te zarobki, to wszystko wzrosło, ale trudno jest, że tak bym się utrzymać, więc ta piłka nożna jest takim naturalnym wyborem, zresztą umówmy się. Duży wpływ na dzisiejsze życie mają social media, ma to, co nas otacza. Większość gwiazd sportu, no to są właśnie piłkarze. To są też tenisiści i tenisistki w Polsce, bo nie zapominajmy o tym. Tylko to jest sport niestety bardzo drogi i też...
1: No wysoki próg wejścia.
0: Bardzo,
1: jest.
0: Bardzo wysoki próg wejścia. No rodzice Jerzego Janowicza, taka anegdotka, zastawiali przecież kiosk, który mieli po to, żeby ich syn grał dalej w tenisa. Więc...
1: Akurat w tym przypadku pewnie się opłaciło, ale zakładam, że będzie gro takich, gdzie...
0: Dokładnie. Znamy tylko tą historię, która gdzieś tam była na szczycie, a nie wiemy, ile osób po drodze odpadło, więc piłka nożna... Będę bronił. To, żebyśmy fajnie mogli gdzieś tu porozmawiać o tym i mieć zdania przeciwne. Będę bronił piłki, bo w zasadzie wiele osób tylko dzięki piłce rusza się albo nabywa jakieś wzorce ruchowe na poziomie jeszcze dziecka. Inaczej one by prawdopodobnie w ogóle nie ruszyły tego sportu.
1: Ale ja tu się z tobą zgadzam w 100%. Bardziej myślę o czymś takim jak sukcesy potem reprezentacyjne, że przychodzą Igrzyska Olimpijskie i Niemcy, Francja albo Szwedzi mają ich zdecydowanie więcej niż my.
0: I tu już jest pewna kultura sportowa, która nam wkracza, bo dziś, żeby grać w piłkę, akademie rosną jak grzyby po deszczu i tak naprawdę każdy w mniejszej, większej miejscowości może się na tą piłkę zapisać. Jeśli chodzi o kulturę i takie samoistne uprawianie sportu, czyli to, że wychodzimy biegać 3 razy w tygodniu, to, że w jakiś tam sposób zaczynamy się ruszać, aktywności razem z dziećmi w parkach, no to już gdzieś są kwestie kulturowe, które na przykład Finowie mają bardzo rozwinięte na wysokim poziomie. I to jest też kwestia pewnej świadomości tego, jak ten sport wygląda, jak on jest traktowany. Jeżeli traktujemy jako piątek

0: koło wozu i lekcje WF-u. Jako ostatnią zawsze w szkole w dwugodzinnym bloku sobie wrzucamy. Połowa nie ma stroju, a pozostała część bierze piłkę i dostaje ją, nie nabywa tych wzorców ruchowych. No to niestety mamy problem.
1: No to nie, w Skandynawii jest zupełnie inaczej, bo tam ten ruch jest bliski dzieciom już właściwie od samego przedszkola. Nawet widziałem taki krótki filmik bodajże, nie z Finlandii, ale chyba z Norwegii albo z Danii, gdzie dzieciaki wchodziły na taki stopień i potem w kaloszach wskakiwały do kałuży, bo tam pozwala się im na to, żeby się pobrudzić, ale jednak, żeby to był wciąż ruch, nawet wtedy, kiedy pogoda jest brzydka. U nas pewnie jak pada, to nie, zostańmy w przedszkolu, żeby się nikt przypadkiem nie zmoczył. Piotrze, możesz sięgnąć po słuchawki, dlatego że razem z nami Jarek. Halo, halo, cześć Jarku.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie. Ja, jeżeli mogę, to stanę przy grillu też i dorzucę dwa węgielki. Powiem tak, pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła tak w komentarzu do tego, co przed chwilką słyszałem, że rodzice powinni dzieciom powtórzyć po dwakroć, zanim zaczną trenować, że nie wszyscy będą Lewandowskimi. Mój syn kiedyś chodził do szkółki takiej futsalowej najpierw, a potem futbolowej i patrząc na rodziców, już nawet nie na dzieci, ale na rodziców, to bym powiedział, żeby sami rodzice popatrzyli troszkę w lustro i sami sobie powiedzieli, że te ich dzieci no nie będą wszystkie Lewandowskimi. I to troszeczkę chciałem przełożyć na jakby ten drugi tor, to znaczy wszystkim wydaje się, że ta piłka jest takim łatwym dojściem, bo rzeczywiście jest tych szkółek mnóstwo, łatwo jest zacząć, ale to powiedziałbym, że tu w dużej mierze jest zasługa, bądź no, pozytywna, bądź negatywna rodziców, którzy po prostu szukają takiego najprostszego wyjścia i nie za bardzo szukają chociażby koszykówki, siatkówki, tych dyscyplin, które wydaje mi się też są w miarę dostępne, ale ta piłka ciągnie i to ciągnie głównie rodziców. Właśnie takim, wydaje mi się, taką obietnicą szybkiego sukcesu i ogromnych zarobków, bo rzeczywiście no to zawrót głowy to jest mało powiedziane, jak się słyszy o sumach. Więc to tak bym powiedział, że tutaj taka edukacja rodziców gdzieś troszeczkę wyżej niż samych dzieciaków dużo by zrobiła. Natomiast pomysłu, szczerze powiedziawszy, jak to zrobić, nie mam za bardzo.
1: A ja tak z ciekawości spytam, Jarku, ty tworzyłeś komitet oszalałych rodziców, czy nie?
2: Nie, ja powiem szczerze, do piłki zawsze miałem troszeczkę taki... Jeszcze dystans. Jedną rzecz chcę powiedzieć. My Polacy, to jest ułańska fantazja i myślę, że po części to, że piłka jest tak dobrze spostrzegana i lubiana w Polsce, jest taka, że jak jest... Generalnie to jak się spyta 50% osób, powie nie, ta piłka to tak, zero sukcesów, nic wielkiego, no tam lewy gra, ale ta nasza reprezentacja to jest do niczego. Ale jak jest mecz reprezentacji, to ten dzień wcześniej i dzień podczas meczu wszyscy siedzimy, oglądamy i wierzymy, że tym razem się uda i przebijemy ten mur. Więc ta nasza ułańska fantazja też troszeczkę nam nie pomaga tak racjonalnie na tą piłkę u nas spojrzeć.
1: No to jest, myślę, że słuszny argument. Faktycznie. Bardzo ci dziękuję za ten telefon, Jarku, i szerokości tradycyjnie życzę.
2: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: 226452100. Czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? Piotr Iwańczyk, współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, razem z nami. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że skoro mówimy o piłce nożnej i jej popularności w Polsce, to my tę popularność w dużej mierze opieramy na pojedynczych sukcesach konkretnych ludzi, a niekoniecznie na sukcesie reprezentacyjnym. No bo weźmy pod uwagę taką siatkówkę. 20 lat w tym roku mija od srebrnego medalu Mistrzostw Świata i wtedy taki nowy boom, nowe otwarcie nastąpiło. W piłce ręcznej rok później był medal i też było wielkie otwarcie, ale to sukcesy reprezentacyjne, no a piłka nożna ciągle popularna, oparta o nazwisko na przykład Roberta Lewandowskiego.
0: Ale to też jest ciekawe, bo miałem przyjemność współpracować ze względu na jej przeszłość siatkarską i później pracę w klubie tutaj w Warszawie. Miałem przyjemność współpracować z siatkarzami, którzy reprezentowali Polskę, którzy zdobywali też Mistrzostwa Świata. Tu już, żeby konkretnie gdzieś tam mówić, no to był m.in. czy Andrzej Wrona, czy Karol Kłos. I kiedyś tak rozmawiałem z nimi, co was w ogóle skłoniło. No wiadomo, wysokie chłopaki, chociaż Andrzej Wrona na przykład wcale nie był wysoki do tego czasu skoku wzrostowego. On wcale się nie wyróżniał, w ogóle grał jako przyjmujący, środkowym został dopiero później. No i z racji tego, że też z jednego klubu byliśmy, więc przez jednych trenerów tylko na przestrzeni 10 lat byliśmy niejako wychowywani, zapytałem, co was w ogóle przyciągnęło. I to też było interesujące, bo powiedział Liga Światowa, 98.

0: 2008 rok, później 2000 bodajże, Polska gra z Brazylią, też gdzieś tam katowicki spodek się i to był taki mit założycielski, coś co, bo dzieci tak też funkcjonują. Ja jak zobaczyłem w telewizji pierwsze moje świadome Mistrzostwa Świata 2006 rok, właśnie te siatkarskie, ale też i wcześniej piłkarskie, to mówię, kurczę, no ja wychodzę na osiedle i wtedy jeszcze byłem Ronaldo Nazario de Limą albo Michałem Winiarskim, albo Mariuszem Wlazłym i przez Trzepa gdzieś tam
1: no ja też byłem Batistutą w Juventusie, który grał tam 6 miesięcy, dzisiaj o tym mówiłem, bo koszulkę miałem.
0: I to działa dokładnie na tej samej zasadzie, łapiemy sobie te symbole, które później nas do tego sportu przyciągają. Każdy musi mieć swój mit założycielski, no przecież król Artur, Siódmiak, już później ten rzut z połowy boiska i słynna jedna wenta, to było bodajże ile?
1: 15 sekund.
0: 15 sekund, tak.
1: Mniej więcej, tak.
0: Jedna wenta, słowo, które w ogóle weszło w taki slang
1: przez
0: pewien lat.
1: Sportowego na pewno.
0: No laga na Robercika, to też jest słowo slangowe, tylko już w troszkę mniej pozytywnym znaczeniu, ale to są gdzieś te elementy, które przemawiają za nami.
1: Ja mam, słuchaj, natomiast problem, bo powiedziałeś o wzroście Andrzeja Wrony. W piłce nożnej tak wielkich ludzi po prostu nie ma. Są jakieś przypadki, bo jest
0: Peter taki... Crouch był takim...
1: Jorgensen, powiedzmy. Bramkarz też duński, tak, chyba z 2,10 może miał.
0: Ale Jan Koller, może starsi słuchacze gdzieś też pamiętają.
1: Ale widzisz, to są pojedyncze przykłady jednak, które mogą tę regułę potwierdzać, a jak weźmiemy sobie młodych chłopaków, którzy mają kilkanaście lat, to pewnie wielu z nich, powiedzmy, nie wiem, w szóstej klasie podstawówki mają na przykład 1,80 m, czyli już wiadomo, że to będzie kawał chłopa w przyszłości. Będzie pasował do wielu różnych dyscyplin sportu. Czy do piłki nożnej akurat? Moim zdaniem nie do końca. I tu są takie, wiesz, anioł z demonem. Z jednej strony muszę mu powiedzieć, słuchaj, ty się nadajesz, ale do czegoś innego, a z drugiej, jak on tak bardzo chce tę piłkę nożną, to co, mu się zabroni?
0: A to znowu najprostsza metoda. I to też powinno być ubrane w pewien system, ale już mówię, o co chodzi. Klub, wspomniałem już o tych dwóch zawodnikach, Karol Kłos, Andrzej Wrona, tu warszawskie metro, klub na Ursynowie, gdzie trenowali. Był taki trener, jest nadal Andrzej Wrotek, który, krótko mówiąc, co robił? Chodził po szkołach, po ursynowskich podstawówkach, po okolicy, też po Mokotowie. Myślę, że tu gdzieś w okolicy na pewno też zahaczył niejedną szkołę. Przychodził na zajęcia i po prostu szukał tych wysokich chłopaków. Dawał im wizytówkę. Masz tyle i tyle wzrostu, masz długie ręce, długie nogi, bo to też nie zawsze widać, dopiero gdzieś te cechy takie fizyczne się ujawniają w późniejszych latach. Ktoś ma, nie wiem, dużą stopę, więc wiemy, że dziś może mieć 1,60 m, ale
1: będzie miał 1,90 m.
0: Następne wakacje to już jest 1,80 m, na przykład, właśnie. Tak? Chodził, wręczał te wizytówki i, krótko mówiąc, tych wysokich chłopaków rzeźbił. Całkiem niezłych siatkarzy, bo tu i też inne nazwiska, czy Zbyszek Bartman, który sam przyszedł do siatkówki, czy Piotr Nowakowski, no jeden z najlepszych w ogóle medalistów, jeśli chodzi o siatkówkę w Polsce, a to przecież jest chłopak z Międzyborowa koło Żyrardowa, którego też najpierw wyciągnął WF-ista trenera, następnie skierował go. Tu już za bardzo ci nie pomożemy, jeśli chodzi o wzrost twojego poziomu siatkarskiego. Wysyłamy cię do Warszawy, tam trenuj. Nieodżałowany przecież Arkadiusz Gołaś z Ostrołęki też przyszedł na podobnej zasadzie do MOS-u Wola, więc to wszystko fajnie się kształtowało, tylko to była, stety i niestety, oddolna pasja, no to pozytywnym tego słowa znaczeniu, wariatów, bo tak trzeba nazywać ludzi, którzy za własne pieniądze jeżdżą po małych miejscowościach, szukają tych talentów, nikt im za bardzo za to też nie płaci, no i krótko mówiąc, później to, co mają, to też takie pamiętne zdjęcie właśnie trenera też z metra, Wojtka Szczuckiego, który z tym Karolem i z Andrzejem stoją i zawiesili mu medal na szyi za Mistrzostwo Świata. No, myślę, że to jest tego warte na pewno.
1: Arkadiusz Gołaś, myślę, że niejedna kobieta wzdychała do niego, tak przynajmniej mówiła mi żona. 226452100. Czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach? Waszym zdaniem. Zapraszam dzisiaj do grilla. Grillujemy futbol. 226452100, ale spokojnie można z wodą przyjść i tego grilla nam zalać. Piotr Iwańczyk, współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, razem z nami. A oprócz tego, że rozmawiamy, to serwujemy wam też nowości. Wena i quiz. Co wy na to? Ten kawałek nazywa się Pod wiatr.
2: Pogadajmy. 226452100. Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: To Vena i Quiz pod wiatr, tak nazywa się ten kawałek i jest to nasza nowość na playliście. 32 minuty po godzinie 17, moim zdaniem jest to kawałek o skokach narciarskich.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: A tak naprawdę nie do końca moim zdaniem, bo podrzucił to Piotr Iwańczyk, współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, który jest razem z nami. Słuchajcie, dzisiaj pytamy was o to, czy przez piłkę nożną mamy mniej sukcesów w innych dyscyplinach, bo młodzież garnie się do tego, żeby uprawiać piłkę nożną, każdy ma koszulkę swojego ulubionego piłkarza, natomiast jak przychodzi co do czego, co 4 lata potem przecieramy oczy ze zdumienia, że mamy tak mało medali olimpijskich. Jaka jest prawda? Właśnie o tym rozmawiamy. 226452100. No dobrze, rozpoczął pan temat skoków narciarskich, no to przenosimy się do Słowenii, bo wiem, że masz mnóstwo przykładów akurat z tamtego kraju.
3: No, tu Słowenia, że tak powiem, stoi na czele, zwłaszcza jeśli chodzi o w ogóle ruch. Jest takim, myślę, białą plamą na czarnej, szerokiej plamie, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, bo też na to wskazują badania unijne, że tak naprawdę jeśli chodzi o ten ruch taki codzienny, aktywność fizyczną, bo to z tego wychodzą też głównie sportowcy, zawsze jest ten dół tej piramidy, czyli codzienna aktywność, sport powszechny i dopiero później im dalej w las, tym większa profesjonalizacja. Ale Słowenia jest takim koronnym przykładem koło właśnie Beneluxu i krajów nordyckich, o których już wcześniej rozmawialiśmy, gdzie ten sport jest niejako wpisany kulturę. I to też jest ciekawe, bo tu można szukać wielu przyczyn, wielu powodów, dlaczego tak się dzieje. Natomiast Słoweńcy ubrali to, i to nie jest droga przypadku, ubrali to w połowie lat 80. w pewien system monitoringu predyspozycji fizycznych, też tego, jak dzieci się rozwijają i tego, jak to wygląda. A już mówię o szczegółach.
0: To jest w ogóle ciekawy kraj, dlatego że jeśli chodzi o Słowenię, to chyba trudno powiedzieć, że jest to kraj piłki nożnej.

0: to jest kraj narciarstwa alpejskiego w dużym, skrócie.
1: To sportów
0: zimowych.
1: Anegdotka, w Lublanie kiedyś byliśmy w centrum, zwiedzaliśmy przy okazji meczu europejskich pucharów i zeszliśmy do sklepu na Starym Mieście. Mówię, idę zobaczę sportowy sklep, co jest najpopularniejsze. No i tam wiadomo, Szeszko, Oblak, jako piłkarze, ale te koszulki gdzieś tam leżały sobie w rogu. Pytam się ludzi, no to kto? Tadej Pogaczar, Primoz Roglic, kolarze, Luka Doncic, no to oczywiście koszykarz NBA, który też na młodszym etapie został skierowany do tego, aby gdzieś tam dalej funkcjonować. Wspinaczka sportowa to jest w ogóle ich sport, w którym oni bardzo dobrze funkcjonują.
0: To jest w ogóle pewien paradoks, bo my również moglibyśmy na tym budować popularność dyscypliny u nas.
1: No, tam Tania Garnbret z Olą Mirosław właśnie, to jest taka duża też rywalizacja i wydaje mi się, że gdyby nie ona, to myślę, że spokojnie jeszcze z siostrami Kałuckimi moglibyśmy zdominować tą dyscyplinę na wiele lat, więc tak naprawdę ta piłka nożna gdzieś jest w ogóle zrzucona na drugi plan, no i teraz funkcjonują inne sporty.
0: Ale to teraz mi wytłumacz, dlaczego jest tam tak, że tam mogę iść i kupić sobie koszulkę z nazwiskiem kogoś, kto jest fantastyczny we wspinaczce, a jak pójdziemy do nas na Krupówki albo będziemy gdzieś spacerować po Sopocie, no to oprócz tego, że gofra czy rybę ze smażalni zjemy, to możemy sobie kupić jakąś koszulkę piłkarza, a nie kogoś, kto odnosi naprawdę ogromne sukcesy sportowe, tylko że w innych dyscyplinach.
1: I wydaje mi się, że to też jest wpisane w pewną właśnie tą kulturę sportową, to, że Słoweńcy faktycznie weekendami wyjeżdżają, to też jest bliskość. Gdybym miał przy sobie Alpy, gdybym mógł jeździć nad jezioro Bled i podziwiać te wszystkie widoki, miałbym tam dosłownie godzinę max, bo ten kraj nie jest za duży, to jest tak naprawdę ludnościowo gdzieś mniej więcej wielkość Warszawy, no to na pewno bym też z tego korzystał, ale to nie jest żadna wymówka. Natomiast jeśli chodzi o tą różnorodność sportową, Słoweńcy mają wprowadzony od połowy lat 80. program SlowFit, który monitoruje z roku na rok, jak wygląda forma dzieci. Tym badaniem takim to jest 8 testów takich motorycznych, gdzie mamy między innymi takie podstawowe rzeczy jak bieg, jakaś koperta, zwis na drążku, czyli takie naprawdę bardzo podstawowe rzeczy, które myślę, że każdy Polak też robił na WF-ie, tylko krótko mówiąc, jego WF-ista albo wpisywał mu trójkę, czwórkę, piątkę, albo nie notował tego i nie widział tego z roku na rok, plus 3 takie pomiary antropomorficzne, czyli badamy sobie, jak to dziecko rośnie. Myślę, że tam jest długość stopy. Dziś tego nie przytoczę, ale wiem, że 3 te badania pomiarowe są. I na tej podstawie te badania są realizowane rok do roku wśród dzieci od 6 do 19 roku życia i one są co więcej zbierane. Więc z roku na rok my widzimy, jakie to dziecko robi postępy. Możemy się do tego odnieść w skali globalnej, co też było świetnym przykładem. Słoweńcy zobaczyli, jak bardzo w pandemii ten poziom ruchu spadł u nich i zaczęli stosować odpowiednie środki, no bo mieli ku temu dane. To nie było brane z powietrza, tylko widzieli, że faktycznie dzieci średnio przed 2020 rokiem wisiały na drążku, rzucam 30 sekund, dziś to jest 20 sekund. No to jest bardzo duża różnica, którą my chcemy zniwelować.
0: Ale ja też, wiesz, widziałem jakieś dane bodajże z Polski, nie wiem czy nie ministerialne, z Ministerstwa Sportu. W ogóle takie dane to często się pojawiają, że jest powiedzmy wynik młodego człowieka dzisiaj, dziewczyny czy chłopaka i kogoś sprzed 20 lat, kto był w tym samym wieku i robił dokładnie te same ćwiczenia. Jaki jest efekt?
1: Jest przepaść.
0: I teraz co z tym zrobić?
1: Myślę, że też Słoweńcom, właśnie w tym przypadku będziemy trzymać się tego kraju jako tego pozytywnego przykładu, pomaga, chociaż ja nie jestem do końca jej zwolennikiem, wczesna specjalizacja. To znaczy, jeżeli mam badania i faktycznie widzę, że dziecko w wieku 10-11 lat może nie kopie wybitnie tej piłki, może nie jest najszybsze, ale za to wybitnie rzuca, no to pcham go do rzutu dyskiem, rzutu oszczepem, do danej dyscypliny. Nawet nie tyle, co pcham je, co zachęcam, po prostu pokazuję. Słuchaj, jest w tym sporcie, a gwarantuję, że jeżeli dziecko jest w czymś dobre, no to się tego raczej trzyma. No każdy też ma takie poczucie, bo sport też, rzadko mówimy o tej roli, ale on ma genialny wpływ na w ogóle poczucie własnej wartości, na pracę zespołową. To są cechy, które później idealnie się sprawdzają także w takim życiu codziennym i pracy nawet w typowej korporacji, gdzie krótko mówiąc ci ludzie, którzy te sportowe cechy gdzieś tam wcześniej nabyli,

0: radzą sobie znacznie lepiej, czy z presją wyniku, czy odnoszą się w jakiś sposób do tego, jak wcześniej współpracowali z grupą. To też w sporcie, to też jest wyświechtany frazes, ale prawdziwy. No nie w każdej szatni trzeba się lubić, ale trzeba ze sobą współpracować i sport doskonale tego też
1: ale uczy. Wierzysz w to, że coś takiego mogłoby funkcjonować w Polsce, taka wczesna specjalizacja?
0: Myślę, że zalążki tego już są, bo tak jak ministerstwo też organizuje tylko na nieco mniejszej grupie i też pamiętajmy, że o wiele łatwiej zarządza się tą grupą, jeżeli mamy dwumilionowy kraj, to przypuszczam, że tych dzieci, tych objętych programem od 6 do 19 roku życia, już nie biorę pod uwagę fatalnej sytuacji demograficznej Europy, to myślę, że jest około kilkuset tysięcy. W Polsce byłoby to znacznie więcej właśnie ze względu na element ludnościowy. Więc o wiele łatwiej jest tym zarządzić, o wiele łatwiej taki program skoordynować. Natomiast pewne zalążki już są i chociażby to, że dziś ministerstwo chcąc realizować strategię sportu 2040, bo to też jest ciekawy projekt, gdzie Igrzyska Olimpijskie mają być dopiero zwieńczeniem tej drogi, taką wisienką na torcie, ale najpierw ten tort sobie upieczemy od samego początku i on będzie właśnie na sporcie powszechnym oparty. Tak te elementy w jakiś sposób istnieją, tylko wydaje mi się, że wymagają po pierwsze rozszerzenia, po drugie koordynacji i pewnego rodzaju zebrania tego wszystkiego do kupy, tak abyśmy mieli pewne dane, na których się opieramy. No dziś aktualnie rzucamy sobie pewnymi liczbami, ale to nie jest na pewno tak koordynowane, gdzie do tego Slowfitu dostęp ma każdy gdzieś obywatel Słowenii, bo to też na przestrzeni czasu było rozszerzone na dorosłych ludzi. I dorośli mają też wgląd w swoje, że tak powiem, wyniki, rezultaty.
1: Ja tak zawsze sceptycznie na takie rzeczy patrzę, no bo Słowenia to jest raz trochę mniejszy kraj od nas, a dwa, my żyjemy w takiej kulturze, która mówi nam, próbuj różnych rzeczy, bo może wreszcie znajdziesz coś, co ci się podoba. Ktoś inny powie, że jest psychologia rozwojowa, która z kolei mówi, że jest taki etap pomiędzy 11, 13 rokiem życia, gdzie trzeba zaakceptować, że nastolatka czy nastolatek po prostu rzuca to, co do tej pory robił i to może być normalne.
0: Ale widzisz, takie dziecko w Słowenii porzuca sobie tym oszczepem, czy pójdzie na zajęcie lekkoatletyczne 3 razy w tygodniu. Kolejne 3 razy w tygodniu pogra w piłkę na WF-ie z kolegami i później z rodzicami w weekend pojedzie na wycieczkę rowerową. Więc to też nie jest tak, że zamknijmy to dziecko w jednej dyscyplinie.
1: I będziesz skakał przez konia teraz.
0: I niech ono już ma dosyć gimnastyki czy innych dyscyplin, które wymagają faktycznie katorżniczych treningów. To zawsze o tych chińskich sportowcach się mówi, że to są dzieci, które już od 12 roku po 12 godzin od 5, 6 roku życia.
1: Też się zastanawiałem, czy podrzucać dzisiaj przykład chiński, ale tam prawa człowieka są łamane na tak daleką skalę, jeśli chodzi o sport również, na przykład gimnastyków, że nie zdecydowałem się
0: ale
1: na to.
0: Ale to też jest paradoks, bo miliardowy kraj, duża baza, z której można czerpać, a jeśli chodzi o ten projekt piłkarski, który oni mieli tam 2014-2013 gdzieś zaczynało się, pamiętam jeszcze Andrzej Strejlał komentował mecze w Polsce tych chińskich drużyn po nocach i to w ogóle zniknęło. Tam były 2-3 gwiazdy. Oscar brazylijski, taki piłkarz z Chelsea, przybył, grał w tych Chinach. Podobny projekt jak Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej, tylko tam chcieli faktycznie tych Chińczyków wychować tak, aby któregoś roku, podejrzewam, że 40 czy 50 zdobyć to Mistrzostwo Świata. No projekt legł w gruzach, mimo tego, że faktycznie masz tam z czego wybierać, bo tych ludzi są miliardy, a nie miliony.
1: No i słuchaj, pogadaliśmy przez ostatnie 40 minut, rozmawialiśmy o tym, czy piłka nożna faktycznie zabiera dzisiaj talenty z innych dyscyplin i po tej naszej rozmowie, jakie masz podejście do tego tematu? Na początku powiedziałeś, to zależy, jak rasowy specjalista zresztą.
0: No i to dalej trzymam się tej tezy, to jest, ale tylko, jak to, krowa nie zmienia zdania, tak?
1: No właśnie, możesz zmienić i się określić, wiesz. Uważam, że piłka nożna niszczy rynek.
0: Czy piłka na pewno jest... Ja na przykład nie jestem zwolennikiem i tu w jakiś sposób nie wyliczam tego, ale uważam, że faktycznie 18-letni piłkarz dostaje... No to już wyrażamy to w pewnej liczonej wartości pieniędzy niż siatkarz, niż lekkoatleta. tylko no, to wycenia rynek, to wyceniają sponsorzy, to wycenia w pewien sposób no, wolny rynek,
1: piłkarski, menedżerski. Słuchaj, to może nie ma co się pastwić na

wobec piłki nożnej. Może nie ma co pastwić się wobec tych młodych ludzi, którzy porzucają inne dyscypliny dla piłki nożnej, tylko te inne dyscypliny powinny wziąć się do roboty i zadbać na przykład o promocję.

0: realizacji swoich zasobów. Siatkówka niedawno bardzo dobrze to zrobiła, w ogóle wydzieliła oddzielną spółkę od FIVB, zatrudniła profesjonalistów, a w zasadzie fundusz inwestycyjny, który odkupił od nich część udziałów, powiedział, wy się tam zajmujcie sportem, a my sobie, że tak powiem, zajmiemy się tym, żeby dobrze sprzedać prawa telewizyjne, złapać jak najwięcej sponsorów i aby faktycznie te turnieje zaczęły przynosić spore zyski i to z czasem zaczyna funkcjonować. Natomiast największy problem mają sportowcy indywidualni, lekkoatleci, którzy, o Siergiej Bubka i jego słynny kontrakt ze sponsorem technicznym, który płacił mu za każdy centymetr pobitego rekordu świata i on tak sobie drobił te rekordy o kolejny centymetr.
1: Kilka innych przykładów, gdzie było dokładnie to samo.
0: No Mondo Duplantis teraz tak
1: Duplantis,
0: robi przecież.
1: Duplantis, Jelena, tak? I Sinbajewa po drodze, jeśli chodzi o tyczkę kobiecą, więc faktycznie to się dzieje.
0: Więc... Okej, tylko to są jednostki faktycznie w tym świecie, chociaż MKOL też zmienia swoje podejście, bo musimy pamiętać, że MKOL jako Międzynarodowy Komitet Olimpijski zrzeszający te wszystkie dyscypliny, zwłaszcza między innymi te lekkoatletyczne, królową sportu w końcu, ma bardzo konserwatywne podejście, jeśli chodzi o rynek reklamowy. W MKOL-u sprzedaje się prawa na cykl olimpijski. Te prawa w jakiś tam sposób są dysponowane i sportowcy niewiele mają do powiedzenia. Tu w tym momencie sportowcy od Milano Cortina dostali pewnego rodzaju platformę, gdzie mogą sobie swoje własne highlights, skróty, najlepsze akcje w jakiś tam sposób dystrybuować we własnych mediach społecznościowych. No bo MKOL, krótko mówiąc, zobaczył, że i oni na tym zyskają, i ci sportowcy przede wszystkim na tym zyskują.
1: Ale wiesz, ja dzisiaj przywołałem na przykład w pierwszej godzinie naszego spotkania serial Gambit Królowej. Mm. To jest serial, który zrobił ogromną popularność na platformach streamingowych i sprawił, że ze sklepów zniknęły szachownice. Gdyby takim tropem poszły, nie wiem, inne dyscypliny sportu i wrzuciły ogromne pieniądze na przykład w bardzo dobry film albo serial opowiadający o jakimś sportowcu, przedstawicielu konkretnej dyscypliny, może tak trzeba się dzisiaj reklamować.
0: To działa faktycznie. To też jest ciekawe, bo na jednej z platform streamingowych ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem Polskiej Organizacji Turystycznej, który zarządza kampaniami też, jeśli chodzi o promocję Polski na świecie, i powiedział mi ostatnio tak, my robimy bardzo dużo kampanii, ale jest jedna rzecz, która w ostatnim czasie zrobiła nam mega robotę. Jest taki program na znanej czerwonej platformie streamingowej, gdzie jest bardzo popularny. Jest polska edycja, są zagraniczne edycje, wszyscy to oglądają. I tam były tak przepiękne obrazki Warszawy, że aż chce się tam przyjechać. I on mówi, ja mogę wydać bardzo dużo pieniędzy na kampanie dedykowane dla Japonii, dla wszystkich, ale jak ktoś ogląda sobie ten serial i zobaczy tą Warszawę, wpadnie na to, że ona faktycznie jest piękna, to wtedy przyjedzie. I ta sama analogia jest tak naprawdę do sportu i tych szachów.
1: Tośmy się nagadali. Gasimy grilla. Piotr Iwańczyk, współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, był gościem Pogadajmy w Czwórce. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Just the way you are, tak nazywa się ten kawałek. Razem z nami Damian Sikorski, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Człowiek, który jeśli chodzi o sport, najbardziej lubi wiosła.
1: Zdecydowanie.
0: No, trafiłem, ale widzisz?
1: Fantastycznie. Ty to jednak jesteś bystry, no.
0: Dziękuję. Pierwszy, muszę sobie to odtwarzać. Będzie na dzwonek. Ale jeśli chodzi o sport, uprawiałeś? Czy
1: tak, nie? Tak, jak najbardziej. Ale nigdy piłkę nożną, nigdy mnie nie kręciła. Pierwszy sport, który zacząłem tak uprawiać i mi się bardzo spodobał, to pływanie, następnie tenis, a obecnie dwa razy w tygodniu chodzę sobie boksować.
0: Naprawdę?
1: No.
0: To są rzeczy, których o tobie nie wiedziały. Boks to jedna z nich.
1: A bo pojawił się boks w sumie niedawno, w styczniu.
0: A jak twój syn przyjdzie do ciebie i powie, że chciałby uprawiać sport?
1: Że chciałby gonga?
0: Nie. Jakby chciał uprawiać sport, to mu podsuniesz konkretną dyscyplinę, czy powiesz, wybieraj pan?
1: No właśnie, na razie nie jest zainteresowany sportem. Uwielbia jeździć na rowerze, zresztą ja też. Ale no, kręcą go te wiosła, o których wspomniałeś na początku. Więc, no.
0: Czyli jednak świat muzyki, który świat otworzysz muzyki. Przed nami też po 18.
1: O i tak, kolejny koncert, drugi z cyklu Będzie Głośno, laureatów konkursu. Dziś na naszej scenie fantastyczna artystka, raperka Sienia, pochodząca z Dolnego Śląska, a konkretnie z Wrocławia, co słychać bardzo w jej tekstach, w niektórych wersach, że jest taką patriotką lokalną. Co ciekawe, Sienia kiedyś debiutowała jako artystka, pisząc wiersze i grając na gitarze akustycznej, grając zupełnie inną muzykę, czy dzisiaj gitara akustyczna się pojawi. Tego nie zdradzę. Na pewno będzie towarzyszyła jej DJ-ka, będą rapsy. Myślę, że sporo niespodzianek czeka nas takich muzycznych, a po 19 się nie dołączy do studia radiowej czwórki, by opowiedzieć o swoich fascynacjach muzycznych. I od razu powiem, nie będzie tylko hip-hop.
0: To po godzinie 18 i po godzinie 19, a za ostatnie dwie godziny dziękuję wam nasza drużyna. W składzie trenerka roku, jak wspomniałem dzisiaj, Magda Żelazowska, napastnik Grzegorz Maciąg. Ja przez ostatnie dwie godziny grzałem ławę i to prawdopodobnie się nie zmieni. Niestety.
1: Nasz lewy czwórkowy.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rao Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
14: Tu Czwórka, Polskie Radio.
0: Słuchasz Czwórki.

0: podcast. Będzie głośno.
1: Minęła godzina 18. Damian Sikorski, witam tu, Radiowa Czwórka. Jesteśmy w studiu koncertowym. Nie bez przyczyny, bo dziś drugi z cyklu koncertów Będzie głośno, laureatów naszego konkursu. Na naszej scenie wystąpi Sienia już za moment.
2: Siema.
1: W sumie spokojnie mogłabyś zmienić ksywę na Siema.
2: Mam na Instagramie Sienia Siema.
1: No i wspaniale, ale jestem tutaj zachwycony, bo widzę gitarę, więc wracasz trochę do korzeni, bo tak zaczynałaś, prawda? Od gitary.
2: Tak, i też postanowiłam, że dzisiaj też tak zacznę. Od gitary.
1: Wspaniale.
2: A co będzie później?
1: Ale za naszymi plecami jest DJ-ka.
2: Tak, bo później cały koncert. No nie będę zapowiadać koncertu. Co będzie, to się okaże za chwilę. Na pewno będzie głośno.
1: Będzie głośno, więc zaczynamy. Będą rapsy, ale będzie też gitara. Dużo dobrego będzie muzycznego się działo, więc zapraszamy Sienia na naszej scenie. Zróbcie hałas.
2: Dzięki wielkie. Od razu pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają, bo wiem, kto słucha. Pozdrowienia dla was. Zacznę tutaj już też, jak powiedział Damian, od korzeni. Piosenka Baba z Pieczary, bo zanim rapowałam, grałam na gitarze, jeździłam na różne konkursy, piosenki autorskie i ogólnie grałam koncerty z samą gitarą, więc uznałam, że właśnie też tak rozpocznę. Baba z Pieczary.
3: Czary mary, wyszła baba z pieczary. Czary mary, wyszła baba z pieczary.
4: Śpiewa ktoś tam pod oknem, jesteś niewspanialsza. Krzyczy, zejdź do mnie na dół, przeszczy coś o tańcach. Czeka, jak na Godota czytamy z różańca. Sorry stary, nie dasz wiary, mam kaca po grzańcach. Czary mary, czary mary, mary, mary, czary mary.

Harry Mary. Wyszła baba z pieczary i stoi pod tą chatą, słyszę, proszę bić na szluga. Przecież nie mam papierosów, od miesiąca tonę w długach. Od miesięcy właściwie. Schodzić bez makijażu na kacu, może chcę kurczaka w kary. Moje dania można by podawać więźniom zamiast kary. Czary Mary?

życiu. Kurczowo trzymam się tylko gitary. Z moich ust dziennie lecą słów, chmury i chmary, albo browarów o parę, aż opadają kopary potencjalnym kandydatom na człowieka do pary. W życiu kurczowo trzymam się tylko gitary. Z moich ust dziennie lecą słów, chmury i chmary, albo browarów o parę, aż opadają kopary potencjalnym kandydatom na człowieka do pary. W końcu wyszłam nie do wiary.

0: Dzięki wielkie.
1: Mała przeorganizacja tutaj scenowa. Czas najwyższy też się przedstawić. Właśnie zaczynałam od gitary i też na gitarę ułożyłam ten utwór, który będzie za chwilę, ale finalnie brzmi on tak, jak teraz usłyszycie. Się przedstawię, nie?

I się tak przedstawiłam. DJ Biz, jak już powiedziałam, przyjechałyśmy z Wrocławia i teraz na krótki spacer po Wrocławiu was zabierzemy. Zabieramy was na spacer, lecimy dalej. Lecę dalej.

pograczki człapie w stronę ratusza, gardło się skarży. Doskwiera mi susza, grono głośnych gówniarzy gaworzy przy pasi busach. Pełno kakofonia, przydałaby się głusza. Już nie mam siły, wracam do kalambura. Z moich ust ulatuje setna dymu, chmura bura. Mieszkam blisko świta, noc była ponura. W korytarzu mebel proponuje Red Bulla. Same zamazane kształty, niby dźwięk mi pali uszy. Łeb mi pęka, typ coś bełta, że suszu pokruszu. Zrywam pęta, gaszę beta, tapeta jest rozmazana. Nic do mnie nie mówcie, najlepiej do rana. Kończę piątek, nie, sorry, to przecież sobota. Patrzę na półkę z książkami Osiecka, tango, mitologia i idiota.

Dzięki wielkie. Tak jak było w piosence, po takim słowotoku doskwiera mi susza. Także chwila, proszę. Okej, przechodzimy do klimatu gamingowego, ale i nie tylko. Pac-Man.

Dzięki wielkie. Od razu pozdrawiam mojego ziomeczka, o którym jest ta piosenka. Jeżeli słucha, a myślę, że tak, pozostajemy w klimacie gamingowym, bo czas na Nintendo, jedna z nowszych piosenek, także premiera na antenie czwórki oczywiście.

0: Dzięki wielkie. Łyczek wody dla ochłody, chociaż jest tu dosyć chłodno, ale mi to nie przeszkadza.
1: Co tam, Bizy, jak się bawisz?
0: Czas na piosenkę, która będzie kolejnym singlem za kilka miesięcy, bo dzisiaj wyszedł nowy, ale o nim później. Manam, można powiedzieć, że jest to pozytywna kontynuacja. Lecę dalej.

Bardzo, bardzo dziękuję. Muszę zajrzeć, co my tam mamy na liście. Sama słuchaj. A, jest to drugi singiel rapowy, który wyszedł. Jest już dostępny od dawien dawna na serwisach streamingowych. Mówię tak, żeby tutaj przy okazji się troszeczkę nawodnić. Dobra, to co? To lecimy. Sama słuchaj. Sami słuchajcie.

Fu, jesteś we wszystkim, nawet w cukierku, bawel, w precelku, lajkonik, ramenie, krzanie, krakus i kawie. W czym jeszcze? W Perlei, Muszyniance, w pączku z różą, kluskach śląskich, krakowskiej obważance. Widzę ty na plakacie chłopu, witrynie sklepu z grami, w sałatce stofu i gdy mijam dziewczyny z tatuażami, w kolbie kukurydzy i spojrzeniu kota, nawet nie muszę się wysilać, o,

0: Dzięki wielkie. Ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam kto, że żeby mieć na uwadze, że jak się zadaje z artystą, z artystką, to później jak się przeskrobie, to ten artysta, artystka może umieścić tę osobę w piosence. No i w sumie to będzie już drugi przykład. Pożycz mi rolki, też nowa piosenka.
1: Kuleszko.

dzień i tak zostanie. Zamykam drzwi, wymieniam zamek, słowo znowu wymazuję z pamięci, bo wywoływało zamieć, to mnie nie zniechęci. Kupuję rolki i lecę dalej. Dzięki wielkie. Dobra, muszę to na chwilę odłożyć. Tak jest. Dobra, teraz też piosenka. To już jest naprawdę najnowsza z najnowszych. Bardziej się nie da. Zdzisław. Przenosimy się znowu do Wrocławia. Tym razem do baru mlecznego Miś.

taká o to história spisaná na wielu kartkach, stronach. W ogóle to chyba co, już jesteśmy przy końcu. Ale zleciało, przynajmniej mi, nie wiem jak bardzo szybko. Nie wiem jak tam po drugiej stronie słuchacze, czy też wam minęło tak szybko. Czas na piosenkę, no oczywiście, że na sam koniec, bez której nas by tutaj nie było. Czyli Jak na kobietę. I już od dzisiaj można Jak na kobietę słuchać we wszystkich serwisach streamingowych. Po audycji wleci też teledysk, także zachęcam do słuchania, do oglądania. I co? Lecimy, of course. To nie

0: Dziękuję.
1: Sienia na scenie radiowej czwórki. Wielkie brawa. Ależ ekstra było. Co piąteczkę możemy zbić,
0: możemy,
1: tak, nie?
0: No, oczywiście.
1: Bardzo
0: możemy.
1: Dobrze. I
2: przytulas.
1: I na Miśka jeszcze tutaj żółwika. Wspaniale. A utwór Jak na kobietę dziś oficjalnie ukazał się w serwisach streamingowych, a od kilku miesięcy oficjalnie na antenie czwórki. Jako
0: tak
1: jedna z kompozycji, która zwyciężyła w konkursie Będzie Głośno.
0: Dostawałam też wiadomości od nieznanych mi osób, że że w czwórce słyszałam twoją piosenkę, kiedy będzie można jej posłuchać. I później kolejna osoba, a w czwórce słyszałem piosenkę, kiedy będzie, dodawaj ją w końcu. Uznałam, że 25 dzisiaj to jest najlepszy
1: Wstrzymałaś. Co ciekawe, powiedziałeś, że dzisiaj po audycji dopiero ukaże się teledysk.
0: Tak, specjalnie. Zapraszam do słuchania audycji i później razem sobie obejrzymy.
1: Wrzucałeś w serwisach streamingowych jakieś tam, widziałem w mediach społecznościowych jakieś zajeweczki tego teledysku.
0: Tak, tak, są.
1: Będzie chyba fura jakaś.
0: Będzie. No a jaka?
1: Skóra.
0: Jaka żółta.
1: Żółta.
0: Jak logo czwórki.
1: No, wszystko pięknie się zgadza. Sienia, to był drugi koncert z cyklu laureatów konkursu Będzie Głośno. Przed nami jeszcze kolejne występy w najbliższych miesiącach. Stany Pośrednie, a także Lia. No, cóż powiem o koncercie. Lepszy niedosyt niż przesyt. Chciałoby się jeszcze więcej. Ale Sienia w całej Polsce będzie koncertowa. Gwarantuję wam. Jak jesteście tam, gdzie jesteście, to brawa dla Sieni. Wielkie
0: bardzo
1: dzięki.
0: Dziękuję.
3: Będzie głośno.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Jeszcze jesteś i mogę cię dotknąć, lecz zwalam na kilometry i mogę zadzwonić, ale nie dzwonię, bo przecież spraw ważniejszych mam tyle. Czyżby to policzmy te minuty, te godziny podglądania życia innych przez podświetlone pryzmy. Ty też siedzisz i patrzysz przez prostokąt, świat zwiedzasz, masz większy, pewnie byś wolał posiedzieć, pogadać, może ciut napić wódeczki. Przecież wiem, to tylko pretekst, też lubię z tobą siedzieć, nie jest ważne co mówimy. Widzę twoją rękę wielką jak bochen, mieściłem w niej całą swoją, dzisiaj już nie mieszczę. Widzę jakie są podobne. Ten sam stół, ten sam fotel, remont już nie to zdrowie. Nowe obicie, nowy obrus, czekam na starą opowieść. Opowiedz mi raz jeszcze, choć opowiadałeś tyle razy. Tym razem zapamiętam, bo następny może się nie zdarzyć. Twoją historię, która zostawiła w moim ciele znaki. Jestem

0: mamy czas, potem...
1: Czwórka. Polskie Radio.

Gęcie słyszę, kiedy słucham, co gadacie. Tego nie podrobi mi AI, nie. Chcesz mój type beat, gdy sam nie wiem, co zrobimy dalej. Nowe demo, co godzinę wklejam to na raz.

0: Wow.
1: Ale nikt tu się nie boi, boi, boi.
2: Do pogrzebu się zagaj, gaj, gaj.
3: Czwórka. Polskie Radio.
4: Dzień dobry, Warszawo. Mamy 7:30, a nad stolicą wschodzi słońce. Dziś czeka nas spokojny, pogodny dzień, a termometry pokażą około 20 stopni. Fajnie, że jesteście z nami. Jutro słyszymy się o tej samej porze.

0: zegarach 19, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Nad większością kraju utrzymuje się dziś umiarkowane zachmurzenie. Miejscami pojawiają się też przelotne opady deszczu i tak będzie do co najmniej godziny 22, a temperatury wahają się obecnie od 15 stopni Celsjusza na północy i nad morzem. Około 22 stopni cały czas na południu kraju. Wiatr jest umiarkowany, chwilami silniejszy, szczególnie na zachodzie i północy. A w centrum Polski sporo przejaśnień, ale też mogą pojawić się dziś krótkie burze.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie.

0: znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Sowa na antenie czwórki. Artysta, który otworzył cykl koncertów, będzie głośno laureat naszego konkursu. A w tej chwili mamy 6 minut po godzinie 19.
2: Będzie głośno.
1: Tu radiowa czwórka, Damian Sikorski. Witam i zapraszam na drugą część programu Będzie Głośno. Już nie koncertową, ale jeszcze tymi emocjami trochę pożyjemy i z pewnością o nich porozmawiamy. Ksenia wystąpiła dziś na naszej scenie. Fantastyczny koncert i muszę od razu powiedzieć, że Jacek Gładkowski, który robił dźwięk tego koncertu, wyszedł i pogratulował Ksenii. A to jest, muszę wam powiedzieć, że rzadkość. Jacek Gładkowski należy do czołówki realizatorów w Polsce, dźwiękowców, inżynierów dźwięku. Pracuje w kultowym studiu S4 Polskiego Radia, więc te słowa z ust Jacka myślę, że były bardzo uskrzydlające dla Ksenii. Ksenii, która jest charyzmatyczną bardzo artystką pochodzącą z Dolnego Śląska. O Wrocławiu zresztą trochę mogliśmy usłyszeć. No i była gitara akustyczna. Bardzo mi zaimponowała, że sięgnęła do swoich korzeni. O tych korzeniach, ale także fascynacjach muzycznych, o artystach, którzy ją ukształtowali, a także cały czas jej towarzyszą, będziemy już za moment rozmawiali. Tymczasem Lia, również laureatka konkursu Będzie Głośno, która jeszcze w tym roku, i to w wakacje, wystąpi na naszej scenie.
2: Laureatka konkursu Będzie Głośno.

Wcześniej dni były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale tu chuj z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz w prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby

0: Och, dobrze zagrane, dobrze zarapowane. Łona i Weber, patrz szerzej, a w radiowej czwórce w naszym studiu jest Sienia.
1: Siema, cześć.
0: No siema, tuż po koncercie.
1: Tak jest.
0: Ale nam tutaj premier zasadziłaś. Każdy
1: specjalnie.
0: Numer, który zapowiadałaś, to nowość. A ten jeszcze nowszy.
1: Tak, postarałam się dokończyć specjalnie na tę okazję. Niedokończone piosenki, żeby wykonać je właśnie tutaj.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że to było naprawdę dobre granie.
1: To bardzo
0: tak
1: się cieszę.
0: I dziewczyna, która towarzyszyła ci na scenie, twoja DJ-ka, przedstaw nam ją.
1: DJ Busy.
0: No fantastycznie. Ona w ogóle, ona grała tak bardzo pod ciebie, wiesz, że ani to nie przeszkadzało, to było takim dobrym dopełnieniem twojego koncertu. Jakby ta dziewczyna doskonale wiedziała, w którym momencie ty śpiewasz.

0: aż piano, w którym forte w ogóle. Wow.
1: Tak jest, szacun dla wizji. No, wielki, szacun. Zgadzam się.
0: Więc pozdrawiamy
1: super
0: ją. Wiem, tak, że jest. Nie lubi zbyt wypowiadać się i rozmawiać, więc odpuściliśmy jej. Od razu na wstępie koncertu mi to powiedziała. Jeśli macie odpalony streaming Radiowej Czwórki, a oglądacie, co dzieje się w studiu, to jestem ja i jest Sienia, ale jest także z Sienią jej fotografka, koleżanka, tak, którą tutaj widać. Tak, tutaj mamy takie trzy kamery.
1: A to wszystko
0: możesz,
1: widać.
0: Oczywiście, że tak, więc możesz tutaj... W ogóle super, bo twoje znajome wpadły tutaj na koncert.
1: Wpadły i słuchały pod siedzibą radia.
0: No to, a to pozdrówmy i powiedzmy, kto jest z nami.
1: Z nami jest Muna, robi właśnie fotę.
0: Muna jest świetna.
1: Tak,
0: słuchajcie,
1: cześć.
0: Ja Monię zapraszam do audycji, będzie głośno już od kilku miesięcy. I bierze mnie na wstrzymanie. Ale spoko,
1: rozchwytywana
0: ja poczekam. Tak.
1: Ale na koncert przyszła, raczej przyszła. Z intencją bycia na koncercie.
0: Ale nie chce ze mną gadać w audycji, widzisz? A ja takie pytania, no, lekkie zadaję raczej.
1: Tak, jeszcze jest Agata, Puchałkę, fotografka. Tak jest, uwiecznia na pamiątkę.
0: No dobrze, no to jakie emocje ci towarzyszą po zejściu ze sceny?
1: Ulga.
0: Zawsze takie same?
1: Ale w tym momencie ulga, bo nie ukrywam, że było to dla mnie wyzwanie i coś stresującego, bo właśnie powiedziałam sobie, że dokończę wszystkie piosenki, że to jest pierwszy raz taka w ogóle okazja, żeby wystąpić na scenie Czwórki, że to wszystko będzie rejestrowane, więc nie ukrywam, że czułam, że jest to takie dla mnie wymagające, a obecnie jest to uczucie ulgi, spełnienia, wdzięczności też. Cieszę się, że też wykonałam na przykład Baby z Pieczary i
0: no,
1: to jest taka piękna...
0: w ogóle ekstra.
1: Piękna droga, tak jak sobie wspominam właśnie, jak występowałam te 10 lat temu na przykład z tą piosenką i po tych 10 latach jestem w Czwórce i gram koncert. To jest nawet wzruszające.
0: Baby z Pieczary to była pierwsza piosenka, którą grałam twoją w Radiowej Czwórce, zanim się w ogóle zgłosiłaś do konkursu.
1: Tak, tak. Tak.
0: I w innej wersji w ogóle zagrałaś, bo ja Baby z Pieczary grałem z takim bitem tłustym, a tutaj założyłaś gitarę akustyczną i wróciłaś do swoich korzeni.
1: Tak, z bitem tłustym, jak to powiedziałeś, jest Baba z Pieczary dostępna w streamingach, ale uznałam, że właśnie wracam całkowicie do korzeni, czyli czysta gitara, tak jak to się zaczęło, nie ma nic. I do tego jeszcze chwila beatboxu, warstwy rapowane, żeby pokazać właśnie od czego to się wywodzi.
0: A próbowałaś zagrać jak na kobietę w wersji akustycznej?
1: Jeszcze nie.
0: A, może.
1: Jeszcze.
0: Może. Ciekawe, czy to jest możliwe, ten repertuar, który dziś tutaj zaprezentowałaś, można przenieść z bitów na gitarę akustyczną, a jak ty świetnie radzisz sobie na tym akustyku, tam było w porządku.
1: No to się cieszę, dzięki.
0: No, dobrze. Na pewniaku.
1: 10 lat już to gram, no to też...
0: Czujesz się pewna z gitarą?
1: Akurat z tą piosenką, z gitarą może okay. Nie. Z gitarą nie. Z tą piosenką, wyćwiczona jak się da.
0: A co daje ci granie koncertów, a czego nie daje samopisanie?
1: Co daje mi granie koncertów? To, że mogę wyrazić swoją ekspresję. Mhm. Tego nie ma podczas pisania. Wykorzystać aparat mowy, a nie samo pisanie. Mhm. No i wtedy nie jestem też, porównując do pisania na scenie, nie jestem w swoim zaciszu z kotem, tylko jestem wyeksponowana. I myślę, że daje to adrenalinę, sens, poczucie spełnienia. Tak.
0: Czyli twój kot jest pierwszym recenzentem twoich piosenek.
1: Tak, zgadza się.
0: Ciekawe, co by nam wymiałczał. A dlaczego zaczęliśmy audycję od Łony i Webera?
1: Dlatego, że... Znaczy, to ty mi w sumie mógłbyś powiedzieć, dlaczego. Nie, ja układałam tę audycję.
0: Ale tam ptaszki ćwierkają i Adam mówi, że go lubisz.
1: Tak, bardzo lubię. Łona jest moją inspiracją wielką, szczególnie przede wszystkim pod względem tekstowym. Oczywiście jest to dla mnie mistrz słowa, storytellingów, opowiadania historii i no jest to po prostu dla mnie wielka, wielka inspiracja. Na szczęście miałam okazję poznać Łonę i z nim pracować na warsztatach Sklejam Słowa.
0: I przyznasz, że to jest taki prawdziwy ziomek, prawda?
1: Tak, tak.
0: Kiedy trzeba jest panem, profesorem,
1: tak,
0: ale cały czas kumplem.
1: Tak jest.
0: No dobra, to przejdźmy do kolejnej twojej fascynacji muzycznej. Poszperałem, dowiedziałem się, wiem, że też Bisz jest w ścisłej czołówce.
1: Tak, Bisza też bardzo cenię pod względem literackim. Uwielbiam poetyckość jego tekstów. Słucha się tego tak, jakby się czytało wiersze, więc...

0: Jak najbardziej tutaj też propsy dla Bisza, którego też miałam okazję spotkać na Skrajam Słowa.
1: Kogo nie z nasienia, w ogóle wiecie.
0: Znam Damiana Sikorskiego.
1: Zdarzyło się z Davidem Gilmorem może. Bisz i Radek teraz będzie. Pokaż mi język, taki utwór wybrałem.
2: Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy splakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury.

Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

0: Lasy deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Pokaż mi język. Bisze Radek z Radiowej Czwórce. Tu audycja będzie głośna. Mamy 23 minuty po godzinie 19. Ale bohaterką naszego dzisiejszego spotkania jest Sienia, która siema. Zagrała koncert w Radiowej Czwórce.
2: Tak jest,
1: ale
2: bardzo mnie to cieszy.
1: Ale jak dobrze wbijasz, jak z metronomem. Sienia, siema.
2: Tak, od razu.
1: No, czujna jak ważka. Naprawdę. Bisz to jeden z tych tekściarzy, twórców, którego sobie bardzo cenisz. To jest człowiek, którego zawsze spotykam na koncertach Hani Rani. Wielki fan Hani Rani, jak ja również. A właśnie do takich klimatów też jest ci blisko, jak Hania Rani, do klasyki. O, takiej nie tylko klasyki, no bo Hania potrafi zagrać w różnych rejonach muzycznych.
2: Szczerze mówiąc, niekoniecznie. Nie mam tak, żebym słuchała sobie na co dzień na słuchawkach tego typu muzyki. Jak najbardziej kojarzę Hanię Rani, ale nie jest tak, że właśnie na przykład towarzyszy mi muzyka na co dzień. Prędzej Bisza, Łony, ale też wpadają inne gatunki.
1: No właśnie, ale to przenieśmy się trochę do innych czasów. Dlaczego pokochałaś pijamę porno?
2: O proszę. Myślę też, nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, ale jak zadałeś to pytanie, to poczułam, że oczywiście ze względu na teksty, bo teksty są dla mnie najważniejsze, zwracam na nie uwagę. I pamiętam, że nawet miałam tomik wierszy Grabarza i słuchając go myślę, że tak właśnie zaczęłam pisać piosenki, bo pisałam wcześniej wiersze, ale wtedy też zaczęłam pisać piosenki. I pisałam też, maturę zdawałam ustną z polskiego, z twórczości Grabarza.
1: Naprawdę?
2: No tak!
1: Świetnie. Czyli i pijamę.

0: Ja mam i strachy na lachy.
1: Pewnie. Tak, pamiętam też jak byłam na zielonej szkole w podstawówce i taki Marek miał jeszcze, nie wiem czy to był Discman i czegoś słuchał i ja tak, Marek, że czego słuchasz, pokaż. I to były strachy na lachy, dzień dobry, kocham cię. I tak, kto to jest, co to jest? Okay. I w taki oto sposób zostałam fanką. Wtedy, bo już tak nie słucham, ale wtedy byłam ogromną fanką.
0: A kiedy rap się pojawił?
1: Rap się pojawił w gimnazjum po tym, jak usłyszałam Paktofonikę, a w szczególności głos Focusa i ogólnie Focusa.
0: I wtedy wszystko się zmieniło.
1: Tak. Jeżeli chodzi o słuchanie, tak, rap wykonawczo pojawił się później, chociaż dla siebie też tak rapowałam już w gimnazjum, na przykład Powierzchnie tnące i naśladowałam po prostu rapowanie na przykład Focusa, tak dla siebie.
0: A twoje koleżanki rapowały?
1: Nie rapowały. Nie. Bardziej nawet pamiętam teraz, że w liceum trochę traktowałam to jako tak zwaną bekę i powiedziałam sobie, że jeżeli nie zostanę w przyszłości aktorką, ani na przykład dziennikarką, to zostanę raperką.
0: Ale próbowałaś jako aktorka i dziennikarka?
1: No tak, tak, jak najbardziej. Startowałam do szkoły teatralnej, napisałam swój monodram, który też wystawiałam w takiej szkole artystycznej. Działałam w radiu akademickim przez wiele, wiele lat, więc też
0: ale wygrało rap.
1: Wygrał rap.
0: Podoba mi się ta konsekwencja. Pijama Porno, twoja generacja teraz.
1: Wow, super.

0: Twoja generacja pijama porno w radiowej czwórce. Z nami jest Sienia, która potrzebuje chusteczek na otarcie łez, bo tutaj sentymentalnie się bardzo zrobiło, prawda?
1: Tak, wzruszyłam się, bo tak miałam przed oczami, jak

0: jestem uczennicą liceum i jestem na koncercie Piżamy Porno i minęło tyle lat, a teraz siedzę w studiu czwórki.
1: A ile wspólnego ma właśnie takie postpunkowe granie z pisaniem wierszy, graniem akustycznym i hip-hopem?
0: Ile wspólnego ma, ale w moim życiu, czy
1: no, w twoim
0: ogólnie?
1: Na przykład.
0: W sumie mi się przypomniało też, że grałam przez chwilę, właśnie jak byłam w liceum w zespole takim rockowym, rockowo-rock'n'rollowym. Zapomniałam o tym. No myślę, że też to jest takie właśnie wyrażanie siebie mocne, jak też zarówno w rapie.
1: No to do tego zmierzałem, bo myślę, że jesteś taką osobą, która gdy tylko dotknęła świata muzyki, ale zaczynałaś też od pisania wierszy,
0: tak,
1: że to jednak ma cały czas swoją kontynuację.
0: Jak najbardziej ma swoją kontynuację.
1: A tekściarką jesteś naprawdę świetną, bo dobrze się dzisiaj słuchało twoich tekstów.
0: Bo nawet bardzo
1: tutaj
0: dziękuję.
1: Do niektórych podchodziliśmy z takim milczeniem, ale też z ogromnym uśmiechem. Było też zabawnie.
0: Bardzo się cieszę, bo niektóre teksty właśnie miały takie być, chociaż najtrudniej jest napisać teksty komediowe.
1: No ale były świetne. Czekają na historię właśnie. Czy tam była miłość, czy nie?
0: W Zdzisławie.
1: W Zdzisławie.
0: Tak jest.
1: I żomucha w zupie?
0: Tak jest.
1: Bardzo dobry numer. I to jest numer, który nie był publikowany, prawda?
0: Nie, nie był jeszcze nigdzie publikowany i cały czas myślałam, jak to zakończyć, jaką dać puentę. Nie wymyśliłam wczoraj.
1: Naprawdę?
0: Ale tak, ale cały tekst długo pisałam. Jednak na storytellingi idzie bardzo dużo czasu, bo wiadomo, trzeba to wszystko poskładać. Akurat też w tej piosence jest i zawarta i historia Wrocławia i jak mucha się pojawia w pierwszej zwrotce. Fajnie, żeby była w ostatniej.
1: No
0: więc
1: właśnie,
0: to wszystko trzeba pospinać, zamknąć i...
1: Ten Wrocław przenika w twoje wersy.
0: Tak, tak. No. No, żyję też we Wrocławiu od już 11 lat, więc opisuję rzeczywistość, a raczej umieszczam właśnie miasto, w którym żyję, w piosenkach.
1: No to jeszcze tak zostając przy koncercie, bo za moment wydarzy się kolejny koncert. Wrócisz do Wrocławia i w zasadzie w kapciach pójdziesz sobie na kolejnego joba.
0: Tak, o 22.
1: Bo będziesz grała we Wrocławiu, na Wrofie.
0: Tak, już w sobotę. Zapraszam bardzo o 22. Wstęp free, więc śmiało będzie też podobny repertuar jak w czwórce.
1: Ale to będzie inne granie, bo jednak studio radiowe, a duża scena, no to jest coś innego.
0: Myślę, że będzie, spodziewam się pewnie inna energia też z mojej strony, jak będzie po prostu odbiór też słuchaczy od razu.
1: Znajomi, nieznajomi.
0: Znajomi, tak,
1: nie wiadomo,
0: może rodzina.
1: Koncert,
0: tak, tak, tak.
1: No to ciekawe. My będziemy, bo Radiowa Czwórka objęła patronat medialnym WROF, więc będziemy. Sienia pojawi się również w naszym studiu festiwalowym, ale będziemy na koncercie, by posłuchać, wiesz, żeby nam trochę nogawki tam podrżały i żeby to się wydarzyło. Paktofonika, ważny zespół dla ciebie. Sama wspominałaś o tym, prawda?
0: Jak najbardziej, bo od słuchania Paktofoniki rozpoczęła się moja przygoda z rapowaniem. I też przede wszystkim największe wrażenie zrobiła na mnie piosenka Powierzchnie Tnące, której zrobiłam też cover na YouTubie. Tak, ma on kilkanaście tysięcy wyświetleń. I też Powierzchnie Tnące traktuję jako rozgrzewkę przed występami, bo uważam, że
1: no,
0: jest to jedna z trudniejszych piosenek pod względem dykcyjnym.
1: A ja wybrałem Chwile Ulotne.
0: O, proszę, Chwile Ulotne też grałam na gitarze na koncertach.
1: W ogóle Chwile Ulotne jeszcze mają fajną wersję na jednej z płyt Albo Inaczej. Genialne. Ale my zagramy teraz oryginał. Chwile Ulotne, Paktofonika.
0: Ekstra.

0: chwilę ulotne. Paktofonika w radiowej czwórce, 37 minut po godzinie 19. Sienia jest z nami tuż po swoim koncercie i funduje jej podróż sentymentalną przez różne piosenki.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że znowu przeniosłam się
0: chwile
1: do czasów,
0: ulotne.
1: Tak, do chwil ulotnych.
0: Powracające.
1: Powracają, tak. Miałam przed oczami liceum, znowu gimnazjum, ale też koncerty z gitarą właśnie, jak wykonywałam chwile ulotne, śpiewałam refren.
0: Ale to ja następnym razem muszę cię namówić, żebyś tutaj do studia weszła z gitarą akustyczną i zagrała nam takie nieoczywiste utwory akustycznie.
1: No
0: bo chwile ulotne nie są oczywistym utworem na gitarę akustyczną.
1: To prawda i też pamiętam, że publiczność była zaskoczona, jak mówiłam, a teraz będzie cover i ludzie tak myśleli, że pewnie będzie coś spodziewanego. Tak. A tu paktofonika i tak, co? No tak.
0: Nieźle.
1: I nie ufam nikomu, kocham tylko tych, co na to zasłużyli.
0: Ale prawda, że ten tekst może mieć w ogóle inną zupełnie głębię, jak się gra tak akustycznie,
1: tak,
0: prawda?
1: Jak najbardziej. W sumie każdy tekst, no
0: prawda?
1: Może każdy nie, to nie jest dobre słowo, bo to jest taki ogólnik, ale większość tekstów tak.
0: Ty dzisiaj masz, no, masz co świętować. Bo tak, tuż po północy we wszystkich serwisach streamingowych ukazał się utwór Jak na kobietę. Finalistki
1: tak
0: naszej Sieni, który na naszej antenie hula już od kilku miesięcy. Jak sama powiedziałaś pod koniec koncertu, ludzie do ciebie dzwonili, pisali, że znamy ten utwór w ogóle, dlaczego
1: tak,
0: go nie ma w sieci.
1: Tak, tak. Ludzie, których nie znam, więc
0: tak, drugi
1: to było miłe.
0: No to jest czat, największy czat dla artysty. Drugi powód do świętowania to, że dzisiaj zagrałaś koncert. Bardzo premierowy, bardzo, po prostu wszystko było
1: wszystko
0: premierowe.
1: Nowe.
0: Wszystko nowe. Łącznie z t-shirtem.
1: Zgadza się. Nowy outfit.
0: Widać, że nowka sztuka nieśmigana jeszcze.

0: prana.
1: Czekaj, metki nie zdjęłam? W garderobie wydawało mi się, że ucinałam.
0: Dobra. A dlaczego dopiero dzisiaj, jak na kobietę się ukazało?
1: Dlaczego?
0: Bo czekałeś na moment koncertowy, tak?
1: Nie, też premiera zajmuje, żeby to wszystko pospinać, zorganizować, sesję zdjęciową, napisać notkę prasową, zrobić jakiś teledysk i to wszystko tak poukładać. Okay. Się tak przeciągało po prostu w czasie i uznałam, że nie, no już po prostu do 25 maja musi to wyjść. To już jest deadline'ów. Nie ma dnia później.
0: No i co dalej? Co się wydarzy? Zapowiedziałeś, że będą kolejne single. Zastanawiałem się nad tym, jak powiedziałeś, a za kilka miesięcy kolejny single.
1: Tak, bo już jest do niego też nagrany teledysk, jest w sumie piosenka gotowa, ale zaskoczyłam się, zostając laureatką, będzie głośno i wysyłając jak na kobietę. To pozmieniało moje plany, bo miała być piosenka Manam wcześniej. Oczywiście nie narzekam, żeby nie było, ale wcześniej miała być piosenka Manam. Tak jakoś właśnie w marcu planowałam premierę, ale ze względu właśnie jak na kobietę będzie głośno, przesuwam ją jakoś tak na wrzesień.
0: No to teraz posłuchajmy, jak na kobietę, tę wersję, która jest u nas od dawna, teraz dostępna w sieci.
1: I jeszcze będzie wieczorem zaraz na... będzie teledysk.
0: A teledysk tak, będzie, tak, właśnie. Tak. O której godzinie? Dokładnie za 19 minut? Po 20?
1: Przesunęłam, żeby nie było na 21, ale...
0: żeby mogła sobie spokojnie teraz, obejrzeć. Tak.
1: Żeby się nie spieszyć, na spokojnie.
0: No dobra, ja tutaj się nie jeszcze przetrzymuję w naszym studiu, jak na kobietę.

0: Dobrze rapujesz, super kierujesz, nieźle grasz w pingla, dziękuję. Dobrze rapujesz, super kierujesz, nieźle grasz w pingla, dziękuję.
1: Dziękujemy. To my dziękujemy jako Radiowa Czwórka, że zgłosiła się nie do konkursu Będzie Głośno, bo fajnie mieć w gronie naszych debiutantów taką artystkę. Sienia jest dziś z nami.
2: Siema!
1: A jeżeli ktoś twierdzi, że niedobrze rapuje, ja bym z nią nie dyskutował, bo ma czarny pas w karate. Shotokan, prawda?
2: Shotokan, tak.
1: A jeszcze jeden. Zdarza ci się tam kopnąć?
2: Zdarza mi się kopnąć, karate mi się przydaje na szczęście w takim jednym przypadku, kiedy na przykład muszę otworzyć drzwi i mam obie ręce zajęte i wtedy robię takie kopnięcie Majgeri i otwieram.
1: To ile razy zamki wymieniałaś u siebie w drzwiach?
2: Na szczęście niewiele. Nie.
1: Ale jeszcze trenujesz tak?
2: Jeżdżę sporadycznie na takie zgrupowania właśnie z dawnego klubu. Gdzieś mi tam chodzi po głowie, że chciałabym wrócić, ale też mam na uwadze, że jest to czasochłonne, bo wiem, że dwa razy w tygodniu, po dwie godziny, więc...
1: Czyli kiedyś dużo czasu
2: poświęciłaś. Kiedyś tak, dwa razy w tygodniu właśnie.

0: właśnie ćwiczyłam, jeździłam na zawody, mam kilkadziesiąt medali też.
1: Wow.
0: Tak, tak, tylko że to bardziej jako dziewczynka, nastolatka jeździłam na zawody. No i tak, i mam czarny pas w karate.
1: Gratuluję.
0: Bardzo
1: piękna
0: dziękuję.
1: Sprawa. Bo to jednak wymagający też taki sport, prawda?
0: Uczący

0: swoją społeczność, chodzisz drogą przez siebie wydeptaną, bo nie jesteś artystką, za którą stoi sztab ludzi, że masz menadżerkę od bookingu, menadżerkę od właśnie takich spotkań radiowych, stylistkę i tak dalej. Za wszystko jesteś odpowiedzialna, a jednak się nie poddałaś i cały czas ciśniesz.
1: Tak. No także jestem z siebie dumna i cieszę się, że nie poddałam się i że kontynuuję to od lat.
0: Bardzo chciałem to usłyszeć właśnie, że jesteś z siebie dumna.
1: Tak.
0: Cykady na cykadach będą na koniec naszego spotkania z repertuaru formacji Manam. Manam, taka kompozycja również jest w twoim repertuarze.
1: Tak, też bardzo cenię sobie twórczość Kory, teksty, ale Korę bardziej właśnie za odwagę, za charakterystyczny styl, za to, że wyróżniała wśród innych artystek.
0: A co masz w sobie z Kory?
1: Co mam w sobie z Kory? Myślę, że autentyczność i oryginalność. Nie wiem.
0: To na pewno.
1: Nie wiem, może.
0: A jesteś taka. Kora była taka, że byłem świadkiem wielu takich spotkań z Korą, gdzie ktoś próbował jej powiedzieć, co ona ma powiedzieć, i bez szans. No, ona.
1: Czyli była też.
0: Mówiła tak, jak chciała.
1: Była, można to powiedzieć, że przy sobie i była autentyczna.
0: Tak.
1: Czyli nie chciała się dopasowywać do tłumu. Myślę, że też tak.
0: Nie
1: tak
0: dopasowujesz się do tłumu.
1: Nie. Jeżeli też chodzi o twórczość, myślę, że.
0: To kiedy premiera Manamu?
1: I co teraz? Będę wyznaczę sobie deadline.
0: No tak.
1: Oficjalnie.
0: Nagrywamy?
1: We wrześniu.
0: Nagrywamy. We wrześniu. W ostatnich miesiącach, miesiąc września.
1: Może sierpień.
0: Po okay. To niech jak na kobietę trochę pochula w
1: serwisach streamingowych. Właśnie o to chodzi. Tak,
0: gra.
1: Tak. Ja też potrzebuję odpocząć.
0: Bardzo dziękuję ci za to spotkanie i gratuluję. To był świetny koncert, który już za kilka dni na naszym YouTubie czwórkowym. Obraz, wideo, wszystko tak.
1: I ja bardzo dziękuję za zaproszenie, docenienie mojej twórczości. Jest to dla mnie naprawdę bardzo wzruszające i co jest spełnienie marzeń. Dziękuję.
0: Leć wysoko i się nie zatrzymaj.
1: Będę.
0: Cykady na cykadach Manam na koniec naszego spotkania. To jedna z tych kompozycji, ale na pewno artystę, którą usłyszycie, która w jakimś stopniu na pewno ukształtowała naszą dzisiejszą bohaterkę, czyli Sienię.

0: Gdyby ktoś myślał, że raperzy tylko słuchają rapu, to się mogą mylić. Sienia słuchała, a może i cały czas słucha, Kory, Manamu, Cykady na Cykadach na naszej antenie. Tu radiowa czwórka, a z nami jest Delem, który za moment poprowadzi Truskulozę.
1: No jak?
0: Siemano. A ty Manamu Siemano. Słuchałeś?
1: Słucham?
0: Manam?
1: Nie.
0: A coś oprócz rapu?
1: Tak.
0: Na przykład?
1: No, wiesz.
0: No,
1: Krzysztof dawaj. Krawczyk.
0: O, parostatkiem. Ja ostatnio wykorzystała refren.
1: Nie no, mój drogi, ja oprócz rapu, myślę, że rap jest zdecydowanie mniejszości rzeczy, które słucham na co dzień. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Najwięcej słucham rapu, jak przygotowuję audycję.
0: Okej. Okay. Wiem, że muzyka jazzowa jest bliska twojemu sercu.
1: Tak, myślę, że mogłoby być. Myślę, że jest na drugim miejscu w najczęściej słuchanych, albo trzecim. Mm-hmm. Najczęściej chyba odpalam sobie właśnie jakieś soulowe rzeczy.
0: No, tak myślałem.
1: Lata 60, 70.
0: Byśmy mogli tutaj porozmawiać. A co będzie w Truskulozie?
1: Rap, akurat. Kosma Król jest na Fryderykach. Trzymamy za niego kciuki, żeby coś tam zdobył. A ja w tym czasie zabiorę słuchaczy w podróż. I to aż do Kazachstanu. I z Kazachstanu ruszymy na zachód. I z Kazachstanu na przykład następna stacja to Ukraina. Później Polska. Później Niemcy. Później na chwilę Hiszpania. Trochę będziemy w Portugalii. No a potem przez ocean, daleko, daleko do Stanów Zjednoczonych.
0: To nie wiem jak wy, ale już się poczułem jak na wakacjach. Już za moment Truskulozę, to nam zostaje na miejscu.
1: Nie wiem, do których z tych rejonów chcecie jechać na wakacje.
0: No, każdy niech sobie wybierze, a może twoje podpowiedzi muzyczne nakierują. Szlugi i Kalafiory, tak o Hemingway na koniec naszego spotkania, tak o to też jeden z ulubionych artystów sieni, więc tak zamykamy dzisiejszą audycję. Damian Sikorski, dzięki za dziś.
2: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: W urzędach były koniaki.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: Kobietom rozdawał kwiaty.

0: śledzę ich tak od trzech, może czterech tygodni, no i szkicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: minęła 20.
1: Pogoda.
0: Jeśli jeszcze tego nie czuliście, to dzisiaj w nocy poczujecie to dobitnie. Otóż, tak jak co roku, kula ziemska się oczywiście kręci i zmieniają się pory roku i się dużo rzeczy dzieje. Na przykład zmienia się też temperatura i w naszym kraju ta temperatura zmienia się drastycznie. Kwiecień, no i co? Było zimno, a w maj? No już jest ciepło. Tak właśnie drastycznie zmiany przechodzą nas co roku, ale w tym roku wyjątkowo. Dzisiejsza noc na przykład będzie wyjątkowo ciepła, bo w całym kraju nie będzie chłodniej niż 10 stopni, więc można na spokojnie sobie otworzyć okno i delektować się pięknym majowym powietrzem i nawet nie zmarzniemy tak bardzo. Myślę, że nawet w ogóle nie zmarzniemy, a jutro rano obudzi nas piękne słońce, bo w całym kraju będzie słoneczniej i będzie ciepło. Temperatura ponad 20 stopni, niestety możliwe opady, ale o tym tak głośno nie mówimy.
1: Reklama.
2: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.
5: What about man? You're about to be possessed by the sounds of MC Raw.

0: Ruskuloza.
1: Okej. Ruskuloza.
2: Truskuloza i dzisiaj wyjątkowo zamiast Kosmy Króla jestem ja, DLM Kosma Król na Fryderykach. Możliwe, że dzisiaj zgarnie jakąś statuetkę. Trzymamy za niego kciuki, a inaczej niż w ten sposób nie mogliśmy rozpocząć tej audycji. It Takes Two, Rob Bass i DJ Easy Rock. Niestety pożegnali 22 maja, dokładnie pożegnaliśmy Roba Bassa. Autora, no prawdopodobnie jednego z największych hitów hip-hopowych lat 80., czyli właśnie utworu It Takes Two. I muszę powiedzieć jedno, jest to jedyny utwór z lat 80. hip-hopowy, do którego mam rzeczywiście przyjemność wracać i który nie zestarzał się wcale. No bo inne utwory, oczywiście mnóstwo świetnych rzeczy wyszło w latach 80. z hip-hopu, ale słychać na nich taką już czasami przestarzałą formułę, czasami rzeczy, których już się po prostu w rapie nie robi, a utwór It Takes Two dalej hula jak zły. To jest coś, co po prostu, no myślę, że najbardziej odważny krok w stronę stworzenia czegoś w rodzaju mainstreamowego rapu, no to właśnie był Rob Bass i DJ Easy Rock. Zresztą, no, cytaty z utworu It Takes Two po prostu przejęły całą rap grę i aż do dzisiaj słyszymy niekiedy, jak raperzy do tego utworu w jakiś sposób nawiązują. Dzisiaj w Truskulozie robimy mocny spacer. Spacer od Kazachstanu aż po Stany Zjednoczone, więc piechotą nie wiem, ile by to było, ale na pewno długo i na pewno wygodniej jest posłuchać dwugodzinnej audycji niż rzeczywiście taki spacer odbyć. Zacznijmy oczywiście, no można powiedzieć, od początku, czyli od Kazachstanu. I pierwszym artystą, którego dzisiaj zaprezentuję, jest Skryptonit, kazachski raper, który nawija najczęściej po rosyjsku, a ja zagram jego album 2004. Bardzo ciekawa rzecz, zwłaszcza dla fanów cloud rapu i takich mroczniejszych brzmień. No i jeśli spodoba wam się muza, no to koniecznie musicie zobaczyć również jego teledyski. Ja sam nie jestem wielkim fanem oglądania klipów. Najczęściej ich nie sprawdzam, ale w przypadku Skryptonita, no naprawdę polecam. Jest to kino wysokiej klasy. A teraz usłyszycie, jak brzmi audio.

Skryptonit, czyli raper i producent z Kazachstanu. Niestety nie rozumiem ani słowa, które nawinął, ale brzmi to naprawdę dobrze. Mroczne brzmienia, bardzo mocno przytłumione wokale, wszystko się zgadza trochę. Gdyby nawijał po angielsku, pewnie miałby mocny, mocny fame, bo te jego klipy, jego flow, jego głos, wszystko się składa na to, żeby naprawdę zrobił furorę wśród fanów undergroundowego rapu pod znakiem Earla Sweatshirta i Majków i tak dalej. My lecimy na zachód z Kazachstanu i jesteśmy w Ukrainie. 2019 rok to był świetny czas dla Ailony Ailony, która wydała wtedy rewelacyjną płytę, z której pochodzą utwory Puszka i Rybki. Jedyna rzecz, którą rozumiem z tekstu Ailony Ailony, jest niestety, że jest jak rybki za szkłem, ale to za chwilę. Na razie Puszka.

0: роблять сніг та мають сіх, хоча без ніг.
1: Elona, Elona, jak ten numer buja, to jest naprawdę niesamowite. Jej flow jest kosmiczne. Myślę, że naprawdę mało która raperka, który raper umieją tak płynnie nawinąć jak Elona, Elona. A my lecimy naszym spacerem po świecie za zachodnią granicę Ukrainy. No i jesteśmy u nas. Jesteśmy w Polsce, gdzie całkiem niedawno wydarzył się mocny, głośny koncert zwany Filipa Wąsacza, czyli Taco Hemingwaya, gościa, który no tak naprawdę zupełnie zmienił bieg hip-hopu w Polsce. Kiedy w 2014 roku wyszedł Trójkąt Warszawski, no to dostaliśmy totalnie nową wrażliwość, totalnie nową perspektywę i nowy obraz tego, jak hip-hop w Polsce może brzmieć. Później w 2018 mieliśmy dosyć duży skok taki mainstreamowy i tak naprawdę okazało się, że hip-hopowcy mogą być gwiazdami popu. No i kiedy Quebo i Taco zrobili formację Taco na Fide, no to nagle przyszło bardzo dużo pieniędzy do polskiego rapu i nagle okazuje się, że nie dość, że na hip-hopie można bardzo dobrze zarobić, no to hip-hop może być na ustach całego kraju i być na równi z gwiazdami popu. No i tak się też stało. Taco na Fide konkurowali o popularność z Dawidem Podsiadło, co jeszcze całkiem, no myślę, parę lat wcześniej w polskim rapie było nie do pomyślenia. A my wracamy do 2016 roku, bo wyobrażałem sobie teraz, oglądając nagrania z koncertu Taco Hemingwaya na Narodowym, że tu zrobił naprawdę niezły spektakl do tego swojego ostatniego albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Świetna płyta. Niestety no, pomyślałem, że szkoda, że w 2016 nie mógł sobie pozwolić na rzeczywiście taki koncert, spektakl, ponieważ zrobienie płyty Marmur z taką mocną scenografią, z takim teatralnym podejściem byłoby naprawdę niesamowite. Przypomnijmy singiel, właściwie po prostu jeden z bardziej popularnych numerów z płyty Marmur, czyli utwór Grubo Chude Psy. No a już po Taco Hemingwayu leci

Idę, bo podjeżdża Uber mi. N21 do Wesołej, znowu uciekł dziś. Rudy Hubert, Skoda, Fabia, rejestracja w WPI. Mówi, żebym siadł z przodu, z tyłu ma popsute drzwi. Auto pluje w prawo, newsy w radio już mnie mdli. Czy to robi tanie alko, czy prognoza chudych dni? Ta cywilizacja runie z hukiem, Hubert, mówię ci. Mówię Hubertowi twardo i popadnę w głupie sny. Budzę się na trakcie brzeskim, neon cudnie lśni. Wejdę kupić jedno piwo, czeskie pewnie kupię trzy. Macham Hubertowi wielkie dzięki, Rudy Hubert znikł. Brak baterii, słucham jak szczekają grubo chude psy. Ja wśród nich krzyczę, co u ciebie, Boże, u mnie git? Jakieś niby tam sukcesy, lecz to wszystko w sumie pizz. Od ćwierćwiecza się pałętam, czuję, że nie umiem nic. Świat to film, siedzę.

0: dalej bez zmian. W dziwnym wieku nastolatki mówią na mnie per pan, za to starsi komentują, nie ma manier ten ham. Wszystko się zaczęło, gdy siedziałem w planie bez sam. Co u ciebie, u mnie dalej bez zmian. W dziwnym wieku nastolatki mówią na mnie per pan, za to starsi komentują, nie ma manier ten ham. Wszystko się zaczęło, gdy siedziałem w planie bez sam.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Czwórka Polskie Radio.

No nie ma lekko tam za naszą zachodnią granicą, bo to był Gzuz, niemiecki raper. Gzuz to w ogóle bardzo ciekawa ksywa. To jest zlepek liter z frazy, oczywiście niemieckiej frazy, ale w tłumaczeniu na polski no to będzie, że sprawy getto bez cenzury. Oczywiście jest to po niemiecku, no i on z tego wyciągnął właśnie ksywę Gzuz. No jest jeden z najpopularniejszych niemieckich raperów. Rozbił bank, podobnie jak Quavo Stako rozbili w 2018 wspólnym duetem, no to tak Gzuz i Bone MC rozbili ten bank w Niemczech. No i to było naprawdę mocny moment, tylko że widać było, w jaką stronę idzie rap polski, a w jaką stronę idzie rap niemiecki, gdzie zdominował zdecydowanie gangsta rap i naprawdę mocna, hardkorowa, uliczna nawika. Też wizerunek Gzuza, wielkiego kolesia, wiecie, napakowany koleś, który właśnie skacze po tych drogich autach. No i cóż, no ma za sobą niezłą przeszłość, bo jeszcze zanim wydał pierwszą płytę, już miał pierwszą odsiadkę za rozbój i za kradzież. No i potem poleciała ciekawa fala, ponieważ jego pierwsze pieniądze, które zarobił, takie większe pieniądze, jakie zarobił, no to były na sprzedaży koszulki z napisem Free Gzuz, która namawiała, żeby po prostu ludzie się na nim wstawili, żeby wyszedł wcześniej z więzienia. Bardzo ciekawa postać. Moi drodzy, mało jest takich postaci na światowej scenie jak Gzuz. A ostatnio, bo w ubiegłym roku, nagrał nawet numer z Malikiem Montaną, też ciekawy kolor. Bo słuchajcie, przechodzimy dalej. Na zachód musimy oczywiście trochę popływać i jesteśmy w Wielkiej Brytanii. A do Wielkiej Brytanii musieli dopłynąć emigranci, żeby w końcu w Wielkiej Brytanii była ciekawa muzyka, a nie tylko ten rock and roll i te rocki, wszystkie progresywne rocki. Musieli przypłynąć i przenieść mnóstwo ciekawych rytmów, które odchodzą od naszego najbardziej klasycznego europejskiego klaskania na raz. No i świetną płytę w takich rytmach w 2025 roku wydał Nux, Fine African Man, no i dwa hity z tej płyty za chwilę.

I did. Nax i Nkita. To jest naprawdę rewelacyjnie rozpisany rytmicznie numer. No i w ogóle, jeśli macie coś sprawdzić dzisiaj na jeszcze po tej audycji, jeszcze coś sobie odpalić, no to polecam Naxa, jakąkolwiek płytę. To jest naprawdę świetny, świetny brytyjski raper. Wracamy na europejski ląd. Lecimy na zachód, prawie na sam koniec kontynentalnej Europy. Na razie jesteśmy w Hiszpanii. I w Hiszpanii, a właściwie, przepraszam, w Katalonii. Tam, stamtąd pochodzi BB Trix, rewelacyjna katalońsko-hiszpańska raperka z Barcelony, która no, zabłysnęła tak naprawdę przede wszystkim paroma rzeczami. Bardzo krótkimi utworami, bardzo dynamicznymi kawałkami. No i tutaj inspirowana jest trapem, drillem, trochę też słychać takiego mocnego wpływu hyperpopu, ale jest to tak, wiecie, wrzucone w rapowe środowisko. No naprawdę BB Trix ma świetne ucho do melodii, świetne flow, no a przede wszystkim wie, jak wybrać hipnotyzujące bity. Viva España, to za chwilę, a później jej najnowszy numer Lele i na sam koniec Mission Suicida. BB Trix w czwórce.

0: I z Hiszpanii lecimy prosto do Portugalii. Właściwie możemy pojechać, nie musimy nawet lecieć. I właśnie na Portugalii kończy nam się już Europa. I jeśli chodzi o portugalski rap, no to słychać w nim bardzo dużo wpływu takiej muzyki latynoskiej, bardzo dużo dancehallu, bardzo dużo afrotrapów. To wszystko jest niesamowicie ciekawe, niesamowicie melodyjne, no i mi trochę przypomina utwory, które są popularne na przykład w Kenii. Bo jak kiedyś przyniosłem trochę kenijskich artystów, to właśnie też ich styl to było przede wszystkim afrotrapy, no i bardzo, bardzo melodyjne refreny, melodyjne zwrotki. Głównie oparte na autotune. No i tam melodyjność w rapie udzieliła się zdecydowanie artystom z Portugalii, którzy myślę, że też mają jakąś taką chęć czerpania na przykład z dawnych kolonii portugalskich, czyli na przykład z Brazylii. Jest to dosyć dziwne zjawisko. Jest też na przykład dosyć dziwnym zjawiskiem, że w Portugalii jest jakieś takie romantyzowanie tych wszystkich brazylijskich twórców. Oczywiście, no tutaj im się nie dziwię, bo w Brazylii powstało mnóstwo świetnej muzyki, którą zresztą bardzo często w porannych rezydencjach grywam. No ale to Portugalia tak ciągnąca po tą brazylijską muzę, no nie wiem, podejrzane. Słuchajcie, trochę robiłem researchu, jeśli chodzi o portugalskich twórców, no i przyniosłem na przykład artystę, który nazywa się Dilas i jego największy hit, czyli Alo, czyli z tego, co wywnioskowałem, wydedukowałem, chodzi o Halo, tak jak przez telefon. Później zagramy Plutonio i jeszcze na sam koniec Slow Jaya.
1: Por favor, tente mais tarde. Obrigada.

0: Autopromocja.
1: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
2: Nie zniechęcaj się.
1: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, zostawcie sobie otwarte okno na noc. Dzisiaj nie będzie padać, jeśli już, to bardzo krótkie, przelotne deszcze. Ekstremalne opady i nawet burze możliwe dopiero w dalszej części tygodnia. Ta noc jeszcze będzie spokojna, a jutro budzi nas słońce i temperatura ponad 20 stopni w całym kraju, na przykład w centralnej Polsce 25, z kolei na północy troszkę chłodniej, 23-22 stopnie, a na południu, moi drodzy, będzie tych stopni 23-24, więc w sumie w całym kraju słonecznie, pięknie, ciepło, można powolutku już zacząć celebrować lato, chociaż dopiero środek wiosny.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na

Każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

poprzedniej godzinie Truskulozy zastępowałem i nadal zastępuję Kosmy Króla. DLM z tej strony. Ostatnio przez godzinę przejechaliśmy z Kazachstanu aż do Portugalii, a teraz przekroczyliśmy ocean i jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Przed chwilą A$AP Rocky z 2011 roku, płyta Live, Love, A$AP. Słuchajcie, no to jest tak naprawdę cała estetyka, którą wtedy A$AP Rocky wytworzył razem z producentem Clamsem Casino, który zresztą w tym roku pojawi się w Polsce na festiwalu Off Festival. Jesteśmy w Nowym Jorku, bo właśnie tam grał, tam stamtąd pochodzi A$AP Rocky. No i jeszcze w Nowym Jorku i przy tym artyście zostaniemy. Teraz dwa utwory właśnie wyprodukowane przez wspomnianego wcześniej Clamsa Casino. Utwór Sandman i What's Up A$AP Rocky w czwórce.

Słuchasz Czwórki. Playing for casino. ASAP. What's up?

Nowego Jorku będziemy się do końca godziny 21 kierować na zachód Stanów Zjednoczonych, ale troszkę poskaczemy między północą a południem. Na razie drastycznie zjeżdżamy na południe do stanu Floryda, a dokładnie do centrum tego stanu, czyli do miejscowości Miami, skąd pochodzi dwóch raperów, jeden dobry, drugi średni. Rick Ross na początku, czyli ten średni, ale akurat ma jeden banger, który się nazywa Hustlin', a później dorzucimy ULT od króla południa, czyli od Denzela Curry'ego.

Z Miami lecimy delikatnie na zachód i bardzo mocno na północ i trafiamy do zimnego, smutnego, brzydkiego Detroit. Tak, myślę, że te wszystkie epitety mogłyby się zgodzić ze stanem rzeczywistym. W Detroit wychował się taki jeden koleś, dosyć znany, Białas Eminem, zresztą dokładnie w 8 mili taki był film, opowiadał no właśnie o tych, tym nieprzyjemnym, szarym, smutnym, poniszczonym Detroit, w którym się Eminem wychowywał. No i na rap bitwach w tym Detroit poznał swojego kolegę Royce'a the 5'9". Artystę równie zdolnego i myślę, że godnego przeciwnika dla Eminema. No i chłopaki stwierdzili, że po co mają się pojedynkować, mogą założyć ekipę. No i to było pod koniec lat 90., kiedy założyli zespół Bad Meets Evil, a ich pierwszą płytą było

był tytułowy Bad Meets Evil wydany dopiero w 2011 roku, kiedy kariera obydwóch już była w naprawdę niezłej formie. Eminem w 2011 roku był najczęściej słuchanym raperem w historii, gościem, który ma jakąś rekordową ilość sprzedanych platynowych płyt, a Royce da 5'9 co prawda trzymał się raczej w undergroundzie, no ale miał na koncie współpracę z Dr. Dre, pisał dla Puff Daddy'ego, współpracował z JMZ, więc naprawdę koleś mocno grał. No i był przede wszystkim naprawdę nieziemsko zdolnym raperem. Myślę, że zespół Bad Meets Evil nie jest najpopularniejszym projektem, no ale zderzenie Eminema i Royce'a jest świetną reprezentacją tego, jak brzmiało Detroit. Do tego dorzucimy to alternatywne Detroit, czyli Danego Browna, świetnego tekściarza, wizjonera, gościa, który ma naprawdę niesamowitą wyobraźnię dźwiękową i jego płyty są czymś zawsze zaskakującym i angażującym. I zagramy utwór Best Life od niego z płyty You Know I'm Sane. Bad Meets Evil, Danny Brown w truskulozie.

Detroit lecimy do Atlanty, czyli no, miejsca, z którego na przykład pochodzi serial Atlanta, nagrany przez, wyreżyserowany przez Donalda Glovera, czyli Childisha Gambino. No, ale z Atlanty pochodzi jeden z najlepszych współczesnych raperów, czyli J.I.D., którego rewelacyjny 151 Run za chwilę usłyszycie, a później Better Days z płyty Forever Story.

J.I.D., czyli jeden z najzdolniejszych raperów młodego pokolenia Stanów Zjednoczonych z Atlanty. Z Atlanty pochodzą również Outkaści, no i słychać ten wpływ Andre 3000 na J.I.D. zdecydowanie. My przenosimy się z Atlanty do Chicago, a tam z kolei słychać wpływ Kanye Westa na takich artystów, na przykład jak No Name.

Chance the Rapper i No Name, czyli świetna reprezentacja chicagowskiej sceny rapowej, zwłaszcza tej aktualnej. No, oni wszyscy debiutowali w okolicach 2015-2016. Wtedy pojawiły się ich pierwsze mixtape, które jakoś się przebiły dzięki na przykład serwisowi Datpiff. No i słychać tam tą... taki Kanye Westowy wpływ pod względem ich doboru sampli, doboru progresji akordowych wziętych z gospelu, no i w ogóle jakiejś takiej aury. Kanye West oczywiście już później dalej od tego odszedł, no ale ta chicagowska scena nadal inspirowała się takimi płytami jak Graduation, czy Late Registration, czy College Dropout. My na sam koniec truskulozy przenosimy się z Chicago do Nowego Orleanu, czyli miasta Lila Wayne'a. Była niezła chryja z Super Bowlem, gdzie w Nowym Orleanie zamiast Lila Wayne'a na Super Bowlu zagrał Kendrick Lamar. Dla mnie to był oczywisty wybór, bo Kendrick jest akurat był na topce po prostu swojej kariery, a Lil Wayne po prostu jest z Nowego Orleanu, no ale wiadomo, chryja musiała być, bo w hip-hopie bez tego by się nie obyło. Więc Lil Wayne na sam koniec audycji Truskuloza, a ja się żegnam z wami. Dziękuję bardzo za dzisiejsze 2 godziny. Słyszymy się jutro. Jutro poprowadzę audycję Poranna Rezydencja od godziny 10 do godziny 12. 6 Foot, 7 Foot i Lollipop za chwilę, a mówił do was Del M. I dobranoc. Zostawiam was tylko z muzą.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
5: Czwórka. Polskie Radio.

0: Georgia can't sing, man. I just been here bullshitting.
1: Minęła 22.
2: Pogoda.
1: Można się spodziewać raczej ciepłej nocy, bo w całym kraju temperatura ponad 10 stopni i raczej nie będzie padało. Możliwe przelotne opady w paru miejscach w Polsce, ale raczej nieznaczne, raczej nie zakłóci to wam waszego snu. A już jutro, jak się obudzicie, słońce w pełni rozgrzane, będzie nam towarzyszyć cały blady dzień. Temperatura w całym kraju ponad 20 stopni. Tak, słyszeliście, Pomorzanie, nawet u was.
2: Czwórka. Polskie Radio.
3: Kilka chwil po 22, więc czas najwyższy, by podsumować to, co działo się w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
4: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
1: W czwórce.
2: Nie uwierzycie, kogo gościł dzisiaj w poranku numer raz.
3: Słuchasz Poranka Czwórki.
4: Poranka Czwórki.
5: A w studiu ekipa i to mocna ekipa Yellow Palmas. Dzień dobry panowie.
6: Siemanko.
5: Możecie się przedstawić, bo ja nie znam waszych ksywek, więc przedstawcie się.
7: To co, zaczniemy od prawicy? No to siemanko, ja jestem Kesil.
5: Dobra.
8: Peateo.
9: Tam pełka, yo.
10: Jest pan.
5: Yellow Palmas. Nazwa, powiedziałbym, taka kalifornijska, bardzo mocno, więc jak zobaczyłem tą nazwę, to mówię, no jacyś wyluzowani, jakieś wyluzowane mordeczki, którzy lubią dużo słońca i pewnie grają G-Funk. Okazuje się, że jednak nie do końca, ponieważ nazwa nie do końca idzie w parze z waszą muzą. I to jest może durne pytanie, ale ja musiał się zapytać, skąd pomysł na taką nazwę?
10: Po pierwsze Yellow od Jelonek, gdzie fenomen już zapoczątkował Jelonki przez Y.
5: Okay.
10: A po drugie Palmas, dlatego że na bloku, gdzie nagrywali pierwsze numery, na samej górze bloków są palmy narysowane po prostu.
5: Okay.
10: Stąd się to wzięło, Yellow Palmas.
5: Dla mnie Jelonki były kiedyś bardzo odległą krainą. Ja się wychowałem na Mokotowie tutaj i podróż na Jelonki to była ze 3 dni co najmniej się jechało. Na te Jelonki, ale taka jest prawda. Ja się bałem tam jeździć, bo Jelonki zawsze były trochę owiane taką złą sławą. Dokładnie. Potem zespół Fenomen i oczywiście te Jelonki zaczęły istnieć na mapie Warszawy hip-hopowo. Co, jak się teraz żyje na Jelonkach? Czy dalej jest hardkorowo, ulicznie, czy trochę to jest już takie bardziej pozytywne jednak?
8: Nie, raczej to już jest Sielanka w tym momencie.
5: Okej.
8: Okay. No tak jak wszędzie w Warszawie, to myślę, że już nie ma
7: życie całe w Warszawie do
8: niebezpiecznych
7: przodu.
8: Dzielnic.
5: Mhm. Oprócz Fenomenu, który był ponad 20 lat temu.
8: I Freeze jeszcze.
5: I Freeze, świętej pamięci Freeze, dokładnie tak, genialny raper. Fajnie, że w ogóle o nim wspominasz, że ta spuścizna jednak po nim gdzieś tam jest i że jest o nim wiedza. Czy dzisiaj na Jelonkach jest dużo ekip takich jak wy, czyli hip-hopowych, czy też pojedynczych raperów, że się spotykacie, nie wiem, na osiedlach, sajfery, siedzicie, po prostu gadacie, rapujecie?
10: No my się staramy zrzeszać tych młodych ludzi z Jelonek, którzy mają taką samą zajawę i dalej to kultywować, aczkolwiek no mało, no poza nami to nie ma ekipy stricte rapowej na osiedlu.
7: Taki w naszym wieku typowo.
8: Założyć
7: taki
8: można, że w każdym bloku ten raper jest, tak jak to się
7: mówi. W tych czasach to wręcz normalne.
8: Tak, ale też nie znamy wszystkich. Mhm. Też osiedle się bardzo postarzało na pewno. Jest więcej starszych ludzi niż
5: młodszych
8: teraz.
10: I rozbudowało, wielu ludzi nie znamy po prostu.
8: Tak. Mhm. Nie jest już takie hermetyczne jak kiedyś.
10: 10-15 lat temu, jak wyszedłeś na osiedle, to wszystkich znałeś, to ze wszystkim siema, tak. Sąsiadki też wszystkie.
7: Park Górczewska, leciałeś i na każdej ławce był kolega, siema.
8: Widziałeś gdzieś, żeby kogoś znaleźć.
7: Tak.
5: To prawda, wy jesteście pokoleniem już takim, ode mnie co najmniej, nie wiem, pewnie ze 2 dekady młodszym i to też jest fajne, że wy mówicie, że jeszcze jak wy byliście młodsi, to ta kultura osiedlowa była, bo moim zdaniem też dosyć słabe, że to się zaciera, bo faktycznie ludzie udają, że się nie znają.
10: No tak.
5: To jest dla mnie przerażające.
8: Tak,
5: nie?
8: Jest.
5: Mieszkając w jednym bloku i ja wychodzę, nawet jak kogoś nie znam, a ktoś wchodzi czy wychodzi z mojego bloku, zawsze mówię dzień dobry, jakoś zostałem wychowany i nieważne, czy jestem złym hip-hopowcem, czy dobrym hip-hopowcem, to jednak dzień dobry mówię, ale faktycznie bloki kiedyś niosły za sobą to coś, że ludzie ze sobą żyli, potrafili się dogadać, wiadomo, że zawsze były jakieś sfary, jakieś kłótnie sąsiedzkie.
8: Potrafili pod blok wyjść i grilla rozpalić.
5: Dokładnie, stało się pod blokiem, cała ekipa się spotykała, czy na Trzepaku, w moim przypadku na Mokotowie, czy gdzieś na Piaskownicy i tam się spotykaliśmy i tam to życie było. No dzisiaj trochę jest na pewno tego mniej, no bo już młodzież bardziej siedzi w telefonach, w domach. Mamy te możliwości, żeby robić rap, ale też o to was chciałem zapytać, no bo wy dopiero zaczynacie swoją drogę, jeżeli chodzi o rap wspólny, czy nie? Czy już robicie kupę lat i tak naprawdę to jest decyzja, że teraz...
10: Znaczy my robiliśmy rap generalnie już bardzo długo, tylko nigdy do tego nie podchodziliśmy na poważnie, no bo to były jakieś tam freestyle na osiedlu, czy na imprezie się gdzieś wbić, coś nagrać. A teraz rok temu stwierdziliśmy, że może warto spróbować zrobić coś normalnego, zrobić to w jakiś bardziej profesjonalny sposób, kupić bity przede wszystkim, zrobić klipy z kimś, kto

0: się na tym zna, no i pokazać to szerszej publice, no i jak widać, to wychodzi, no, skoro jesteśmy tu zaproszeni, to znaczy, że idzie to w dobrym kierunku.
1: No właśnie, ktoś o was się dowiedział, ktoś o was też mnie poinformował, bo ja nie wiedziałem o waszym istnieniu, dopóki się nie dowiedziałem dzięki wydawcy, że Yellow Palmas wpadnie do czwórki i że muszę się przygotować do tego wywiadu, aczkolwiek ja to się nigdy nie przygotowuję, posłuchałem waszych utworów, ale ja jestem ciekawy ludzi zawsze mega naturalnie, więc też chcę was o to spytać, bo czy to jest pokusa trochę zarobkowa, że może akurat to jest ten moment, że wam się uda, że będziecie na tym zarabiać? No bo umówmy się, kto by nie chciał zarabiać na swojej zajawie?
2: Mi się wydaje, że to takie niespełnione marzenie za małolanskich lat i teraz po prostu nasze życie doszło do takiego etapu, że mamy odpowiednie budżety, że możemy sobie w to zainwestować trochę pieniędzy, a kiedyś po prostu nie mogliśmy, nie było stać nas na kupienie bitu, nie było nas stać na pójście do studia, na jakiś porządny mix master kawałka.
3: Jak z wędkarstwem, wiesz, kiedyś z teleskopówką z Olimpiki sobie biegałeś na stawik, a teraz wydajesz połowę pensji na...
1: Kiedyś to ja jeszcze z bambusem. Ja to z bambusem latałem.
0: No, dokładnie.
1: Tak, ale to jest taki moment, w którym faktycznie coś chcemy zrobić i też budżety mamy inne, ale dzisiaj mamy też dosyć, z jednej strony bardzo łatwe czasy, żeby zrobić muzę i to też się zawsze zastanawiam, jak przychodzą do mnie młodzi raperzy, że wykupujecie bity. Czy dzisiaj nie ma... Znaczy wiadomo, że zawsze musi być ten człowiek, który się zna na tym i w moim środowisku jakiś zawsze taki ziomek był, który się znał na robieniu bitów, wszystko potrafił rozkręcić, skręcić, wiedział, jak to działa.
3: Właśnie, widzisz, a naszą piętą achillesową na jamkach było to, że my takiej osoby nigdy nie mieliśmy.
1: Okej, okay,
3: sami się też nigdy nie interesowaliśmy, co ja na przykład bardzo żałuję osobiście, że tych bitów sobie stukałem zawsze jakimś FL-u czy coś.
1: No właśnie.
3: I zawsze był z tym problem i to było chyba głównym też takim taką ścianą, która nam przeszkadzała coś robić, tak? Bo zawsze te bity się kradło z YouTube'a czy tam...
1: No wiadomo, oczywiście.
0: I poza tym one wszystkie brzmią bardzo podobnie na YouTubie. Ciężko jest znaleźć bit, który się wyróżni gdzieś. Jak już przesłuchasz ich multum na YouTubie, to każdy później ci przypomina inny. No ciężko znaleźć coś, co powiesz, kurde, no to jest to, co coś innego, chcemy to zrobić.
3: Tak. Więc słucha tego jakiś producent, to zapraszamy.
0: Ale w tym momencie też pozdrawiamy KD'ego, który wyprodukował nam tą płytę. Znaczy wyprodukował praktycznie wszystkie bity.
2: Co nam się bit spodobał, my wysyłaliśmy jemu, zaraz wysyłał nam parę wersji tego bitu, no generalnie bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi, bo to jest młody.
0: Młody chłopak z Rzeszowa, tak też spotkaliśmy, poznaliśmy go w internecie przez przypadek tak naprawdę. Tak, i pozdrawiamy.
1: No właśnie, zajawka, ale wasze też brzmienie jest dosyć specyficzne, to brzmienie waszego producenta i to też jest fajne, bo to jak zacząłem tego słuchać, to mówię, no z jednej strony jest to nowy rap, ale z drugiej strony brzmieniowo no jest to coś innego, więc to ani nie jest trapowe, ani nie jest grajmowe, ani nie jest boom-bapowe, po prostu jest to wasze. Można chyba tak to określić, że
2: wpasował się no generalnie to świetnie się wpasował, no i bez kitu taka współpraca była z nim naprawdę.
1: A czy jak jest was czterech, to czy bit na przykład jednemu się podoba, a reszcie nie i wtedy jest problem?
0: Zdarzają się takie momenty,
2: ale zazwyczaj
0: wysyłasz jakiś pilot, ktoś dostałem ja na przykład bit, wysłałem pilot z pierwszą zwrotką na dyktafon jeszcze nagraną w domu na Messengerze i zaraz ktoś mówi, ty w sumie fajne, dogram. No, i tak to wychodziło tak to poszło.
1: No tak, czyli sprawnie. Dobrze, posłuchajcie, utworu Stereo i Las Palmas, nie wiem skąd
0: Yellow Palmas.
1: Yellow Palmas, jedziemy.

0: kręgosłup pod ciężarem zarzutów lub nadmiarem mocnych proszków.
1: Prosto z Jelonek, Yellow Palmas, utwór Stereo z nadchodzącej płyty, tak?
2: No tak, tak. Generalnie no, mixtape, ale przerodził się w album podczas robienia tego. Tak?
3: Nazywa się mixtape, ale jest to płyta.
1: Dla każdego jest miejsce na tej scenie, a to jak my się na tej scenie umieścimy i umościmy, to tylko od nas zależy, bo...
3: Skoro znajduje to swoich odbiorców.
1: Oczywiście,
4: tak, tak jest.
1: Oczywiście. Życzę wam jeszcze większej ilości odbiorców i życzę wam tego, że jak, nie wiem, kolejny krążek wydacie, to będziecie już tu wpadać z innej pozycji, nie z pozycji takich undergroundowców zaczynających, tylko z pozycji już raperów, którzy mają coś do powiedzenia i są na tej scenie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Yellow Palmas w czwórce. Niedługo album, spodziewajcie się, szukajcie, gdzie będzie można znaleźć informacje.
4: Na Instagramie Yellow Palmas.
5: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Miła TZ Ride, wersja live, Acid Moro Vibes, Big Ups Radio czwórka.
2: Yeah.
1: Lecimy z tym. Ja mam.

0: Brybor!
1: Yes, yes, yo!
2: W audycji Najlepsze z Najlepszych podsumowujemy cały dzień w czwórce. Oczywiście nie mogło zabraknąć sportu. Zajął się tym jak zawsze zabiegany i rozbiegany Piotrek Galus.
3: Grzejemy.
4: Cienie i blaski życia trenera.

0: instruktora. Dziś poznajecie historię Ani Budnickiej w mediach społecznościowych i generalnie w świecie fitnessowym, znanej jako Andzia. Myślę, że tak. Te czerwone, rude, takie ogniste włosy, ten uśmiech i cała sylwetka jest dobrze rozpoznawalna, ponieważ Anka zaprzecza wyglądem swoim nasze wyobrażenie co do instruktora i trenera. Ponieważ myślimy sobie, umięśniony facet, szczupła, umięśniona dziewczyna. Mhm. Aniu, ty wyglądasz zupełnie normalnie i zakładam, że ktoś, kto na ciebie patrzy, nie pomyślałby, że możesz być instruktorem fitness. Ale i to mi się właśnie podoba w tobie, że nie widać po wyglądzie zewnętrznym tego, co kryje twoje wnętrze. I to jest cudowne, bo ciebie się tak powoli otwiera, prawda? Mhm. Ale to, jak dziś wyglądasz, zakładam, jest sumą twoich wyborów i twojego życia przez ostatnie 20 lat. Co byś powiedziała dzisiaj 20-letniej Ani?
1: Gdybym była teraz, jakby na ten moment,
0: tak,
1: który...
0: spotykasz siebie 20-letnią.
1: Ojeju, to bym jej w ogóle wszystko inaczej powiedziała. W ogóle zaczęłabym mówić jej, żeby nie przejmowała się tym, co ludzie o tobie mówią. Że ten hejt, jaki dostawałaś, to nie było prawdą. To nie
0: A za
1: było.
0: Co dostawałaś hejt?
1: A wiesz, za wygląd zazwyczaj.
0: Był hejt.
1: Był i to od najmłodszych lat, ale już ten etap zamknijmy. Mhm. Natomiast nawet teraz niedawno dostałam hejt od osoby, która do mnie napisała, cytując, widzisz, jak dostajesz hejt, to aż gdzieś te twoje...
0: Trzewia się odpalają i wychodzi ten ból ukryty gdzieś.
1: Mam pytanie, bo pracujesz z Lewandowską, a ty nadal taka gruba jesteś i... Dlaczego ty z nimi nie nadążasz? Przecież to widać. Już nie pamiętam tak
0: Rozumiem
1: do końca.
0: Kontekst.
1: Właśnie,
0: jak
1: nie?
0: ty możesz pracować z najbardziej umięśnioną i wylaszczoną fitnessiarą w Europie, czyli Anną Lewandowską? Dlaczego ona w ogóle ciebie zatrudnia? No to powiedz nam, dlaczego?
1: Dlaczego? Bo może właśnie na tym świat polega, że jesteśmy różnorodni, tak? Że każdy z nas jest inny. To, że każdy z nas ma inną genetykę. Mamy talenty. Ktoś ma talent rywalizacji. To jest super. Ktoś ma talent na przykład... tego, żeby być, nie wiem, punktualny, no bo chcę być i ja mam talent po prostu, żeby robić, ja to mówię w cudzysłowie, show, żeby rozśmieszyć ludzi, żeby dawać im tą energię. Ja to czuję, ja to teraz
0: A jednocześnie
1: świadoma.
0: Pomiędzy wrzucić konkretne ćwiczenia i trening, tak. Który mają wykonać, czyli zajmujesz im głowę, tak. A ciało pracuje.
1: Tak, tak, tak. Zawsze mówię też na zajęciach u siebie, że halo, jesteśmy tu i teraz, zapominamy, tu jestem, halo, ja cię widzę, jakby wiesz, na zajęciach grupowych to też jest tak, że ja w ogóle lubię, ja jestem człowiekiem stadnym, więc dla mnie takie zajęcia to jest, ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: Dobra, to skoro jest hejt, to powiedz mi, czy zdarzyły się sytuacje, w których osoba, która może nie wprost hejtowała cię w myślach, po jakimś czasie, chodząc do ciebie na zajęcia, mówi, zakochałam się w prowadzeniu twoich zajęć, zakochałem się, to jest to, tego szukałem, zupełnie spodziewałem się czegoś innego, miło mnie zaskoczyłaś, czyli poznając cię, nagle zmienił się ten odbiór.
1: Wiesz, co jest najlepsze? Że ludzie, jak mnie pierwszy raz jakby widzą, poznają, to oni myślą, że ja jestem taka, wiesz, twarda, wiesz, jeszcze
0: A nie jesteś?
1: Okej, ale ja też jestem jakby, mam swoją część kobiecości. Wiesz, o czym mówię? Jakby takiego... że ja, widać, dobra, konkret, baba, tego, tu, takie... I jak później, jak z tymi osobami rozmawiam, no to później oni do mnie podchodzą i mówią, że... I zajęcia, po prostu dawno na takich nie byłam, rewelacja, energia, po prostu skąd ty to bierzesz, dziewczyno? Wiesz, hejt, a to, co dostaję od ludzi i ten feedback taki pozytywny, i że ja później, następnego tygodnia widzę tych ludzi, tych samych, i że tworzę jakąś taką społeczność fitnessową, no to jest dla mnie miód na serce.
0: To jaką szefową jest pani Anna Lewandowska?
1: Ona jest bardzo dobrym człowiekiem, wspaniałym, jest bardzo wrażliwym, ale...
0: I też mierzy się z hejtem?
1: Bardzo.
0: Rozmawiałyście kiedyś o tym?
1: Tak. Ja ją podziwiam. Dla mnie w tym momencie, nawet teraz to mówię, to dla mnie to jest nieosiągalne. Jakby nie życzę nikomu tego, co ona się, z czym oni muszą się zmierzyć, bo to też jest obustronna... obustronny hejt.
0: Ale chodzą spać spokojnie, co?
1: Tak.
0: No to dobrze. Tak. No to wracając do tego. Wymagająca?
1: Jest, oczywiście. Musi być... nawet bym powiedziała, że też jest perfekcyjna, bo ona lubi mieć wszystko dograne. Lubi być przygotowana. Jest... poukładana w kontekście takim treningowym, w tym, co ma do zrobienia. No,

0: ona jest niesamowitym człowiekiem, ja zawsze to mówię, że ona łączy ludzi. Ona tak łączy ludzi, że jak połączy tych ludzi, to tak jak nas połączyła, my mamy, to są przyjaźnie na lata. To się dzieje na obozach, to się dzieje na eventach, ludzie się poznają. To są po prostu później przyjaźnie na wiele, wiele lat.
1: I tu zamykamy temat Anki jako szefowej. Wracając do ciebie, Aniu. Mhm. Kulturystyka, fitness, sylwetka. Pragnienie wielu młodych mężczyzn i kobiet. 20 lat temu zupełnie inna wiedza, inne treningi, inne suplementy. Powiedzmy, mniej badań, to też jest ważne, i mniej pieniędzy, bo tak. Jacy byliśmy 20 lat temu, każdy wie. Tak. Wracamy do tego, co dzisiejsza Ania powiedziałaby tamtej. Powiedziałabyś, Anka, idź tą drogą, rób sylwetkę, wystartuj w tych zawodach?
0: No właśnie nie.
1: A co było z tobą? Wtedy nie tak, że zdecydowałaś tak. się na tak radykalną zmianę?
0: Miałam problem z wagą, jakby potrzebowałam takiej pomocy i wtedy dostałam to...
1: Za chuda? Zbyt otyła?
0: Zbyt otyła.
1: I chciałaś zrzucić zbędną masę ciała, aby się wylaszczyć i wyrzeźbić?
0: Tak. Jakby najpierw to było to, że chciałam schudnąć, jakby to był taki mój... To był mój cel, jakby ja wiem, bo też... zdrowotnie to mi przeszkadzało. Zaczęło mi się to dobrze jakby rozkręcać.
1: Młody organizm.
0: Tak.
1: Adaptował
0: to wszystko pięknie, jakby nie było żadnych problemów.
1: Ile ważyłaś, zanim rozpoczęłaś przygodę z fitnessem sylwetkowym, czyli jak...
0: W tym najgorszym momencie, no to taka była 3-cyfrówka.
1: Okej. Okay.
0: Serio.
1: Z jedynką na początku.
0: Tak.
1: Później
0: tak.
1: było 0 czy 1?
0: 0-0.
1: Okej, okay, dobrze.
0: Tak.
1: Aniu, to była pomoc dla twojej głowy. Samo w ogóle to pójście w kierunku tej kobiecej kulturystyki, tego fitnessu takiego kulturystycznego z małą ilością tkanki tłuszczowej, odkrytymi mięśniami. Opowiadaj.
0: Ojej, wiesz co, no jakbym teraz na to spojrzała w stronę teraźniejszości teraz, gdybym była tą Anią właśnie, no to nie poszłabym w tym kierunku.
1: Jakby, dlaczego?
0: Dlaczego? To jest za taką cenę, jakby wszystko jest poświęcone temu, jakby masz ułożony dzień, jakby wtedy byłam na studiach, była praca dodatkowo, swoje treningi, inne treningi, brak takiego towarzyskiego życia, jakiegoś wychodzenia, takie było wszystko podporządkowane
1: treningom. Kobieta robot.
0: Mhm. Dokładnie tak.
1: Jak szybko ciało zaczęło się zmieniać?
0: Wiesz co, najbardziej to jak zaczęłam widzieć...
1: Mięśnie.
0: Mięśnie, tak. No i jak to się mówi, te żyły, kable, tak? Mhm. Jak to tak zwane kable, no to już wtedy było, oho, dzieje się.
1: I dlaczego to porzuciłaś?
0: Bo to nie było dla mnie do końca takim... spełnieniem tego, co chciałam robić. To było zbyt dla mnie ciężkie. Jakby fizycznie, psychicznie też, bo musiałam wszystko pod to podporządkowywać. Ja jednak jestem też wolną osobą. Ja lubię mieć też taki... cieszyć się z życia, robić to, co teraz robię. Odnalazłam się w tym, co teraz robię, czyli zajęcia grupowe.
1: I pewnie nie byłabyś sobą, gdyby nie tamta przygoda. Jak twoje zdrowie zareagowało na tak drastyczne podejście?
0: Oczywiście, że było jojo, była depresja i były różne inne sytuacje. No, niefajny miałam czas, natomiast wyszłam z tego, wybrnęłam. I...
1: Sama, czy dostałaś jakąś pomoc profesjonalną?
0: Dostałam pomoc profesjonalną, byłam u psychologa, byłam też u psychiatry, też miałam taki epizod bardzo ciężki, więc jakby wszystko było pod kontrolą lekarzy, ale naprawdę wyszłam z tego. Myślę, że tam były też dużo kwestii zaburzeń odżywiania, samoakceptacji tego podejścia. Wiesz, cały czas jesteś... nasza branża to w sumie teraz to jakby cały czas jest oceniana. Do tej pory jakby widzę w różnych social mediach, X portalach, jak znowu cały czas jest brane pod uwagę sylwetka, a nie jakby wiedza i podejście jakby do osiągnięcia, nie wiem, przez swojego trenera podopieczny osiąga swoją jakby sylwetkę. Jakby no to jest, cały czas jesteśmy to o to osądzania. To nie jest jakby najważniejsze. Jakby ważne jest mieć w sobie zdrowie, mieć tą świadomość, że twoje ciało, żeby żyło długo, żebyś była sprawna, to jakby bez tej aktywności no nie da się.
1: Anka, bardzo dziękuję ci za wizytę.
0: Ja również, dziękuję.
1: Super było.
0: No super.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

Czwórka, radio i podcast.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: Zastanawiacie się, co w sieci piszczy? Nie mogło dzisiaj oczywiście zabraknąć także gościa prosto z internetu. W mojej autorskiej popołudniowej audycji. Fragment już teraz.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: A razem z nami w studiu czwórki Adam Mirek ze swoją najnowszą książką Ktoś tu kręci. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć, cześć, dzień dobry.
2: Adamie, no nie będę zadawał tego pytania, kto tu kręci. Bo
4: nie, absolutnie nie. Spoilerujemy.
2: Nie. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do sprawdzenia tej książki, w której wyjaśniasz wiele poważnych zagadnień w taki przystępny sposób.
4: Tak.
2: Natomiast na samym początku chciałem zapytać jedną bardzo ważną rzecz.
4: Słucham.
2: Bo ty potwierdzasz jednak ten stereotyp, że naukowcy zawsze mają rozwichrzoną fryzurę. Z czego to wynika? Czy jest na to jakaś naukowa teoria? Dlaczego naukowcy zawsze mają długie włosy? Dwóch najbardziej znanych naukowców, czyli Albert Einstein i ten naukowiec z powrotu do przeszłości, też ma taką fryzurę.
4: Tak, i ja też mam. No, bo nie mają czasu na to, żeby iść do fryzjera i żeby się uczesać porządnie. A tak serio, to po prostu tak wyszło. Ja w ogóle chciałem sobie tę fryzurę zmienić po obronie doktoratu, ale wyszło, że tego nie zrobiłem i tak już się przyczepiła do mnie i trwam w takiej...
2: Nie zmieniaj, dopóki same nie wyjdą, trzeba trzymać. Dobrze. Zastanawiam się, jak opisać właściwie, jak komuś polecić tę książkę? Czym ona jest? To jest zagwozdka, bo to nie jest książka popularno-naukowa, to nie jest powieść. Jak ty to rozpatrujesz?
4: No to łączy wiele gatunków, faktycznie. Podtytuł już dużo mówi, bo to jest przygoda naukowo-detektywistyczna. No i faktycznie tak jest, że no, główną bohaterką tej powieści jest nauka, można tak powiedzieć. Natomiast są tam też bohaterowie, którzy faktycznie przeżywają różne przygody. Mamy do czynienia z porwaniem ich najlepszej przyjaciółki, jaką jest kura Kokoriko. No i tę kurę trzeba uratować, zegartyka. Żeby to zrobić, trzeba rozwiązać cały szereg zagadek i łamigłówek chemicznych głównie. No i bohaterowie w poszukiwaniach tej kury, podczas tych poszukiwań trafiają do różnych miejsc, gdzie widzą, jak nauka jest umiejscowiona w naszej codzienności.
2: No i też są różne formy w tej książce. Tak. Nie będziemy zdradzać, ale naprawdę bardzo dużo się dzieje. Dużo się dzieje.
4: Faktycznie na różnych warstwach i takiej fabularnej, i tej naukowej, i merytorycznej. Naprawdę jest to książka, która szeroko opisuje naukę, naukowców, cały proces naukowy, krytyczne myślenie, poszukiwanie odpowiedzi, zadawanie pytań. Naprawdę dużo

0: się tu dzieje.
1: Gdybym może z taką książką spotkał się w czasach szkolnych, to ta fizyka i chemia nie byłaby takim straszliwym cierpieniem.
2: No, bardzo możliwe, bo ja też głównie do takich osób kieruję tę książkę, albo do osób, które jeszcze w szkole chemii nie miały, więc kiedy już się z tą chemią polubią dzięki mnie, to potem w szkole ona ich nie przestraszy, albo do osób, które bardzo chemii

0: zmiany. A rzeczywiście ta chemia trochę inaczej wygląda, ale można polubić chemię właśnie przez eksperymenty, że tej chemii można się nauczyć właśnie tylko eksperymentami, czy jednak muszą być te wzory?
1: Wzory, jeżeli ktoś potraktuje chemię jako swoją pasję i tylko taką zajawkę, to tak naprawdę te wzory nie są potrzebne. I w ogóle taka chemia, jakiej my się uczymy w szkole, no z mojej perspektywy ona też nie wymaga znajomości wzorów chemicznych, symboli chemicznych, zapisów reakcji, bo moim zdaniem chemia, która jest w szkole, ona powinna pokazywać nam, jak te procesy różne przebiegają w różnych miejscach, w różnym czasie. No a takie zapisywanie tego w podręcznikach czy w zeszytach, no to jest takie oderwane od rzeczywistości.
0: A u ciebie jak lekcje chemii wyglądały w szkole? Były jakieś wybuchy?
1: No właśnie chodzi, to jest tak, że faktycznie u mnie były eksperymenty i ja szczególnie w liceum pamiętam, że obok mojej sali chemicznej było takie małe laboratorium, gdzie jako osoba, która też się przygotowywała do konkursu chemicznego, miałem dostęp również po lekcjach i mogłem tam eksperymentować. Czasem robiłem różne eksperymenty, niekoniecznie wybuchowe, ale też z ciekawymi skutkami typu, nie wiem, sztuczna krew, którą potem gdzieś tam rozlewałem i udawałem, że to jest miejsce zbrodni. Proszę tego nie powtarzać. Natomiast faktycznie te eksperymenty i to, że można tej chemii dotknąć, to jest coś, co zachęca do jej odkrywania.
0: No i w książce jest przepis krok po kroczku, jak przygotować sztuczną krew wspomnianą.
1: Jest. Trochę inny niż ten, co ja robiłem w laboratorium, zdecydowanie bezpieczniejszy, bo wszystkie eksperymenty, które ja polecam zrobić, to są eksperymenty z rzeczy, które możemy znaleźć w łazience, kuchni, ewentualnie aptece, bezpieczne, sprawdzone. Jeżeli zrobimy zgodnie z poleceniami, to nic się nie wydarzy, nic nie wybuchnie.
0: Całkiem sporo eksperymentów z balonikami też.
1: Z balonami też są, tak.
0: Więc można kombinować, no dobrze, ale nie tylko samą chemią ta książka stoi, też pojawiają się mole, pojawiają się różnego rodzaju trucizny i o tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.
2: To jest Popołudniówa w czwórce.
0: Adam Mirek jest cały czas razem z nami, cały czas ze swoją najnowszą książką Ktoś tu kręci. Dużo pytań w książce pada, dużo też odpowiedzi. To, co mnie zaciekawiło, to jak to się dzieje, że te złowieszcze mole jedzą nasze ubrania?
1: Mole włosienniczki. Ja o nich piszę w tej książce nie bez powodu. Tylko larwy żywią się tymi ubraniami i to głównie ubraniami, które są zrobione z włókien naturalnych, z wełny, bo te larwy potrzebują białka, jakim jest keratyna, do tego, żeby się rozwijać, żeby się przeobrazić w ćmę, w takiego motyla, który już nic nie je i żyje tak naprawdę tylko kilka tygodni, składa jaja i ten cykl się powtarza. To są te mole włosienniczki takie, które zjadają nam ubrania i tkaniny, ale mamy jeszcze mole spożywcze. To jest zupełnie inny owad, który podobnie jak tamten żywi się naszym jedzeniem, ale tylko jeżeli mówimy o larwach, dorosłe motyle nie jedzą. Mamy też mole książkowe, które żywią się książkami. I mamy też mole w chemii. Właśnie dlatego ja o tych molach w tej książce piszę, tylko że to już nie są zupełnie owady. To są jednostki chemiczne. O nich właśnie też piszę.
0: No dobrze, czyli taki mol, ten pierwszy z szafy, jeżeli mamy coś z jakiejś sieciówki fast fashion poliestrowe, to raczej nam tego nie zje.
1: Raczej tego nie zje, chyba że to jest jakiś bardzo nowoczesny owad i się skusi na to i nic innego nie znajdzie. Natomiast faktycznie raczej tego nie zje. Mole też nie lubią ubrań, które są przepocone. Więc jeżeli ktoś wrzuci do szafy stare skarpetki, to może w ten sposób się potem tłumaczyć, że po prostu odganiał mole.
0: Okej, czyli jest na to sposób, tak? Jesteśmy usprawiedliwieni.
1: Tak, no jeszcze lawenda odstrasza mole. No dużo, dużo jest takich sposobów. Oczywiście są też jakieś takie bardziej syntetyczne środki, ale faktycznie możemy sobie z nimi poradzić.
0: Tak zwane kulki na mole.
1: Tak zwane kulki na mole, tak jest.
0: Dobrze, ale też zostawmy mole, ale chociaż ten wątek spożywczy się pojawił w swojej książce, też piszesz o różnych poprawiaczach smaku. To wszystko zaczyna się na literę E.
1: Wszystko zaczyna się na literę E i ja trochę z tym E się rozprawiam. To znaczy ja tłumaczę, że to nie jest tak, że każda substancja, która na opakowaniu ma przypisany sobie symbol z E, to jest od razu jakaś zła substancja, złowroga, której trzeba bardzo, bardzo unikać. Bo na przykład taka witamina C również ma swoje oznaczenie E300 i może się pojawić normalnie w naszym jedzeniu nie jako rzecz, której potrzebujemy do suplementacji witaminy, ale jako konserwant, czyli coś, co utrzymuje dłużej świeżym ten produkt. I faktycznie takich składników, które mają te symbole E, jest bardzo dużo, one mogą być lepsze, one mogą być gorsze, ale one wszystkie są przebadane, dopuszczone do

0: użytku. No i te symbole E to jest po prostu taki kod międzynarodowy, żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej wiadomo było na opakowaniu, że E300 to jest witamina C.
1: No dobrze, ale jeżeli bierzemy jakiś produkt spożywczy, tak, i odwracamy, czytamy etykietę i tam jest E takie, no to przyjęło się, że to nie jest chyba zdrowe.
0: No to jest inna kwestia tego, czy to jest zdrowe, czy to jest szkodliwe. To znaczy, wiesz, no to stężenia tych substancji, które są w takim jako dodatki do tej żywności, to one są stężeniami bezpiecznymi. Natomiast spożywanie tych substancji przez dłuższy czas faktycznie może mieć jakiś wpływ na nasze zdrowie. I oczywiście dużo, dużo zdrowszym jest wypicie soku, który tych wszystkich dodatków nie będzie miał. Ale z drugiej strony trzeba na przykład uważać na to, czy on nie jest zepsuty, bo jeżeli tych konserwantów nie ma, to możemy się nadziać na taką minę.
1: I tak źle, i tak niedobrze. Adam Mirek i jego książka Ktoś tu kręci jest cały czas razem z nami.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: sprzedaży.
1: Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji Najlepsze z Najlepszych już jutro po 22 w Czwórce. Do usłyszenia. Kamil Jasiński.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: O nie, nie na telefon tam dzwoni.
2: A na co?
1: To jest, proszę pana, przekaz.
2: Przekaz, tak?
1: Przekaz, tak.
2: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
1: Myśli.
3: Ej, mam déjà vu.
1: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij polub i

0: Słuchasz Czwórki.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się raz.

Gramy w czwórce.

A yo, Małych Penning, ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta, godzina drogi stąd, najbliższa, jak masz, tak daleko.

0: Rabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Śli w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa, obraz

roku, jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu tylu

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować Aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

dany. Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą. A czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

2 hours.

Ja, Siogu, za barem, tna piwo za sterem. Ja, ja.

wersam sprząta. Yo. Ty opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo.

0: Wiesz najlepiej, Słowenia.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.